0: 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98,7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106,3 FM.
1: Oczywiście, tylko Radio Szczecin. Pienso con sueño para sí.

0: Autopromocja.
1: Autorskie Radio Szczecin. Audycje, których nie usłyszysz nigdzie indziej. Kawiarenka muzyczna. Nowe wydawnictwa płytowe, relacje, recenzje, komentarze i wywiady. Wszystko, co najciekawsze w Szczecinie, w Polsce i na świecie. Już dziś od 11 do 13 tylko w Radiu Szczecin. Zaprasza Dorota Zamolska.
0: Autopromocja.

0: Słuchasz Radia Szczecin.
1: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli staje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Autopromocja.
1: Trochę kultury w Radiu Szczecin. Najbardziej kulturalny program w eterze. Jesteśmy tam, gdzie bije kulturalny puls miasta i regionu.
2: W najbliższym programie opowiem o nadchodzącym 23. Szczecińskim Festiwalu Muzyki Dawnej, o spacerze śladami Sydonii von Borg z Elżbietą Herzińską i Tomaszem Wieczorkiem oraz o nowych szczecińskich książkach dla małych i dużych.
1: W każdą niedzielę od 15 do 17 z kulturą o kulturze. Tylko w Radiu Szczecin.
2: Zapraszam, Małgorzata Prymus.
0: Autopromocja.
1: Noc z Radiem Szczecin.

0: Forma. Magazyn zdrowego stylu życia w Radiu Szczecin.
1: Fabian Urbański, zawodnik szczecińskiego klubu BKS Skorpion, przez wielu fachowców uznawany jest jako wielki talent i nadzieja polskiego boksu.
2: Dzisiaj jest taka tendencja, szczególnie chyba wśród młodych ludzi, że wszyscy chcą mieć wszystko na już i teraz. Z twojej perspektywy wygląda to, wydaje mi się, zupełnie inaczej, bo ten sukces wymagał ciężkiej pracy, on nie przyszedł od razu.
3: Znaczy, no powiem tak, w pierwszych moich mistrzostwach Europy nie zdobyłem żadnego medalu, przegrałem w pierwszej walce, więc no to też była nauczka na przyszłość, że trzeba poprzeć to ciężką pracą. No i później gdzieś ta cały czas ciężka praca była. Wiedziałem, że gdzieś tam zawdzięczam to właśnie ciężkiej pracy, już nie tylko talentowi. Po prostu sam zrozumiałem to, że no trzeba poprzeć to ciężko obrazu. Nikt mi tego nie pokazał, tylko sam to zrozumiałem.
2: A powiedz, jak według ciebie rozkładają się te proporcje talent a praca w twoim przypadku?
3: Talent pomógł mi w osiągnięciu sukcesu, ale myślę, że bardziej ta ciężka praca mnie doprowadziła do tego, gdzie jestem teraz, a i tak uważam, że to jest dopiero początek, że to, co było tam na juniora, na kadeta, to jest tylko taki przedsmak tego, co będzie. Wiadomo, zbliża się olimpiada i to jest mój cel, ten złoty medal, więc to był tylko taki przesmak, gdzie zmotywowało mnie tylko do cięższej pracy.
2: Poza talentem i poza twoją pracą, jak oceniasz wpływ ludzi, którzy na co dzień trenują z tobą, mam na myśli trenerów i osoby bliskie tobie?
3: Znaczy, no teraz wymienię Marcin Stankiewicz, Patryk Tkaczyk i Karol Habrok, którzy są ze mną od samego początku, no bez nich by się, no wiadomo, nic nie udało, wiadomo, że mój tata też ma na to duży wpływ, no wiadomo, że no bez nich nie byłoby niczego, no bo oni mnie doprowadzili gdzieś do tego sukcesu. Dziś to razem wspólnie na sali wypracowaliśmy. Dziś też trener Patryk Tkaczyk był ze mną na Mistrzostwach Europy i na Mistrzostwach Świata, gdzie zdobywałem największe sukcesy, więc no na pewno bez nich by się to nie udało.
2: Dzisiaj łączysz profesjonalny sport jeszcze ze szkołą. Powiedz, jak wygląda twój taki normalny dzień?
3: No, dzień wygląda tak, że wstaję rano, jem, idę na trening, po treningu idę do szkoły, no i po szkole idę na trening i tak się kończy mój dzień i tak przez cały tydzień. No,
2: wróćmy na chwilę do tej walki o Mistrzostwo Świata kadetów. Co zapamiętałeś po tym czasie z tej walki?
3: Na pewno wyjście na ring. Pamiętam, że tam fajnie było wszystko to opracowane, że były ekrany wielkie i pamiętam, jak stałem za tymi ekranami, to wszystko wydawało się takie wielkie. Chyba nigdy go nie zapomnę, tego momentu. Wtedy tak sobie powtarzałem, no i tak zostało, że gdzieś tam mam ten obraz dalej przed sobą, jak wszedłem już, te wielkie ekrany, ludzie, ring, więc no pierwszy raz się zdarzyło tak, że miałem tyle osób przed sobą i takie ekrany.
2: Twój powrót do Polski był mocno świętowany. Pamiętam, nawet gdzieś oglądałem jakiś filmik, jak tam wszyscy przywitali cię w szkole. Ale jak to wyglądało już po tych kilku tygodniach? Czy oceniasz to jako sukces, jako moment, w którym zdarzyło się coś pięknego, coś dużego? Czy może jako dopiero początek tego, co zdarzy się w przyszłości?
3: No na pewno uważam, że to był ten moment taki, który dał mi wielką motywację do tego, co robię. Po tym medalu złotym, jak wróciłem, to tak dostałem takiego prawdziwego kopa. No wiedziałem, że coś mogę osiągnąć w tym sporcie więcej, niż sobie uważałem tylko. Więc na pewno dał mi taką pewność siebie, na pewno dużą. Czuję, że to dopiero początek.
0: Magazyn Forma w Radiu Szczecin.

0: Muzyczne kalendarium Radia Szczecin.
1: 3 maja w 1903 roku przyszedł na świat Bing Crosby.
2: Be careful, it's my heart.
1: 30 lat później urodził się ojciec chrzestny soulu James Brown.

62 lata kończy lider kobranocki Andrzej Kraiński, znany jako Kobra. Dobrze, co dalej. 40 lat temu numerem 1 w Ameryce został singiel Addicted to Love Roberta Palmera. W 1997 w Ameryce zwyciężył pośmiertnie The Notorious B.I.G.

0: W 2020 roku zmarł klawiszowiec The Strangers Dave Greenfield.
1: Muzyczne kalendarium Radia Szczecin.

0: Autopromocja.
1: Przełącz się na Team Radia Szczecin. Tematy i muzyka. Reporterzy ze Szczecina, Świnoujścia, Stargardu i Kołobrzegu codziennie trzymają rękę na pulsie. Team Radia Szczecin to najważniejsze tematy z regionu, ale także z Polski i świata. A do tego twoja ulubiona muzyka. Taki jest Team Radia Szczecin. Od poniedziałku do piątku od 17 do 19. Tylko w Radiu Szczecin.
0: Autopromocja. Dawno.

nóż daj, nóż serca, nóż plecy. Nigdy więcej upadam na ziemię, dzwonię do ciebie.

0: Autopromocja.
1: Radio Szczecin w pracy. Codziennie jesteśmy z wami.
2: Widowiskowa operacja w Szczecinie zakończona. Zwodowano drugą część gigantycznego pływającego doku w stoczni Wulkan. 4200 ton stali. Akcja trwała kilka godzin. Potrzebny był specjalny gigaponton. Mamy nagranie?
3: Urwał. Ale to było dobre.
2: A tak było. A teraz te dwa wielkie kawałki trzeba połączyć i gotowy dok będzie służył do remontu największych statków, promów czy kontenerowców, które pływają po Bałtyku. Jak wyglądało wodowanie takiego stalowego kolosa, możecie zobaczyć na niesamowitym filmie na radioszczecin.pl. No, tylko trzeba mieć nerwy ze stali.
1: Radio Szczecin w pracy. Świetna muzyka, najważniejsze wiadomości, czas reakcji i raporty z dróg. Z nami twój dzień nabierze tempa.
0: W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Autorskie Radio Szczecin. Audycje, których nie usłyszysz nigdzie indziej. Czekolada. Dwie godziny z soulem, funkiem, R&B, rapem i jazzem. Porywające wokale, wywiady, nowości i klasyki. Czekolada. Już dziś od 13 do 15. Tylko w Radiu Szczecin. Zaprasza Milena Milewska.
0: Autopromocja.

0: ćma.
1: Już za parę minut w Radiu Szczecin najważniejsze wiadomości ze Szczecina, regionu, Polski i świata.
2: W domu, w pracy, w samochodzie.
1: Oczywiście tylko Radio Szczecin.

0: domu, w pracy, w samochodzie.
1: W Szczecinie i Stargardzie na 92 i 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98 i 7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106 i 3 FM.
2: Zbliża się godzina 7, wiadomości Radia Szczecin, Kacper Narodzonek. W wiadomościach: USA wycofają wojska z Niemiec, wróci więcej żołnierzy niż wcześniej zapowiadane 5 tysięcy. Powiemy, jak wczoraj w Bornem-Sulinowie rozwinięto rekordową flagę, a także podsumujemy wczorajszy mecz spójni z LKS-em.
1: To są wiadomości Radia Szczecin.
2: Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec dużo więcej niż 5 tysięcy żołnierzy, powiedział Donald Trump. W ten sposób skomentował decyzję Pentagonu o zmniejszeniu liczebności amerykańskiego kontyngentu w Niemczech. Temat ten jest za oceanem bardzo szeroko komentowany.
3: Chociaż Donald Trump grozi ograniczeniem liczebności wojsk amerykańskich w Europie, ustawa o autoryzacji obrony narodowej na rok 2026 zabrania Pentagonowi redukcji poziomu wojsk na europejskim obszarze działań poniżej 76 tysięcy żołnierzy, chyba że sekretarz obrony poświadczy przed Kongresem, iż decyzja ta została podjęta w koordynacji z sojusznikami z NATO. Zapowiadana redukcja wpisuje się w priorytety Białego Domu dotyczące półkuli zachodniej oraz regionu Indo-Pacyfiku. Stacja NBC News, powołując się na swoje źródła, pisze, że administracja Joe Bidena wzmocniła obecność amerykańskich brygadowych grup bojowych w Europie w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę w 2022 roku, zaznaczając jednocześnie, że to wzmocnienie od początku miało mieć tylko charakter tymczasowy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Szczecin, region, Polska i świat. Takie są wiadomości Radia Szczecin.
2: Serce Polski bije w Bornem-Sulinowie. Pod takim hasłem na południowym wschodzie zachodniopomorskiego pobito rekord długości flagi. Biało-czerwoną rozwinięto na odcinku 3 km wzdłuż Alei Niepodległości. Jak mówili uczestnicy, wydarzenie to wyraz miłości do ojczyzny.
4: Pokazujemy tutaj tą pamięć historyczną i to, jak bardzo kochamy nasz kraj. Te emocje właśnie mi dzisiaj towarzyszą.
5: Ładnie to wygląda. Najważniejsze, pobijamy ten rekord Polski. Polska górą!
6: Myślę, że flaga to nasz znak taki patriotyczny, narodowy, w sali wszystkich, i młodych, i starszych, wszystkich. Na pewno rozgłośni trochę nasze Borne-Sulinowo.
2: 3-kilometrowa biało-czerwona to około 0,5 tony materiału, opowiedział pomysłodawca wydarzenia i mieszkaniec Bornego Sulinowa Łukasz Zacholski.
7: Zaczęliśmy w styczniu, skończyliśmy w tamtym tygodniu ostatni szef, ponad 450 kilo, ponad 0,5 kilometra nici i 43 godziny szycia.
2: W Bornem-Sulinowie do października 1993 roku stacjonowały wojska radzieckie. Jak mówili organizatorzy, pobicie rekordu to również podkreślenie polskiej tożsamości miasta. Poprzedni rekord Polski w długości flagi został pobity na plaży w Międzyzdrojach 3 lata temu. Wówczas flagę rozwinięto na odległość prawie 2800 metrów.
0: Sportowe emocje w wiadomościach Radia Szczecin.
2: Koszykarze PGE Spójni od porażki rozpoczęli zmagania o awans do finału play-off pierwszej ligi. Stargardzianie w pierwszym półfinałowym meczu przegrali u siebie z ŁKS-em Łódź 66-95. Łodzianie po sobotnim sukcesie w rywalizacji play-off do 3 zwycięstw objęli prowadzenie 1-0. Paweł Kikowski, kapitan białobordowych, przyznaje, że nie można długo analizować porażki, bo wieczorem grają drugi mecz z ŁKS-em.
8: Cóż, gramy dalej po prostu, nie ma co się za dużo zastanawiać. No, wiemy, co Łódź potrafi, jakich ma zawodników, jest to bardzo dobra drużyna, też dość fizyczna i agresywna, więc będzie podobna seria jak z Pelplinem.
2: Niedzielne spotkanie koszykarzy PGE Spójni z ŁKS-em Łódź rozpocznie się o godzinie 18 w hali przy pierwszej brygady w Stargardzie. Dzisiaj dalszy ciąg dobrej pogody. W najcieplejszym momencie dnia nawet 27 stopni na termometrach w regionie. Obecnie najchłodniej w Reczu 11 stopni, 12 w Stargardzie i Kaliszu Pomorskim, 13 w Szczecinie, Goleniowie, Gryficach i Myślibożu, 14 w Gryfinie i Nowogardzie i 15 w Świnoujściu.
1: W domu, w

0: podziękować Szczecinowi, że nas powitał taką piękną pogodą, słońcem i wiatrem od morza.
1: Religia na fali. Niedzielny poranek, audycja katolicka Religia na fali, Piotr Kołodziejski, dzień dobry. Papież Leon XIV błogosławi koronę do szczecińskiego sanktuarium. W programie Relacja z Rzymu wracamy też do archidiecezjalnego Dnia Młodych w Nowogardzie. Zapisy ruszyły tydzień temu. Przy tej okazji przypomnimy o zbliżających się Światowych Dniach Młodych w Seulu. O stanie łaski uświęcającej w ślubach jasnogórskich, czyli kolejny cykl nauczania prymasa tysiąclecia. Także dziś w naszej audycji zapraszam do słuchania do godziny 8:00. A chrześcijańska lista przebojów wciąż trwa, głosowanie na 472 notowanie i to głosowanie przedłużamy do 28 maja, a kolejne notowanie 31 maja w niedzielę. Zapraszam. A już teraz dzisiejszy fragment Ewangelii, który rozważał będzie ksiądz dr Tomasz Mędrek, proboszcz parafii świętych Cyryla i Metodego w Szczecinie.
2: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.
1: Idę przygotować wam miejsce. Co oznaczają te słowa?
2: Na te słowa trzeba spojrzeć z punktu widzenia całego dzieła Chrystusa. Jezus przychodzi na świat po to, aby zbawić człowieka, aby człowieka odkupić. A w tych słowach widzimy pewną podpowiedź, w jaki sposób to się dokona. Idę przygotować wam miejsce. Człowiek grzesząc, popełniając grzech pierworodny, wprowadził na świat zło, śmierć i potrzeba była odkupienia człowieka. I teraz Chrystus, który przychodzi na świat, wchodzi dokładnie w tę rzeczywistość. On doświadczy zła w czasie swojej drogi krzyżowej, kiedy doświadczy tej ludzkiej złośliwości, kiedy żołnierze go będą bili, będą pluć na niego, będzie wyśmiewany, nawet jeszcze współukrzyżowany łotr będzie mu ubliżał. I Chrystus to całe zło bierze na siebie, a następnie wchodzi w przestrzeń śmierci. Przestrzeń śmierci jest to coś zupełnie przeciwnego Bogu, bo Bóg jest życiem, Bóg jest światłością, a Chrystus wchodzi w śmierć, wchodzi w ciemność, ale wie, że nie pozostanie w tym miejscu. I w momencie zmartwychwstania, bodajże jak to pisał kardynał Ratzinger, w tym momencie Pan Bóg stwarza niebo, ponieważ zmartwychwstanie Chrystusa nie jest takim zwykłym powrotem do Boga, do tej egzystencji, którą Chrystus miał przed wcieleniem. On wchodzi w nową przestrzeń, którą my nazywamy niebem, ponieważ Chrystus, druga osoba Trójcy Świętej, wcielając się, czyli przychodząc na świat, on przyjmuje, jednoczy się z ludzką naturą, a niebo jest to miejsce, do którego Chrystus wchodzi ze swoją ludzką naturą, czyli w niebie druga osoba Trójcy Świętej, jest to Syn Boży, ale jest to jednocześnie prawdziwy człowiek. I w tym momencie, kiedy stwarza Bóg niebo, jednocześnie Jezus wchodzi z ludzką naturą i całą ludzką naturę tam pociąga. Dlatego my w Chrzcie Świętym, jednocząc się z Chrystusem, również wchodzimy do tej przestrzeni. Dlatego słusznie Jezus tutaj mówi, że idzie przygotować nam miejsce, czyli idzie przygotować tę przestrzeń, którą my nazywamy niebem.
1: Nie wiemy, dokąd idziesz. Jak możemy znać drogę? Czy skoro uczniowie nie znali drogi, to tym bardziej dla nas droga do zbawienia może być trudną do odgadnięcia i wypełnienia?
2: Dzisiejsza Ewangelia pięknie się wyjaśnia w kontekście pierwszego czytania, które również usłyszeliśmy, o tym, jak apostołowie zarządzają, że należy wybrać diakonów. I zobaczmy, przed zmartwychwstaniem widzimy uczniów pytających się, niewiedzących: Panie, pokaż nam Ojca, nie znamy drogi. Natomiast w Dziejach Apostolskich już widzimy tych przywódców Kościoła, przywódców tej wspólnoty. Co się zmieniło? Chrystus odszedł i posłał Ducha Świętego do serc apostołów i tą drogę już znamy. Ta droga chrześcijaństwu jest znana, tak samo apostołowie już tu nie mają wątpliwości, wiedzą, że nie wolno im zaniedbywać słowa. Oni już wiedzą, jak mają prowadzić nas do zbawienia. I to jest też ciekawe, że chrześcijaństwo u początków nazywano drogą, ponieważ nasza wiara to nie jest tylko światopogląd, który dzielimy, ale jest to pewien sposób życia. Jest to najlepiej chyba ideę chrześcijaństwa daje to słowo droga. Idziemy w tym życiu naśladując Chrystusa.
1: Boga dostrzegamy w Jezusie, a Jezusa w innych ludziach i ich czynach?
2: Rzeczywiście mówimy tutaj o tajemnicy obecności Boga w tym świecie. Bóg ostatecznie wypowiada się przez Chrystusa. Chrystus jest prawdą, w której widzimy słowo Boga, dostrzegamy, on jest Słowem Bożym, on jest prawdą o tym świecie i on ostatecznie odpowiada na nasze pytania. Natomiast samego Chrystusa dostrzegamy również w innych ludziach, ponieważ od Chrztu Świętego Chrystus jest zjednoczony z każdym człowiekiem. Możemy powiedzieć za świętym Pawłem: żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. I właśnie święty Paweł jest tym teologiem obecności Boga w chrześcijanach. On sam tego doświadczył. Jedzie do Damaszku aresztować chrześcijan i na drodze ukazuje mu się Jezus i mówi: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? I to zdanie stało się fundamentem teologii świętego Pawła. Przecież on bezpośrednio nie prześladował Chrystusa, tylko chrześcijan. Ale wtedy zrozumiał, że Chrystus cierpi w każdym cierpiącym chrześcijaninie. I dlatego to święty Paweł będzie mówił o tym, że Kościół jest ciałem Chrystusa, że my jesteśmy członkami tego mistycznego ciała Chrystusa, czyli Kościoła.
1: Czy ten fragment stawia nam pytanie o naszą bliskość z Jezusem?
2: Sobór Watykański II uczył w swojej konstytucji o Kościele w świecie współczesnym, w punkcie 22, że tylko w Chrystusie możemy poznać tajemnicę człowieka. Jan Paweł II to zdanie uczynił hasłem przewodnim swojego pontyfikatu. W każdej encyklice je zawarł, że tylko w tajemnicy Chrystusa wyjaśnia się tajemnica człowieka. Dopiero kiedy zbliżymy się do Chrystusa, znajdziemy odpowiedź na najgłębsze pytania dotyczące ludzkiego losu. Widzimy to również w innej przypowieści, kiedy młody człowiek podchodzi do Chrystusa, aby zapytać się o życie wieczne. I wtedy ten młody człowiek przybliża się do Chrystusa z najgłębszymi pytaniami dotyczącymi ludzkiego losu i dopiero w Chrystusie znajdujemy odpowiedź, że my wszyscy przeznaczeni jesteśmy do życia wiecznego w niebie. Tak naprawdę tutaj na ziemi możemy przeżyć to życie, żyjąc z dala od Boga, aczkolwiek wiara nam ułatwia to życie, ale jednak stajemy wszyscy wobec tego misterium śmierci i na to odpowiedź daje jedynie krzyż Chrystusa i zwycięstwo, które się na nim dokonało.
1: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Czy to wyraz smutku Jezusa?
2: Wydaje mi się, że raczej nie patrzyłbym tutaj na uczucia Jezusa, ponieważ pamiętajmy, że Ewangelia nie jest kronikarskim zapisem życia i działalności Jezusa, ale jest pewną teologią. My mamy pewne cztery teologie, cztery spojrzenia na Jezusa, Mateusza, Łukasza, Marka i Jana, i każdy pisze z perspektywy swojej i z perspektywy adresatów i z perspektywy pewnego zamierzonego celu. Widzimy, że każdy ewangelista ma coś innego na myśli i Jan w całej swojej Ewangelii ukazuje nam znaki, które dokonuje Jezus po to, aby nas przekonać do tego, że On jest Synem Bożym, który jest Bogiem, który stał się człowiekiem. Zresztą najlepszym chyba komentarzem do tego pytania jest pierwszy rozdział Ewangelii świętego Jana, gdzie nam wyraźnie wskazuje, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Nawet prolog do tego pierwszego rozdziału to ukazuje, że na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Słowo było Bogiem i wszystko przez nie się stało. I tutaj jest kolejna odsłona, już taka wyraźniejsza, kiedy Jan wkłada w usta Filipa to pytanie, pokaż nam Ojca, i Jan nam pokazuje, że Jezus, Syn Boży i Ojciec są jedno. Syn i Ojciec tworzą jedność. Oczywiście teologia to później podejmie nad tym refleksję i dojdzie do pojęcia Trójcy Świętej, ale to już Duch Święty będzie do tej prawdy prowadził.
1: Jezus to samo głosi uczniom i każdemu z nas? Nie ma wąskiego grona wtajemniczonych?
2: Możemy powiedzieć, że Ewangelia Chrystusa zaczyna się od tego wąskiego grona wtajemniczonych. Jezus swoim przyjaciołom, 12 przyjaciołom, zostawia cały depozyt Ewangelii, a oni zostają posłani do całego świata, bo orędzie Jezusa ma charakter uniwersalny, jest skierowane do całego świata i każdy człowiek, który uczciwie poszukuje prawdy, dojdzie do Chrystusa, że Chrystus jest odpowiedzią na wszystkie pytania człowieka, na pytanie o los każdego z nas. Dlatego przesłanie Jezusa ma charakter uniwersalny, skierowany do całego świata. Jeszcze krótko odwołam się do tego nauczania soborowego, gdzie wyraźnie jest powiedziane, że każdy człowiek w Chrystusie znajduje odpowiedź, a dwa punkty dalej, że tylko poprzez dar z siebie człowiek jest w pełni odnaleźć siebie. I Chrystus składa człowiekowi ten dar z siebie, zapraszając go do wspólnoty i każdy człowiek ma na ten dar odpowiedzieć. Jeszcze druga jest kwestia z Soboru Watykańskiego II. Tam była taka wielka kłótnia pomiędzy Karolem Wojtyłą a biskupami amerykańskimi. Biskupi amerykańscy chcieli, aby Sobór wyraźnie stwierdził, że człowiek ma prawo do wolności religijnej. A wtedy wychodził zawsze Karol Wojtyła i mówi, nie ma takiego prawa. Bo przyjmując taki postulat, Sobór by stwierdził, że wszystkie religie są równe i jak gdyby nie zabezpieczyłby tego, że pełnia prawdy jest w Kościele katolickim. Dlatego Wojtyła proponował, że istnieje takie prawo, że każdy człowiek ma prawo do szukania prawdy, a stąd wypływa, że nikogo nie wolno przymuszać do prawdy, zwłaszcza w tej kwestii religijnej.
1: Chwilowa rozłąka nie oznacza zerwania więzów Jezusa z uczniami. Czy to też dla nas znak nadziei wtedy, kiedy tracimy bliskich?
2: W wyznaniu wiary mówimy, że wierzymy w świętych obcowanie. I rzeczywiście Kościół jest ten, który pielgrzymuje ciągle do nieba, to jesteśmy my, ale już jest też Kościół ten triumfujący, który dotarł do Ojczyzny Niebieskiej. To jest ta wspólnota świętych, w którą wierzymy, świętych obcowanie. I tak naprawdę przez Chrystusa możemy przekazywać sobie dary duchowe, dlatego modlimy się w intencji naszych bliskich zmarłych, bo wiemy, że oni na tamtym świecie to od nas mogą otrzymać. I kiedy my sprawujemy Eucharystię, to tak czasami sobie wyobrażam, po drugiej stronie ołtarza ci wszyscy święci też już uczestniczą w tej uczcie niebieskiej. Nadzieja chrześcijańska mówi nam, że nasza rozłąka ze zmarłymi jest chwilowa, że się wszyscy zobaczymy w tej ojczyźnie niebieskiej, bo tam wszyscy dążymy. W scenie zmartwychwstania jest taka bardzo ciekawa idea. Zobaczmy pierwszy raz, kiedy Jezus przychodzi do uczniów w Wieczerniku, nie ma tam Tomasza. Natomiast tydzień później wiadomo, że Tomasz postawił warunek, że uwierzy, dopóki nie dotknie i nie włoży ręki do boku. I kiedy staje Jezus, on się nie dopytuje ich, co się wydarzyło w tym tygodniu, ale on od razu mówi do Tomasza, dotknij, włóż, czyli oznacza, że teraz ta obecność Chrystusa jest nieustanna, że On jest nieustannie przy nas i wtedy, kiedy Tomasz stawiał ten warunek, Chrystus oczywiście był obecny. On zresztą sam o tym powie, o tych formach swojej obecności, gdzie dwóch lub trzech modli się w moje imię, jest obecny w Eucharystii, jest obecny we wspólnocie.
1: Czy Ewangelia daje nam silne dowody na to, żeby nie martwić się tym, co po śmierci? Czy są to niemal namacalne dowody?
2: Pytanie o to, co po śmierci, widzimy bardzo dobrze w życiu i w losach apostołach. Oni uwierzyli w zmartwychwstanie Jezusa do tego stopnia, że żaden z nich nie boi się oddać swojego życia, bo wie, że za chwilę je otrzyma z powrotem. I to jest świadectwo ewangeliczne, że nasze życie nie kończy się, tylko się zmienia, że przechodzimy w inny obszar egzystencji, kiedy wchodzimy w przestrzeń śmierci. Chodzi o to, żeby tak związać się z Chrystusem, zwłaszcza poprzez chrzest, że Ojciec po naszej śmierci rozpozna w nas swojego Syna, który w nas mieszka, o czym wspominałem wcześniej. My jesteśmy członkami Jego mistycznego ciała i wtedy wchodzimy w to zjednoczenie z Bogiem, które nazywamy niebem. Dowody życia po śmierci tu dla mnie zawsze też na przestrzeni 2000 lat Bóg dawał nam te dowody. Zobaczmy chociaż życie siostry Faustyny, naszej polskiej świętej, gdzie przychodzi zmarła siostra i prosi ją o modlitwę, później przechodzi do nieba. Ile razy

0: jakie one są ze sobą niespójne. To jest chyba najlepszy dowód na to, że to nie człowiek wymyślił chrześcijaństwo. Jak czytamy Ewangelię o zmartwychwstaniu Chrystusa, widzimy, jak one ludzkim językiem próbują opisać tę rzeczywistość, która nas będzie dotyczyć po zmartwychwstaniu. Że z jednej strony widzimy realność ciała Chrystusa, można go dotknąć, widzimy rany na ciele Chrystusa, widzimy, że to ciało jest w pewien sposób tożsame z tym ciałem, które było przed śmiercią. Jezus spożywa posiłek, udowadnia, że nie jest istotą duchową i my w wyznaniu wiary również to mówimy, że wierzymy w zmartwychwstanie ciała, czyli w niebie nie będziemy tylko istotami duchownymi, ale również cielesnymi. Natomiast jednak jest to inne ciało, już uwielbione, bo Jezus przychodzi pomimo drzwi zamkniętych, pojawia się w różnych miejscach. Zobaczmy na przykład scena dwóch uczniów idących do Emaus. Oni go nie rozpoznają. Później Jan opisuje, że uczniowie są na morzu i wtedy widzą Jezusa i nie poznają go, ale wiedzą, że to jest Pan. Czyli jest to też jakaś inna obecność. Ale wiemy jedno. Niebo to będzie miejsce szczęścia, miejsce przebywania z Bogiem, miejscem przebywania we wspólnocie wszystkich świętych.
1: Czy poznanie Ewangelii pozwoli nam poznać Boże myśli?
0: Pismo Święte to dokładnie zapis historii zbawienia. To jest świadectwo o tym, jak Bóg wszedł w dzieje człowieka. Dlatego wczytując się w słowa Pisma Świętego, ale jednocześnie nigdy nie możemy o tym zapomnieć, że Bóg cały czas przemawia przez nauczanie Kościoła. Mamy jak gdyby dwa źródła poznania tego Słowa Bożego. Dlatego katolik, kiedy czyta Pismo Święte, w drugiej ręce trzyma katechizm Kościoła katolickiego, żeby nie pobłądzić w swojej lekturze Pisma Świętego. I w ten sposób rzeczywiście możemy poznawać te Boże drogi, które często różnią się od naszych dróg ludzkich. Na zakończenie wszystkim życzę miłej niedzieli. Szczęść Boże.
1: Dziękuję bardzo. Ksiądz dr Tomasz Mędrek, proboszcz parafii świętych Cyryla i Metodego w Szczecinie, rozważał dzisiejszy fragment Ewangelii.

0: Leon XIV pobłogosławił nową koronę na figurę Matki Bożej Fatimskiej w szczecińskim sanktuarium na osiedlu Słonecznym. O szczegółach opowie teraz ksiądz Henryk Silko, proboszcz parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny na osiedlu Słonecznym w Szczecinie i kustosz sanktuarium bezpośrednio z Włoch.
1: 11 czerwca 1987 roku podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II miała miejsce wielka uroczystość koronacji papieskimi koronami figury przeznaczonej do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na osiedlu Słonecznym w Szczecinie. Ta figura to pierwsza w Polsce figura ukoronowana przez świętego Jana Pawła II. Zbliża się 40-lecie tego wydarzenia. Powstała inicjatywa, by przygotować nową koronę dla Matki Bożej, jako wyraz naszej wdzięczności za stałą, czułą opiekę Maryi nad naszą wspólnotą parafialną, nad naszą diecezją, nad naszą ojczyzną. Po ogłoszeniu tej inicjatywy wierni, nie tylko z naszej wspólnoty parafialnej, ale nieomalże z całego Szczecina, bardzo ochotnie złożyli swoje dary, z których pracownia pana Gawlaka z Częstochowy przygotowała koronę. Podczas audiencji generalnej na placu świętego Piotra w Rzymie poprosiłem o błogosławieństwo ojca świętego Leona dla tej korony i dla naszej wspólnoty, dla naszej diecezji. Papież Leon z wielką radością tę koronę pobłogosławił również naszej szczecińskiej ziemi.
0: Tydzień temu, w piątek, rozpoczęły się zapisy na archidiecezjalny Dzień Młodych, który w tym roku, 30 maja, odbędzie się w Nowogardzie. Mówi Paulina Fryszka z Fundacji Szczecińska.
2: Odwagi. Ja zwyciężyłem świat. Te słowa z Ewangelii Świętego Jana to hasło tegorocznego archidiecezjalnego Dnia Młodych, który będziemy przeżywać 30 maja w Nowogardzie, nad pięknym nowogardzkim jeziorem. I właśnie tej odwagi, odwagi w wierze, w życiu, w byciu sobą, chcemy szukać razem z młodymi naszej archidiecezji. Już po raz 24. W tym roku przygotowaliśmy coś szczególnego. W popołudniowej części programu zapraszamy do nowogardzkiej areny odkryć. To będzie przestrzeń, gdzie Ewangelia spotyka się z językiem młodego pokolenia. Co to oznacza w praktyce? Między innymi Ewangelię wirtualnej rzeczywistości, Ewangelię VR. Możemy w ten sposób dosłownie znaleźć się w miejscach biblijnych i poczuć się na własnej skórze. Do tego cykl warsztatów, gra miejska po Nowogardzie, kino plenerowe, malowanie graffiti, strefa chilloutu i strefa social mediów. Będziemy mieli na przykład ściankę profesjonalną, na której będzie można sobie zrobić fajne zdjęcia z tego wydarzenia. Do zaprezentowania się w czasie naszego spotkania zapraszamy również wspólnoty i organizatorów wydarzeń młodzieżowych z naszej archidiecezji, na przykład Forum Ogień czy Marsz dla Życia. Będzie to okazja zobaczyć na żywo i spotkać ludzi, którzy organizują kolejne wartościowe wydarzenia i inicjatywy, a poza tym w ogóle będzie można spotkać bardzo mnóstwo pozytywnych osób. Brzmi źle? Bo naprawdę tak jest. Chcemy, żeby młodzi ludzie doświadczyli tego dnia całym sobą. Nie tylko słuchając, ale działając, odkrywając, tworząc, spotykając się ze sobą wzajemnie. Bo wiara to nie tylko spektakl, to swoista przygoda na całe życie. Ale nasze Święto Młodych, Dzień Młodych w Nowogardzie, to nie tylko jedno wydarzenie. To jest część czegoś znacznie większego. Tegoroczne hasło nawiązuje bezpośrednio do Światowych Dni Młodzieży, które w 2027 roku odbędą się w Korei. I w naszej archidiecezji już dziś formujemy diecezjalną grupę pielgrzymów do Seulu. I już dziś zapraszamy młodych oraz ich opiekunów, którzy chcą podjąć tę przygodę. Koordynatorem grupy diecezjalnej jest ksiądz Paweł Wiśniewski, a wszystkie informacje znajdziecie na portalu Młodych Ichtis pod adresem ichtis.info oraz oczywiście w naszych mediach społecznościowych. Do Nowogardu na nasz Dzień Młodych zapraszamy młodzież z całej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Uczniów, studentów, ministrantów, animatorów, schole członków wspólnot młodzieżowych w parafiach i we wspólnotach. A do duszpasterzy, katechetów i świeckich liderów mamy szczególną prośbę. Organizujcie grupy, przyjeżdżajcie z młodymi, bo to właśnie wy możecie sprawić, że ten dzień zmieni czyjeś życie. Elektroniczne zapisy grup na ADM Nowogard 2026 trwają do 25 maja pod adresem zapisy.ichtis.info. Program, szczegóły i informacje również znajdziecie pod tym adresem, a także na naszych mediach społecznościowych.

0: Trwa peregrynacja relikwii błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego po kościołach archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Trwa również nasz cykl dotyczący nauczania prymasa tysiąclecia, a to nauczanie przybliżają nam misjonarze prymasowscy, ksiądz Karol Dąbrowski z parafii świętego Antoniego z Padwy w Szczecinie. Kontynuuje cykl rozważań o nauczaniu prymasa na podstawie ślubów jasnogórskich. Dziś słowo o przyrzeczeniu, by żyć w stanie łaski uświęcającej.
1: Pamiętam jako mały chłopiec, że w mojej rodzinnej parafii w kościele w Pilchowie, tuż obok obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, znajdował się wyjątkowy obraz. Tak na niego patrzyłem, bo w ramce za taflą szkła, a na niej słowa przyrzekamy. Jakoś zostało to w mojej pamięci i tak na dobrą sprawę w wielu kościołach znajduje się grafika będąca pamiątką ślubów narodu polskiego na Jasnej Górze z 26 sierpnia 1956 roku. Może teraz jest gdzieś schowana, ale warto przepatrzeć strychy, jakieś magazyny, by je odnaleźć. Bo tam w kilku słowach są właśnie te nasze przyrzeczenia zapisane. A przecież jesteśmy zaproszeni, by do tych ślubów powracać. Nie tylko przy okazji 3 maja, uroczystości Maryi Królowej Polski, nie tylko przy okazji peregrynacji w naszej archidiecezji relikwii kardynała Wyszyńskiego, ale każdego dnia naszego życia. My podczas tego kolejnego zatrzymania nad ślubami jasnogórskimi, zadaniami, które z nich wynikają, zatrzymamy się przy tych, przy których przyrzekam, jest pierwsze tuż pod wizerunkiem Pani Jasnogórskiej, żyć w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego. W ślubach jasnogórskich wołamy: Matko łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się domem Boży i bramą niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię pod przewodem Kościoła katolickiego do Ojczyzny Wiecznej. Wielkie, mocne słowa, bardzo mocno trafiające do serca, a może i wręcz paraliżujące. Jak to? Bo przecież każdy z nas urodził się z grzechem pierworodnym, zmazanym podczas Chrztu Świętego, no ale jednak ta nasza ludzka natura dalej nosi w sobie ślad. Bo przecież popełniamy grzechy, chodzimy do spowiedzi świętej, by być w stanie łaski uświęcającej, by przyjmować komunię świętą. Czynimy postanowienia, a jednak ulegamy pokusom, każdy z nas. I popełniamy grzechy. Sięgnijmy do nauczania Kościoła. Po pierwsze, czym jest grzech? Grzech to dobrowolne naruszenie prawa Bożego przez myśl, słowo, czyn lub zaniedbanie, przez co nie czynimy tego, co powinniśmy, lub przekraczamy sprawiedliwe granice naszej moralnej wolności i popełniamy zło. To nasz brak miłości. Bóg daje nam przykazania, drogowskazy, zasady, co nam wolno, a czego nie. A my te zasady łamiemy. Ranimy naszą miłość do Boga, ranimy siebie samych, ranimy innych, bliźnich, niszczymy świat stworzony przez Boga. Grzech dzielimy na pierworodny, z którym się rodzimy. Jest on oddzieleniem od Boga, który dziedziczymy po nieposłuszeństwie Adama i jest przekazywany wszystkim jego potomkom. Natomiast drugi grzech to grzech uczynkowy. Źródło jego jest z wolnej woli każdego człowieka. Jego dzielimy na grzechy śmiertelne lub powszednie. Grzech śmiertelny, zwany inaczej ciężkim, to poważne wykroczenie przeciw Bogu. Tracimy wtedy jego przyjaźń i zasługujemy na wieczną karę, wieczną śmierć. Trzy warunki, by grzech był śmiertelny, to poważna materia, naruszamy prawo o wielkim znaczeniu, pełna świadomość własnego działania, wiem, że łamię przykazanie, pełna zgoda woli, dobrowolność, to moja decyzja, nikt mnie nie zmusił. I właśnie grzech śmiertelny pozbawia nas łaski uświęcającej. Natomiast grzech powszedni, inaczej lekki, to ten, gdy brakuje przynajmniej jednego z trzech warunków grzechu śmiertelnego. To takie potknięcie na drodze do nieba. W łatwy sposób natomiast otwiera nas na popełnienie grzechu śmiertelnego. Ratunkiem, by znów przywrócić łaskę uświęcającej dla ochrzczonego katolika, jest sakrament spowiedzi świętej i uczynienie zadośćuczynienia. Mamy jeszcze grzechy wołające o pomstę do nieba, grzechy przeciwko Duchowi Świętemu oraz 7 grzechów głównych. Zachęcam do sięgnięcia do katechizmu, by poszerzyć te kilka myśli. Łaska uświęcająca czyni nas świętymi, sprawiedliwymi i miłymi Bogu. Trwa w duszy, tracimy ją na skutek grzechu śmiertelnego, otrzymujemy ją w sakramentach. Pomocą, by łaski uświęcającej bronić i karmić, są dla nas przykazania. Kościół ma za misję rozszerzyć ją na całą ludzkość. Natomiast celem demonów jest, by pozbawić nas łaski uświęcającej. Co daje nam łaska uświęcająca? Daje nadprzyrodzone życie, czyli możemy uczestniczyć w życiu samego Boga. Poczucie szczęścia. Bóg w nas mieszka, a my w nim. Kształtuje i podtrzymuje nasze życie duchowe. Jest nam zdecydowanie łatwiej zawalczyć o spotkanie z Bogiem na mszy świętej, na modlitwie, bo nam się chce, ciągnie nas do Niego. Natomiast gdy tracimy łaskę uświęcającą, stajemy się podobni do Adama. Chowamy się przed Bogiem, unikamy spotkań z Nim. Ciężko nam z Nim rozmawiać i wybierać dobro. Tak to przyrzeczenie tłumaczył w liście do kapłanów błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Naród polski składał już wiele razy swoje ślubowania. Chociaż dochował wiary Kościołowi, to jednak nie wyzbył się wielu nałogów i wad narodowych, które nie dadzą się pogodzić z postawą narodu wierzącego. Tak często jesteśmy przedmiotem zgorszenia, gdy ludzie niewierzący patrzą na życie wierzących. Nasza moralna słabość i chwiejność, pomimo silnej wiary, nasz relatywizm moralny, skłonność do ulegania złym przykładom i prądom, posłuch najrozmaitszym błędom, nieraz wprost absurdalnym, upadek moralności małżeńskiej, niewierność, rozwiązłość, nietrzeźwość, to wszystko sprawia, że pion moralno-społeczny narodu jest tak chwiejny. Umiemy trwać godzinami w świątyniach, stać na placu jasnogórskim jak stara Dąbrowa, ale ulegamy łatwo najsłabszym nawet podnietom do wszystkich grzechów i występków. Jesteśmy duchowo rozdwojeni, rozbici psychicznie, a stąd pozbawieni stylu życia i charakteru narodowego. To wszystko umiemy dziwnie łączyć z naszym przywiązaniem do Kościoła, którego nie słuchamy w codziennym życiu, z naszą gorącą modlitwą, z której nie zbieramy należytych owoców, z naszą czcią do Matki Najczystszej, której tak przeciwne jest nasze życie codzienne. Zwalczać to rozdwojenie, zdobyć pion moralny, nauczyć się zwyciężać siebie, zdobyć męstwo wiary i życia chrześcijańskiego, to błogosławione dążenia niemal zachowawczego instynktu narodowego i zmysłu katolickiego. Stąd w ślubach przyrzeczenie, wierności łasce i radykalne zmaganie z grzechem, aby nasza wiara, słowa i życie stanowiły jedno. Byśmy nie byli, jak to mówimy z jednym powiedzeń, że Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. I dostrzegamy wielki zamysł prymasa tysiąclecia w walce o wyrazistość życia naszego i życia narodu. Jak pada w jednej ze scen serialu Rancho, Polak ma trudny charakter. Z Panem Bogiem będzie się wadził, diabłu ogarek przypali, ale Matki Boskiej nigdy nie oszuka. Matka to matka, bo to ona jest tą siłą. Czyż nie jednego z nas nie poniosło przytulenie mamy, gdy zrobiliśmy coś złego? Jedno przytulenie, buziak na naszym poliku, a my już z nową siłą, mocą potrafiliśmy zmieniać nasze postępowanie. Dobrze tak nam spojrzeć na Maryję jako tę, która w tej walce z grzechami chce nam pomagać. Kościół często jako pomoc w walce z grzechami podaje nam gorące nabożeństwo do Matki Bożej. Sięgnijmy do nauczania prymasa pokazującego wartość łaski uświęcającej ludzi, którzy ją sobie pielęgnują. Dokądkolwiek polecą, niosąc miłość, którą dał im Bóg, tam niosą Boga. Kto w miłości trwa, w Bogu trwa. Bóg musi mieć swoich posłańców, musi być wszędzie obecny i musi swoją obecność zaznaczyć w konkretnym miejscu na ziemi, aby można było powiedzieć, tu jest Bóg. Realizuje to przez ludzi, jak kiedyś przez Słowo Przedwieczne, które ciałem się stało. Dzieje się to obecnie przez nas wszystkich, którzy niesiemy w sobie miłość Bożą, którą On nam dał. Podobało się Ojcu dać wam. Dokądkolwiek teraz pójdziemy, na ulicę czy do tramwaju, do biura czy do fabryki, do szkoły czy uczelni, gdziekolwiek, wszędzie niesiemy w sobie miłość i sprawiamy, że w tym miejscu znajdzie się Bóg. Może się nieraz ludziom wydawać, tutaj jest wszystko zlaicyzowane, tu już Bóg dostępu nie ma, tu jest wszystko wolne od uprzedzeń. Wystarczy jednak, że jedna skromna urzędniczka pełna miłości Bożej siedzi spokojnie przy maszynie. To jest Królestwo Boże. I tam do tego gmachu, urzędu czy biura dostało się Królestwo Boże na skrzydłach ludzkiego serca. Człowiek, sługa Boży, przyniósł całe Królestwo. Nikt tego nie wie, nawet nie podejrzewa, a Królestwo Boże jest przy biurku, w urzędzie, w ministerstwie, na katedrze uniwersyteckiej, w koszarach, w fabryce, w teatrze, wszędzie. Jest tam Królestwo Boże, miłość Boża, sam Bóg. Bogu zależy na tej obecności, albowiem pańska jest ziemia i napełnienie jej. Bóg przez miłość swoją chce być wszędzie. W innym miejscu prymas uczy: człowiek z natury jest miłością. Grzeszy i nienawidzi tylko przez przypadek, a Bóg zapatrzony jest w to, co w nas jest istotne. Patrzy w to, co jest w nas z Niego i widzi tylko to swoje, to znaczy miłość. Kto trwa w miłości, w Bogu trwa. Ponieważ z natury jest w nas miłość, jesteśmy w Bogu. Ukochany synek, który wpadł do beczki ze smołą, nie przestał być nadal ukochanym synkiem. Tym bardziej się go kocha, szoruje, pucuje, aby jak najprędzej zmyć z niego smołę. Matka, która go szoruje, niemal nie widzi smoły, tylko swego dzieciaka. I Bóg wpatruje się w to, co w nas jest z jego natury, a zasłania grzechy. Zasłania nasze grzechy. To piękne porównanie, niezwykłe słowa pokazujące, jak bardzo Bogu zależy na tym, byśmy mieli w sobie stan łaski uświęcającej. Stąd warto nam o tą łaskę uświęcającą nieustannie walczyć. Prymas tysiąclecia postawił nam wysoką poprzeczkę, aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego. Uzasadnia to przyrzeczenie tłumacząc: to pragnienie zdaje się nam nieosiągalne. Czy można pragnąć, aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego? A jednak, aż tyle zapragnęliśmy. I to pragnienie wydobyło się z ust ludu naszego pod Jasną Górą i jak echo tysiąckrotnie odbiło się o sklepienia wszystkich świątyń polskich. Czyż jest w nim coś zdrożnego? Któż jest w stanie dostrzec w tym pragnieniu plamy? Czy raczej nie jest ono wołaniem siły zachowawczej narodu o ratunek? Tak, my wołamy w niebo: ratunku, chcemy żyć. Nie możemy utonąć w błocie. Mamy prawo i obowiązek ratować się za wszelką cenę, a nasza cena jest godziwa. Stańmy do tych wielkich zawodów o łaskę uświęcającą i życie bez grzechu ciężkiego, czego wam i sobie samemu przez stawiennictwo Maryi Królowej Polski i błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego życzę.
0: W naszej audycji to wszystko. Zapraszam za tydzień o stałej porze. Radio Szczecin, / Religia. Zachęcam do głosowania na chrześcijańską listę przebojów. Tam również archiwalne audycje. Do usłyszenia za tydzień, mówi Piotr Kołodziejski.

0: Autopromocja.
1: Trochę kultury w Radiu Szczecin. Najbardziej kulturalny program w eterze. Jesteśmy tam, gdzie bije kulturalny puls miasta i regionu.
2: W najbliższym programie opowiem o nadchodzącym 23. Szczecińskim Festiwalu Muzyki Dawnej, o spacerze śladami Sydonii von Borg z Elżbietą Hrezińską i Tomaszem Wieczorkiem oraz o nowych szczecińskich książkach dla małych i dużych.
1: W każdą niedzielę od 15 do 17 z kulturą o kulturze. Tylko w Radiu Szczecin.
2: Zapraszam, Małgorzata Frymus.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Sportowcy! Czeka nas prawdziwy piłkarski spektakl. W niedzielę 3 maja o godzinie 17:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Emocje i pasja aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
4: Internet to olbrzymie źródło informacji z różnych dziedzin. Jednak nie wszystko, co w nim widzimy, jest prawdziwe. Czasem możemy natknąć się na fake newsy, fałszywe, często sensacyjne wiadomości. Skala zjawiska jest ogromna, a przez rosnącą liczbę mediów społecznościowych coraz trudniej je weryfikować. Zawsze sprawdzaj wiarygodność informacji, domeny redakcji i prawdziwość kont. Nie publikuj swoich wrażliwych danych i nie wysyłaj ich innym.
5: Stowarzyszenie Potrzebny Dom. Każdego dnia z sercem pomagamy dzieciom. Tym z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Tym, które się usamodzielniają, a także osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, dużym rodzinom i bezdomnym. Zobacz, co robimy na www.potrzebnydom.stargard.pl. Zobacz i pomagaj razem z nami.
6: Stowarzyszenie Potrzebny Dom polecają.
7: Jadwiga Dąbrowska.
8: Renata Kraus.
9: Joanna Sulaja.
10: Dorota Wojdała.
11: Wiesław Spychalski.
12: Jan Sawicki.
13: Janusz Drozik.
14: Piotr Mynt.
15: Budujesz dom? Zadbaj o solidny dach. Wiązary Bonin. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji konstrukcji dachowych. Wyłącznie certyfikowane materiały, nowoczesny park maszynowy, a także możliwość impregnacji ciśnieniowej zapewniają trwałość i precyzję wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną ofertę. Sprawdź szczegóły na www.tartakbonin.pl. Wiązary Bonin. Dach, na którym możesz polegać.
0: I po reklamie.
16: Za moment godzina 8:00. Wiadomości Radia Szczecin. Kacper Narodzonek. W wiadomościach: Karol Nawrocki chce zmiany konstytucji, ma powołać w tym celu specjalną radę. Powiemy o tym, co najczęściej ląduje na grillach szczecinian, a także o dzisiejszym spotkaniu granatowo-bordowych.
1: Są wiadomości Radia Szczecin.
16: Prezydent Karol Nawrocki chce doprowadzić do zmiany konstytucji. Przygotowaniem projektu nowej ustawy zasadniczej ma się zająć specjalna rada. Jej powołanie zapowiedział na dziś prezydencki rzecznik. Jak politycy odnoszą się do tej zapowiedzi, o tym Arkadiusz Augustyniak.
17: Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej do zapowiedzi prac nad nową konstytucją odnosi się sceptycznie. Jak mówi, prezydent powinien najpierw zacząć przestrzegać obowiązującej konstytucji.
18: Trudno jest rozmawiać o tak poważnej kwestii, jaką jest zmiana konstytucji, z człowiekiem, który tak niepoważnie konstytucję traktuje.
17: Marek Sawicki z PSL ocenia, że uchwalona prawie 30 lat temu konstytucja od 10 lat jest łamana.
19: Strony okopały się i de facto jedni i drudzy tej konstytucji nie przestrzegają.
17: Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że rozpoczęcie debaty to krok w dobrą stronę, ale dodaje, że będzie to proces długi.
3: To ani proste, ani szybkie. Myślę, że będzie to trwało kilka lat.
17: Obowiązująca konstytucja weszła w życie 17 października 1997 roku. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
16: Kiełbasa ma się dobrze, eksperymenty trochę gorzej. Majówka na dobre otworzyła sezon grillowy, a w rozmowach z mieszkańcami Szczecina szybko wyszło, że na Ruszcie wciąż królują kiełbasa i karkówka. Większość przyznaje, że choć nowe pomysły kuszą, to klasyka nadal wygrywa.
7: eksperymentować nie bardzo lubię.
8: Polacy to tradycyjnie, nie?
10: Kiełbasa, karkówka.
7: Kawałki z kurczaka.
11: I zdecydowanie wołowina.
10: Może szaszłyki raz się zrobi, nie?
8: Trochę byśmy poleżeli, dobrze pojedli.
10: Nie, no klasyka.
8: Macie jakąś nową receptę, to ja chętnie posłucham.
11: Zawsze można poznać jakieś nowe smaki i nasycić podniebienie.
8: Mięso się petluje.
10: Trzeba ten, cierpliwym być, nie ma żadnego sekretu.
11: I nie odchodzić za daleko.
7: Podlewać, żeby to się nie podpalało, nie czerniało to mięso, bo spalone to wiadomo.
10: I łażesz na ogień, nie? To tyle.
16: Za prekursora grillowania uznaje się starożytne cywilizacje, a samo angielskie słowo barbecue wychodzi się od karaibskiego barbacoa, używanego przez Indian na określenie drewnianej konstrukcji służącej do wędzenia i pieczenia mięsa.
0: Sportowe emocje w wiadomościach Radia Szczecin.
16: Porażka szczecinianek na zakończenie zmagań w Lidze Centralnej. Piłkarki ręczne SPR Pogoni przegrały na wyjeździe z SPR-em Olkusz w rzutach karnych 5-6 w ostatnim meczu sezonu. W regulaminowym czasie gry był remis 24-24. Po niepowodzeń w Olkuszu drużyna trenera Oskara Serpiny zajęła 7 miejsce w tabeli rozgrywek Ligi Centralnej. A Beniaminek na drodze piłkarzy Pogoni w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Szczecinianie zmierzą się dziś z Wisłą w Płock w 31. kolejce rozgrywek. Zespół prowadzony przez byłego zawodnika Pogoni Mariusza Misiurę jest rewelacją sezonu i zajmuje 5. miejsce w tabeli z minimalną stratą do ligowego podium. Portowcy muszą pokonać nafciarzy, aby oddalić się od strefy spadkowej. Mecz z Wisłą będzie wyjątkowy dla Krzysztofa Kamińskiego, bramkarza Dumy Pomorza i byłego gracza płockiej jedenastki.
12: To będzie dla mnie w sumie dosyć ciekawe doświadczenie, ponieważ dużo czasu spędziłem w Płocku. Dużo miłych wspomnień, też oczywiście tych smutniejszych, ale takie życie zawodowego piłkarza i często zmieniamy te kluby. Będę trzymał kciuki za moją drużynę, czyli za Pogoń.
16: Niedzielne spotkanie piłkarzy Pogoni z Wisłą Płock rozpocznie się o godzinie 17.30 na stadionie Przytwardowskiego w Szczecinie. Na termometrach zachodniopomorskim od 14 do 17 stopni. Dzisiejsza aura będzie powtórką z wczorajszej. W najcieplejszym momencie 27 stopni, dużo słońca, a nawet jak ono schowa się za chmury, to chwadać nie powinno.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Szczecin. Radio Szczecin przedstawia Klub Muzycznych Odkrywców. Zaprasza Paweł Osuchowski.
13: Witajcie moi drodzy muzyczni odkrywcy w klubie, w którym muzyka klasyczna nie ma dla nas tajemnic. Dziś w majowe święto nasi najmłodsi odkrywcy odpoczywają sobie oczywiście na majóweczce, a ja chciałbym wam przy tej okazji przypomnieć o ważnej dacie w naszym majowym kalendarzu. Oczywiście kalendarzu muzyki klasycznej. Otóż tą najważniejszą datą jest dzień 5 maja. Jest to bowiem dzień urodzin naszego najważniejszego kompozytora, którego piosenki śpiewamy już od prawie 200 lat.

Dokładnie 5 maja 1819 roku urodził się Stanisław Moniuszko. Nasi muzyczni odkrywcy znają oczywiście to nazwisko i kojarzą jako najważniejszego, bo pierwszego twórcy operowego nad Wisłą. To Stanisław Moniuszko, tak jest nazywany pieszczotliwie, ojcem polskiej opery. Może dlatego, że miał dużo dzieci, dokładnie 10, ale kto wie, czy nieważniejsze było dokonanie na scenie operowej, czyli jego dzieła teatralne, w których opowiadał nam tak pięknie o polskich tradycjach, zwyczajach, zaklętych w pieśniach i tańcach.

Stanisław Moniuszko jest bohaterem naszego dzisiejszego spotkania w klubie. Skoro mamy święto narodowe, to posłuchajmy najbardziej znanej z historii operowych o strasznym dworze. I znów nikomu nie muszę tłumaczyć, że to zabawna historia z Dreszczykiem, gdzie wprawdzie ktoś kogoś próbuje przestraszyć, ale ciekawość i odwaga dziewcząt i chłopców zwycięża. Przy okazji można nauczyć

Stanisław Moniuszko skomponował bardzo, bardzo wiele pieśni, blisko 300, ale tylko jedno dzieło symfoniczne. Rodzaj muzycznej opowieści, której nadał tytuł bajka. I tylko przypomnę, iż taka muzyczna opowieść grana przez orkiestrę nazywana była w tamtych czasach uwerturą koncertową, później nawet poematem symfonicznym. Ale nad symfonią miała tę przewagę, że opowiadała pewne historie, w tym wypadku bajkę. O czym ta bajka jest, to już zależy od was, jak ją sobie wyobrazicie.

majówka z Moniuszką, ze Stanisławem Moniuszką w Klubie Muzycznych Odkrywców, po jednej, jedynej bajce, jaką skomponował na orkiestrę, nasz mistrz Stanisław wraca do pieśni, układa je w zbiory. Nazwał je po prostu śpiewnik domowy i uwierzcie mi, ale w tamtych czasach, w XIX wieku, zwykli, oczywiście muzykalnie, ludzie śpiewali po domach jego pieśni. Niektóre są dobrze znane do dziś. W tych pieśniach Moniuszko często sięga po zabawne wiersze. Posłuchamy historii: jestem sobie chochlik, kogo mogę zwodzę, kogo mogę drażnię, nikomu nie szkodzę. To jest to fantastyczna postać leśnego duszka. Ale Moniuszko opisał muzyką także i zabawne sceny. Tu będzie historia pewnego dziada i baby. Posłuchajcie tych dwóch pieśni.

Słuchamy w Klubie Muzycznych Odkrywców kompozycji jubilata, który obchodzić będzie już za dwa dni, 5 maja, 207 dokładnie urodziny. Jakby ktoś nie wiedział, to oczywiście mowa o Stanisławie Moniuszce, którego muzyka inspiruje dziś nawet muzyków jazzowych, którym daleko do świata opery czy pieśni.

0: To już wszystko w dzisiejszym spotkaniu w klubie, w którym możecie dowiedzieć się wszystkiego o muzyce klasycznej, nawet tego, czego wstydziliście się zapytać, gdy byliście bardzo, bardzo mali. Na szczęście ja znam takich muzycznych odkrywców, którzy nie wstydzą się zadawać tych pytań. Czekam na te pytania już za tydzień na naszych dzielnych specjalistów od muzyki klasycznej. A w to majowe piękne święto pozdrawiam was wszystkich serdecznie i do usłyszenia za tydzień w niedzielny poranek po godzinie 8. A dziękuję, Paweł Osuchowski.
1: Klub Muzycznych Odkrywców w Radiu Szczecin.
2: Autopromocja.
1: Radio Szczecin w pracy. Codziennie jesteśmy z wami.
3: A jak będziecie spacerować sobie w okolicach szczecińskiej katedry, to się możecie zdziwić, jak się zielono wiosennie zrobiło na placu Orła Białego. No mimo tego, że remont wciąż trwa i jest tam nieźle rozkopane, zaczęło się już sadzenie drzew i krzewów. Dojechało dokładnie 14 drzew, 7 dębów błotnych i 7 ambrowców amerykańskich, do tego pierwsze z 16 tysięcy przeróżnych roślin ozdobnych, takich jak brunera wielkolistna, astry wieloletnie czy wiązówka błotna, które stworzą zmieniający się od wiosny do jesieni kwitnący dywan. No, tylko żeby z tym sadzeniem za bardzo nie przesadzili, bo zaraz z białego to będzie plac orła kolorowego.
1: Radio Szczecin w pracy. Świetna muzyka, najważniejsze wiadomości, czas reakcji i raporty z dróg. Z nami twój dzień nabierze tempa.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin. Autopromocja. Reklama.
4: Poczuj ducha przygody w krainie wikingów. Hossoland zaprasza na majówkę z wikingami. Czekają atrakcje, wikińskie przygody i zabawa dla całej rodziny. Teraz bilety 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: Niezależnie od miejsca, słuchaj Radia Szczecin i Radia Szczecin Ekstra w cyfrowej jakości DAB+. Najnowsze informacje, zdjęcia i doskonała jakość dźwięku. Pamiętaj o DAB+, przy kupowaniu nowego odbiornika do domu, ogrodu czy samochodu. Usłysz i poczuj nową jakość.
6: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
7: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
6: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
8: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: I po reklamie.
9: W domu, w pracy, w samochodzie.
10: W Szczecinie i Stargardzie na 92 i 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98 i 7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106 i 3 FM.
2: Oczywiście, tylko Radio Szczecin.
11: Zbliża się 9:00, wiadomości Radia Szczecin, Kacper Narodzonek. W wiadomościach Andrzej Poczobut odbierze Order Orła Białego. Powiem o tym, jak zachować się, kiedy widzimy ptaka, który dopiero uczy się latać, a także o dzisiejszym spotkaniu na szczycie szczypiornistów pogoni.
1: To są wiadomości Radia Szczecin.
11: Pół roku czekał Order Orła Białego na dzień, w którym trafi w ręce Andrzeja Poczobuta. 1860 dni Andrzej Poczobut czekał, by odzyskać wolność. Opozycjonista został wypuszczony we wtorek z białoruskiego więzienia w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią. Dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim odbierze odznaczenie, którym został uhonorowany 11 listopada ubiegłego roku.
12: Prezydent Karol Nawrocki, przyznając Andrzejowi Poczobutowi odznaczenie, mówił o niezłomności dziennikarza, który mimo represji nie opuścił Białorusi, wybierając więzienie w imię obrony swoich wartości.
13: Wierzę, drodzy Państwo, że będę miał okazję wręczyć Order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi osobiście.
12: Tak mówił w listopadzie Karol Nawrocki. Andrzej Poczobut stał się symbolem oporu wobec represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. W dniu, w którym opozycjonista został wypuszczony i przekroczył granicę, zapytał premiera Donalda Tuska, czy będzie mógł tam wrócić. jak będzie chciał. Szef rządu zapewnił dziennikarza, że od wtorku jest w pełni wolnym człowiekiem i to sam zdecyduje o swojej przyszłości. Dodał, że Andrzej Poczobut jest człowiekiem bardzo zdeterminowanym, który najwyraźniej nie ma zamiaru odpuścić tej sprawy. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Takie są wiadomości Radia Szczecin.
11: Wiosna to czas, w którym młode ptaki uczą się samodzielności. Na ziemi lub pod drzewem znaleźć możemy podlota, czyli podrośnięte piskle, które opuściły już gniazdo. Zabranie takiego podlota z naturalnego środowiska znacznie obniża jego szanse na przetrwanie.
14: Ptaki, które nie osiągnęły jeszcze pełnej samodzielności, ale nie przebywają już w gnieździe, są nazywane podlotami. Najczęściej posiadają one już wiele dorosłych piór, w przeciwieństwie do piskląt pokrytych wyłącznie puchem. W miastach szczególnie często można się natknąć na podloty ptaków krukowatych i drozdów. Marzena Białowolska-Barnyk z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt radzi, aby poobserwować chwilę z dystansu, czy zwierzę jest pod opieką rodziców.
15: Przede wszystkim zwracamy uwagę na wszystkie małe ptaki, które będą się pojawiały na ziemi. Spokojnie możemy przy pomocy patyka, schodnika je przenieść dalej w krzaki, natomiast nie szukamy za dużych, odległych miejsc, dlatego że no, matka też musi usłyszeć i musi te maluchy nakarmić.
14: Jeśli ptak jest ranny lub leży bez ruchu, należy skontaktować się z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Natalia Chodań, Radio Szczecin.
2: Sportowe emocje w wiadomościach Radia Szczecin.
11: Wicelider kontra lider, czyli hit Ligi Centralnej w Szczecinie. Zajmujący drugie miejsce w tabeli piłkarze ręczni Sandry z Papogoni zmierzą się z prowadzącym w rozgrywkach Śląskiem Wrocław w przedostatniej kolejce spotkań. Podopieczni trenera Rafała Białego muszą wygrać dzisiejszy pojedynek, aby mieć cień szansy na bezpośredni awans do Superligi. Patryk Biernacki, kapitan portowej siódemki, liczy na zwycięstwo i zachowanie miana niepokonanej drużyny na własnym parkiecie w tym sezonie.
16: My na pewno chcemy ten mecz wygrać, chcemy pokazać, że też tam się liczymy w tej walce o ten awans i mamy za zadanie tutaj pokazać się z jak najlepszej strony. Przy weekendzie majowym chcemy skończyć ten sezon bez porażki u siebie w hali. No i taki jest cel i mam nadzieję, że go zrealizujemy.
11: Niedzielne spotkanie szczypiornistów Sandry z Papogoni ze Śląskiem Wrocław rozpocznie się o godzinie 15 w hali Przytwardowskiego w Szczecinie. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia w regionie 27 stopni. Momentami może się zachmurzyć, ale padać nie powinno. Obecnie na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 20 w Gryfinie.
1: W domu, w pracy, w samochodzie.
17: Marzena Szustak, dzień dobry. Zaczynamy już za chwilę audycję Między filmami, do której przychodzą goście, opowiadają o filmach. Albo takich, które lubią, albo o różnych wydarzeniach filmowych. Dzisiaj będzie ten drugi wariant, bo już za chwilę z nami Krzysztof Spór, dziennikarz filmowy. Dodam, że muzykę do tego programu, muzykę z filmu wybiera Marcin Gądziuk. Zostańcie z Radiem Szczecin.

0: Między filmami to audycja, w której pojawiają się goście, opowiadają o ulubionych filmach albo o wydarzeniach filmowych. No, od czasu do czasu odwiedza nas Krzysztof Spór, dziennikarz filmowy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Krzysztof jest odpowiedzialny za program w kilku instytucjach związanych z kinem w Szczecinie. Zaczniemy chyba od Pioniera, bo w Pionierze odnoszę wrażenie, że cały czas bardzo dużo się dzieje.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Wydarzenie zawsze pędzi za wydarzeniem.
1: Zawsze mnie to nie śmiela, jak tak mówisz o tym, jak
0: no,
1: dużo,
0: ja
1: dużo robię.
0: Patrzę na ten program, widzę, co się dzieje i osoby z zewnątrz też są pod wrażeniem tego, co tam u siebie macie.
1: Tak, i w kinach studyjnych to oczywiście bardzo duża przestrzeń i fajnie się pracuje w ogóle w takich miejscach, gdzie prezentuje się kino, które się kocha, czyli takie kino festiwalowe, autorskie, nieco bardziej ambitne. Chociaż Michaela, film o Michaelu Jacksonie, też w naszym kinie Państwo znajdziecie. To jest od przyszłego tygodnia. To będzie prawdopodobnie jakiś taki ukłon dla osób, które kochają Michaela. Ja zauważam, że ten film się bardzo teraz podoba w multiplexach. My mamy niestety to z opóźnieniem, ale i takie kino się zdarza.
0: Ale są widzowie przecież, którzy wolą oglądać w takich bardziej kameralnych warunkach.
1: Widzę taki plakat. Obejrzyj Michaela bez popcornu i reklam.
0: Tak, no, trochę... A widziałeś już Michaela?
1: Nie widziałem Michaela.
0: Czekasz.
1: Czekam na nasze, czytam opinie, widzę, co się dzieje na świecie, jest szał. Ja się tak jak spodziewałem, to jest film zrobiony jednak zgodnie z chęciami rodziny, więc nie ma kontrowersji w tym filmie. Okej.
0: Okay. Chciałam powiedzieć, że rzeczywiście jest szał i są fani Michaela, którzy nagle odżyli na świecie. Byłam teraz jakiś czas temu w Berlinie i akurat ten film wszedł do kin i na ulicy były osoby, które wyglądały jak Michael Jackson. Prawdopodobnie to byli widzowie, którzy podążają do kina.
1: I też się robi ciepło, jak myślę o muzyce Michaela Jacksona. Nie robi mi się ciepło, jak myślę o jego historii dalszej. Ale
0: no,
1: to, jak
0: tak on, to
1: jak,
0: jest niestety.
1: Tak, jak wpływ na sztukę, na muzykę miał, to naprawdę jest coś wielkiego. Ale zostawmy Michaela, bo to jest takie komercyjne przedsięwzięcie, to będzie później. A teraz kilka słów o tym, co w Pionierze się dzieje, bo dużo się dzieje. Teraz, dzisiaj się kończy weekend majowy. Bardzo mocny dla nas, bo bardzo dużo filmów na ten weekend majowy zaprogramowaliśmy. Ja pomyślałem sobie tak, że nie wszyscy jednak wyjadą ze Szczecina na weekend majowy, że jednak zostaną osoby, które będą chciały zrobić sobie piknik w kinie Pionier. Pomiędzy filmami coś przekąsić, a tak siedzieć od rana do nocy. To żart oczywiście, ale chciałbym, żeby każdy tu znalazł coś dla siebie. Ten weekend majowy jest bardzo bogaty. Dzisiaj się kończy, ale kończy się zaczynając bardzo ciekawy przegląd kina klasycznego. Mam nadzieję, że Państwo go zauważą, bo pozyskaliśmy klasyczne filmy Pedro Almodovara z udziałem młodego Antonio Banderasa. To są filmy Matador, Prawo pożądania i Kobiety na skraju załamania nerwowego.
0: I właśnie o tych filmach porozmawiamy już za chwilę. Krzysztof Spór jest gościem audycji Między filmami.

0: Między filmami rozmawiamy dzisiaj o tym, co w kinie Pionier. Dzisiaj ostatni dzień długiego weekendu majowego. Wspomniałaś o Antonio Banderasie.
1: Dokładnie, Pedro Almodóvar. I mamy taki przegląd, który dzisiaj startuje. W każdą niedzielę maja na małej sali kiniarni, polecam z kawą, będziemy pokazywać we wszystkie niedziele filmy klasyczne Pedro Almodóvara i Antonio Banderasa. To bardzo, myślę, jako że dzisiaj klasyka cieszy się dużym zainteresowaniem, fajnie, że można zobaczyć je w kinie jeszcze raz, bo to filmy, które kiedyś kino ominęły, były na różnych przeglądach albo na płytach DVD, ale kina... Ja Matadora pamiętam z kin, nie pamiętam Prawa pożądania, myślę, że nie było. Kobiety na skraju załamania nerwowego też znakomita pozycja. To były filmy formatujące Pedro Almodóvara, a majowe prezentacje jego filmów w Pionierze związane są z jego najnowszym filmem, bo Pedro Almodóvar pokazuje film zatytułowany Gorzkie Święta w konkursie festiwalu w Cannes. W maju właśnie. Ten festiwal rusza 13 maja.
0: Mhm, czyli już tuż.
1: Tuż i on tam ma film w konkursie głównym. Ja już mogę Państwu powiedzieć, i to jako jedni z pierwszych się dowiecie, że ten film najnowszy Almodóvara pod koniec sierpnia już będzie w naszym kinie, więc wypatrujemy, a do tego czasu obejrzymy jego trochę klasycznych propozycji. Almodóvar to jest w ogóle niewielka część tego programu, który dla Państwa przygotowaliśmy. Jeszcze dzisiaj cieszy się dużą uwagą szczecińskiej publiczności film o Polu Robienie. To jest film zrobiony przez Marka Osajdę, o takim pierwszym ekologu, jak go nazywamy, pracującym przed II wojną światową, pacyfiście, antyfaszyście, który zginął w 1945 roku na swojej wyspie, w której miał bazę ornitologiczną. Człowiek, który naprawdę dla ekologii i dla tutaj zachodniopomorskiego świata przyrodniczego zrobił bardzo wiele. Dzisiaj jest wielbiony, dzisiaj jest badany, dzisiaj jest analizowany.
0: Przywracana pamięć o nim, prawda? Tak, bo to chyba taka postać zupełnie zapomniana.
1: Ale myślę, że już coraz bardziej przypominana i powstał film dokumentalny, który Marek Osajda mu poświęcił. Bardzo ciekawy, dobry film.
0: I kiedy będzie?
1: I w niedzielę dzisiaj o godzinie 13:15 w Pionierze można już będzie

0: film pokaz przedpremierowy.
1: Alena Góra robi ciekawe rzeczy, szczególnie gdy sama się za nie bierze.
0: I tutaj jest naprawdę osobą, która wiodąco potraktowała ten projekt. To jest bardzo niezależny amerykański film, ale z gwiazdą muzyki, która budzi podobno emocje wśród osób, które tą muzykę Charlie znają i lubią. A w dodatku Alena Góra. No dzisiaj pokaz przedpremierowy wieczorem o godzinie 17 będzie można ten film zobaczyć.

0: Między filmami Krzysztof Spór, no i wracamy do repertuaru kina Pionier. Wspomniałeś o filmie z Leną Gurą, ale to jest produkcja amerykańska z muzyką w tle.
1: Tak,
0: i
1: z muzyką artystki. Dzisiaj erupcja, jeśli chcemy Państwo przedpremierowo zobaczyć ten głośny film. Mamy mnóstwo filmów, które są w regularnym repertuarze. Wolność po włosku to film, który rozgrywa się we Włoszech w latach 80. Opowiada o bardzo znanej pisarce, która została odkryta niestety, gdy odeszła już z tego świata, ale która miała niezwykłą historię, związaną także z pobytem w więzieniu. I Włochy tamtych lat są w sposób bardzo ciekawy przybliżone w filmie Wolność po włosku. To nowość w ogóle w całej Polsce, więc bardzo Państwu polecam. Niezwykłym filmem jest, takim dla nas eksperymentem, jest komedia francuska. Chciałem, żeby ten weekend był też lżejszy, żeby znaleźć tutaj coś, żeby odetchnąć.
0: A pamiętam, chyba zapowiadaliście ktoś z kina Pioniera, bo ty albo Sylwia Witkowska, która też czasem się pojawia, że będzie tak więcej komedii francuskich. Jest taki pomysł, ale to jeszcze go nie ma.
1: Komedie francuskie i francuskie kino przybędą do nas w czerwcu, bo mamy 17. edycję Tygodnia Nowego Kina Francuskiego. Mhm. Takie wydarzenie. A tymczasem proponujemy film komediowy Kopnięci w czasie. Uwaga, z lektorem. To w kinie nie jest za często spotykane, ale ja podszedłem do tego w ten sposób, że czasami trzeba odpocząć, że są osoby, które nie lubią czytać. Mhm. Z jakichś powodów różnych może być to związane.
0: No to zawsze trochę rozprasza. Trzeba, ale rozprasza.
1: Tak, a tu mamy komedię, której nie przeszkadza lektor i która nie ma znaczenia, że będzie z napisami, bo historia jest śmieszna. Dwoje francuskie małżeństwo przenosi się z lat 50. do naszych czasów. Taki film Podróż w czasie.
0: A to są fajne rzeczy.
1: To są fajne rzeczy, bo ich świadomość z lat 50. jest skonfrontowana z naszymi czasami. To musicie sobie Państwo wyobrazić.
0: Nie spodziewali się, co my dzisiaj mamy.
1: I oni są w szoku, jakie jest miejsce kobiety i mężczyzny w świecie, jak wygląda nowoczesny świat, kto jest głową rodziny. No są to obserwacje takie bardzo, no, standardowe, ale to jest zabawne i przede wszystkim pouczające także. Więc ci Kopnięci w czasie z lektorem dla wyluzowania bardzo, bardzo polecam. Ale przed nami wydarzenie szczególnej wagi, bo już 6 maja w środę rozpoczynają się w Szczecinie Dni Skandynawii. To jest duże wydarzenie, on jest bardzo szeroko nagłaśniane. Bardzo wiele bardzo istotnych wydarzeń związanych z Dniami Skandynawii się odbywa. I Kino Pionier także staje do tego wydarzenia, przygotowując propozycję specjalną. Ja chciałbym zaproponować Państwu przegląd filmów Joachima Triera. Daleko jest to rodzina oczywiście Larsa von Triera, ale Joachim Trier jest dzisiaj znacznie wyżej pozycjonowany, ponieważ to jest reżyser filmu Wartość Sentymentalna, zdobywca Oscara
0: w tym roku, tegorocznej gali.
1: Międzynarodowego dla najlepszego filmu.
0: Z muzyką Hani Rani.
1: Hani Rani, dokładnie. To wspaniale, żeby kiedyś jeszcze wróciła do nas jakimś koncertem. Wartość Sentymentalna to jest ostatni film Joachima Triera, ale zrobił bardzo wiele filmów. My pozyskaliśmy prawa do 5 i przez 5 dni Skandynawii w Szczecinie. Od 6 maja do 10 maja codziennie będzie można obejrzeć filmy Joachima Triera. Zaczynamy od filmu Oslo 31 sierpnia, będzie Głośniej od bomb, będzie Thelma. To jest film taki trochę z grozą w tle. Będzie głośny, bardzo też nominowany do Oscara, Najgorszy człowiek na świecie. I oczywiście Wartość Sentymentalna, która ciągle cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów.
0: Te filmy będą wyświetlane w Pionierze w tym tygodniu, który nadchodzi od 6 do 10, czyli taki wydłużony weekend, tak? Będzie można wybrać się na to nowe kino skandynawskie.

0: Między filmami rozmawiamy dzisiaj o tym, co w kinie Pionier.
1: Nowe kino norweskie, jako że Norwegia po raz pierwszy zdobyła Oscara za film międzynarodowy.
0: Po raz pierwszy to się wydarzyło.
1: Tak, a jest bardzo, bardzo silną kinematografią. Uważam, że dzisiaj w Europie oni są najlepsi.
0: No proszę, kiedyś szwedzkie kino, prawda?
1: Miało dużo do powiedzenia. Duńskie niedawno i też bardzo mocno jest. Świetnie se radziło. No, zawsze Francja.
0: A teraz Norwegia.
1: Ale teraz Norwegia robi film za filmem, który mnie powala i to jest nowy głos Europy. Dowodem tego właśnie wartość sentymentalna.
0: A jak myślisz, z czego to wynika? Że właśnie to jest czas dla norweskiego kina. Jeden taki film powstał i za nim kolejne?
1: No właśnie powstało wiele takich filmów ostatnio. I Być kochaną, Miłość, która zostaje. No tych norweskich filmów, które podbijają festiwale i świat, wygrali Berlinale przed rokiem. Jest naprawdę wiele i to dowodzi, że tam się otworzyła przestrzeń dla artystów i którzy mają coś do powiedzenia. To są kameralne dramaty. One opowiadają o bardzo często trudnych tematach relacji międzyludzkich. Być kochaną, świetne spojrzenie na kobietę, która poszukuje idealnego związku, która boryka się w związku z mężczyzną. To naprawdę kino wartościowe. Pokazywaliśmy te filmy norweskie i teraz ten Joachim Trier jako chyba taki symbol kina norweskiego. To on jednak zdobył pierwszego Oscara dla Norwegii. To duże, duże wydarzenie.
0: Co jeszcze ciekawego masz dla nas w kinie Pionier?
1: I wczoraj rozpoczęliśmy w kinie Pionier przegląd filmów innego wielkiego klasyka, Alfreda Hitchcocka. To jest wyjątkowe wydarzenie, ponieważ sprowadziliśmy dla mieszkańców Szczecina 5 wybitnych, chyba najlepszych filmów w dorobku Alfreda Hitchcocka. Przed tygodniem Okno na podwórze, a już w najbliższą sobotę zaprezentujemy Północ, Północny Zachód. Potem będzie jeszcze Zawrót głowy, będą Ptaki i Psychoza. 5 wybitnych filmów. Każdą sobotę.
0: Absolutna klasyka kina. Tak. I nie do pominięcia dla każdego kinomana.
1: To jest mało tego. To są filmy stworzone z myślą o ekranie kinowym. To są filmy po rekonstrukcji cyfrowej. One wyglądają naprawdę idealnie i jak nowe. I ciągle budzą ogromne filmowe emocje. To jest ogromna wartość zobaczenia filmów Alfreda Hitchcocka na dużym kinowym ekranie. Nie ukrywam, że jest...
0: Czyli w sobotę, tak ci...
1: Każdą sobotę.
0: Tak, pierwszy są za nami wczoraj, a kolejny przed nami.
1: Przed nami. I duże wydarzenie. Mam nadzieję, że Państwo zawitacie do Pioniera, żeby oglądać filmy Hitchcocka.
0: Czy to są filmy takie odrestaurowane? Tak, kopie są, jak wszystko dzisiaj, prawda?
1: Nie wszystko, ale bardzo wiele.
0: Ale prawie wszystko.
1: Tak, i klasyka,
0: co wchodzi na ekran.
1: Tak, klasyka, która powraca najczęściej jest właśnie w wersjach kopii odrestaurowanych. Ten Hitchcock został po danej rekonstrukcji, jest wyczyszczony, jest pięknie ubarwiony, jest w nowoczesny sposób udźwiękowiony, to wszystko widać, słychać, czuć, to kino działa.

Kończymy już audycję między filmami. To, o czym mówią moi goście, znajdziecie na podstronie audycji na radioszczecin.pl. Muzykę wybrał dla nas Marcin Gądziuk. Ja już dziękuję za spotkanie. Miłej niedzieli. Korzystajcie z długiego weekendu. Do usłyszenia. Marzena Szóstaka.

0: Autopromocja.
1: Najlepsza publicystyka tylko w Radiu Szczecin. Zapytaj eksperta. Już we wtorek od 20:00.
2: Nic w ostatnich latach w polskim systemie edukacji nie budziło tak wielkich emocji jak edukacja zdrowotna. W cyklu Zapytaj eksperta wyjaśnimy, na czym polega owa edukacja zdrowotna i dlaczego jest tak ważna. Naszym gościem będzie Katarzyna Skolimowska, koordynatorka wojewódzka do spraw edukacji zdrowotnej.
1: Nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale próbujemy je znaleźć. Pomagają nam w tym eksperci i ludzie z doświadczeniem. Dołącz do dyskusji i zapytaj eksperta 510-37-36 lub napisz ekspert@radioszczecin.pl.
2: Zapraszam, Małgorzata Frymus.
1: Radio Szczecin na wieczór. W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Poczuj ducha przygody w krainie wikingów. Hossoland zaprasza na majówkę z wikingami. Czekają atrakcje, wikińskie przygody i zabawa dla całej rodziny. Teraz bilety 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
4: Wyobraź sobie dziecko, które nigdy nie dorośnie do swoich możliwości. Dziecko, które będzie zmagać się z nauką, zaburzeniami uwagi, problemami zdrowotnymi przez całe życie. W Polsce co roku 1000 dzieci rodzi się z płodowym zespołem alkoholowym FAS. Powód? Alkohol w ciąży. Jedna lampka nie zaszkodzi, to mit, który kosztuje zdrowie dzieci, bo nie ma bezpiecznej dawki. Ale ty możesz temu zapobiec. Uświadom swoich bliskich, przyjaciół, koleżanki. Ta jedna rozmowa może ochronić życie dziecka. 0% alkoholu to 100% miłości. Wybierz przyszłość bez FAS. Aktywną profilaktykę w zakresie zapobiegania FAS prowadzi Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc. Zapraszamy do kontaktu na www.tęczaserc.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipotle's? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lay's. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lay's za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Psst, ej maturzysto, zasłużyłeś na coś słodkiego po tym stresie, nie? Wpadaj na kremówki do klubu Jego 42 przy Placu Grunwaldzkim w Szczecinie. Trochę relaksu po egzaminach, znajomi, kawa, śmiech i wspomnienia, które serio mogą zostać z tobą na lata. Jak zdobyć wejściówkę? Wbij na jego.org.pl. Fundacja Jego. Książka, kawa, film to tylko pretekst, żeby się spotkać.
9: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
0: I po reklamie.
10: W domu, w pracy, w samochodzie.
11: W Szczecinie i Stargardzie na 92 i 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98 i 7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106 i 3 FM. Radio Szczecin.
12: Za kilka chwil godzina 10. Wiadomości Radia Szczecin. Kacper Narodzonek. A w wiadomościach policja apeluje o rozwagę na drogach podczas powrotów z majówki. Wspomnijmy o rozpoczynających się jutro maturach, a także o kończącym się dzisiaj festiwalu Szczecin Classic.
1: To są wiadomości Radia Szczecin.
12: Dobrze zaplanujmy podróż i szanujmy innych użytkowników dróg. Tak apeluje policja. Dziś należy się spodziewać wzmożonego ruchu z powodu powrotów z długiego weekendu. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, aby przed wyruszeniem w dłuższą trasę sprawdzić stan techniczny auta i pomyśleć o etapach podróży.
13: Planujmy podróż z wyprzedzeniem i róbmy regularne przerwy podczas dłuższej jazdy. Zadbajmy o naszą kondycję i skupienie za kierownicą.
12: Do jutra na drogach należy się spodziewać większej liczby policyjnych patroli.
13: Funkcjonariusze będą obecni szczególnie na głównych drogach wyjazdowych i dojazdowych do miast. Ich zadaniem będzie nie tylko kontrola kierowców, ale także dbanie o płynność ruchu.
12: W zeszłym roku w ciągu 5 dni majowego weekendu doszło do 307 wypadków, w których zginęło 19 osób, a 383 zostały ranne.
0: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
12: To najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu. W poniedziałek w całym kraju rozpoczynają się matury. Napisze je w sumie ponad 450 tysięcy osób. Wśród nich blisko 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych drugiego stopnia.
14: Aby dostać świadectwo dojrzałości maturalne, należy zdać egzaminy z zakresu przedmiotów obowiązkowych na poziomie 30% możliwych punktów do zdobycia oraz przynajmniej jeden egzamin dodatkowy na poziomie rozszerzonym, bez progu zdawalności.
12: Absolwenci techników i szkół branżowych drugiego stopnia, którzy posiadają certyfikaty i dyplomy zawodowe, nie muszą podchodzić do egzaminów na poziomie rozszerzonym. W tym roku dotyczy to prawie 9 tysięcy absolwentów.
0: Trochę kultury w wiadomościach Radia Szczecin.
12: Przez cały tydzień współutworzyli muzyczną przestrzeń. Młodzi artyści z różnych stron świata wystąpią ze swoimi mistrzami w Złotej Sali Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza. Dziś w niedzielę koncert finałowy 8. Festiwalu Szczecin Classic.
15: To będzie wirtuozowskie spotkanie z tradycją i współczesnością, powiedziała Emilia Goch-Salvador, altowiolistka, dyrektor Baltic Neopolis Orkiestra.
16: Solistów będzie 7, w tym Janusz Wawrowski, Nancy Ziu, Konstanty Heidrich, Piotr Szumieł, Emanuel Salvador i dwie młode artystki. Jedna podejmuje właśnie studia w Londynie, a druga kończy za chwilę Uniwersytet Muzyczny w Warszawie. No i orkiestra festiwalowa Szczecin Classic, więc dla każdego znajdzie się coś, co go zachwyci.
15: Na program wieczoru złożą się dzieła znakomitych kompozytorów, dodała artystka.
16: Mikołaja Piotra Góreckiego, Concerto Notturno, które jest najpiękniejszym koncertem skrzypcowym, moim zdaniem, wszechczasów. Janusz Wawrowski zagra w Oparta Fratres. Zagramy Elgara, będzie też Karl Jenkins Palladio, będzie fantastycznie, więc zapraszam serdecznie.
15: Początek koncertu o 19:00. Dorota Zamolska, Radio Szczecin.
12: W tym momencie w regionie temperatury rzędu 21 i 22 stopni, a będzie jeszcze goręcej. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach 27 kresek. Padać dzisiaj nie powinno.
11: W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Szczecin.
17: No to tego w Radiu Szczecin jeszcze nie grali. Sebastian Wierciak, witam i zapraszam na retransmisję wyjątkowego wydarzenia, które miało miejsce u nas w studiu koncertowym S1 dokładnie 2 tygodnie temu. Scena impro wystąpiła, czyli totalnie improwizowane sceny. S1 było wypełnione po brzegi i na scenie zobaczyliśmy Agatę Kolasińską, Rafała Hajdukiewicza, Macieja Sikorskiego oraz Pawła Niczewskiego, a muzyczną oprawę zapewnił Bartek Orłowski. My, radiowcy, również byliśmy wciągani na scenę. Dziś świętujemy 3 maja, więc zamiast kawiarenki politycznej mamy dla was trochę śmiechu przed kolejnym dniem z grillem. Zapraszam serdecznie na retransmisję sceny impro w Radiu Szczecin.
18: Odwracamy się w prawo. Odwracamy się w prawo. I teraz tak, zaczynamy masować osobę, która jest przed nami. Ale delikatnie, delikatnie, z wyczuciem.
19: Bez brawury.
18: I teraz tak, osoba masowana odwraca się i mówi:
20: ty to masujesz.
21: Ty to masujesz.
22: Lubię cię masować.
18: A osoba masująca odpowiada: lubię cię masować.
19: Lubię cię masować.
18: Bardzo fajnie, słuchajcie, bardzo fajnie. I zmiana. I zmiana. Zaczynamy leciutko, delikatnie, z wyczuciem masować. Jeżeli nie mam nikogo przed sobą, masujemy powietrze, ono też potrzebuje
22: ty to
18: relaksu.
22: Masujesz.
18: I uwaga, ty to masujesz.
19: Ty to masujesz.
18: Lubię cię masować. Bardzo fajnie. Dobra, dziękujemy bardzo.
19: Dali radę.
18: Miejmy nadzieję.
19: Tam brawa,
18: brawa dla was.
19: Sami sobie klaszczą, tak jak my.
18: Miejmy nadzieję, że narodzi się z tego kilka nowych przyjaźni. I przechodzimy do drugiej rozgrzewki, którą poprowadzi Agata.
23: Brawo!
19: Brawo, dobra. Może zrobimy rzędy?
18: Zróbmy.
19: My zaczniemy. My jako pierwszy rząd publiczności, bo teraz jesteśmy trochę publicznością, my do pierwszego rzędu powiemy teraz: a kto to do nas przyszedł? A pierwszy rząd odpowiada: a my, a my, a my. I wtedy pierwszy rząd odwraca się do kolejnego rzędu za wami i robimy to samo. Pytacie kolejnego rzędu, a kto to, tylko bez ściemniania, zamylania, kto do nas przyszedł, tylko ma być tak ładnie.
18: Im głupiej, tym lepiej.
19: Tak jest. A kto to do nas przyszedł i odpowiada ten kolejny rząd, a my. A ostatni wychodzi po prostu, bo to w ogóle nie ma sensu. No ostatni do techniki, no po to tam jest, po coś technika jest. Technika też robi. Nie ma za co, Jędrzej. To co, zaczynamy?
18: Zaczynamy. Gotowi?
19: Go. A kto to do nas przyszedł?
2: A my.
18: I odwracamy Jazda. Się, proszę bardzo, odwracamy się.
19: Wy też, proszę państwo.
18: Bardzo fajnie.
19: Tak. Dzięki temu zrobiliśmy znak pokoju na początku mszy.
18: Tak, i czasówka się robi sama.
19: Dobra, już się znają elegancko.
18: Bardzo fajnie. No.
19: Ogarnięte?
18: Super, wspaniale, brawa dla was.
3: Tu się, boki się domagają. To ja was tu obsłużę.
22: A kto to do nas przyszedł?
3: No i do tyłu teraz proszę to przekazać.
18: Bardzo fajnie.
3: No i już.
19: Tu macie ogarnięty. Ten jest taki malutki rząd.
18: Tak, wspaniale.
19: A kto to do nas przyszedł?
18: A no tak, bo wy jesteście drzewem. No niemniej jednak, słuchajcie, zobaczcie jaka fajna zabawa i okazuje się, że do występu improwizacyjnego nie są potrzebni improwizatorzy.
19: Tanio.
18: Dobra, to co? Zaczniemy chyba grę.
19: Zacznijmy.
3: Proszę bardzo.
18: Pierwsza gra, jaką wam zaproponujemy, to będzie bajka po słowie. Zasada jest taka, że będziemy mogli dodawać, każdy z nas będzie mogło dodać tylko jedno słowo i tak będziemy sobie w kółeczko dodawać te słowa, aż zrobimy z tego fantastyczną historię z morałem. No ale żeby zacząć, oczywiście potrzebujemy inspiracji. I teraz jest pytanie, o kim będzie ta bajka? Kto będzie naszym bohaterem? I
23: to...
19: Rak ponurak.
18: Ładne. Bardzo fajnie. Szambonurek.
19: Czy wiesz, żeście się zmówili? Szambonurek i rak ponurak.
18: Bardzo
19: aha.
23: Babcia.
19: Tu jest jeszcze propozycja, żeby połączyć raka ponuraka z szambonurkiem. Bardzo ciekawe.
18: Szamborak.
19: Chore umysły zawsze siedzą z przodu. Szamborak.
18: No dobrze, a ja zrobię taką woltę i ja wezmę babcię.
19: Dobra. Babcie.
18: No wezmę babcię, opowiemy okay. sobie historię o babci, dlaczego
3: ale coś
18: nie?
3: Ale więcej o tej babci,
18: dlaczego
3: nie?
18: O babci ma
19: babcia
18: nie
19: klozetowa, bo to pani.
3: A ja a, to, jak zapytam...
19: To jest mąż, a jak, prawda?
3: A jak babcia ma na imię?
19: A jak babcia nasza...
23: Grażyna?
19: Kunegunda, Grażyna... Matylda. Ładne imię.
24: Hela.
19: Pani tak porządnie powiedziała, tak Hela. Bierzemy tę Helę chyba, co?
18: Świetnie.
19: Babcia Hela?
3: Babcia Hela.
19: Siedzi babcia Hela.
3: Gdzie ona pracuje? W klozecie, tak? Gdzie?
19: A może gdzieś indziej? A, nie, to jest babcia Hela.
24: W biurze turystycznym.
19: Rafał, my żeśmy ci zepsuli całe...
18: Nie, w ogóle nie. Ja się świetnie bawię.
19: To jest babcia Hela. Tutaj
18: babcia
19: padła,
18: Hela,
19: padła tak. propozycja, żeby ona pracowała w radio. Mhm. W radiu.
18: To co?
3: Dobra. Ale, tak. No ale coś, jakieś marzenie. Jakieś.
19: A jakie marzenie ma babcia Hela?
18: No dobrze, babcia Hela pracuje w radio, a chce pracować w telewizji. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Pamiętacie hasło?
19: Tak.
18: A, przepraszam. Pamiętacie hasło? 3, 2, 1!
19: Cisza! Pewnego...
18: wiosennego...
23: poranka.
18: W...
19: szatni.
18: Budynku...
23: radiowego.
18: Siedziała...
19: sobie...
18: Hela.
23: Myślała...
18: myślała...
19: myślała.
18: Aż...
23: wymyśliła.
18: Że...
19: dzisiaj...
18: emeryci
23: mają
18: wolne.
19: Przydałoby
18: się
23: pracować
18: w
19: innym
18: miejscu,
23: które
18: ma
19: potencjał.
18: Bo
23: w
18: radiu
19: jest
18: słabo.
23: Nagle
18: przyszedł
19: Wilk.
22: I...
23: Zapytam.
22: Masz.
19: Papierosy?
22: Tak.
23: Mam.
22: Z...
19: Z kiosku.
22: Powiedziała...
23: Babcia.
22: Wtedy...
19: Wilk.
22: Od...
23: Razu?
22: Powiedział.
19: Słuchaj.
22: Widzę...
23: Potencjał.
22: Nikotynowy.
19: Powiedz...
22: Mi...
23: Czy...
22: Zapalimy...
19: Szluga.
22: Tak.
23: Odpowiedziała...
22: Babcia.
19: Wilku.
22: Tylko...
23: Jest...
22: Jeden...
19: Problem.
22: Załatw...
23: Mi...
22: Robotę.
19: He?
22: Gdzie?
23: Wy?
22: Której?
19: Mogę...
22: Kropka.
23: Wilk.
22: Powiedział.
19: Słuchaj.
22: Załatwię
23: ci,
22: że...
19: Będziesz...
22: Twarzą...
23: Kampanii...
22: Reklamowej.
19: Ale...
22: Ty...
23: Dajesz...
22: Kasę.
19: 400...
22: Kartonów...
23: Szlugów.
22: Bez...
19: Filtra.
22: Dobili... I...
19: Hela?
22: Zrobiła...
23: Cudowną!
22: Kampanię?
19: Nagle?
22: Wilk?
23: Odezwał
22: się...
19: Po...
22: Pół...
23: Rok.
22: Morał.
19: Jeśli...
22: Chcesz...
23: Pracować...
22: W...
19: Telewizji?
22: Nie...
23: Ale...
22: Papierosów. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, słuchajcie.
19: Robimy jeszcze jedną, czy idziemy dalej z
22: bajką? Macie ochotę na jeszcze jedną bajkę?
19: To jeszcze jedną szybciutko.
22: Dobra, to była bohaterka, to teraz poprosimy o bohatera.
23: Abstyfikant.
22: Abstyfikant.
2: A jak ma na imię?
19: Tomek.
22: Dobra, będzie życiówka. Tomek Abstyfikant.
23: A...
22: No?
2: A gdzie pracuje jeszcze?
4: Robić przeręble.
23: Robić przeręble.
19: Jezu, to jest przeręble.
2: A obecnie?
22: Jak robisz w lodzie na...
2: Marzy o przeręblach, ale obecnie czym się zajmuje?
19: Piecze chleb. Piecze chleb i co? Chleb. On ma marzenie, żeby robić się przeręble? Dzięki, bardzo fajnie.
22: Abstyfikant Tomek, który robi przeręble, a marzy o czym?
2: Nie, marzy o przeręblach.
22: Marzy o przeręblach, a robi? A jest piekarzem, czyli z niejednego pieca, dobra. 3, 2, 1!
2: Cisza!
22: Wspaniała. Był...
23: Piękny...
22: Dzień.
19: Ale...
22: Samotność...
19: Nie!
2: Zawsze...
23: Jest...
22: Dobra!
19: Powiedział...
2: Tomek...
23: Na...
22: Gle.
19: Zakrzyknął!
2: Ojoj!
23: Chcę...
22: Kobietę!
19: Jak?
2: Pomyślał?
23: Tak.
22: Się...
19: Wypiął.
2: Wtedy...
23: Gruszka...
22: Zyta...
19: Powiedziała.
2: Jeśli...
23: Dasz...
22: Mi...
19: Lód...
2: To...
23: Będziesz...
22: Miał...
19: Przerębę.
2: Tomek...
23: Od...
22: Razu...
19: Rzekł.
2: Dobra.
23: Zrobię.
22: To...
19: Dla...
2: Ciebie.
22: Pieku!
19: Pieku!
2: Aż...
23: Bocheny...
22: Upiekły...
19: Się.
2: Morał.
23: Jeśli...
22: Marzysz...
19: O...
2: Przeręblu...
23: Musisz...
22: Pogadać...
19: Z...
22: Wróżką.
23: Z...
22: Dziękujemy. Bardzo fajnie.
19: Bardzo fajnie. Kto mógłby być takim nieoczywistym bohaterem musicalu?
2: O kim jeszcze nie było?
19: Albo w ogóle oczywistym. Jakiś bohater musicalu.
22: No. Może zrobimy inaczej.
19: No dawaj.
22: Słuchajcie, może ktoś ma pomysł na tytuł musicalu, z którego to jest piosenka.
19: O, właśnie.
2: Którego jeszcze nie było. Taki nieistniejący musical.
23: Psy.
19: Psy! Psy! Dobra, bierzemy psy. Bo ona nas zatłucze, jak nie weźmiemy nic od
2: niej. Weźmiemy psy.
22: Że Pasikowski na to nie wpadł, to nie
19: dokładnie.
22: Wiem.
19: Dokładnie.
2: Ale co więcej z tymi psami? Czy tylko psy?
22: Ale generalnie tytuł to jest psy?
23: I
22: No właśnie nie wiem, bo jest film Psy, nawet ma dwie części, czy trzy.
19: Ale to kontra do kotów ogólnie, nie? I one będą dobre.
22: W ten sposób.
3: Może jakieś te psy, coś tam się z nimi...
19: Żeby... A, jakiś podtytuł, że psy, coś tam po przecinku.
23: Psy, początek.
19: Pan wróci tam na koniec.
3: Do ostatniej ławki.
19: Psy, początek,
22: to jest nie,
19: tak?
22: Początek. Psy, początek to jest bardzo fajny tytuł musicalu. I teraz słuchajcie, może zróbmy sobie takie coś. Tytuł piosenki miłosnej z musicalu Psy, początek. Twoje pchły
3: to moje kły.
22: Twoje pchły to moje pchły.
3: Pchły. Pchły czy pchły?
22: Pchły.
3: Pchły.
22: Pchły.
3: Pchły. Pchła, pchła.
22: Pchły. Pchły.
3: Dobra.
22: No dobrze, a to chętnego weźmiemy jakiegoś, zaśpiewamy mu to?
19: Tak. Proszę pani, droga pani, ja od razu sobie pomyślałam o tej pani. A zechciałaby pani na przykład usiąść tutaj na zydelku i...
3: Spokojnie, to radio, nie widać.
19: I dla pani byśmy zaśpiewali tę piosenkę, bo to się łatwiej śpiewa tutaj, jak jest ktoś blisko. Jak pani ma na imię?
3: Brawa!
19: To jest nasza pomysłodawczyni naszego musicalu.
22: Zróbmy szybciutki wywiad. Marta, czym się zajmujesz?
4: Rafał, zostaw...
19: Nie
22: mogę powiedzieć. Aha. Czyli pracujesz w jakiejś
19: tajnej służbie.
3: Okej.
22: Mąż?
19: Siedzi tam.
22: Siedzi obok, pilnuje.
19: Nagrywa.
22: Pilnuje, nagrywa. Dzieci?
19: Dumny.
22: Jedno dziecko. Okej, czyli mamy córkę Marta, Antoninę, a mąż
19: córka
22: ma
19: na imię?
22: Jakub. Cześć, Jakub.
19: Ha!
3: Miejsce urodzenia męża?
22: Dobra,
3: już
22: dobra, dobra, dobra, dobra. Ja nie, a masz hobby jakieś? Rodzina jest twoim hobby.
19: Ja zrozumiałam rekina, ale dobra.
3: Rekina.
22: Rodzina jest twoim hobby i masz jedną córkę.
3: I rekina.
22: Tak? Czyli to jest takie początkujące hobby. No dobra, dobra.
19: Mamy.
22: Zadedykujemy ci piosenkę pod tytułem Moje pchły to twoje pchły, twoje pchły to moje pchły.
19: Tak, z musicalu.
22: Z musicalu Psy, początek. Jesteś gotowa?
19: I to ty jesteś tego wszystkiego jakby sprawcą. Gratulacje.
3: Brawo!
22: Brawo! I kochani, no to... 3, 2, 1...
19: Cisza! Cisza!

0: Brawo dla Marty!
1: Brawo!
0: Szony Jakuba! Matki Antoniny!
2: Bardzo fajnie.
0: Myślę, że już nie róbmy następnej.

0: postać z radia, pan Wierci Piętek. Sebastian Wierciak przed państwem zagra za chwilę w grze, o której nie ma zielonego pojęcia. Boisz się, prawda?
1: Oczywiście.
2: Kompletnie.
0: My mamy tak...
3: Szkoda, że jesteśmy w radiu.
4: Szkoda, że tylko raz.
0: My mamy taką grę, którą nasi fani, pan Ryszard, Tomasz znają doskonale. Są to ręce, w których oczywiście osobom, które biorą udział w grze, akurat w tym wypadku Paweł i Maciej dorobią ręce. Twoim zadaniem będzie przeprowadzić wywiad. Normalnie jak w radiu, jak w robocie, w poniedziałek o 8. Czy tam o 9, bo to wszyscy o 8 śpią. 8:30. Z jakąś znaną tej naszej społeczności postacią. Ty będziesz redaktorem i będziesz zadawał pytania. Poza normalnym wywiadem jedyną różnicą będzie taka, że trzymacie ręce z tyłu za krzesłem i waszymi rękoma są Maciej i Rafał. No i z tego będzie wynikać dużo wesołych, ale też pewnie bardzo smutnych sytuacji. Naszym bohaterem wywiadu powinien być kto? Ktoś, kto mieszka w naszym miasteczku. Tę rolę będzie odgrywał Paweł. Kim z zawodu jest nasz bohater?
5: Spawaczem.
0: Spawacz,
4: dobrze.
0: Spawacz, jak ma na imię? Hieronim Paweł.
4: Hieronim Paweł.
0: Ładnie, nie?
2: Hieronim Paweł.
0: Hieronim Paweł. O czym marzy spawacz? Może to być bardzo odległe, tak jak te przeręble od pieczenia. Bardzo odległe od jego roboty. Jest spawaczem, ale o czym marzy?
5: Chce być przywódcą gangu
0: świeżaków. No głupi byśmy byli, gdybyśmy tego nie wzięli. Chce być przywódcą gangu świeżaków. A ma...
4: Świeżaków. To na Podlaciu.
0: A co mu w tym przeszkadza? Oprócz tego, że jest spawaczem? Jest coś takiego, co mu przeszkadza w tym?
5: Rosyjska mafia.
0: Rosyjska mafia.
6: Ja bym ich zostawił w spokoju, oni i tak mają swoje sprawy. No. Jakby...
0: Nieśmiałość. To jest ładne, dobra, proste. Czyli to jest spawacz Hieronim, który na co dzień spada, ale marzy mu się, żeby być przywódcą gangu świeżaków, natomiast jest nieśmiały. Panie redaktorze, pana zadaniem jest oczywiście przywitać gościa, no i wydobyć od niego jak najlepsze smaczki związane z tym, co przed chwilą padło. Myślę, że takie 4-5 pytań na początek, okej, zobaczymy, gdzie pójdzie rozmowa. Ma pan publiczność w studiu, no chyba sobie pan da radę.
4: I ma pan Pawła.
7: Jak się nazywa?
0: Hieronim.
7: Hieronim.
0: No jak się pan przygotował do wywiadu?
6: No dobra.
0: A państwa poprosimy o hasło. 3, 2, 1. Cisza.
7: Dzień dobry, witam serdecznie w naszym programie dzisiejszym.
6: Cześć.
7: Naszym
6: tu jest
7: państwa
6: mój wzrok, a tu moje gardło.
7: Jest pan Hieronim.
6: A skąd pan wie?
7: A bo się przygotowałem.
6: Brawo dla pana.
7: A dziękuję.
6: On jest super, uwielbiam go, naprawdę. Prawda? Super.
7: No. Ja patrzę do lustra też tak zawsze.
6: Seba, mogę mówić do ciebie Seba?
7: Nie. Nie. Panie redaktorze.
6: Już się zamknąłem, już
7: trzymajmy
6: się nie oddaję.
7: Trzymajmy się tej formuły, dobrze?
6: Już koniec. Mogę jedynie zrobić tak. To co? Seba nie, Bastek nie.
7: Panie Hieronimie, przejdźmy do rzeczy.
6: A za dlaczego tak oficjalnie?
7: Dobrze. Nie. Hiro, przejdźmy
6: do rzeczy. Boże, gorąco u was. Dobrze, że jesteśmy w radiu. O, mam, o, że tak powiem, mam, o tak. O, no. Boże, jak mi gorąco. Jestem...
7: Hiro, powiedz, czym ty się w życiu zajmujesz? Bo słuchacze chcą wiedzieć.
6: Strzelam, spawam.
7: A wygląda, jakbyś cały czas strzelał.
6: Strzelam ogniem, wiesz.
7: A, ogniem. Zimnym ogniem czy ciepłym ogniem?
6: Boże.
7: Ojej.
6: Seba, jesteś taki dociekliwy.
7: Hiro, ale ustalmy, kim chcesz być.
6: Wiesz co?
7: Muzyka zgasła. O, jest.
6: Właśnie.
7: Dzięki.
6: Wiesz co?

0: Głowa mi od tego boli po prostu już, wiesz? Hieronimie, ja tu zadaję
1: pytanie. Weź papap, wiesz? Ale... No i albo ci, o masz, weź, łyknij, no, otwórz buźkę.

0: Wierna.
1: To był ibuprom. Okłamałeś mnie.
0: A masz uczulenie Boże.
1: Masz uczulenie na apa.
2: Nie zapraszaj, już nie zapraszaj.
0: Głowa ci boli? Często tak przy mnie boli głowa niektórych.
1: Dobra, no. O co chodzi z tymi świeżakami, powiedz.
0: Słabo cię słyszę, chodź to bliżej.
1: Z tymi świeżakami powiedz, o co chodzi.
0: A to skąd wiesz? Skąd wiesz? Mam to napisać, tak?
1: Jestem zbriefowany.
0: Rozumiem, że nie rozumiesz, mam to napisać. Daj ten długopis, daj ten długopis.
1: Napisz i mi powiedz.
0: O, kto daje, odbiera, to wiesz co? To
1: nie
0: się,
1: wiem.
0: No, to się w piekle poniewiera i diabły cię będą podgrzewały i strzelały do ciebie.
1: Dziękuję pięknie. Moim państwa gościem był Hieronim.
0: To już koniec?
1: Przenosimy się do internetu.
0: Aha, no.
3: Dziękuję za
0: uwagę.
3: Koniec programu. Ja tu decyduję.
0: Abonanse na
3: Hieronim. W ogóle się świeżakami nie zajmuje. W ogóle. W ogóle.
4: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. To był to ostatni raz w Polskim Radiu Szczecin.
5: Szkoda, że państwo tego nie widzą, tych tak mówi w radiu.
6: Dobra, moi drodzy, chcecie kolejną grę?
1: Tak.
6: Chcecie? Ale czy na pewno chcecie?
1: Tak.
6: A jakie jest hasło przewodnie?
1: Cisza!
6: Chcecie kolejną grę? Ja tak będę robił do końca. Dobra, zrobimy teraz barmana. Ale ja mówiłem na początku, że my jesteśmy trochę przygotowani, trochę jesteśmy nieprzygotowani. Prawda jest taka, że my nie ustaliliśmy, kto co gra. W zasadzie my tak robimy często, żeby się też zaskakiwać siebie nawzajem, żeby właśnie nie przyzwyczajać się, że o, ty zawsze w tej grze, ty zawsze w tamtej. Czyli tak wszyscy gramy w sumie w tych samych. Nieważne, ale w różnej konfiguracji. Więc mam takie pytanie, czy ktoś chce się zgłosić na barmana, czy ja mam to zrobić?
4: No.
6: Ale to jest niezłe.
4: Ludzie kochani,
6: to jest niezłe. No ale,
4: ja będę barmanem, no.
6: Ty chcesz być barmanem?
4: No, teraz dobra. Co ja mam powiedzieć
6: no dobra,
4: człowiekowi?
6: No, czyli, okej, okay, czyli jakby rozumiem, że zostałaś zgłoszona na ochotnika.
4: No pewnie, że na ochotnika.
6: Dobrze, to takie... to ja wyciągnę resztę, nie?
4: Jasne.
6: A ty poprowadzisz,
4: tak,
6: czy chcesz wyciągać od nich?
4: Nie, nie, no to wyciągnij, dobra. Wyciągnij, no.
6: Więc tak.
4: Ja wyciągnę dla ciebie.
6: Bardzo fajnie. Słuchajcie, więc przyjdziemy sobie, każdy z nas, ja, Maciek i Paweł, przyjdziemy do baru, który, że tak powiem, prowadzi Agata.
1: I mamy problem.
6: I każdy z nas ma problem. Będziemy musieli ten problem wyśpiewać. I stąd moje pytanie, jaki problem, z jakim problemem przychodzi Paweł?
7: Poci się mlekiem.
6: Paweł poci się mlekiem, wspaniałe.
4: Koleś od Trembla.
6: Wspaniałe.
4: Paweł... Byście się dogadali.
6: Paweł poci się mlekiem.
4: Mlekiem.
6: Dobra. Z jakim problemem przychodzi Maciek?
8: Nie działa butelkomat.
6: Nie działa butelkomat.
1: Dobra.
6: A coś jeszcze? Podkręćmy to.
4: Taki zwykły to jest problem w porównaniu do Pawła.
1: Nie. Wow!
6: Co daje?
4: Na małpki.
6: Nie działa?
4: Nie działa butelkomat.
6: Nie działa okay. Butelkomat na małpki.
4: Na małpki.
6: Wspaniale.
4: A ten się poci mlekiem, no. A teraz Rafał. Z jakim problemem Rafał do mnie przyjdzie jako barmanki?
7: Zakochał się w teściowej.
4: Nie trafilibyśmy lepiej.
1: Ja.
4: Yeah. Rafał zakochał się...
6: Pani się nie śmieje, bo pani może być jeszcze moją teściową.
4: Rafał zakochał się w teściowej.
6: W teściowej, super.
4: Nie ma tu co dodawać.
6: Bardzo fajnie.
4: Mamy to.
6: Bardzo fajnie.
4: Maciej, nie działa butelkomat na małpki. A Paweł poci się mlekiem. Paweł, jak to Paweł?
6: Poci się mlekiem.
4: Poci się mlekiem. Nice.
1: Mamy to, no to co?
4: No dobra, to 3, 2, 1.
1: Cisza!
4: Proszę! Pan już szedł, czy nie? Bo nie wiem.
0: No ale zamknięte chyba.
4: A od razu wyczuwam, że to jest jednak pan. Proszę wejść!
0: Mogę.
4: A może jednak nie pan? Proszę wejść, proszę wchodzić. Czego tu szuka?
0: Porady.
4: Zapraszam. Pani, jest 10:00. Ja jeszcze kawy nie wypiłam, a podłoga jest...
0: A to akurat jak kawa, to ja jestem tu pomocny.
4: Dobrze, czego pan się napije? Kawy?
0: Płynów to ja mam dosyć.
4: Mamy stare kotlety.
0: To mnie nie, jedno z drugim jest niekompatybilne, bym powiedział.
4: No ale to tylko porada? Biorę 150 za poradę. Euro.
0: O. No to, a tak pół? Pół porady?
4: Boże, myślałam, że pół euro. Może być. Może być. To najwyżej nie będzie się rymowało.

0: Nie wiem, czy pani rozumie, ale po prostu...
1: Wie pan co? My tu jesteśmy pełni zrozumienia, ale to chyba trzeba do psychologa pójść. Ja jedyne mogę co poradzić, to...
0: A mogłaby pani przez chwilę to powiedzieć do mnie tak, jak mówią znajomi?
1: Panie!
0: O!
1: Dzięki. Iwan mi stąd!
2: O, nawet nie słychać. Puk, puk, puk. Zapomniałam, że jesteśmy w radiu.
1: Kogo niesie tak fonetycznie?
2: Oj, zawiasy pani piszczą.
1: Mądrala się znalazł. Następny, 10:05. A co pan tak na mnie patrzy, bo jeszcze nie mogę rozszyfrować dlaczego?
2: Bo kogoś mi pani przypomina.
1: Kogoś znanego panu? Ładnego? Bliskiemu sercu? Kobietę? Czy mam przestać mówić?
2: Jakby pani trafiła. We wszystko. Słowa tego nie opiszą. Znaczy opiszą, ale tylko muzyczne. Niech pani pozwoli, że będę śpiewał cyklicznie.
1: Zdarzali się tacy, proszę.
2: Miałem w głowie taką balladę.

Bartosz Urost. Pokaż to potrafię. Yeah! To jest to! To jest to!

0: Jak teraz Polatka. O nie. To znaczy, że jest nieletnia? Rozumie pani. Serduszko puka w rytmie czacza.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia.
2: Łup, łup, łup, łup, łup. Łup, łup, łup, łup, łup.
1: Kogo teraz licho niesie?
2: Ja jestem lichem, proszę pani. Pomoże mi pani? Tak, bo ja, proszę pani, mam swoje pasje. Moja pasja kosztuje mnie moje zdrowie i codziennie ode mnie czuć.
1: Chodź pan tutaj bliżej.
2: No ja nie dam rady. Musi pani drzwi mi otworzyć, bo ja tego na dworzu nie zostawię.
1: A,
2: one bo się są... boję, bo ktoś zawinie i będzie lipa, nie? Dobra. Otworzy mi pani drzwi?
1: Tak. Ja tutaj...
2: Dobra.
1: Bip, bip.
2: O, otwierany na ten...
1: Na komórkę.
2: Fajnie. Dobra, tutaj chłopaki, zostańcie. Dobra, o, kolejne worki. To nie ma tak, że to wie pani.
1: Ale jeszcze... co mi pan tu bałagan robi? Chociaż...
2: No ja to chciałem odnieść, ale nie mogę, no. Żona mnie z domu z tym wygoniła, powiedziałem, ubrania, łachy, dorobek zostaw, ale tych buteleczek nie.
1: Ale pani, ja tutaj mam ludzi, no, stoją w kolejce, czekają na stoliki.
2: Pani ma ludzi, a ja mam tu swoje emocje. Życie, które przewaliłem.
1: No dobrze, no mam 5 minut, a zmieści się pan w 5 minut?
2: Postaram się.
1: Już jest dawno po czasie.
2: Dobra, to no. Ja poproszę jednego takiego morskiego, prawda? Na odwagę.
1: Ale z sokiem?
2: Bez soku!

Hej, hej, ho! Mam wytatuowany szacunek ludzi ulicy jak Peja. A kto nie ma małpek, to jest zwykła ściny. Kiena, o! Wlekał mi rym, bo z

0: te tomaty będą teraz naprawione. A co się nie naprawi, to sam. Taka filozoficzna treść piosenki. Niech pani powie, co ja mam zrobić z tymi małpyczkami. Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.
2: Wspaniale. Słuchajcie, tak patrzę na zegarek, mamy jeszcze chwilę, mamy jeszcze czas. Ja bym proponował jakoś wkręcić kolejnego pana redaktora, co by na to?
1: Tak,
3: wspaniale.
1: Mamy fajną...
2: Lubicie wkręcanie panów redaktorów?
3: No pewnie.
2: Tak. Dawać go tutaj.
1: Jest pan Robert.
4: Dawać go.
1: Robert.
0: Panie Robercie.
2: Brawo, panie
1: Robercie. Dawaj tu.
5: A to jest za pieniądze. Będziemy to robić za pieniądze? To są
2: stare. Nie musi pieniądze. Pan płacić, spokojnie.
5: Nie, nie musi. Nie musi. Ten pan płacić. Nie powinien tu grać, moim zdaniem. Źle pan gra. To się mi nie podoba, co pan powiedział bardzo. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Ale stary.
5: A zrobimy to z tymi ręcyma też? Bo
2: nie,
5: mi się podobało.
1: Nie, nie.
5: A z dwoma?
1: Nie.
0: A to już po programie.
1: Nie.
2: Ale generalnie jest pan chętny do działania
5: nie.
2: z nami.
5: Nie. Nie, niestety.
2: To proszę
5: nie.
2: wyjść.
5: Dziękuję bardzo.
2: Ja mówię serio.
1: Poważnie. Jest taka gra, w której zaprosimy pana po jakimś czasie, jak ustalimy pewne sprawy z publicznością, ale generalnie będzie pan z redaktorem, który się spóźnił do redakcji.
5: Dobrze.
1: I tak naprawdę to my...
2: Wymyślimy trzy powody, dla których pan się spóźnił.
1: Tak.
5: A ja tego nie będę wiedział. Tak,
2: tak
5: ja
2: nie będzie.
1: Tak,
2: nie będzie
1: tak,
5: a co ja mogę w tym czasie robić?
6: Będziemy podpowiadać.
5: To może ja sobie do butelkomatu pójdę, nie? Bo
2: no, można.
5: Są naprawione.
2: Można, oczywiście.
1: No. Tylko nie z tym panem.
5: Nie, nie.
1: I pan tak naprawdę będzie miał takie trzy etapy. Pierwsza rzecz, przez którą pan się spóźnił, zdarzyła się w domu. Druga, i te wszystkie rzeczy będzie wymyślała nam publiczność. Chora no. jednakowoż, publiczność. Druga rzecz, zdarzyła się po drodze do pracy.
5: Tak, ja jeszcze rowerem i mi się zdarzają rzeczy do pracy. Ostatnio miałem wypadek w drodze do pracy. Także możemy to zagrać.
6: Tego jeszcze nie wiesz, co ci się wydarzyło.
5: Wiesz, tak, rzeczywiście, ale podpowiadam państwu.
6: Za chwileczkę się dopiero...
1: Ale gadułka!
5: Skandal, nie?
1: No dobra, panie
5: czyli jedna w domu, druga w drodze
1: druga
5: do pracy,
1: po drodze, a trzecia tuż przed samymi drzwiami.
5: Do pracy.
1: Drzwiami do pracy i pana szefem będzie Paweł.
5: O już kiedyś był.
6: I jeżeli tego nie zgadniesz, to po prostu się wyrzucę z roboty. No,
1: jeszcze, prostu, raz.
5: No. jeszcze raz. Jeszcze no. raz. Czyli teraz ja wychodzę, ale kiedy ja mam wrócić, bo tego
1: zawołamy.
5: Nie
1: my zawołamy Robert.
5: Czyli podsłuchiwać,
1: Robert,
5: tak?
1: Tak, tak,
2: nie,
1: tak.
2: Nie,
1: podsłuchiwać nie. Ale ty, Maciej, miałeś jakieś takie słuchawki, co można panu Robertowi dać? Czy...
0: Tak, są gdzieś?
2: Nie ma ich. Tak?
1: Dobra, to będziemy jakoś w miarę ustalać.
2: Były,
1: tylko
2: były,
1: tylko ale musimy
6: ci zaufać, że nie będziesz
1: pójdzie pan sobie tam dalej.
6: Bo nie
1: jak będzie pan podsłuchiwał, to jest kompletnie
5: bez sensu. To nie ma sensu,
2: to pan tu pracuje. Wie pan, gdzie jest miejsce, w którym nic nie słychać?
6: Toaleta, bar, nie wiem.
5: Co damska.
6: Proszę go przypilnować.
2: Proszę go przypilnować.
6: Ajajaj. Dobrze, czekamy, czekamy, aż
1: Robert,
6: wyjdzie.
1: No ale szybciej idź, Boże.
5: Brawa na wyjście.
2: Brawa na wyjście.
5: Już mnie nie ma.
2: Krótkie
1: a wy się z kolegą, niedobrze. Słuchajcie, jaka rzecz zdarzyła się po... Może Paweł właśnie wydobędzie, tak, że my będziemy pokazywać.
6: Musimy wymyśleć trzy powody, które się zdarzyły Robertowi, że się spóźnił. Czyli co się zdarzyło mu w domu?
2: No
6: krokodyl go ugryzł. A gdzie go ugryzł?
1: No wiadomo.
2: Jak to gdzie? W salonie.
6: Krokodyl go ugryzł w salonie.
5: Udo.
1: W salonie.
6: Udo. Tak? No, krokodyl go ugryzł.
5: Udo.
6: Co się zdarzyło po drodze?
4: W autobusie napadł go gang karł.
6: Gang przedszkolaków. O, to jest super.
1: Czyli w autobusie?
6: W autobusie napadł go gang przedszkolaków. To jest wspaniałe. I trzecia rzecz, co się zdarzyło przed całym... Kogo spotkał przed całym wejściem do pracy tutaj, do radia?
4: Tuje.
1: Tuje?
2: Tuje.
6: To takie drzewo, tak?
1: Jezu, weź to pokaż.
2: Czy spotkał latającego potwora?
6: Latającego, dobra.
1: Latający potwór spaghetti.
2: Latający potwór spaghetti.
6: Okej.
2: Okay. Dobra.
6: Bardzo się cieszę, że się zebrała cała redakcja tutaj.
2: Aha. To może zrobimy tak. 3, 2, 1.
4: Cisza!
2: Nie, chłopaki muszą nas usłyszeć.
6: 3, 2, 1.
4: Cisza!
6: No, Robert.
5: Jestem, szefie, jestem. Tak jak się umawialiśmy, jestem.
6: Jest cała redakcja.
5: Jest cała. Dzień dobry.
6: Są twoi koledzy.
5: Cześć.
6: Jest twój dyrektor.
7: Dobrze, że jestem o czasie, nie?
6: No właśnie nie.
5: Jak nie? No ale była zmiana czasu, proszę szefa. Była zmiana czasu, było z letniego na zimowy.
3: Panie dyrektorze, panie dyrektorze. Guma do żółcia.
6: Sugerujesz, że mi coś...
3: Nie, nie, nie, tylko ja tak lubię, wie pan. Ja to tak nad wyraz, wie pan, ja pana lubię i w ogóle...
6: Wspaniale. Widzisz, jacy są, jak można pracować u nas?
5: To ja tę gumę mogę wziąć na przykład i też ją tam jutro dam, jak przyjdę też punktualnie do pracy.
6: Słuchaj, Robert, no, tak. Ja ci powiem krótko. Tak, ja będę siedział, ty będziesz stał.
5: Czyli ja mam nie siadać? Pan
6: nie,
5: będzie
6: absolutnie
5: się
6: nie siadać.
5: I to mi się bardzo podoba.
6: Ponieważ jest...
5: Trzymać gumę? To dziwnie brzmi, ale trzymać gumę?
6: Słuchaj, Robert.
5: Ale czy trzymać gumę, szefie, no bo to jakby...
6: Jest godzina 8:02.
5: U mnie za dwie. Bo ja mam jetlaga, bo ja samolotem przyleciałem do pracy.
6: Robert, jesteś teraz jakby na wylocie.
5: Z gumą, za to trzymam się gumy. Myślę, że guma mnie zamortyzuje.
6: Słuchaj, powiedz mi, spóźniłeś się 2 minuty i to nie jest dobrze. Mnie się to nie podoba. Jeżeli się wytłumaczysz...
5: Ja widzę dziwne rzeczy, szefie, nie wiem, może jestem zmęczony. Jakaś pani przed chwilą klepała się po udzie.
6: Jakie
5: to mnie rozproszyło.
6: Jakie są powody?
5: Widziałem kobietę, która gryzie męskie udo. I to był taki główny powód. A potem Ręcyma robiła coś jak taki ten łabądź, co wtedy żeśmy te pelikany nagrywali do audycji, nie? I to był ogromny pelikan. I jeszcze do tego w czerwonej takiej kurtce, to się wydaje z daleka, że Adidasa.
6: Robert. Przepraszam, dlaczego wy nie pracujecie? Co tu się
5: właśnie
6: dzieje?
5: Właśnie, na to trzeba, trzeba zwrócić uwagę. Ja tak trzymam palce, bo guma tu jest.
6: Robert,
5: nie mogę tego...
6: Robert, jesteś na
5: pomógłby
6: wylocie.
5: Mi szef? Bo nie mogę tego rozłączyć. Guma trzyma, nie?
6: Robert, nie zmieniaj tematu.
5: Winterfresh.
6: Co się zdarzyło w domu?
5: Ale jeszcze pachnie, nie?
6: Wydaje ci się, że jesteś zabawny.
5: Nie, po prostu tłumaczę, dobrze, że nie mogę rozłączyć palców.
6: Proszę, powody spóźnienia. Co się zdarzyło u ciebie w domu?
5: U mnie w domu, no po prostu mieliśmy zmianę czasu, bo my byliśmy, tak jak szef zresztą podpisał uprzejmie nam urlop wypoczynkowy, wyjechaliśmy całą rodziną i był ten jetlag, nie? Nie zauważyliśmy
6: twój
5: tego, że zmieniła się dwa razy zmiana
6: czasu.
5: Twój zespół
6: wszystko zrobić, żeby ci pomóc, ale ty nie korzystasz z tych pomysłów, z tej pomocy.
5: Więc wyszywaliśmy sobie na koszulkach znaczek Adidasa, nie? Nie, nie wyszywaliśmy sobie, rozmawialiśmy i wtedy... Ktoś ugryzł mnie po prostu w podudzie.
6: Tak, ale, tak. Kto, ale kto to był? Kto to był?
5: To była obca kobieta. My mieszkamy w takim... Nie była to obca kobieta, bo obce kobiety...
6: Słuchaj, cały zespół jest za tobą.
5: Tak,
6: a ty przede jesteś, mną. A ty jesteś jakby obok, nie?
5: Tak. Ta kobieta...
6: Cała redakcja
5: założyła rajstopy, ale potem zdjęła, bo cisnęły ją i miała żylaki. To jest w ogóle kobieta, która pływa w kałużach u nas na osiedlu.
6: Robert. Co się zdarzyło w domu?
5: Wiele rzeczy się zdarzyło. Przede wszystkim okazało się, że 3-pokojowe mieszkanie, które odebraliśmy od dewelopera, ma naklejkę wskazującą, że jest to do... z jeansów kawałek taśmy się przykleił do butelki. O tutaj! To się zdarzyło. To jest dziwne do uwierzenia, ale to się naprawdę zdarzyło. Poza tym znowu widzę tę kobietę, która robi dziwne rzeczy na klatce. Nie, to jest pies mojego sąsiada. Nie, psica. Bulldog francuski. Tak, to jest psica mojego sąsiada.
6: Rozumiem, że to było zwierzę.
5: Psica mojego sąsiada pogryzła plastikową butelkę.
6: Ja dużo wiem na ten temat.
5: Pogryzła mi nogę psica mojego sąsiada. Sąsiad ma psicę, bo on nie chciał mieć psa, bo jest uczulony.
6: Robert, a ty byłeś kiedyś w zoo?
5: Ja byłem w zoo, ja nawet kiedyś pracowałem w zoo, ale to było tylko na pół etatu wieczorami. Nie, ale to nie była praca, którą kocham.
6: Robert, ty gadzie jeden, ty.
5: No.
6: Ty wstrętny gadzie, kłamiesz.
5: I ten pies szczekał. Ja... A sąsiad znów po alkoholu niszczył panele na klatce. I nie możemy tego opanować.
6: Robert, chyba musimy kiedyś pójść do zoo, do działu gadów.
5: Tak. I znowu ten pies wrócił. Ja już prawie szedłem do pracy, ale psica sąsiada...
6: Robert, w ogóle... skup się, to no, na pewno był pies.
5: Psica. To była psica, nie. To był...
6: Cała redakcja jest za tobą,
5: to
6: ale
5: był...
6: ty swoje.
5: Dziąślak, tak ci. Ma chore dziąsło. To był dziąślak, który zjada
6: Robert,
5: wszystko,
6: moja
5: prawie mnie poznał. Mogę usiąść?
6: Jest, nie.
5: Nie, nie mogę. Mogę stać?
6: Musisz stać.
5: Czyli coś mogę.
6: Musisz stać i zaraz,
5: tak.
6: Zaraz wylecisz.
5: Tam była taka zaraz perspektywa takiego
6: wylecisz
5: tunelu.
6: Tutaj tym oknem.
5: Na końcu było światło i tam ta psica się pojawiła. Także szef rozumie. Ja nie do końca wiem, gdzie ja jestem.
6: Ile no państwo mają czasu? Zacznijmy od początku.
5: Tak.
6: Co się zdarzyło w domu?
5: W domu? W domu psica ugryzła mnie w
6: kół. Ale się uparł, nie?
5: No.
6: Boże, ty mój.
5: Czekaj. Bo ja tylko zobaczę na chwilę na gitarę. Co? Krokodyl po prostu, podobny do psicy, u mnie w domu, ugryzł mnie, Hugo.
6: Okej, rozumiem. Kto cię ugryzł?
5: Krokodyl.
6: O jest!
5: No, w domu mnie ugryzł.
6: Robert, no. Masz 1/3 swojej drogi za sobą.
5: Tak.
6: Gratuluję.
5: Także dzwońcie państwo.
6: W 2/3 już jesteś poza redakcją, ale w 1/3 jest.
5: Okej.
6: Okay. Jakby jesteś tutaj.
5: Szybko nam poszło, nie?
6: Jedną nogą jesteś.
5: To już mogę pójść, to z gumą jest już nieśmieszne,
6: to już,
5: nie?
6: To już w ogóle nie działa, wiesz?
5: Okej. Okay.
6: No. Dobra, co się zdarzyło po drodze? Opowiadaj.
5: Po drodze trzech robiło młynek ręką. Nie, nie robiło. Niscy ludzie, niewysocy i niewidomi.
6: Może oni po prostu byli...
5: Szli z dzieckiem.
6: Robert, może oni po prostu byli młodzi. No.
5: Tak, młodzi ludzie z dzieckiem szli odebrać 800+. A to dziecko było jakieś duże. I strasznie było takie skupione na sobie, bez przerwy pokazywało na siebie, no. No, i na rondzie zgubili to dziecko. Także przykra sytuacja.
6: Robert,
5: w ogóle ten facet,
6: jesteś zdenerwowany.
5: Ten facet chyba sprzedaje panele, bo bez przerwy ich dotyka. Troszkę no, jestem, tak.
6: Jeszcze raz.
5: Krokodyle ustaliliśmy.
6: Jak dotarłeś tutaj?
5: Szliśmy w trójkę.
6: Na pewno?
5: Tak, szliśmy w trójkę, bo we trójkę się zawsze...
6: Ja mam inne wiadomości.
5: My chodzimy inaczej. Zawsze trójkami, nie?
6: Inaczej to było.
5: No.
6: Słyszałem, że inaczej to było.
5: Tak. Jechałem też autobusem,
6: no,
5: bo kocham i... szczeciński ZDITM.
6: Mam wrażenie, że jesteś uparty i mało elastyczny.
5: Nie, jesteśmy w autobusie. Ma niskie dziecko, nie rośnie. Co się dzieje? Może omega 3, nie wiem. Kobieta ma brudne ręce, wyciera to w kurtkę. Kierowca autobusu...
6: To ma autobus
5: nie ma
6: na
5: tu kierowcy
6: brzeże.
5: Autobusu. Czas.
6: Dobra,
5: czas.
6: Jesteśmy w autobusie.
5: Tak.
6: Co tam się wydarzyło?
5: No, kobieta gniecie sobie kurtkę. No, i jest niska. Dziecko. Dziecko w autobusie...
6: Chyba coś...
5: Zaczęło mnie bić. Agresywne dziecko. Taka jest dzisiaj młodzież.
6: No, rozumiem, dobrze.
5: Agresywne dzieciaki wsiadają... 7-5 to strach jechać.
6: Daj już spokój.
5: Tak
6: daj,
5: mnie no...
6: Robert, daj już spokój, daj już spokój.
5: No.
6: Jesteś już prawie że tutaj z nami.
5: Tak.
6: Ale co się zdarzyło przed samym wejściem do...
5: To jest najgorsza sytuacja. Leciały kormorany. I... nie leciały kormorany. Akurat jest karnawał w Rio, który kończy się w Szczecinie. Idzie ten taki śmieszny chiński smok. Za pieniądze. Nie.
6: No Robert, masz ostatnią szansę. Jeszcze tylko 40 minut już.
5: No. Robiłem kawę?
6: Kogo tam spotkałeś? Kogo spotkałeś przed samym wejściem do redakcji?
5: Chlipiącego faceta. Siorbiącego, oślinionego. Mówię, nie wchodzę. I zakochaną parę, która... Jadła jedno chińskie danie na pół, bo są biedni. Chcieli się całować. No, gitarzysta. Taka mała gitarka.
6: No, Robert, no. Jesteś w opałach.
5: Nie, ja tak będę stał i coś wymyślę. Jecie makaron. To jest rzeczywiście częsty powód spóźnienia się do pracy. Ludzie jedzący makaron.
6: No, mogę się zafascynować tym.
5: Tak. I tasiory, co latają tam koło naszego wejścia, zeżarły makaron. Wrona kra. Okej.
6: Okay. Gorilla!
5: Okej. Okay. Makaron gorilla zjadła.
7: Też zapomniał.
5: Wyjdźmy z tego.
1: Robert, ty wyjdziesz.
6: Słuchaj,
1: teraz.
6: Robert, powiedz mi, jakiego ty jesteś wyznania?
5: Każdego, szefie, i każdego.
6: Bo ja słyszałem, że jesteś czegoś takiego specyficznego wyznania.
5: Kościół wyznawców spaghetti. Latającego.
6: No dobra.
5: I w związku z moją... O, jak późno. I dobrze. W związku z moją religią nie mogłem przyjść na czas.
6: Robert, ale umówmy się, że to był ostatni raz.
5: Na to liczę, Paweł. No.
6: Dziękuję.
5: Dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: Trzeba było wziąć wielciaka do tej gry.
5: Tak, trzeba to było zamienić.
1: Robert, dzięki. Bardzo fajnie.
2: Bardzo fajnie.
7: Daliśmy radę.
2: Słuchajcie, bardzo fajnie.
6: Emocje były, nie?
2: Kończymy, dziękujemy bardzo. Dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy za gościnę.
1: Zagrali dla was Paweł, Maciej, Rafał,
2: Agata,
1: Bartek. Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
8: To była retransmisja sceny Impro, wydarzenia, które miało miejsce 2 tygodnie temu w S1. Na scenie zobaczyliśmy Agatę Kolasińską, Rafała Hajdukiewicza, Macieja Sikorskiego oraz Pawła Niczewskiego. Muzyczną oprawę zapewnił Bartek Orłowski.
9: Autopromocja.
10: Trochę kultury w Radiu Szczecin. Najbardziej kulturalny program w eterze. Jesteśmy tam, gdzie bije kulturalny puls miasta i regionu.
11: W najbliższym programie opowiem o nadchodzącym 23. Szczecińskim Festiwalu Muzyki Dawnej, o spacerze śladami Sydonii von Borg z Elżbietą Herzińską i Tomaszem Wieczorkiem oraz o nowych szczecińskich książkach dla małych i dużych.
10: W każdą niedzielę od 15 do 17 z kulturą o kulturze. Tylko w Radiu Szczecin.
11: Zapraszam, Małgorzata Frymus.
9: Autopromocja. Reklama.
12: Poczuj ducha przygody w krainie wikingów. Hossoland zaprasza na majówkę z wikingami. Czekają atrakcje, wikińskie przygody i zabawa dla całej rodziny. Teraz bilety 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
13: Baszkowicka Wiosna już 9 i 10 maja. Zapraszamy na wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. To 2 dni pełne atrakcji dla całych rodzin. Strefa eko, konkursy, w których wygrasz sadzonkę drzewka, koncerty Be Cool i Longhand Junior. Więcej informacji na zodr.pl/wystawa. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
9: I po reklamie.
14: Zbliża się 11. Wiadomości Radia Szczecin. Kacper Narodzonek. A w wiadomościach prezydent powoła Radę do spraw nowej konstytucji, premier komentuje. Powiemy o tym, co szczecinianie najczęściej wrzucają na grilla, a także o wczorajszym meczu koszykarzy spójni.
15: To są wiadomości Radia Szczecin.
14: Premier Donald Tusk uważa, że pomysł powołania nowej Rady do spraw nowej konstytucji to gra polityczna ze strony Karola Nawrockiego. Wcześniej rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział w Polsat News, że dziś Karol Nawrocki powoła taką Radę. Dojdzie do tego na Zamku Królewskim w Warszawie. Donald Tusk przed wylotem do Armenii powiedział dziennikarzom, że tak naprawdę nie ma idealnej konstytucji, a zdaniem szefa rządu najważniejsze jest, aby przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.
16: Najlepszym lekarstwem na polityczne zamieszanie są rządy prawa i takie zdrowe reguły demokracji. Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę.
14: Zaproszenia do prac w Radzie do spraw nowej konstytucji trafiły w czwartek do przedstawicieli klubów i kół poselskich. Według słów Rafała Leśkiewicza w skład Rady mają także wejść eksperci i przedstawiciele różnych światopoglądów. Zamiar opracowania nowej ustawy zasadniczej Karol Nawrocki sygnalizował w pierwszym wystąpieniu po zaprzysiężeniu.
9: Szczecin, region, Polska i świat. Takie są wiadomości Radia Szczecin.
14: Kiełbasa ma się dobrze, eksperymenty trochę gorzej. Majówka na dobre otworzyła sezon grillowy, a w rozmowach z mieszkańcami Szczecina szybko wyszło, że na Ruszcie wciąż królują kiełbasa i karkówka. Większość przyznaje, że choć nowe pomysły kuszą, to klasyka nadal wygrywa.
17: Eksperymentować nie bardzo lubię.
18: Polacy tradycyjnie, nie?
19: Kiełbasa, karkówka.
17: Kawałki z kurczaka.
20: I zdecydowanie wołowina.
19: Może szaszłyki raz się zrobi, nie?
18: Trochę byśmy poleżeli, dobrze pojedli.
19: Nie, no klasyka.
18: Macie jakąś nową receptę, to ja chętnie posłucham.
20: Zawsze można poznać jakieś nowe smaki i nasycić podniebienie.
18: Mięso się petluje.
19: Trzeba ten, cierpliwym być, nie ma żadnego sekretu.
20: I nie odchodzić za daleko.
17: Podlewać, żeby to się nie podpalało, nie czerniało to mięso. Bo spalone to wiadomo.
19: I uważasz na ogień, nie? To tyle.
14: Za prekursora grillowania uznaje się starożytne cywilizacje, a samo amerykańskie czy angielskie słowo barbecue wywodzi się od karaibskiego barbacoa, używanego przez Indian na określenie drewnianej konstrukcji służonej do wędzenia i pieczenia mięsa.
9: Sportowe emocje w wiadomościach Radia Szczecin.
14: Koszykarze PGS Pujni od porażki rozpoczęli zmagania o awans do finału play-off pierwszej ligi. Stargardzianie w pierwszym półfinałowym meczu przegrali u siebie z ŁKS-em Łódź 66-95. Łodzianie po sobotnim sukcesie w rywalizacji play-off do 3 zwycięstw objęli prowadzenie 1-0. Paweł Kikowski, kapitan białobordowych, przyznaje, że nie można długo analizować wysokiej porażki, bo wieczorem grają drugi mecz z ŁKS-em.
0: Cóż, gramy dalej po prostu, nie ma co się za dużo zastanawiać. No, wiemy, co Łódź potrafi, jakich ma zawodników, jest to bardzo dobra drużyna, też dość fizyczna i agresywna, więc będzie podobna seria jak z Pelplinem.
14: Dzisiejsze spotkanie koszykarzy PGS Pujni z ŁKS-em Łódź rozpocznie się o godzinie 18 w hali przy pierwszej brygady w Stargardzie. Dzisiaj dalszy ciąg letniej pogody w regionie, do 27 stopni na termometrach. Słońce czasem schowa się za chmurami, ale padać nie powinno. W domu, w pracy.

0: Wiarenka muzyczna. Zaprasza Dorota Zamolska.
1: Małgorzata Ostrowska i Maciek Balcar będą gośćmi naszego programu, który zrealizuje Mariusz Tołajkowski. Przed mikrofonem Dorota Zamolska. Witamy serdecznie, przypominając, że będziemy do 13. Dziś ważny dzień, 3 maja. To też program rozpoczniemy od piosenek na tę okoliczność właśnie. I tak rozpoczynamy nasze spotkanie od piosenki pod tytułem Kraj Majowy w interpretacji Anety Nasalskiej. Zaśpiewa u nas także Warius Manx oraz Stan Borys. Thank you.

0: kawiarnice muzycznej śpiewali Aneta Nasalska, Warius Manks i Stan Borys.
1: To jest Radio Szczecin.
0: Na składanie życzeń urodzinowych nigdy nie jest za późno. Małgorzata Ostrowska wczoraj właśnie obchodziła. Życzymy wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim zdrowia. Rozpoczynała karierę w Polskim Radiu Szczecin w grupie Skandal. Tak się nazywał zespół Lombard na samym początku. Wtedy przedstawiła mało dziś popularną piosenkę Błądzą.

Tak śpiewała Małgorzata Ostrowska na początku 1981 roku w studiu nagraniowym Polskiego Radia Szczecin. 12 grudnia przyjechała z Grzegorzem Stróżniakiem i Wandą Kwietniewską. Dzień przed ogłoszeniem stanu wojennego zrealizowała dwa swoje wielkie przeboje: Szklana pogoda i Droga pani z telewizji.

0: Słuchasz Radia Szczecin.
1: Małgosia Ostrowska jest gościem państwa. Zdrobniale do ciebie mówimy od wielu lat. Małgosia, Małgosia, przecież jesteś już...
2: Dorosła.
1: Dorosłą pannicą.
2: Staram się mieć dystans do tego i dawać ludziom możliwość nazywania mnie jak sobie chcą. To w żaden sposób nie jest w sprzeczności z kreowaną przeze mnie postacią, dlatego że taki margines zawsze zostawiam. Z drugiej strony jest to, może tutaj mało skromnie powiem, ale mam nadzieję, że jest to pewien dowód sympatii, który gdzieś tam jest, także ja się z tego cieszę. Znaczy, nie chciałabym namawiać może wszystkich ludzi, żeby mówili do mnie Małgosia, Gosiu, Gosieńko, ale to chyba jest takie coś, na co się gdzieś tam pracowało lata całe, więc chyba się trzeba bardzo cieszyć.
1: A zaczęłaś pracować nad tym, byś została artystką, kiedy byłaś dziewczynką?
2: Ja nie chciałam być artystką. Miałam plany zupełnie nieartystyczne, jeśli chodzi o moją przyszłość. Jednocześnie chodziłam do szkoły muzycznej, śpiewałam w big bandzie szkolnym i to było tak jakby równoległe życie, gdzieś ta moja muzyka, moje śpiewanie i tak dalej. Ja nawet myślałam, że jak już będę studiować moją ukochaną biologię, bo tak chciałam, to gdzieś tam równolegle w jakimś ruchu studenckim może jakieś 3 dźwięki będę wydawać na rok. Ale poddałam się temu, że się nie dostałam na biologię i że tutaj się jednak rozwijała sprawa muzyczna i mi się podobało to, więc chyba
1: ta muzyczna w Poznaniu
2: ten ciężar
1: się rozwijała.
2: Tak, w Studio Sztuki Estradowej.
1: Słynna grupa Wist.
2: Fajnie było.
1: Wszystkim artystom towarzyszyła w ważnych przedsięwzięciach.
2: Trafiłam na pedagogów, ludzi, którzy namawiali mnie do tego śpiewania, to trafiłam także na grupę Super Przyjaciół. Gdyby mi ktoś powiedział, że tak sobie życie ułożę i gdybym miała postanowić, nie wiem, w wieku lat 15, że zostanę muzykiem, że zostanę wokalistką, to było takie niepoważne. Ale jestem bardzo zadowolona z tego, że stało się, jak się stało.

0: Grupa Wist, wspomniałam tutaj o niej, która towarzyszyła artystom, wtedy byli popularni bardzo. Któż to taki? Krzysztof Krawczyk.
1: Krzysztof Krawczyk. My z Alex Bendem jeździliśmy w związku z tym. I była Ewa Bem i Litka Stanisławska wtedy i Wojciech Gąsowski.
0: Kiedy się zaświeciła w tobie ta lampeczka? O, to jest miły zawód.
1: To była pierwsza prawdziwa trasa z Alex Bendem. I wtedy się okazało, że to jest zupełnie inne życie. Ono jest fascynujące. To było bardzo korzystne, fajne, coś się tworzyło na scenie. W związku z tym mała rewolucja w mojej głowie się chyba wtedy dokonała. Niezależnie od tego byłam po bardzo oficjalnych, poważnych zaręczynach z moim ówczesnym narzeczonym, jedynym chyba naprawdę oficjalnym narzeczonym. I on miał zupełnie inny pogląd. Ja nie twierdzę, że jego pogląd na życie nasze wspólne nie zmieniłby się pod wpływem okoliczności, bo to był bardzo mądry, bardzo wartościowy człowiek, bardzo fajny człowiek. Natomiast wtedy mi się wydawało, że po prostu ta jego koncepcja na życie kompletnie kłóci się z tym, co mnie sprawia przyjemność. I w tym momencie rozwiązałam cały mój związek w sposób zresztą bardzo brzydki, którego nie polecam. Mianowicie uciekłam z domu. Nie pojechałam do domu i nie zjawiałam się w nim przez jakiś czas. Unikałam w bardzo brzydki sposób kontaktów z nim i spotkania. I całą sprawę rozwiązałam korespondencyjnie, czego także nie polecam. Ale chyba zabrakło mi odwagi na taką normalną, uczciwą rozmowę. Ale jestem bardzo zadowolona z tego, że stało się jak się stało, ponieważ robię to, co lubię. Także generalnie jakoś tam się życie ułożyło.

0: jest weekend z Radiem Szczecin.
1: W latach 80. utworzyła się bardzo popularna poznańska grupa Lombard. Ona na początku nazywała się Skandal.
2: Ale bardzo krótko. To nie była skandalizująca grupa.
1: No, duży skład wokalny. I ten wokalny chyba przeszkodził temu, że grupa przestała istnieć. To była Wanda, to był Grzegorz i to byłaś ty.
2: Myśmy między sobą na pewno nie walczyli. Gdzieś się zdarzały konflikty i najczęściej były one powodem rozstania. Natomiast to nie jest tak, że codziennie była ta walka jakaś. Ja myślę, że gdyby może całe zewnętrze jakby nie pracowało na to, żeby konkurencja była, może by się na przykład taki układ nie rozpadł nigdy.
1: Jedna z najpopularniejszych w latach 80. polska grupa Lombard miała wiele przebojów. Małgosia Ostrowska śpiewała, Wanda Kwietniewska śpiewała, Grzegorz Stróżniak śpiewał. Tak pięknie wszystko szło i Małgosia przerwała ten miły czas.
2: Rzeczywiście kilka razy odchodziłam od Lombardu, może nie tyle od Lombardu, co kilka razy odchodziłam z estrady. Zawsze robiłam to na zawsze i zawsze się tak składało, że w efekcie wracałam. I różne były, różne powody. Pierwszy pomysł odejścia też pamiętam, ponieważ to było w sytuacji, kiedy Wanda odchodziła, znaczy kiedy Wanda stworzyła opozycję do Ostrowskiej, czyli Wanda i reszta zespołu powiedzieli, że oni w tej chwili będą grać razem, a Ostrowska nie będzie śpiewać z nimi. Przyznam, że taki sposób zachowania, o którym mówię w przypadku mojego dziecka, czyli trzy kroki do tyłu. I byłam skłonna się wycofać. Byłam skłonna, miałam pomysł taki, żeby sobie na poczcie w moim rodzinnym Szczecinku stempelki przekładać. Bo taki był obraz i sposób na życie dziewczyny po maturze, której się nie udało. Tak u nas kończyły moje koleżanki i obserwowane przeze mnie koleżanki z innych klas, którym się nie udało w życiu i potem im brzuchy rosły i tam za tym okienkiem stemplowały listy.
1: I
2: ja właśnie też tak sobie myślałam, że na poczcie. Tak to się tam toczyło i w efekcie odeszła Wanda, a zespół Lombard istniał nadal w gronie uszczuplonym o Wandę. To był pierwszy pomysł odejścia, niezrealizowany. A potem odchodziłam z powodu, że a to miałam dość jakby zależności i tej branży ciągłej walki o przetrwanie gdzieś na jakiejś pozycji. To nadal jest bardzo agresywna branża, tylko ja może mam ciut większą odporność. Natomiast wtedy byłam słabsza i po prostu wielokrotnie odchodziłam z tego powodu. Odeszłam też z powodu na samym końcu, jakby ostatnie odejście było już chyba najbardziej złożonym, bo miałam też krótką przerwę na urodzenie dziecka, ale zaraz po urodzeniu dziecka, bodajże 2 miesiące potem już koncertowałam i miałam wielkie postanowienie wytrwania w tym i miało to nie wpłynąć w żaden sposób na mój zawód, co oczywiście okazało się bzdurą, bo taki niedosyt, który się gdzieś tam w takiej sytuacji odkłada w każdej matce prawdopodobnie, która za rzadko widzi swoje dziecko. To gdzieś w którymś momencie kazało mi powiedzieć stop, basta, bo to jest nielogiczne, niezdrowe, niehumanitarne i wbrew naturze. I to była decyzja odejścia. Wtedy rzeczywiście poszukiwałam innych zawodów, innych zajęć. W tym czasie też wyszłam za mąż, kupiłam dom i zajęliśmy się remontem tego domu, bo to był stary dom. To mi dawało ogromną satysfakcję do momentu, kiedy już jakby psychicznie odpoczęłam od branży muzycznej i stwierdziłam, że tego mi w życiu jednak brakuje i że najlepiej się realizuje na estradzie. To trwało parę lat. Przyznam szczerze, że chyba 4 lata w ogóle nie śpiewałam. Potem namówił mnie na powrót na estradę Grzegorz Stróżniak, który zadzwonił z propozycją zagrania kilku koncertów z Lombardem. I kilka koncertów się potem toczyło przez jakieś 2 lata, a wcześniej już jednak, zanim Grzegorz zadzwonił, to zostały przeprowadzone już rozmowy z Sony Music i został jeszcze wtedy chyba nie podpisany formalnie, natomiast już uzgodniony kontrakt na działalność solową. Także to już się potem toczyło równolegle do momentu, kiedy musiałam znowu wybrać i przyszła lawa.

0: po latach tak bardzo tobie nie zależy na stałym, ciągłym byciu na estradzie?
1: Nie, nie zależy mi już tak bardzo. Znaczy,
0: pojawiasz się od czasu do czasu i co?
1: Czy ja gram bardzo dużo.
0: A ta twoja działalność solowa?
1: Ja jestem liderką. Liderką to obrzydliwie brzmi, ale jestem. I z jednej strony jest to fajne, a z drugiej strony jest to duża odpowiedzialność i duży dyskomfort.
0: Możesz zwolnić kogoś z pracy, ale na pewno nie zwolnisz autora tekstów.
1: Satysfakcjonuje mnie bardzo to, że na scenie mówię swoimi słowami. Czyli nie śpiewam tekstów, które ułożył ktoś inny. Chyba, że te najstarsze piosenki. Do tych z kolei jestem tak przyzwyczajona, że traktuję je jak swoje.
0: Kierujesz swój nowy repertuar komu? Młodszym, starszym, tym, którzy chcą tak od czasu do czasu się nieźle zabawić?
1: Kieruję do tych ludzi, którzy podobnie jak ja przeżywają, bo chyba emocje są dla mnie najistotniejsze. Ja nadal ulegam bardzo dużym emocjom na scenie i nadal jest tak, że coś w rodzaju tremy przeżywam. To tak jak z tym związkiem, co to po latach jest inny, ale może być równie fascynujący i głęboki. Tak samo jest z wychodzeniem na estradę, że te emocje nadal są bardzo wielkie, tylko nieco inne. Bardzo jest dla mnie ważne, żeby te emocje były odczytywane przez ludzi. Czyli w zasadzie nie ma znaczenia wiek, dopóki ci ludzie z drugiej strony rozumieją to, co chcę im przekazać i odczuwają podobnie jak ja.
0: Dziękuję serdecznie, Małgosiu. Karm
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dobrocią, radością i wszystkim tym, co stworzyło z ciebie tak ładnie wyrzeźbioną artystkę.
1: Ależ to ładnie ujęłam. Dziękuję ci serdecznie. Ujęłaś pięknie.
0: Małgorzata Ostrowska była gościem państwa.

0: To było spotkanie z Małgorzatą Ostrowską, której życzymy wszystkiego dobrego. Wczoraj kończyła nieważne ile lat. Ma być przede wszystkim zdrowa.
1: Słuchasz Radia Szczecin.
0: Pozostajemy przy polskiej twórczości. Marka Grechuty z jego piosenkami przybędzie jutro do Filharmonii w Szczecinie Blue Cafe.

Ocalić od zapomnienia z repertuaru Marka Grechuty. Jutro w Filharmonii w Szczecinie zabrzmią jego przeboje w interpretacji grupy Blue Cafe. Natomiast 12 maja również w Filharmonii wystąpi Anna Maria Jopek. Przypomnimy ją teraz w kawiarence muzycznej. Do usłyszenia po 12 po wiadomościach Radia Szczecin.

0: Autopromocja.
1: Telefon wie, co chcesz kupić, algorytm podpowiada, co oglądać. Sztuczna inteligencja pisze teksty i analizuje dane. To już nasza rzeczywistość. W Radiu Szczecin rozkładamy sztuczną inteligencję na czynniki pierwsze. Czym jest, czym nie jest i co naprawdę robi z naszym światem. Sekrety sztucznej inteligencji. Słuchaj we wtorki po 17 w programie Tematy i muzyka. Bez sensacji, bez mitów, same fakty. Tylko w Radiu Szczecin.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Budujesz dom? Zadbaj o solidny dach. Wiązary Bonin. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji konstrukcji dachowych. Wyłącznie certyfikowane materiały. Nowoczesny park maszynowy, a także możliwość impregnacji ciśnieniowej zapewniają trwałość i precyzję wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną ofertę. Sprawdź szczegóły na www.tartakbonin.pl. Wiązary Bonin. Dach, na którym możesz polegać.
3: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
4: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
3: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
4: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
3: I tych, którzy działają razem dla Polski.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
6: Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie. Od wielu lat niesie pomoc w domach chorych na nowotwory. Nieodpłatnie zapewniamy lekarza, pielęgniarkę, psychologa, duszpasterza, pracownika socjalnego oraz wolontariuszy medycznych i niemedycznych. Dla chorych w fazie terminalnej choroby wybudowaliśmy dom, w którym liczyć mogą na profesjonalną opiekę, a ich rodziny na wsparcie. Informacje pod numerem telefonu 91 31 22 989 www.hospicjum-tanowo.pl.
7: Jesteś seniorem i uważasz, że nowe technologie nie są dla Ciebie? Radio Szczecin mówi: nic bardziej mylnego. Dzięki zaawansowanej technice ułatwisz codzienne życie i poprawisz niemal każdy jego aspekt. Od możliwości pozostawania ze światem w ciągłym kontakcie do profesjonalnej opieki medycznej. Chcesz rozpocząć przygodę z technologiami? Poproś o pomoc bliską osobę lub skorzystaj z pomocy swojej gminy. Pamiętaj, nowe technologie są dla każdego.
8: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
9: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
8: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
9: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, poszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: I po reklamie.
11: Zbliża się godzina 12. Wiadomości Radia Szczecin. Kacper Narodzonek. A w wiadomościach: Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na nadbałtyckich plażach, a także zapowiemy dzisiejsze spotkanie Pogoni Szczecin.
12: To są wiadomości Radia Szczecin.
11: Na początek jednak informacja dla pasażerów szczecińskiej komunikacji miejskiej. Z powodu problemów z szynami tramwajowymi linie numer 2, numer 7 i numer 8 jadą zmienionymi trasami. Na lewym brzegu tramwaje jeżdżą tylko do Wyszyńskiego, po czym zawracają przez Dworcową. Autobusowa komunikacja zastępcza kursuje na trasie Wyszyńskiego basen górniczy, natomiast od basenu górniczego kursuje tramwaj, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach na prawym brzegu.
0: Czujny telefon Radia Szczecin 510-37 i 32.
11: Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. To najwyższe polskie odznaczenie. Wręczył mu je na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent Karol Nawrocki. Podczas ceremonii prezydent podkreślał, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny. Sam odznaczony powiedział, że starał się zachować przyzwoitość i uczciwość.
13: Nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby o gloryfikacji których byłem oskarżony. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
11: Andrzej Poczobut to dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi. W białoruskim więzieniu spędził 5 lat. Został uwolniony w ramach wymiany więźniów z Białorusią.
0: Więcej na radioszczecin.pl.
11: Tłumy nad morzem. Polacy jak zawsze w majówkę chętnie wyjeżdżają nad Bałtyk. W tym roku przyjezdnych rozpieszcza pogoda. Jak turyści spędzają długi weekend, to w Kołobrzegu sprawdził Przemysław Polanin.
14: Tak słonecznej i ciepłej majówki nad morzem nie było od lat. W Kołobrzegu tłumy. Na ulicach miasta trudno znaleźć wolne miejsce parkingowe, podobnie jak stolik w restauracji. Nic dziwnego. Nad Bałtyk przyjeżdżają turyści nie tylko z regionu, ale także z całej Polski.
15: Legnica, Gorzowo,
16: Trzcianka, Piła,
17: Wielkopolska,
18: Dąbrowa Górnicza.
14: W tym roku przyjezdni nie mogą narzekać na pogodę. Jedni z nich wybierają aktywności, inni po prostu chcą cieszyć się słońcem.
19: Do spacerów jest idealnie.
20: W Kołobrzegu to tylko Sena, tak to się przemieszczamy. Ustronie morskie, Sarbinowo, Mielno.
21: Jest słońce, jest przepięknie. Zamierzam wyciągnąć leżak z hotelu i się opalać. Spożywanie wczoraj, spacer do portu.
14: Niestety, tuż po majówce temperatura nad samym morzem znowu spadnie, a termometry mają wskazywać około 10 stopni Celsjusza. Przemysław Polanin, Radio Szczecin.
0: Sportowe emocje w wiadomościach Radia Szczecin.
11: Beniaminek na drodze piłkarzy Pogoni w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Szczecinianie zmierzą się dziś z Wisłą w Płock w 31. kolejce rozgrywek. Zespół prowadzony przez byłego zawodnika Pogoni Mariusza Misiurę jest rewelacją sezonu i zajmuje 5. miejsce w tabeli z minimalną stratą do ligowego podium. Portowcy muszą pokonać nafciarzy, aby oddali się od strefy spadkowej. Mecz z Wisłą będzie wyjątkowy dla Krzysztofa Kamińskiego, bramkarza Dumy Pomorza i byłego gracza Płockiej jedenastki.
22: To będzie dla mnie w sumie dosyć ciekawe doświadczenie, ponieważ dużo czasu spędziłem w Płocku. Dużo miłych wspomnień, też oczywiście tych smutniejszych, ale takie życie zawodowego piłkarza i często zmieniamy te kluby. Będę trzymał kciuki za moją drużynę, czyli za Pogoń.
11: Dzisiejsze spotkanie piłkarzy Pogoni z Wisłą Płock rozpocznie się o godzinie 17:30 na stadionie przy Twardowskiego w Szczecinie. Docieramy do najcieplejszych momentów tego dnia. Miejscami w regionie na termometrach mamy 27 stopni i wedle prognoz cieplej już raczej nie będzie. Jeżeli chodzi natomiast o deszcz, nim nie należy się przejmować.

0: Kawiarenka muzyczna. Zaprasza Dorota Zamolska.
1: W dalszym ciągu nasz program realizuje Mariusz Tałajkowski. Witamy ponownie, Dorota Zamolska przed mikrofonem. Przypominając, że będziemy do 13 z Maćkiem Balcarem, znanym wokalistą m.in. z grupy Jam, w której wiele lat śpiewał po śmierci Ryszarda Ridla. Od jakiegoś czasu Maciek zdecydował się na solową karierę i m.in. o niej będzie mówił w naszej audycji.

0: Maciek Balcar znalazł czas dla słuchaczy i internautów. Witam ciebie serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Jak się od razu, powiedz, czujesz?
1: Wstałem dość wcześnie, jak to skowronek, i poszedłem na długi, fajny spacer. Więc właściwie wszystko układa się doskonale.
0: Nic, tylko cieszyć się, a w najnowszej swojej piosence właściwie narzekasz na technologię, na to, co nas otacza.
1: Tak, żeby było jasne, ja nie jestem wrogiem technologii. Pamiętam, jak nastolatek nagrywałem swoje pierwsze pomysły muzyczne na magnetofonie Kasprzak, na taśmie magnetofonowej, i o czterośladzie to mogłem pomarzyć. Takie były wówczas urządzenia, które właśnie na tych taśmach potrafiły rejestrować w czterech śladach, ale to było dla nielicznych dane. Obecnie każdy z nas posiada w kieszeni personalne narzędzie, które nazywamy telefonem komórkowym, którym możemy wykonywać różne ciekawe czynności, między innymi właśnie nagrywać swój muzyczny pomysł w wielu śladach, w doskonałej jakości. Więc to są rzeczy, które ja doceniam absolutnie. Jestem wielkim fanem tych rzeczy. Natomiast mam wrażenie, że bardzo dużo z tych rzeczy dobija się do nas i przebodźcowuje nas zewsząd. I mediów, i różnych sytuacji, które nas otaczają. Żeby nie powiedzieć, że z lodówki również, bo lodówki też są już teraz do internetu podłączone. I o to mi głównie chodzi w utworze, a może tak, że troszeczkę zatracamy kontakt z naturą, z tym źródłem prawdziwego spokoju i równowagi.
0: Czyli powinniśmy rano, jak wstajemy, wysłuchać twojej piosenki. Też myślę, w wersach tej kompozycji zawarta jest twoja cała droga artystyczna. Bo tam dopiero hałas i taki zgiełk towarzyszył tobie. Można chyba tę piosenkę też potraktować jako takie oczyszczenie tego, co się w twoim życiu wydarzyło.
1: Tak, absolutnie. Zgadzam się w pełni z tym, co powiedziałaś. Dokładnie o to chodzi. Tych dźwięków nawet tam czasami jest za dużo. Nawet tam można by było troszeczkę inaczej wyrazić to, co chcemy powiedzieć ze sceny.

0: Radio Szczecin.
1: Radio Szczecin.
2: Kto ciebie wsadził, przepraszam tak kolokwialnie mówiąc, na scenę? Co ciebie zatrzymało, że to trwa tyle lat? Bo głośno, bo fajna melodia była, bo śpiewali o tym, co mnie interesuje, bo byli kolegami, z którymi się dobrze czułem również poza sceną?
3: Wydaje mi się, że chyba możliwość przekazywania pewnych treści przy pomocy muzyki to było coś, co zakiełkowało we mnie bardzo dawno temu. Mój ojciec pamięta taki moment, kiedy sąsiad ściągał mnie z płotu. Ja stałem na takim słupku od bramy wjazdowej. Nie pamiętam, ile ja miałem wtedy lat, natomiast na pewno nie umiałem stamtąd, tak się wydawało sąsiadowi, nie umiałbym stamtąd zejść sam, a ja stałem na tym słupku i śpiewałem na całą ulicę jakąś piosenkę. Potem w sąsiadującym z naszym domem parku miejskim w Ostrowie Wielkopolskim występowałem na scenie przed moim tatą, który był ze mną na spacerze. To były chyba takie sygnały dla moich rodziców, że w stronę tej sceny będę dążył. A potem pojawiły się szkoła muzyczna, zespół teatralny Szarańcza, no i pierwsze zespoły stricte muzyczne. W pierwszym zespole, w jakim grałem, to grałem na instrumentach klawiszowych. Nie byłem wokalistą w tym zespole, tylko z racji tego, że miałem skończoną szkołę muzyczną na fortepianie, to grałem na klawiszach. Graliśmy coś w rodzaju zimnej fali, tak by to można było nazwać. I byłem bardzo ważnym członkiem zespołu, ponieważ jako jedyny potrafiłem nastroić gitary.
2: Ile to trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo tę gitarę nastroić, no i słyszeć przede wszystkim. Brawo.
3: Oczywiście, jak obecnie mamy cyfrowe strojki, również w tych personalnych urządzeniach, które nosimy przy sobie, to nie jest już aż takie trudne. Natomiast umówmy się, to było 40 lat temu i wtedy faktycznie dobrze nastrojone instrumenty dawały satysfakcję podczas prób.

0: były pierwsze kroki. Maciek Balcar, cenny muzyk, bo umie nastroić nam gitary, mimo że gra na instrumentach klawiszowych, ale też paczek się nanosiłeś, a to dobrze, jak się nosi paczki, bo ta muzyka jest o tyle bliższa, że znasz jej wagę. I z taką wiedzą wchodziłeś w grupy, które wiele znaczyły na nie tylko polskim rynku. Twoja grupa pierwsza, która zrobiła na tobie takie wrażenie, ojej, to ja mogę w tym zespole grać? Mogę uczestniczyć w budowaniu, w tworzeniu historii polskiej muzyki?
1: To był zespół Blues Forever.
0: No właśnie.
1: Blues Forever, który już istniał od pewnego czasu, to był zespół złożony z muzyków z Ostrowa Wielkopolskiego i z okolic, z Kalisza i z Przygodzic. Zespół

którym do tej pory dyrygował Andrzej Jerzyk, mój wielki przyjaciel i mentor, jeżeli chodzi o bluesa. I Andrzej postanowił zająć się innymi sprawami zawodowymi, ale jednocześnie pozostać przy zespole jako menadżer, a mnie zaprosił do tego, żebym na jego miejsce przyszedł do zespołu i stworzył nową jakość. I tak właśnie doszło do nagrań, które popełniliśmy w Olsztynie. Zespół był zaprzyjaźniony od wielu lat z zespołem Jam i przez to mogliśmy zaprosić do nagrań Adama Otrębę, gitarzystę wspaniałego muzyka zespołu Jam, który przyjechał do nas i nagrał razem z nami ten materiał, który oczywiście został parę razy zaprezentowany w rozgłośniach radiowych, natomiast faktycznie nie doszło nigdy do premiery płyty, ale przygoda była niesamowita, a sam fakt tego, że zobaczyłem siebie z taką formacją, no, dodawał skrzydeł u ramion.

0: Słuchasz Radia Szczecin.
1: Stałeś się bluesmenem, prawda?
2: Tak, wchodziłeś można tak powiedzieć,
1: grupy, bo... które tym bluesem żyły. Krew płynęła z prędkością bluesa. Stąd byłeś wszędzie, gdzie o bluesie mówiono, gdzie bluesa śpiewano, gdzie język bluesa wszystkim przedstawiano.
2: Tak naprawdę musiałbym te 50 parę lat opowiedzieć. Nie mamy na pewno na to czasu. Jestem bluesmenem, natomiast nie zamykam się w tym bluesie. I równie mocno pozostaje przy piosence autorskiej, przy poezji śpiewanej. Wychowywał mnie Marek Grechuta, Czesław Niemen, Ewa Demarczyk i Wojtek Młynarski. To jest to, co dla mnie jest najistotniejsze wśród tych wykonawców, to jest dbałość o słowo i o przekaz w utworze. Zawsze to będzie dla mnie istotne i czy to będzie blues, czy to będzie piosenka autorska, czy to będzie poezja śpiewana, czy to będzie rock'n'roll, zwał jak zwał. Najistotniejsze i właściwie kluczowe w tym wszystkim zawsze będzie dbałość o słowo.
1: To jaki ty jesteś, patrząc na słowo? O czym jesteś?
2: To właśnie staram się opowiedzieć w najnowszych utworach, które będą się pojawiać na płycie single. A może tak jest jednym z przykładów. Wśród artystów, których cenię, bardzo ważną ich cechą jest to, że nie ukrywają swoich emocji, nie opowiadają o swoim życiu, opowiadają o swoich troskach. Zresztą z bluesem jest to bardzo mocno związane również. Ale nie tylko. I właśnie takie przemyślenia chciałbym zawrzeć na płycie single.
1: To tak troszkę powiedz, co cię boli, bo to tak trzeba by nazwać, moje troski.
2: A propos, a może tak, na pewno boli mnie to, że jesteśmy bardzo mocno przebodźcowani, zagonieni. Jesteśmy ciągle trykani różnymi sztuczkami marketingowymi. Jesteśmy zahaczani różnymi promocjami. I to wszystko powoduje, że nie skupiamy się na rzeczach istotnych, tylko cały czas są takie drobiazgi, które wyskakują jak przysłowiowy diabeł z pudełka. A to wcale nie są istotne rzeczy. A my coraz większą wagę przywiązujemy do tych takich dziwactw, do tych różnych technologicznych sztuczek. I to boli mnie przy okazji piosenki, a może tak. Parę innych tematów będę poruszał w kolejnych utworach, ale to chyba za chwilę będę miał okazję opowiadać.

0: Te twoje najnowsze propozycje to będzie cisza, spokój, w muzyce też. I teraz chciałabym się na chwilkę zająć muzykami. Wybierasz sobie tych muzyków, pukają do ciebie do drzwi. Słyszałem, że nagrywasz płytę, może bym parę dźwięków tobie też dał, bo mniej więcej czuję tak jak ty.
1: Znam tak wielu muzyków różnych.
0: No właśnie.
1: Przeciekawych. Przygotowując konkretne utwory, mając właściwie na etapie pomysłu, wiem, że do tego utworu chciałbym, żeby solówkę zagrał mi pan X. A w tym utworze chciałbym, żeby wystąpił chór. A jeszcze w innym, żeby to było stowarzyszeniem instrumentu ludowego, na przykład liry korbowej.
0: Czyli ostatecznie albo... kto tam zagra?
1: Zobaczymy. Jest jeden utwór, który szykuję na płytę, gdzie chciałbym zaprosić jednego z moich przyjaciół zespołu Karantuchil, z którym to zespołem mam okazję też dość często koncertować, a gramy muzykę irlandzką, czyli instrumentarium, które się pojawia na scenie, również wywodzi się z muzyki irlandzkiej. I będzie taki jeden utwór, gdzie poproszę również o kilka dźwięków Darka Sojkę, który gra na fletach, ale też gra właśnie na lirze korbowej.
0: To taki kolorowy zestaw instrumentów.
1: Akurat w tym utworze jest mi bardzo potrzebne brzmienie tego instrumentu i to głównie na tym opieram dobór muzyków. Natomiast mam też stałych muzyków. Jurek Drobot na basie, Bartek Rojek na perkusji i Łukasz Belcyr na gitarze. To są ci moi stali współpracownicy, którzy nagrywają wraz ze mną tą płytę.

0: To jest Weekend z Radiem Szczecin.
1: Pięknie, że płyta będzie, ale nie ma to jak spotkać się z artystą, po koncercie podziękować, uścisnąć dłoń. Kto powinien przyjść na koncerty twoje? Komu dedykujesz swoją twórczość?
2: Szczerze mówiąc, niech przychodzi każdy, kto się załapie na tą muzykę. Na pewno chciałbym ludzi, dla których ważne jest słowo, którzy nie chcą powtarzać prostego refrenu i odpowiadać gremialnie na pytanie, jak się bawicie. Chciałbym ludzi, którzy doceniają dźwięki, ale również ciszę pomiędzy tymi dźwiękami.
1: Niech każdy, kto przyjdzie na koncert Macieja Balcara, wychodzi z tego wieczoru szczęśliwy, zadowolony i wdzięczny, że dajesz numery, z którymi warto być i żyć. Dziękuję tobie, Maćku. I czekam oczywiście na koncert w Szczecinie.
2: Mam na to wielką ochotę i czekam na taki koncert.

Jeszcze chwilę spędzimy z Maćkiem Balcarem w kawiarence muzycznej, którą zrealizował Mariusz Tałajkowski, a przygotowała i prowadziła Dorota Zamolska. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Polecamy program z tego cyklu za tydzień, w niedzielę od 11 do 13. A zatem do usłyszenia. Hey.

0: autopromocja.
1: Najlepsza publicystyka tylko w Radiu Szczecin. Zapytaj eksperta. Już we wtorek od 20.
2: Nic w ostatnich latach w polskim systemie edukacji nie budziło tak wielkich emocji jak edukacja zdrowotna. W cyklu Zapytaj eksperta wyjaśnimy, na czym polega owa edukacja zdrowotna i dlaczego jest tak ważna. Naszym gościem będzie Katarzyna Skolimowska, koordynatorka wojewódzka do spraw edukacji zdrowotnej.
1: Nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale próbujemy je znaleźć. Pomagają nam w tym eksperci i ludzie z doświadczeniem. Dołącz do dyskusji i zapytaj eksperta 510-37-36 lub napisz ekspert@radioszczecin.pl.
2: Zapraszam, Małgorzata Frymus.
1: Radio Szczecin na wieczór. W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Poczuj ducha przygody w krainie wikingów. Hossoland zaprasza na majówkę z wikingami. Czekają atrakcje, wikińskie przygody i zabawa dla całej rodziny. Teraz bilety 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
4: Usłysz, jak brzmi nieskończoność w Szczecinie. Wielki finał Szczecin Classic w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza. Na jednej scenie światowi soliści. Nancy Zhou, Janusz Wawrowski, Emanuel Salvador i aż dwie orkiestry. Energia, emocje, muzyka bez granic. Poczuj nieskończoność 3 maja o 19. Bilety na biletomat.pl.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
6: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
7: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
6: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
8: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/VATy. Orlen.
10: Niezależnie od miejsca, słuchaj Radia Szczecin i Radia Szczecin Ekstra w cyfrowej jakości DAB+. Najnowsze informacje, zdjęcia i doskonała jakość dźwięku. Pamiętaj o DAB+, przy kupowaniu nowego odbiornika do domu, ogrodu czy samochodu. Usłysz i poczuj nową jakość.
11: Baszkowicka Wiosna już 9 i 10 maja. Zapraszamy na wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. To 2 dni pełne atrakcji dla całych rodzin. Strefa eko, konkursy, w których wygrasz sadzonkę drzewka. Koncerty Be Cool i Long Kent Junior. Więcej informacji na zodr.pl/wystawa. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
12: Portowcy! Czeka nas prawdziwy piłkarski spektakl. W niedzielę 3 maja o godzinie 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Emocje i pasja aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
0: I po reklamie.

0: Za moment godzina 13. Wiadomości Radia Szczecin. Kacper Narodzonek. W wiadomościach pożar w lesie koło Dźwirzyna. Leśnicy przypominają o wysokim stopniu zagrożenia. Sprawdzimy, co dobrego można zjeść na jarmarku szczecińskim, a także o dzisiejszym zakończeniu festiwalu Szczecin Classic.
1: To są wiadomości Radia Szczecin.
0: Kolejny pożar lasu w regionie. Strażacy wciąż walczą z ogniem w okolicach Dźwirzyna. W sobotni wieczór do akcji ruszyło 7 zastępów straży pożarnej z powiatu kołobrzeskiego. Do akcji zadysponowany został także samolot gaśniczy Dromader oraz śmigłowiec Lasów Państwowych. Działania gaśnicze zakończyły się w godzinach nocnych. Nad ranem służby ponownie otrzymały jednak wezwanie w to samo miejsce. Komunikat w tej sprawie wydało Nadleśnictwo Gościno, które podkreśla, że podkłady torfu i murszu mogą palić się tygodniami podpowierzchniowo, a przesuszone podłoże wymaga ogromnej ilości wody. Leśnicy apelują o rozsądek i ostrożność w lasach. W regionie nadal obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
2: Czujny telefon Radia Szczecin 510 37 i 32.
0: Owoce, lody, napoje, potrawy z grilla i tradycyjna pajda ze smalcem. Jednym słowem, gastronomiczne dobro. Spróbować tych przysmaków można na jarmarku szczecińskim, który odbywa się na Jasnych Błoniach, ale trzeba się śpieszyć, bo to już ostatnie godziny wydarzenia. Relacja Anny Klimczyk.
3: Ja mam prośbę, gdyby była Pani uprzejma powiedzieć mi, który według Pani sernik jest najlepszy.
4: Widzę, że tutaj jest coś pałaszowane, co dobrego.
5: To są jakieś frytki kręcone, nie wiem, pierwszy raz jem.
4: I jak ocena?
5: Pyszne.
6: Wszystko bardzo smaczne. Pogoda dopisała przede wszystkim.
4: Truskawki zakupione.
7: Wolę owoce niż słodycze.
4: Czego Pan próbuje?
8: Olejów różnego rodzaju, na przykład z dyni, z ostropestu, nastawy, no takie inne rzeczy. Bardzo fajne polecenie.
4: Co tutaj pysznego znajdziemy na Pani stoisku?
9: Galonka, bigos, ziemniaczki z koperkiem, kiełbaskę smażona, szaszłyki, karkóweczka.
4: U Pani widzę sama słodycz. Tak. Co tutaj pysznego?
10: Ręcznie robione lizawczki z naszej szczecińskiej manufaktury.
4: A Pani hit w tym roku to?
11: Hitu może nie ma. Wszystko jest świeże.
0: Jarmark potrwa do godziny 17.
2: Trochę kultury w wiadomościach Radia Szczecin.
0: Przez cały tydzień współtworzyli muzyczną przestrzeń. Młodzi artyści z różnych stron świata wystąpią ze swoimi mistrzami w Złotej Sali Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza. Dziś koncert finałowy 8. Festiwalu Szczecin Classic.
12: To będzie wirtuozowskie spotkanie z tradycją i współczesnością, powiedziała Emilia Goch-Salvador, altowiolistka, dyrektor Baltic Neopolis Orkiestra.
13: Solistów będzie 7, w tym Janusz Wawrowski, Nancy Ziu, Konstanty Heidrich, Piotr Szumieł, Emanuel Salvador i dwie młode artystki. Jedna podejmuje właśnie studia w Londynie, a druga kończy za chwilę Uniwersytet Muzyczny w Warszawie, no i Orkiestra Festiwalowa Szczecin Classic, więc dla każdego znajdzie się coś, co go zachwyci.
12: Na program wieczoru złożą się dzieła znakomitych kompozytorów, dodała artystka.
13: Mikołaja Piotra Góreckiego, Concerto Notturno, które jest najpiękniejszym koncertem skrzypcowym, moim zdaniem, wszechczasów. Janusz Wawrowski zagra w Oparta Fratres. Zagramy Elgara, będzie też Carl Jenkins, Palladio, będzie fantastycznie, więc zapraszam serdecznie.
12: Początek koncertu o 19. Dorota Zamolska, Radio Szczecin.
0: Miejscami w regionie mamy nawet 28 stopni, takie wartości w okolicach Chojny, Kobylanki, Klinisk i w Szczecinie. W innych częściach regionu od 24 do 27 stopni. Po bezchmurnych godzinach słońce zacznie się chować za chmurami, nie powinno jednak padać.
1: W domu, w pracy, w samochodzie.

0: Parada w Radiu Szczecin. Audycja wypełniona soulem.
1: Witajcie w czekoladzie, majówkowej czekoladzie, którą realizuje Mariusz Tojakowski. Przy mikrofonie już Milena Milewska. Pogramy wam dziś odprężająco, klimatycznie, radośnie. Na początek bardzo słoneczna piosenka od Daniela Merriweathera. Słuchamy, a później z nami Tammy Terrell.

Marquez to Oliver w Radiu Szczecin w czekoladzie na majówkową niedzielę. Mam nadzieję, że mieliście dobry, długi weekend, że dalej go kontynuujecie i dobrze się bawicie. Taka też będzie muzyka w dzisiejszej audycji. Często radosna i słoneczna, ale myślę, że też chciałabym tak zwolnić do takich utworów, przy których można się położyć, odprężyć, wyciszyć. I tak na playliście na dzisiaj z nami między innymi Aaron Jerome, Jose James, Full Crate and Mar, Bobby Womack, a także pewna raperka, która zapowiedziała wizytę w Polsce. No i też płyty 10-letnie, płyta 25-letnia, jedna z mocnym akcentem szczecińskim, kolejne amerykańskie. Tak tajemniczo trochę zapowiadam playlistę, ale niedługo wszystko się wyjaśni. Za to teraz piosenka z Polski. I to przepiękna piosenka z Polski. I wyciszająca, i wzruszająca marzycielskim tekstem z cudowną melodią. Lata 70. No, wtedy powstawała taka magia. Z wami Bem i Bem w utworze Dlaczego nas tam nie ma.

0: To jest Radio Szczecin. Radio Szczecin.
1: She was fly.

0: fly, she looked fine. I saw her fly. My eyes were so fly, so fly, so fly, yeah. I couldn't be, you should be. I so fly, but my hands couldn't fly, yeah. I clap your hands, I clap your hands, I so fly, so fly, so fly, yeah. So fly, yeah. She look so fly,
1: to Full Crate and Mar w utworze She Was Fly. Ta piosenka ma wersję bez Erika Robertsona, a my słuchaliśmy tej wersji z Erikiem na wokalu. Ona tak nas troszeczkę majówkowo wyciszyła. I teraz idźmy dalej w taką stylistykę, w utwory leniwe, tak delikatnie plumkające w tle, ale bardzo klimatyczne. Znalazłam dla was w moich bazach trzy takie piosenki. Najpierw na Black Magic zaprosi was Jose James, później z nami Aaron Jerome, a na koniec tego bloku jeszcze Rainy Milo. Mam nadzieję, że majówkowo odpłyniecie teraz z Radiem Szczecin.

bardzo dawno nie było w czekoladzie brytyjskiej wokalistki Rainy Milo, bo ona też nie za bardzo nagrywa nowe rzeczy. Ostatnia epka trafiła do nas jakieś 10 lat temu. Ostatni singiel na Spotify to rok 2022, a my wróciliśmy sobie tutaj do piosenki z roku 2014, About You w remiksie Tall Black Guy'a, a teraz z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych, do płyty, która 25 kwietnia, czyli w poprzedni weekend, świętowała 25. rocznicę wydania. No nie jest mi łatwo uwierzyć w to, że Survivor, Destiny's Child ma ćwierć wieku na koncie, ale tak to jest. To ta płyta, która ukazała się po zawirowaniach w grupie, kiedy to jeszcze przy promowaniu The Writings on the Wall zespół opuściły LeToya Luckett i LaTavia Robertson. Na chwilkę pojawiła się jeszcze w klipie do Say My Name Farrah Franklin. Ona też pożegnała się z grupą. Została Michelle Williams, no i płyta Survivor powstała już w tym wydaniu finalnym, czyli Destiny's Child jako trio. Beyoncé, Kelly i Michelle. Te zawirowania personalne to był nie za dobry wtedy PR, ale dziewczyny podniosły się z tego ogromnymi hitami. Independent Women, tytułowe Survivor, Nasty Girl, no i oczywiście Bootylicious. Beyoncé twierdziła, że napisała piosenkę podczas lotu z samolotem i jeden ze współautorów twierdził, że miał być w niej użyty sample z Eye of the Tiger, zespołu nazywającego się swoją drogą Survivor, więc pasowałoby, ale postawiono na sample z Edge of 17 Stevie Nicks. No to posłuchajmy 25-letniego Bootylicious od Destiny's Child w Radiu Szczecin. We'll be right back.

Traitors, Give Me the Funk z lat 80. No tu była jasna prośba, daj mi ten funk. No to dodaję do listy takie delikatnie funkujące disco. Też to będą lata 80., dokładniej rok 1982. No gdy się już wejdzie w szlagiery taneczne, to trudno je opuścić. Więc jeszcze jeden na koniec tej godziny. A w kolejnej sprawdzimy, co łączy Łonę z Beyoncé. No ale najpierw piosenka o pani, której DJ uratował życie. Zostawiam was z In Deep i słyszymy się po 14.

0: Autopromocja.
1: Radio Szczecin i wydawnictwo Wielka Litera prezentują książkę do posłuchania.
2: Mój tata jest marynarzem. Kiedy uczęszczałam do podstawówki, pływał od portu do portu miesiącami. A kiedy wracał do domu odreagować sztormy, oddawał się z pasją telefonowaniu do Radia Szczecin.
1: To rzecz o przyjaźni, miłości, Radiu Szczecinie, dzieciach, dietach, potrzebach, nałogach. O wszystkim, co nas otacza.
3: Czy gdyby słowa były reglamentowane i każdy otrzymałby ściśle określoną ich liczbę do wypowiedzenia na przestrzeni życia, paplalibyśmy bez opamiętania, jak czynimy to teraz?
1: Katarzyna Nosowska, a jażem jej powiedziała. Czytają autorka i jej przyjaciółka Agata Kulesza.
3: A jażem jej powiedziała Kaśka.
1: Ona jej powiedziała. My posłuchajmy. Od poniedziałku do piątku po 11:00.
0: Autopromocja.
4: Za moment godzina 14:00. Wiadomości Radia Szczecin. Kacper Narodzonek. W wiadomościach Karol Nawrocki przekonuje, że jest potrzeba unowocześnienia Konstytucji. Przeniesiemy się na obchody Święta Konstytucji 3 maja w Szczecinie, a także zapowiemy dzisiejszy mecz koszykarzy spójni.
1: To są wiadomości Radia Szczecin.
4: Zaczynamy jednak od informacji z dróg. Na S3 między węzłami Kliniska i Rzęśnica doszło do kolizji. Ruch w stronę Szczecina odbywa się jednym pasem. Zator zaczyna się już na wysokości Goleniowa. Utrudnienie również na A6. Korek w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Zaczyna się na węźle Kijewo i ciągnie się do węzła Klucz.
0: Czujny telefon Radia Szczecin. 510-37 i 32.
4: Karol Nawrocki powołał Korpus Rady do Spraw Nowej Konstytucji. Prezydent podczas obchodów 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja mówił, że władza nie może być rozdrobniona.
5: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
4: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział też powołanie Rady Konstytucyjnej, która zajmie się nową ustawą zasadniczą. W jej skład wejdą delegaci klubów i kół poselskich, eksperci i przedstawiciele różnych światopoglądów. Zapraszam wszystkich do prac nad nową konstytucją, mówił prezydent.
0: Szczecin, region, Polska i świat. Takie są wiadomości Radia Szczecin.
4: Morze kotylionów, flag i pamięci. Szczecin świętuje 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Główne uroczystości odbyły się na Jasnych Błoniach.
6: Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. To jest przede wszystkim święto demokracji i nowoczesnego świata, więc dzisiaj przychodzimy tutaj po to, żeby pochwalić się, że jesteśmy demokratycznym narodem, który miał pierwszy w Europie konstytucję.
7: No taki dzień dzisiaj, że wybraliśmy się z dziećmi tutaj, żeby poświętować wspólnie.
8: Czyli przejażdżka rowerowa, ale też pamięć o konstytucji.
7: Jak najbardziej. Rekreacja i pamięć o konstytucji. Myślę, że trzeba przekazywać młodszym pokoleniom, jakie to dzisiaj święto ważne.
8: Kotyliony są, flaga widzę tutaj w ręku. Świętujemy?
9: Świętujemy oczywiście, no bo jesteśmy Polakami.
10: Wspieram mojego brata w pierwszych krokach wojskowej kariery.
11: No ale też świętujemy konstytucję.
4: Konstytucja 3 maja uznawana jest za pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawę regulującą organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli.
0: Sportowe emocje w wiadomościach Radia Szczecin.
4: Koszykarze PGE Spójni od porażki rozpoczęli zmagania o awans do finału play-off pierwszej ligi. Stargardzianie w pierwszym półfinałowym meczu przegrali u siebie z ŁKS-em Łódź 66-95. Łodzianie po sobotnim sukcesie w rywalizacji play-off do 3 zwycięstw objęli prowadzenie 1-0. Paweł Kikowski, kapitan białobordowych, przyznaje, że nie można długo analizować wysokiej porażki, bo wieczorem grają drugi mecz z ŁKS-em w półfinale.
12: Cóż, gramy dalej po prostu, nie ma co się za dużo zastanawiać. No, wiemy, co Łódź potrafi, jakich ma zawodników, jest to bardzo dobra drużyna, też dość fizyczna i agresywna, więc będzie podobna seria jak z Pelplinem.
4: Dzisiejsze spotkanie koszykarzy PGE Spójni z ŁKS-em Łódź rozpocznie się o godzinie 18:00 w hali przy pierwszej brygady w Stargardzie. Słońce zacznie się chować za chmurami, wysokie temperatury z nami jednak jeszcze na moment zostaną. W tym momencie miejscami w regionie na termometrach nawet 30 stopni. W większości zachodniopomorskiego temperatury wahają się od 24 do 29. I to była ostatnia informacja w serwisie o 14. A tak pozwolę sobie zażartować, że ciepło witam Krzysztofa Kuklińskiego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Co jeszcze usłyszymy w wieczornych
13: serwisach?
4: Będzie
13: gorące popołudnie, zwłaszcza dla kibiców Pogoni. Dzisiaj Pogoń zagra z Wisłą Płock i to dla Pogoni może być decydujące starcie, które zadecyduje o utrzymaniu w Ekstraklasie, a więc emocje gwarantowane. Będą relacje z tego spotkania. Zapraszam. W domu.

0: czekolada w Radiu Szczecin. Audycja wypełniona soulem.
1: Ponieważ poprzednia godzina czekolady zakończyła nam się tanecznymi szlagierami, to ja jeszcze nie wychodzę z tego klimatu. I teraz też piosenka z takiej właśnie grupy tematycznej. Edwin Birdsong, Call a Battle Baby. No to jest utwór, który wiele lat później wykorzystał duet Daft Punk. Słuchamy Call a Battle Baby, a później z nami jeszcze Chaka Khan.

Mamy drugą godzinę czekolady majówkowej, w której to przechodzimy takie kontrastujące stany od relaksu do tańca. Chociaż oba te stany są bardzo przyjemne, więc myślę, że dobrze nam się to łączy, kiedy majówka trwa, kiedy jest ciepło. Za nami no, zdecydowanie blok taneczny. Edwin Birdsong, później Chaka Khan, po niej jeszcze Bobby Womack, który troszeczkę już nam tutaj spowolnił rytm piosenką If You Want My Love, Put Something Down On It. I to kolejna dziś piosenka, która była samplowana z Day I Think I'm Sexy, Roda Stewarta. A teraz na naszej playliście Włochy i też wracamy do muzyki klimatycznej, spokojniejszej, takiej, żeby można było się przeciągnąć i rozmarzyć. Szczególnie, że kompozytor, który będzie teraz z nami, tworzył utwory do wielu filmów, a urodził się w cudownej Florencji, w Toskanii, z którą wypoczynek stanowczo nam się kojarzy. Jest to Piero Umiliani, a zagramy sobie motyw z filmu La Ragazza Fuoristrada. To na potrzeby tego obrazu Piero skomponował Volto di Donna, co znaczy twarz kobiety. Rok 1975, już teraz z wami w czekoladzie. Słuchamy, a później zaśpiewa Jill Scott.

gwarne popołudnie. Ja w kolejce stoję przy kimś. Duży sklep, muzyka i książki, głównie poradniki. Kolejka o długości spore i o wolnych prądach, więc trochę stoję, trochę się rozglądam. Daremnie szukam widowisk. Z tyłu wisi plakat, nieduży, na nim nieduży Gombrowicz. Patrzy przenikliwie spod ołba, ale nie wrogo, z czułością raczej, jakby patrzył na kogoś gdzieś po lewej. Może to być kwiat, gdzie błąd, ale podążam za jego wzrokiem i patrzę tam, gdzie on. Widzę, jak się w całość wszystko splata, bo Gombrowicz z plakatu sam spogląda na inny plakat. Dla odmiany okazały nadzwyczaj, na nim Azealia Banks patrzy wprost na Gombrowicza. Jakby urok kto jaki uczynił, bo patrzą na siebie, jakby świat nie istniał poza nimi. Pożerają się wzrokiem bezwstydnie, a przecież sprzedają tu Biblię. Zaraz wpadnie ochrona niechybnie, ale próżno zęby ostrze na brzawę. Zdaje się, że nikt tego nie dostrzegł nawet. Tam żar, splot miłosnych wejrzeń, a tu sklep klienci, co przez myśl im nie przejdzie, jak namiętny spaja te dwa nazwiska sens. Witold Gombrowicz i Azealia Banks. Na ziemię mnie chłodny przywołuje głos kasjerka, pyta, czy tak będę stał, czy kupuję coś, więc ja kupuję. I po raz ostatni na plakaty zerkam i tu się pojawia mała rozterka, bo teraz patrzą na siebie bez słowa, ale diabeł tkwi w szczegółach i w technice zamocowań. I jeśli taśma źle przyklejona i choćby jeden z plakatów odpadnie, to szlak trafi cały romans. Więc jeśli będziesz jakoś blisko ultra, to wpadnij do nich jak do bistro sułtan. Sprawdź, czy wciąż nie widzą poza sobą świata, w razie czego ocal tę miłość do play plakat.

To jest do dziś jeden z moich ulubionych kawałków Łony i Webera. Porusza mnie ten situationship między Gombrowiczem a Azealią Banks. Ciekawe, jak skończyła się ta relacja. Może nadal trwa, może te plakaty nadal tam wiszą. W każdym razie to już 10 lat minęło od wydania albumu Nawiasem Mówiąc Łony i Webera. Ta płytka trafiła do nas 22 kwietnia 2016 roku. A zapewniam Was, że 10 lat później takie kawałki jak Hałas, Błąd, Co tak wyje, czy tytułowe, nawiasem mówiąc, brzmią tak samo dobrze. My graliśmy sobie Doklej plakat, bo ta piosenka wpasowała nam się w ten

wolniej biegnący, delikatniejszy blok muzyczny. No a teraz z nami kolejna 10-letnia płyta, która ukazała się dzień po nawiasem mówiąc, bo 23 kwietnia 2016 roku, chodzi o 6 krążek Beyoncé. To był właśnie ten moment, kiedy Beyoncé poczęstowała nas lemoniadą. I Lemonade to też jest krążek, który do dzisiaj się sprawdza. Czyli tak, teraz z nami ponownie Beyoncé, bo już dzisiaj słuchaliśmy 25-letniej płyty Destiny's Child. A co zagramy z Lemoniady? Najpierw coś, co było samplowane. Trzeci singiel z tej płyty, Hold Up, zapożyczył trochę od piosenki Can't Get Used to Losing You Andy'ego Williamsa z 1963 roku. No to najpierw z nami Andy, a później Beyoncé.

0: Thundercat dopiero co wydał nową płytę, a my wróciliśmy do utworu z roku 2013, jednego z moich ulubionych, jak nie ulubionego Thundercata, to Heartbreaks and Setbacks. A teraz czas na raperkę, która ogłosiła trasę po Europie z okazji 25. rocznicy wydania jej drugiej płyty, Scorpion. Ten krążek trafił do nas 6 marca 2001 roku i Eve zagra piosenki z tego krążka 16 października w Warszawie. A gdyby Warszawa była dla was za daleko, to 17 października Eve będzie w Berlinie. No to oczywiście, że teraz zagramy sobie coś z płyty Scorpion. To jest numer, który pamiętam kiedyś bardzo często pojawiał się w jednym szczecińskim klubie. Got What You Need, Eve.
1: Yo, stop the tape, hold on. Listen, man, this Swiss, it's not a game, it's going down. We ain't playing with y'all. Scorpion, sting that ass. And we doing this for the
2: 2001.

I zostaliśmy przy dźwiękach z lat 2000. To akurat z roku 2004, ze swojej debiutanckiej płyty Goodies, Ciara z Ludacrisem w utworze Oh, bo Ciara też zagrała w Polsce, co zostało niedawno ogłoszone. Wystąpi na festiwalu Bittersweet w Poznaniu już w sierpniu. I tak właśnie majówkowa czekolada kończy nam się zapowiedziami koncertowymi, bo tak, został nam już czas na tylko jeden utwór, więc ja się żegnam. Audycję prowadziła dla Was Milena Milewska, a zrealizowali Mariusz Tołekowski i Wawrzyniec Szwaja. Życzę Wam dobrej końcówki majówki, wypoczywajcie, a po 15 słuchajcie trochę kultury w Radiu Szczecin. To jeszcze na koniec The Roots. Oni w lipcu będą w Warszawie. Cześć!

0: Autopromocja.
1: Trochę kultury w Radiu Szczecin. Najbardziej kulturalny program w eterze. Jesteśmy tam, gdzie bije kulturalny puls miasta i regionu.
2: W najbliższym programie opowiem o nadchodzącym 23. Szczecińskim Festiwalu Muzyki Dawnej, o spacerze śladami Sydonii von Borg z Elżbietą Herzińską i Tomaszem Wieczorkiem oraz o nowych szczecińskich książkach dla małych i dużych.
1: W każdą niedzielę od 15 do 17 z kulturą o kulturze. Tylko w Radiu Szczecin.
2: Zapraszam, Małgorzata Frymus.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Poczuj ducha przygody w krainie wikingów. Hossoland zaprasza na majówkę z wikingami. Czekają atrakcje, wikińskie przygody i zabawa dla całej rodziny. Teraz bilety 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
4: Wyobraź sobie dziecko, które nigdy nie dorośnie do swoich możliwości. Dziecko, które będzie zmagać się z nauką, zaburzeniami uwagi, problemami zdrowotnymi przez całe życie. W Polsce co roku 1000 dzieci rodzi się z płodowym zespołem alkoholowym FAS. Powód? Alkohol w ciąży. Jedna lampka nie zaszkodzi to mit, który kosztuje zdrowie dzieci, bo nie ma bezpiecznej dawki. Ale ty możesz temu zapobiec. Uświadom swoich bliskich, przyjaciół, koleżanki. Ta jedna rozmowa może ochronić życie dziecka. 0% alkoholu to 100% miłości. Wybierz przyszłość bez FAS. Aktywną profilaktykę w zakresie zapobiegania FAS prowadzi Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc. Zapraszamy do kontaktu na www.tęczaserc.pl.
5: Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie od wielu lat niesie pomoc w domach chorych na nowotwory. Nieodpłatnie zapewniamy lekarza, pielęgniarkę, psychologa, duszpasterza, pracownika socjalnego oraz wolontariuszy medycznych i niemedycznych. Dla chorych w fazie terminalnej choroby wybudowaliśmy dom, w którym liczyć mogą na profesjonalną opiekę, a ich rodziny na wsparcie. Informacje pod numerem telefonu 91 31 22 989 www.hospicjum-tanowo.pl.
6: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
7: Baszkowicka Wiosna już 9 i 10 maja. Zapraszamy na wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. To dwa dni pełne atrakcji dla całych rodzin. Strefa eko, konkursy, w których wygrasz sadzonkę drzewka. Koncerty Be Cool i Longhand Junior. Więcej informacji na zodr.pl/wystawa. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
0: I po reklamie.
8: W domu, w pracy, w samochodzie.
9: Szczecinie i Stargardzie na 92 i 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98,7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106,3 FM.
10: Oczywiście, tylko Radio Szczecin.
2: Minęła godzina 15, a najnowsze wiadomości ma dla Państwa Krzysztof Kukliński.
11: Hawaje w Szczecinie, a konkretnie w fabryce wody. Impreza trwa. 1,5 promila alkoholu miał sternik łodzi, która przewróciła się na jeziorze Salińskim. Zginęły dwie osoby. Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach.
12: To są wiadomości Radia Szczecin.
11: A zaczniemy od sytuacji na drogach. Spory ruch i kolizja na S3. Koło Klinisk zderzyły się dwa auta. Mocno trzeba zwolnić już na obwodnicy Goleniowa w kierunku Szczecina. Dalej korkuje się na A6 od węzła Kijewo do węzła Klucz. Korek także przed przejściem granicznym w Kołbaskowie.
0: Czujny telefon Radia Szczecin. 510 37 i 32.
11: Tropikalny klimat, gry i zabawy w wodzie i relaks. Tak można opisać hawajskie party w szczecińskiej fabryce wody. Na miejscu była także nasza reporterka Anna Klimczyk.
13: Zapraszamy do wspólnej zabawy!
14: Dominika Juszczyk, jestem tutaj pracownikiem marketingu i działu promocji. Dzisiaj Hawaje, animatorki prowadzą imprezę w stylu hawajskim. Są konkursy, tańce oczywiście, no i zabawa.
15: Można się dobrze z rodziną tutaj zabawić i dzieci są zadowolone.
13: Jak
15: dzieci się bawią?
16: Fajnie.
15: Widzę, że pan obserwuje hawajską imprezę. Jak się podoba?
17: Bardzo ładnie, bardzo fajnie. Podobają mi się takie zajęcia.
15: Animacje dla dzieci, bo tu akurat z dwójką jesteśmy, więc dlatego myślę, że fajna atrakcja.
11: Impreza potrwa do godziny 16.
0: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
11: Sternik Łodzi, która przewróciła się na Jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim, usłyszał prokuratorski zarzut. W wypadku zginęły dwie osoby, kobieta i mężczyzna w wieku 28 lat. Do tragedii doszło w piątek w nocy. Sternik miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mówi Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
18: Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
11: Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Na pokładzie łodzi było łącznie 5 osób. Straż pożarna ostrzega przed pożarami lasów. Jak mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec, na przeważającym obszarze kraju obowiązuje 3. najwyższy stopień zagrożenia.
19: Przez pierwsze 2 dni majówki strażacy interweniowali przy blisku 320 pożarach lasu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowy rozsądek podczas korzystania z obszarów leśnych do wypoczynku.
11: Na przyszły tydzień synoptycy zapowiadają nieznaczne ochłodzenie i przelotne opady deszczu. A teraz 27 stopni w Szczecinie, coraz więcej chmur. Wieczorem i w nocy będzie pochmurno, w nocy ciepło, temperatura spadnie do 17 stopni. Jutro możliwy niewielki deszcz, będzie nieco chłodniej, maksymalnie 23 stopnie. Na ogół pochmurno z większymi przejaśnieniami.
20: W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Szczecin. Trochę kultury w Radiu Szczecin.
2: Premiera w piwnicy przy krypcie Zamku Książąt Pomorskich, nowe szczecińskie książki, spacer śladami Sydonii von Borg z Elżbietą Herezińską i Tomaszem Wieczorkiem, Szczecin Klasiki i Festiwal Muzyki Dawnej oraz wnuk malarza na pokazie filmu Mała Ojczyzna hrabiego Cetwica. To dzisiejsze tematy naszego Trochę Kultury. Na program zapraszają Dorota Zamolska, Joanna Skonieczna i przed mikrofonem Małgorzata Frymus. Przy konsolecie jest z nami Wawrzyniec Szwaja. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Pozostańcie z nami, będziemy do godziny 17:00.

prezydentem. Dawno, a w sumie jakby wczoraj, i los nam ciągle figle płata. To ta aktorka, córka aktora,

miało się próby do Dantego, albo śpiewało się Osiecką i powtarzało się kolegom: grajmy, bo czeka na mnie dziecko. A dziecko rwało się do sztuki, była dziewczynka, jest kobieta.

0: aktorka, córka aktora.
1: A to ten aktor, aktorki tata.
0: Dawno, a w sumie jakby wczoraj. I los nam ciągle figle płata. To ta aktorka, córka aktora.

podziwem teraz na nią patrzę. Skradam się nocą przez podwórka i piszę kredą na teatrze. Tutaj gra moja zdolność.

0: tabletki w garderobie.
1: Dawno, niedawno, dziś czy wczoraj, niech los nam ciągle figle płata.
2: To ta aktorka, córka

0: Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy od premiery w piwnicy przy krypcie Zamku Książąt Pomorskich.
1: Dzień dobry. Jeszcze w głowie mam ten anus z gazety. Wygląda na to, że mi się poszczęściło.
2: Pan Wiktorski, prawda?
1: Tak. Karol Wiktorski do własnej osoby. A pani jest?
2: Psycholożką, która poprowadzi dzisiejsze badanie.
1: A, myślałem, że to będzie ta druga.
2: Nie, nie, to ja poprowadzę dzisiejszą sesję.
1: A, no tak, oczywiście.
2: Edel.
1: Co?
2: Edel.
1: A co to jest?
2: Tak mam na imię.
1: A, przepraszam, to dziwne imię.
2: Proszę.
1: Tak, oczywiście. Zaczynajmy. Aha.
0: Nareszcie piwnica przy krypcie wróciła do nas, bo ile to już czasu, już nie zostawmy to, ile to już czasu, ale to rzeczywiście pierwsza premiera w starym nowym miejscu. Są ze mną
3: Joanna Matuszak,
4: Arkadiusz Buszko.
0: Jak się czujecie w tej starej nowej scenie?
3: W ogóle bardzo dobrze, że się czuję i w ogóle się bardzo cieszę, że ta scena jest i że to ktoś nie wpadł na pomysł na przykład, żeby uznać, że jest niepotrzebna, bo to jest... Piękne miejsce, klimatyczne miejsce, miejsce właśnie do rzeczy, gdzie możemy się tak troszeczkę pochylić nad takim szczegółem, nad taką właśnie kondycją ludzi i do nich się bardzo mocno zbliżyć. Oczywiście nie ma tu takich warunków, żeby robić jakieś wielkie inscenizacje.
0: Ale też nie o to chodzi.
3: Ale to dokładnie nie o to chodzi. Właśnie to jest scena do tego, żeby tak po prostu sfokusować się na takie historie ludzkie. I tutaj możemy takie rzeczy robić i ja jestem bardzo szczęśliwa, bo ja lubię takie historie.
0: Mam nadzieję, że ten wasz spektakl z góry, bo wy macie jeden taki w kinie zamek, zrobiliście to cudowną terapię, że ona też tutaj trafi. A jak się tu czujesz?
5: Jestem z zamkiem związany już od zawsze właściwie.
4: Będąc kierownikiem piwnicy przy krypcie, potem teatru Krypta, za którym tak bardzo tęsknię, ale wiadomo, tam już książęta się zameldowali.
0: No i tak udało nam się na kilkadziesiąt lat wyrwać im miejsce pochówku, więc cieszmy się z tego chociaż, co było.
4: Natomiast absolutnie, że jest to nowe i że teraz wróciło kolejna scena w Szczecinie. Naprawdę, to są bardzo wartościowe miejsca i zapewne następny element kulturalny na planie tego miasta.
0: Powiedzmy o waszym spektaklu. Co to za tekst? Kto go przyniósł tutaj, żeby go zrealizować?
4: To było tak, że zastanawialiśmy się z Asią, ponieważ pracujemy już i u nas w firmie przecież w Teatrze Współczesnym i w ogóle w paru miejscach razem pracujemy. Zrobiliśmy parę rzeczy i sobie pomyśleliśmy, że może należałoby coś znowu zrobić nie na 3 osoby, nie na 5, tylko na 2.
0: Zresztą wy na 2 to już nie właśnie tutaj na 3, ale na 2 to też macie w małym przecież, tak?
4: Gramy na dużej scenie, normalnie, przed mężczyzna. Natomiast to lata temu, daj spokój, drodzy państwo, premiera była 15 lat temu, umówmy się szczerze, to naprawdę. No tak, absolutnie. No. Proszę sobie zerknąć. Najpierw była tam, potem przeniesiona do Teatru Współczesnego i to jest jedna z najstarszych przemian Teatru Współczesnego. No.
0: Znaczy przeniesiona na dużą scenę, bo była w Teatrze Małym, a to jest scena... Naprawdę, Joanna? To tyle lat?
3: No? Tak, po dzieciach to tak myślę, że tak może być. No, tak, naprawdę. No to już bardzo długo gramy, więc to jest takie wrażenie, że niby cały czas coś robimy razem, ale mamy ciągle taką chęć, żeby
0: coś nowego
3: razem sobie robić. I to jest w ogóle, bardzo, bardzo sobie to cenię i bardzo lubię tę naszą wspólną pracę.
2: Ma pan telefon komórkowy?
1: Oczywiście, że mam. Mogę nie mieć telefonu.
2: A może pan wyłączyć?
1: Wyłączyć? O, już.
2: A może mi go pan dać?
1: Dlaczego?
2: No, tak, żeby pana nie korciło.
1: A, nie, wie panie, ja mam takie zasady. Cała rodzina wie, że ponieważ poprosiłem ich, żeby pochowali mnie z telefonem w trumnie, wie pani. Na wypadek, gdyby mi się ocknął, no to będę mógł wtedy do nich zadzwonić.
0: Ten idiota to czyj to tekst?
4: To jest Jorge Casanovas, to jest katalończyk, Hiszpan. Szukaliśmy coś na 2 osoby i coś takiego. Ostatnio cudowną terapię robiliśmy, jakby to powiedzieć, śmieszniejszy tekst, błyskotliwy w innych kontekstach. A teraz chcieliśmy troszkę takie ze znakiem zapytania i z takim ostrzeżeniem małym. Nie wiem, drodzy państwo, przypomnijcie sobie państwo, czy czytaliście umowy z bankiem? Tak wszystkie podpunkty czytacie? Czy jakąkolwiek inną umowę, nawet mającą 4 strony, czy przeczytaliście od deski do deski?
0: Czasami jedną stronę nie ma i nie czyta. My powiedzmy sobie szczerze.
4: No a gdyby tak na przykład ktoś miał ad A, że za to wszystko, co jeżeli się nie uda, zapłacicie 1 000 000 złotych na przykład i to jest na waszych barkach, na przykład mówię. Stąd też troszeczkę nasz tekst tego dotyczy, tekst Jorgiego Casanovasa. No i tak to pomyśleliśmy, że ta wartość będzie podstawową wartością, z którą chcielibyśmy się zmierzyć, nie dając też czegoś bardzo dramatycznego, czegoś takiego, co by z 4. czy 5. dnem. Może na to jeszcze przyjdzie czas, musimy rozpocząć, tak jak zaczęliśmy cudowną terapią tutaj. Jeżeli bajki się pojawiły też, no to dlaczego nie jeszcze coś innego, jeszcze w innym kontekście? Uważam, ta scena powinna po prostu mienić się różnymi propozycjami.
0: Wracając jeszcze do tekstu, a ja myślę, że to nie tylko o tym, że my nie czytamy umów, ale o tym, jak łatwo dajemy się manipulować innym. Bo to, że my często nie czytamy umów, to nie wynika tylko z naszej... Przynajmniej tutaj tak jest w scenie. To nie jest tylko nasze lenistwo. Ale wystarczy, że ktoś na nas cieplej spojrzy. A przecież to jest taka norma. Tam nic nie ma, haczyków. Prawda? No i pytanie, kto jest przysłowiowym idiotą.
3: Tak. No i też na pewno...
0: Tytułowym
3: tak,
0: idiotą.
3: I tutaj też na taki no, duży problem, który się pojawia tak naprawdę, to taka jakaś determinacja głównego bohatera, żeby jednak jakoś swoje życie polepszyć i naprawić. I do czego wtedy jesteśmy zdolni? Jak bardzo jesteśmy w stanie po prostu pójść na żywioł? I przestać tak naprawdę myśleć tylko o sobie, tylko o tym, żeby móc zacząć od nowa. I to jest bardzo przejmujące dla mnie akurat postać, którą gra Arek, no bo tu też jest bardzo wiele przypadków takich, gdzie ludzie właśnie biorą kredyty, usiłują się ratować, utrzymać jakoś na powierzchni. No a to nie jest łatwe i często dochodzi do tragedii czasem. Oczywiście tak jak Arek mówi, nie chcieliśmy tego robić tak super serio i to jest taki trochę thriller, trochę tam też jest jakby takiego pewnie dowcipu. Zresztą publiczność premierowa też jakby już miała taką potrzebę, żeby też z tego się trochę pośmiać, no bo to też bywa niestety. No, jak w wszystkich tragicznych sytuacjach bywamy też śmieszni. Jest. Tutaj też jest ten bohater, który tak naprawdę ma dramatyczną sytuację, no bywa komiczny, tak jak my bywamy komiczni. Myślę, że tutaj przede wszystkim no jakby bardzo interesujące i na to zapraszamy państwa, bo to jest też zmierzenie się z własną inteligencją, bo są zagadki do rozwiązania.
0: Zagadki zagadkami, ale ja bym raczej też powiedziała, że to jest też trochę o tym, że my czasami chcemy żyć życiem innym niż żyjemy, to znaczy nie chcemy być kimś innym niż jesteśmy. To nasz główny bohater taki jest, to wszystkie kłopoty, które on ma, to wynika z tego, że on trochę jest taki... No nie chce się przyznać, że nie udało mu się, nie chce się przyznać, że może miał słabość. Dopiero w sytuacji ekstremalnej powiedział, że woli no nie stracić tego, co ma, bo to jest cenniejsze od tego, co mógłby mieć. Ja wiem, że mówię za miło, ale żeby nie spoilerować za dużo.
4: No tak jest. Absolutnie tak jak mówisz, tak jest. Dodając jeszcze, kto z nas nie przeszedł takiej transformacji właściwie przy różnych zdarzeniach, gdzie ktoś cię głaszcze, mówi, będzie wszystko w porządku, fajnie, tylko postaw tutaj parawkę. Albo wybór, no teraz wybór należy do ciebie. Nie chcesz pracować jak ojciec, no to weź 5 kredytów i weź sobie pożycz od kogoś, jeszcze lichwiarskiej firmy jakiejś, dodatkowo od, a nie wiesz, że od następnego dnia już płacisz 200% po prostu za te pieniądze, co pożyczyłeś. To standardowa umowa. Tak jak sam bohater mówi, standardowa umowa, naprawdę. I to jak ktoś jeszcze, pani jakimś miłym głosem mówi, jeszcze przyszli do firmy, która jest naprawdę kuta na cztery nogi. Ja już nie mówię teraz o naszych tutaj sprawkach, jakby to powiedzieć, Polski coś wydarzało z pieniędzmi, gdzie nagle poznikały, to ludzie bardzo mocno zaufali. Stąd też ta aktualność tego tekstu, myślę, że jest no wszemi wobec.
0: Wbrew pozorom to te kredyty i te problemy pieniężne, one są stare jak świat, więc one zawsze były obecne, ale myślę, że tu jest ta, to się bardzo szybko, nawet nie wiemy kiedy, przekuwa w taką rozmowę o wartościach, o tym, co najważniejsze w życiu. W momencie, kiedy on mówi o tej ciotce, to chętnie by nie chciał kłaść na nią dużych pieniędzy, ale i tutaj zatrzymuje się, żeby rzeczywiście nie spoilerować, rzeczywiście nawet nie wiemy, kiedy chodzi o obronę tego, co najważniejsze, no to jednak człowiek pozostaje człowiekiem.
3: Tak, ja też tak myślę i to jest właśnie też wspaniałe tutaj, że odkrywamy po kolei takie kartki z historią tego akurat bohatera, które właśnie dotykają takich rzeczy nadrzędnych. My o nich zapominamy w dniu codziennym, po prostu borykając się głównie z tym, żeby właśnie było tam się udało nam wszystko wiązać koniec z końcem, ale jak co do czego przyjdzie, to faktycznie te rzeczy, te karty są najważniejsze.
0: Wracając jeszcze do samej Piwnicy przy Krypcie, czy kiedy my jest sobota, dzisiaj 2 maja, premiera, kiedy dalej?
4: Gramy 3, potem gramy.
0: Czyli dzisiaj wieczorem, czyli jutro wieczorem, czyli dzisiaj wieczorem, jak będzie nasza rozmowa w radiu, gracie?
4: Oczywiście, że tak. Później 17 gramy i pod koniec miesiąca też, to jest chyba 25, ale zachęcałbym po prostu na stronę Zamku Książąt Pomorskich. Wszystko można się wywiedzieć, absolutnie.
0: I klepnąć sobie bilecik.
4: Brawo.
0: Dzisiejszy spektakl o 19:00, a już za chwilę opowiem o najnowszej książce Marka Bożko-Rudnickiego Wacho, ucieczka do piekła.

0: oszukuje i w życiu, i w snach.
1: W drogi pył, w głowie wiór,
0: w myślach wstęgi Mobiusa jak sieć.

0: Zaprosiłam cię do studia w ten niedzielny, świąteczny dzień Marka Bożko-Rudnickiego, który napisał kolejną książkę opisującą okres międzywojenny na polskim pograniczu. Mówimy o serii Wacho.
1: Wacho. No, to jest jakby saga nawet, można powiedzieć. Przy czym ta ostatnia część jest umiejscowiona jakby w rocznicę, setną rocznicę tego, jak Polska wyglądała wówczas po wojnie, co się działo, jak się waliła gospodarka, jakie były pierwsze i to potężne podziały w społeczeństwie. W pewnym sensie, że tak powiem, to jest ukłon do obecnej rzeczywistości.
0: Pamiętajmy, że to jest początek Rosji bolszewickiej. Także oni tam nie przybierają. Dla nich, tak jak dzisiaj zresztą, jest, dla nich życie ludzkie nie ma żadnego znaczenia.
1: No masa do przerobienia tak. Po prostu. Tak.
0: No dobrze, ale powiedzmy od początku. Ta saga, ona rzeczywiście umiejscowiona jest 100 lat temu. Rzecz się rzeczywiście dzieje. To początek.
1: Saga zaczęła się w ogóle od tego, jak bolszewicy zwyciężyli w Rosji. Ten rząd tymczasowy upadł na własne życzenie, jak mówią historycy. A bolszewicy wzięli to w swoje ręce i Dzierżyński wyszedł z założenia, że jeśli tej całej masy, tej tłuszczy nie weźmie się za mordę krótko, to oni padną. Zresztą te pierwsze chwile po tym, jak objęli rząd, to wydawało się, że to będzie bardzo krótko. Cały świat tak myślał. I próbował się dogadywać z tak zwanymi białymi generałami, a okazało się, że byli cwańsi od nich wszystkich.
0: Zemsta daje siłę, powiedziałabym, bo chcieli się zemścić za te długie lata ceratu, ale dokładnie robili to, co z nimi robiono, więc... Ale zostawmy Rosjan, chociaż ta Rosja ciągle jest tam, czy bolszewicy ciągle gdzieś tam są w tle, no bo przecież, ponieważ to się dzieje w tamtej części Polski, no to wiadomo, że oni ciągle jakoś próbują nam świat, chciałam powiedzieć, żeby nie był zbyt piękny, ale oni w ogóle są źli na to, że my jesteśmy. To znaczy dla Rosjan, a szczególnie w tej książce twojej, w ostatniej części, mówimy o ucieczce do piekła, bo też nie powiedzieliśmy, może powiedzmy od razu wszystkie tytuły.
1: Wacho, tytuł całej sagi i jednocześnie pierwszy człon każdej książki i pierwsza to był Wilcze Szczenie, druga Czerwone Wrota i trzecia Ucieczka do piekła.
0: Pamiętajmy, w jakim to się czasie dzieje. Ten początek XX wieku to naprawdę czasy nie tylko pierwszej wojny światowej, ale też zmian, powiedziałbym, mapy Europy.
1: No, całej mapy, tak.
0: Całej mapy. Powiedzmy o twoich bohaterach. To jest rzeczywiście związane wokół pewnego rodu.
1: To muszę powiedzieć, zawsze przy każdej części powtarzam, że w dużej części oparłem się mentalnie, że tak powiem, o historię dwóch moich dziadków, legionistów Piłsudskiego. I te składanki nielicznych opowieści, które mi się utrwaliły w pamięci jeszcze jako dziecko, jak opowiadali, jak to było. Niekiedy śmieszne, niekiedy mniej śmieszne, bo na przykład w książce nie ma takiego momentu, jak dziadek, jak rozbili jego oddział, to schował się w budzie psa. I ten pies uratował mu życie, bo pies na widok bolszewików to szczekał, rzucał się na nich, na tym łańcuchu, prawda? Pogonili go kolbami do tego i obaj z dziadkiem siedzieli w tej budzie, aż bolszewicy nie przejdą. Więc to były takie momenty. Dziadek to wspominał bardzo tak serdecznie i sentymentalnie. Zresztą do końca życia wszystkie jego psy to były dokładnie takie wilczury,
0: jak ten, który mu życie uratował. No właśnie, powiedziałeś, że takimi protoplastami bohaterów tej opowieści są twoi dziadkowie. To są czasy, kiedy...
1: Tak zwany przewrót Piłsudskiego. Mhm.
0: To są czasy, kiedy z jednej strony w Polsce nie jest najlepiej, no bo wiadomo, że różne siły
1: najlepiej
0: polityczne...
1: Najlepiej to jest słodko powiedziane. Wówczas Polska naprawdę waliła się, była na skraju bankructwa, bo wszystkie

0: Koronowany jest ten, który doprowadził do zwycięstwa. To wiemy doskonale, że tak jest. Ale myślę, że to nie wynikało z... Przepraszam, chciałam powiedzieć z takiej uległości Piłsudskiego, tylko on po prostu już teraz doprowadził Polskę do niepodległości, drugi raz doprowadził do przegranej bolszewików, więc już czas było na innych. No ale się okazało, że absolutnie to nie nadszedł czas na innych, ale powiedzmy...
1: Słuchaj, jakbyśmy tu przytoczyli jego słynne powiedzenie, co myślał o Polakach i o narodzie, zestawiając te dwie rzeczy, to raczej w radiu jako w medium publicznym nie powinno paść. A miał język ostry.
0: Ale też pamiętajmy, proszę Państwa, że te czasy Polski niepodległej to nie są piękne czasy mlekiem i miodem płynące. To są czasy, kiedy trzeba mentalność już jednak kilku pokoleń, z kilku zaborów skleić na nowo. Trzeba odbudować język, trzeba odbudować kraj. To było na wielu poziomach bardzo skomplikowane zadanie. Myślę, że nawet nie dla jednego Piłsudskiego prawego, tylko dla kilku Piłsudskich prawych. To była bardzo trudna sytuacja. A jeszcze pamiętajmy o sytuacji międzynarodowej, o której ty też piszesz. To, co się zdarzyło później w 1939 roku, to nie jest przypadek, że Ribbentrop-Mołotow sobie podpisali wspólnie.
1: Konsekwencja.
0: Tak, konsekwencja. O czym ty zaczynasz tutaj mówić? Ale wróćmy do ucieczki do piekła, bo myślę, że bardzo łatwo jest gdzieś na bok skoczyć. Bo ta historia rzeczywiście jest tuż przed przewrotem majowym.
1: Tuż przed.
0: Tuż przed. To jest miesiąc, czy parę miesięcy.
1: No, jest pokazana atmosfera i jakby powody... Pewnie nie do końca obiektywne, bo przecież każda strona ma swoje obiektywne i nieobiektywne racje, ale powody, dlaczego do tego doszło. Co się wówczas działo? W książce na przykład też zasygnalizowałem, tylko bardzo delikatnie o tym, że na przykład te ofiary śmiertelne, o których mówiliśmy i o to późniejsze powiedzenie, że to był krwawy przewrót, to nie były konsekwencją walk wojsk stojących po stronie rządu i wojsk Piłsudskiego między sobą. W Warszawie nagle pojawiły się lewackie bandy uzbrojone, które strzelały do ludzi, strzelały do wojskowych, próbowały wywołać taką atmosferę właśnie rewolucji typowo bolszewickiej. I Piłsudski sobie z tego zdawał sprawę, że po prostu wpływy rosyjskie są bardzo duże. Piłsudski był na przykład przeciwnikiem całego obozu wielmożów ówczesnych, czyli magnaterii tej, która pozostała z olbrzymimi majątkami. Piłsudski doprowadził do nacjonalizacji tego, więc oni go nienawidzili.
0: No nienawidzili, no bo skoro mieli władzę od pokoleń, no to dlaczego ją mieli oddawać?
1: No, tak. A on chciał, że tak powiem, no, swoją wizję wprowadzić.
0: No chociaż trochę sprawiedliwości.
1: To znaczy z punktu widzenia szlachciury takiego ze wschodu, który widział te wszystkie rzeczy, które się działy poprzez dziesiątki lat i jak magnateria wbrew pozorom, oprócz nielicznych, którzy stawali po tej stronie, że tak powiem, polskości, to się dogadywała i z Rosjanami.
0: Tak, tak, bo dla nich najważniejsze były ich majątki.
1: Tak.
0: To było jakby ich państwo było najważniejsze i wtedy te układy. Warto do tej historii wracać, dlatego że właśnie możemy dużo więcej zrozumieć współczesności niż nam się wydaje. Skoro saga, no to na trzech książkach pozostaniesz, nie? Że jeszcze coś wymyślisz?
1: Nie wiem, na razie czekam.
0: Na razie Wacho schowane?
1: Wacho poszedł sobie na półkę czekać. Przy czym to nie jest książka stricte historycznie taka, jaka powstaje w ramach na przykład IPN-ów. To jest thriller. No ale są wątki i kryminalne, i sensacyjne, i miłosne.
0: Oj, są.
1: I wszystko jest tam.
0: Marek Bożko-Rudnicki był naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję
0: Zapraszam
1: bardzo.
0: Państwa do lektury.

źreniczkami cichosza. Wyprawiamy, odprawiamy łyżkami, paciorkami.

0: Radio Szczecin kolejny raz zagrało w tym roku z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Podobnie jak rok temu licytowaliśmy m.in. spacer literacki. Zwiedzanie śladami bohaterki jednego z naszych audiobooków wylicytował nasz słuchacz Mateusz Watral. Spacer to prezent dla żony Hanny. Największą atrakcją była trasa, po której wspólnie oprowadzali autorka powieści Sydonia, słowo się rzekło, Elżbieta Hrezińska i przewodnik miejski Tomasz Wieczorek. Sydonia von Borg to postać rzeczywista, pomorska szlachcianka, którą oskarżono o czary i spalono na stosie w Szczecinie w 1620 roku. Na spacerze z słuchaczami, czyli Mateuszem i Hanną Watral, a także Elżbietą Hrezińską i Tomaszem Wieczorkiem była z mikrofonem Joanna Skonieczna.
1: Tomasz Wieczorek będzie nas dzisiaj oprowadzał razem z Elżbietą Hrezińską śladami Sydonii. Jaką mamy trasę?
2: Zamek Książąt Pomorskich, który ma bardzo dużo akcentów z czasów, kiedy żyła Sydonia, z historii, która tutaj ociera się o ten czas, ale nawet i wcześniejszy i późniejszy również. Więc mamy tutaj również sarkofagi tych, którzy są bohaterami tej książki. Mamy to miejsce nadzwyczaj pasujące do przebiegu zwiedzania. Oczywiście nie zabraknie wystawy Złoty Wiek Pomorza na ulicy Staromuńskiej. Miejsca, gdzie był kościół mariacki, w książce jest niesamowicie opisana cała procedura i ważny moment, czyli przenoszenie sarkofagów do kościoła mariackiego, więc jest to miejsce, które też odwiedzimy. Odwiedzimy miejsce, gdzie mieszkała chociażby Barbara Brockhausen, miejsce, gdzie były obrady tak zwanego Kongresu Szczecińskiego. Zatem mówiąc krótko, postaramy się odwiedzić wszystkie miejsca związane z tym, co w książce jest opisane, a także z tym, co było miejscem najważniejszym pod kątem powstania legendy o Sydonii, chociaż na faktach opartej, czyli miejsca jej kaźni na wylocie ulicy Staromuńskiej, czyli blisko Placu Żołnierza Polskiego.
1: Hanna Watral, ktoś dla kogo mąż wylicytował ten spacer.
3: Tak, zgadza się. Miałam bardzo dużą niespodziankę po Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ponieważ dostałam wylicytowany spacer z panią Elżbietą Hrezińską, moją ulubioną autorką książek i Tomaszem Wieczorkiem.
1: Dlaczego Sydonia jest dla pani ważną bohaterką?
3: Przede wszystkim dlatego, że pokazuje trochę siłę kobiet. Bardzo mi się podobało zakorzenienie w historii tej postaci, czyli nawiązywanie do różnych strojów z tamtej epoki i do całego właściwie też miejsca tutaj do Szczecina. Bardzo lokalnie też się z nią związałam, dlatego że ona tutaj jakby na tych terenach żyła i no, mieszkała, tak, przebywała.
1: To będzie rzeczywiście Szczecin śladami Sydonii?
4: Tak. Jesteśmy i przygotowani do takiej wycieczki historycznej, no bo trudno jest oderwać Sydonię od Szczecina i od gryfitów, prawda? Ale też mam niespodziankę dla naszych bohaterów i przywiozłam ze sobą w torbie wydrukowane oryginalne akta Zelo i chcę przeczytać im fragmenty oryginalnych zeznań procesowych, czyli tych nie przetworzonych przez literaturę w książce, ale fragmenty, żeby mogli dotknąć tego, jak to naprawdę było w tym dawnym zapisie.
2: Przykłady podawania tego, jak na przykład ten zamek jest przebudowywany, bo jednym z głównych bohaterów jest Jan Fryderyk. Tam jest pięknie opisane, jak przypływają te właśnie skały piaskowca, które są później rzeźbione na te piękne ozdoby. Zresztą mam dla was bilety, wejdziemy na ten taras, popatrzeć sobie.
1: To ja tak podpytam w trakcie spaceru. Elżbieta Hrezińska, Sydonia mogła się tędy przechadzać?
4: Ona generalnie, dopóki była dwórką, to stacjonowała na Zamku Wołogowskim, bo tam był dwór księżnej Saskiej i tam były te wszystkie młode księżniczki, w których frau Cymerze mogła być. Natomiast różne uroczystości książęce, które odbywały się w Szczecinie już wiele lat później, być może mogło ją tu przyprowadzić. Ja oczywiście powieściowo wynajduję te możliwości, w jakich mogła się tutaj znaleźć i dlatego ta wycieczka po zamku jest taka ekscytująca, kiedy możemy sobie wyobrazić, jak to wszystko wyglądało te lata temu, kiedy przechadzały się tutaj kobiety w długich sukniach, mężczyźni pięknie ustrojeni.
1: I nie wjeżdżali windą.
4: Tu na dziedzińcu konie, prawda? Możemy sobie namiastkę tego dawnego dworskiego życia wyobrazić.
1: To jeszcze zapytam na koniec o dźwięk, bo teraz słyszymy dźwięki miasta, jesteśmy na tarasie. Jakie dźwięki mogłaby słyszeć Sydonia wtedy, kiedy znalazłaby się tutaj na tym tarasie i przechadzała w pięknej, długiej sukni?
4: Turkot wozów na bruku, dźwięki portowych żurawi, dźwięki tego naturalnego życia zamku, czyli jakieś odgłosy z kuchni, z zaopatrzenia, toczące się beczki, tłukące się naczynia. Oczywiście to wszystko jakby dzieje się w tych niższych częściach zamku. Może próbę zamkowej orkiestry strojącej instrumenty, może rozmowy, szepty, pokrzykiwania. Zamek to jest trochę takie miejsce, gdzie ludzie pokazywali się blisko władzy, czyli młodzieńcy stroszyli pióra, pokazywali, jacy są dzielni. Kobiety pokazywały, jakie są piękne i niedostępne. Więc myślę, że ten głos ówczesnego miasta mógłby nam bardzo się spodobać.
1: I jak wrażenia?
5: No, muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony. Spodziewałem się, że będzie fajnie, ale mimo wszystko zaskoczony jestem.
1: Własnym miastem.
5: Tak, z tej perspektywy jeszcze nie widziałem i wygląda to imponująco.
1: A dla pani co to za widok? Czy pani tu już kiedyś była?
6: Nie, jestem tu po raz pierwszy. Tak, generalnie to tylko troszeczkę Szczecin zwiedzałam. Wały Chrobrego, zamek gdzieś dookoła, ale wewnątrz jestem pierwszy raz. W ogóle nie jestem stąd. Także tym bardziej jestem pod wrażeniem, no i super. Zafascynowana przede wszystkim jestem książką pani Elżbiety. Czytałam ją wcześniej, córka mi tak podrzuciła. Przeczytałam jedną, później kolejną. I kiedyś pyta Hania mnie, a która ci się najbardziej podobała? Mówię, Sydonia. No i jest coś w niej, jest coś. I właściwie to tak, jak jechałam teraz do Szczecina, to tak sobie myślałam, chciałabym zobaczyć te miejsca, gdzie Sydonia była. Bo jak czytałam tą piękną powieść, to ja sobie starałam to wyobrazić sobie te miejsca, a teraz będę miała okazję zobaczyć.
1: No to jest niesamowite. A czy córka się przyznała wcześniej, że dostała taki prezent jak spacer?
6: Tak, tak. Owszem, sama była zaskoczona, ale później była niezmiernie szczęśliwa i dzieliła się tą radością z nami, nie? Super, no jestem też wzruszona aż, bo to piękna sprawa. Zobaczy pani, przy okazji tego spaceru jeszcze zamówiona pogoda.
1: Także idealna.
6: Super, super. Także cudownie.
1: Jak to możliwe, że ci grafici, o których przed chwilą pani mówiła, tacy wykształceni, którzy założyli uniwersytet, którzy dawali dostęp do nauki, skazali Sydonię? Za ich czasów odbył się proces i ją po prostu stracono.
4: Jest to rzecz trudna dla nas do zrozumienia w naszych umysłach współczesnych, natomiast jest to niestety intelektualny model epoki, że z jednej strony w tych wczesnych czasach nowożytnych mamy już do czynienia z rozwojem nauki akademickiej, ale z drugiej strony astrologia także jest przedmiotem akademickim. My mamy tutaj na Pomorzu słynnych teologów i astrologów, którzy jednocześnie byli jednym i drugim. A czary, no cóż, to była zbrodnia z kodeksu prawa świeckiego, traktowana jako zbrodnia przeciwko zdrowiu, życiu lub zbrodnia przeciwko ludzkości lub zbrodnia przeciwko państwu, jeżeli oskarżano kogoś o wywołanie powodzi, gradobicia suszy czy czegoś, co mogło służyć krajowi jako miejscu. Trudno nam to zrozumieć, ale chyba też to stanowi o tym, że oni nie przestają nas fascynować jako ludzie. A z drugiej strony, pomyślcie, my też żyjemy w niebezpiecznie ciekawych czasach, gdzie na czele wielkich mocarstw stoją czasami ludzie, którzy podważają elementarne zasady współżycia społecznego.
1: Tomek Wieczorek, przewodnik, przede wszystkim dziękuję.
2: Prawdę mówiąc, to zwiedzanie dzięki udziałowi pani Elżbiety było dla mnie przeżyciem naprawdę ekscytującym i to po wielokroć. Czułem się, jakbym opowiadał o tym po raz pierwszy. To było niesamowite wręcz dla mnie przeżycie. Do powiedzenia, uzupełnienia, które wykonała pani Elżbieta, są po prostu nie do przecenienia. Wzięła ze sobą autentycznie tłumaczone cytaty, czy to przesłuchań, czy to różnych fragmentów kronik, więc bezcenne to było. Nawet dla mnie, który trochę w tej historii siedzę, to było to dla mnie naprawdę przeniesamowite przeżycie uczestniczyć w tym. Prowadziłem, ale zarazem i przeżywałem.
0: Z uczestnikami spaceru rozmawiała organizatorka licytacji Joanna Skonieczna. Na naszej stronie internetowej cały czas znajdziecie Państwo audiobook na podstawie powieści Elżbiety Herezińskiej Sydonia, słowo się rzekło. Czytają autorka, oczywiście Elżbieta Herezińska i Filip Kosior. A już za chwilę przeniesiemy się do Domu Kultury w Międzyzdrojach. Tam w piątek odbył się pokaz filmu o tamtejszym malarzu w reżyserii Heleny Kwiatkowskiej.

Ty uczą, że chodzi o życie, a życie nie jest snem, tylko przeżyciem. Gdy głowę masz na karku, chwalisz każdą chwilę, gdy ci jej brak.

0: Mało kto tak kochał malować morze jak Erik von Zetwitz, Lebenstein, arystokrata i dyplomata, który porzucił karierę w Monachium, by zamieszkać w Międzyzdrojach. Znany z licznych obrazów przedstawiających Bałtyk, po II wojnie światowej pozostał w Polsce, przyjmując polskie obywatelstwo. Był szanowanym lokalnym artystą, którego życie i twórczość upamiętnia film Heleny Kwiatkowskiej. W piątek w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach odbył się pokaz filmu w obecności wnuka malarza i reżyserki Heleny Kwiatkowskiej.
1: Mała ojczyzna hrabiego Zetwitza. Zetwitza poznałam 2 lata temu, kiedy kręciłam film w Międzyzdrojach o Johannesie Kwistorpie, o jego wczesnym okresie życia, kiedy tam zbudował fabrykę cementu portlandzkiego. I Julia powiedziała: słuchaj, no o Kwistorpie ja rozumiem, ale wiesz, my tu mamy takiego swojego bohatera, nieodkrytego malarza, który tu dużą część życia spędził i malował nasze morze. To jest, wiesz, Niemiec. On się nazywa Erik von Zetwitz, ale uważam, że należy o nim zrobić film.
0: Musiało ci coś przekonać. Co?
1: Jego postawa życiowa, wybory nieoczywiste, trudne. Przecież
0: trochę nawet szalone byśmy
1: szalone,
0: powiedzieli.
1: Tak,
0: prawda?
1: To był arystokrata, który wszystko zostawił i pojechał do jakiegoś małego miasteczka, żeby nie powiedzieć rybackiej wioski Mizroń. No ale widocznie nie mógł żyć w Niemczech. Prowadził inne życie, zajął się malarstwem, ubarwiał sobie to życie, poświęcił się swojej innej pasji. Ale myślę, że nie wiódł takiego życia, jakie zdaniem innych ludzi, jako arystokrata, człowiek wykształcony, władający 10 językami, mógł prowadzić. Więc zrobiłam film o człowieku, który wybrał takie, a nie inne życie, miał kręgosłup moralny, był w zgodzie sam ze sobą, kochał naturę, kochał morze i malował to morze.
2: Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.
0: Co to za dzisiaj za uroczystość? Dzisiaj się widzimy, jakaś widzę międzynarodowe spotkanie.
2: Myślę, że tak, ale ważne, istotne. Będziemy mieli przyjemność obejrzeć film dotyczący ważnej postaci historycznej, malarza, artysty, który łączy dwa światy, łączy Międzyzdroje przed 45 rokiem i po 45 rokiem i pokazuje w takiej idei ponad granicami, ponad barierami, że zawsze sztuka i kultura łączy ludzi, pomimo różnic w poglądach.
0: Te samochody, co przejeżdżają, to one są niedaleko kamienia, przy którym stoimy właśnie. Bo ten kamień to nieprzypadkowo. Czy pan jest z Międzyzdrojów?
2: Tak, oczywiście. Moja rodzina tutaj przeprowadziła się w końcówce lat 40. To jest ten trzecim pokoleniem, które mieszka już nie w Mizdroju, tylko w Międzyzdrojach.
0: To kiedy pan ten kamień zobaczył po raz pierwszy, pamięta pan?
2: Ja byłem wtedy radnym, kiedy podejmowaliśmy decyzję, że postać hrabiego zostanie, będzie honorowym obywatelem naszego miasta i gminy. Pamiętam, to był rok 2010. Teraz minęło już sporo, właśnie ponad 16 lat i na dużym ekranie chcemy przybliżyć tą postać szerszemu gronu ludzi, całemu Pomorzu Zachodniemu, bo myślimy, jesteśmy głęboko tym przekonani, że jest to postać ważna.
0: No dobrze, ale to jest pan burmistrzem, więc to pan musiał się dowiedzieć, jakby musiał poznać tą historię, a przedtem?
2: Wśród starszego pokolenia ja jestem rocznik 86, więc trudno byłoby jakby bezpośrednio mieć takie wspomnienia osobiste, ale w takiej narracji wśród mieszkańców.
0: A w domu czasami coś...
2: Tak, i zawsze była ta narracja taka pozytywna, że to cichy, spokojny człowiek z pasją, który jakby wykonywał swoje prace i często też rozliczał się w takim handlu wymiennym za obrazy, za po prostu za żywność, za węgiel, no za różne elementy, więc w wielu międzyzdrojskich domach też wiszą te prace.
0: Czyli to nie jest taka postać, powiedziałabym, mityczna, mitologiczna Międzyzdrojów, tylko w trochę taki jeden z was.
2: Taki jeden z nas, tym bardziej myślę, że z perspektywy czasu to było wyjątkowo trudne, bo umówmy się, że w latach 40., 50., 60. to była bardzo duża nieufność w ogóle do Niemców, do tego, że ktoś tutaj wróci znowu, czy my tu będziemy, zostaniemy na tych ziemiach i tak dalej, to było trudne. To tym bardziej to budzi taki podziw i pokazuje, że była to wyjątkowa jednostka, że została tutaj przez społeczność lokalną zaakceptowana, że była częścią tej społeczności. Na pewno też te próby nauki języka polskiego, wtopienia się w tą tkankę miejską, no ale one zakończyły się sukcesem.
3: Mein Name ist Andreas von Zetwitz. Ich bin Arzt In Freiburg im Breisgau.
4: Jestem lekarzem we Freiburgu.
0: Kiedy pan się dowiedział, że do Międzyzdrojów musi pan przyjechać?
3: Mein Vater hat viel erzählt.
4: Mój ojciec wiele opowiadał o Międzyzdrojach i to było mniej więcej w 1980 roku.
0: Ale to była taka opowieść starszego pana, czy taka opowieść, że chciało się koniecznie tu przyjechać?
3: Er hat viel aus seinem Leben erzählt.
4: Dużo opowiadał o swoim życiu i po prostu mnie zaciekawił.
0: A kiedy pan jako już dorosły człowiek odkrył, że dziadek był malarzem?
3: Das habe ich schon als kleines Kind gewusst.
4: Dowiedziałem się o to już jako dziecko. Urodziłem się w 1959 roku i w naszym domu wisiały na ścianach obrazy dziadka.
3: Teilweise sehr düstere.
4: No i to dla mnie to były takie dosyć takie ciemne, trochę ponure, złowrogie obrazy, takie dużo było z takich dziwnych, takie na wzburzone morze, fale i na tych falach takie stateczki. To oczywiście bardzo pobudzało moją wyobraźnię, bo wyobrażałem siebie na takim wzburzonym morzu, że jestem na takim stateczku. Ale były to piękne obrazy.
0: Kiedy dziadek zmarł, to pan był bardzo małym chłopcem, więc myślę, że chyba nawet pan mi powiedział, że nie poznał pan dziadka, tak? To prawda?
3: Leider nicht, das war ja der eiserne Vorhang.
4: Tak, no niestety nie poznałem go, to był czas żelaznej kurtyny i pamiętam, że mój ojciec dwa razy uciekał jeszcze z Curychu do Warszawy i za każdym razem myśmy myśleli, że on w ogóle nie wróci z tych podróży.
0: Czy żeby odwiedzić ojca?
3: Ja, genau, aber es war doch eine.
4: No niestety sytuacja polityczna była bardzo napięta i za każdym razem, jak tutaj przyjeżdżał, to od razu policja go na przesłuchanie zapraszała.
0: Było w domu takiej rozmowy, dlaczego ten dziadek nie chce przyjechać w bezpieczne miejsce? Czemu nie przyjedzie tu, gdzie wszyscy będą go kochali, otaczali opieką? Nie było takich rozmów w domu?
3: To jest eine sehr gute Frage.
4: No, to jest bardzo dobre pytanie, ale on po prostu nie chciał. Międzyzdroje tak mu się podobały, że po prostu nie chciał. Chciał tutaj zostać.
3: To
0: jeszcze porozmawiajmy o wystawie, bo jesteśmy na wystawie. Czy zna pan tę pracę dziadka?
3: Już
4: 7 lat temu byłem tutaj raz.
3: No i
4: znam obrazy z domu.
3: Das mit der Ente.
4: Tak, to jest das kaczką. To u nas wisiał ten obraz w domu.
3: Und das, was ich vorhin schon gesagt habe in dem Interview, diese dunklen Schiffe auf den Wellen.
4: Właśnie te ciemne statki, tak? Te takie mroczne, no to też było.
0: A to właśnie to, co pan mówi, że się tak bał, tak? Jako dziecko.
3: Da habe ich ein bisschen Angst gehabt.
4: Tak, trochę się tego bałem, tak.
0: No i szkoda było tak oddawać je tutaj?
3: Nein, ich finde es schön, wenn es alle sehen können.
4: Nie, cieszę się, że wszyscy mogą to widzieć, zobaczyć.
3: Ich finde es immer schade, wenn ein Bild, jetzt natürlich nicht von meinem Großvater, aber ein richtig teures Bild wird von...
4: To ogromna szkoda, że ja coś oczywiście, no nie chodzi teraz o obraz mojego dziadka, ale jak takie wartościowe obrazy są schowane do sejfu przez jakiegoś miliardera i nikt ich nie widzi.
0: To na pewno. A ten film, który przed chwilą widzieliśmy, jak pan myśli sobie, to ładna...
3: Ja, es ist... Wie gesagt, ich habe auch viel gelernt, Neues, und ich denke eigentlich, wir waren schon zusammen, oder?
4: Tak, no to taki piękny gest był rzeczywiście układ. Bo o wielu rzeczach wiedziałam, ale wielu też nie wiedziałem, także...
0: No właśnie, do czego się panu dziadku dowiedział?
3: Ich wusste nicht, dass er hier so glücklich war. Also, dass er hier so gerne war. Das...
4: Tak, znaczy nie wiedziałam, że był tutaj szczęśliwy, że chętnie tutaj był, tak? Bo u nas zawsze mówiono, no tak, tam jest jeszcze bieda, tak, jest trudne życie, no także tej świadomości nie miałem. Też nie wiedziałam, że malował Lenina w zamian za chleb.
0: To musiało być trudne dla niego, ale jak pan, nie wiem, czy pan był na spacerze, ale pan teraz przychodzi po tych miejscach, w których on mógł chodzić, jak się pan czuje?
3: Ich habe mir eingebildet, dass ich wirklich ein bisschen den Spirit fühle.
4: Może sobie to tak do głowy wbiłem, ale naprawdę czuję takiego ducha tego dziadka, tak.
0: Jak piękne, mroczne i pociągające jest morze w obrazach Eryka von Zetwica, mogą się Państwo przekonać oglądając jego obrazy w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach. A to tyle w pierwszej godzinie Trochę Kultury. W kolejnej opowiemy Państwu o najnowszej szczecińskiej książce dla dzieci, o festiwalu Szczecin Classic i zapowiemy Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej, który już od 15 maja w naszym mieście. A za chwilę wiadomości.
5: Autopromocja.
6: Radio Szczecin na dzień dobry. Tak budzimy was codziennie.
7: Ty wiesz, co to jest Legionella?
8: Jakaś maskotka Legii.
7: Nie. To jest bardzo groźna bakteria, która się gromadzi w rurach. Ci kąpiesz pod prysznicem, nie?
8: No.
7: To się ta Legionella rozpyla z wodą ze słuchawki prysznicowej, jak tam mgiełka taka wylatuje.
8: Tak, rozumiem.
7: Taka bakteria została właśnie wykryta i to jest niepokojące w szpitalu w Zdrojach.
8: Ojej.
7: W związku z czym panowie hydraulicy zostali wezwani, zdjęli te słuchawki prysznicowe, co robią tę mgiełkę. Zrobię jeszcze raz. No, na niektórych oddziałach zdjęli, między innymi na oddziałach dziecięcych. No
8: to nie wiedziałem.
7: No, bo akcja się odbyła w dość taki sprytny sposób, zakamuflowany bym powiedział. Hydraulicy pojawili się nagle na oddziale i tak to powiedzieli, po co przyszli, że nikt w ogóle nie skojarzył, że jest problem.
8: Czyli co oni powiedzieli?
7: Dzień dobry, przyszliśmy wziąć prysznic.
6: Radio Szczecin na dzień dobry. Dobry humor, najważniejsze wiadomości, raporty z dróg, rozmowa pod krawatem i muzyka, która postawi cię na nogi.
5: W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin. Autopromocja. Reklama.
9: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
10: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
11: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
10: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
11: Więcej na funduszobywatelski.pl.
12: Stowarzyszenie Potrzebny Dom. Każdego dnia z sercem pomagamy dzieciom. Tym z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Tym, które się usamodzielniają, a także osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, dużym rodzinom i bezdomnym. Zobacz, co robimy na www.potrzebnydom.stargard.pl. Zobacz i pomagaj razem z nami.
13: Stowarzyszenie Potrzebny Dom polecają.
14: Jadwiga Dąbrowska.
15: Renata Kraus.
16: Joanna Suleja.
17: Dorota Wojdała.
18: Wiesław Spychalski.
19: Jan Sabicki.
20: Janusz Drozik.
21: Piotr Mynt.
22: Budujesz dom? Zadbaj o solidny dach. Wiązary Bonin. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji konstrukcji dachowych. Wyłącznie certyfikowane materiały, nowoczesny park maszynowy, a także możliwość impregnacji ciśnieniowej zapewniają trwałość i precyzję wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną ofertę. Sprawdź szczegóły na www.tartakbonin.pl. Wiązary Bonin. Dach, na którym możesz polegać.
5: I po reklamie.
0: Dochodzi godzina 16. Wiadomości Krzysztof Kukliński.
23: Mecz szczypiornistów w pogoni ze Śląskiem Wrocław. Za chwilę relacja ze spotkania. Prezydent Karol Nawrocki wręczył ordery Orła Białego. Nowa gwiazda francuskiej polityki Bali Bakayoko i antyrasistowska demonstracja w Paryżu.
6: To są wiadomości Radia Szczecin.
23: Piłkarze ręczni Sandry z Papogoni grają ze Śląskiem Wrocław. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15 w hali przy Twardowskiego w Szczecinie, a na miejscu jest Artur Dyczewski.
24: Dzień dobry, to jest mecz na szczycie. Lider, czyli Śląsk Wrocław, przyjechał na parkiet wicelidera, czyli Sandry z Papogoni Szczecin. Oba zespoły z szansami na awans do Superligi, ale zdecydowanie większe mają wrocławianie, ale te swoje plany świętowania szczypiorniści Śląska będą musieli odłożyć do ostatniej kolejki Ligi Centralnej, bo na razie Sandra z Papogoń na 21 minut przed końcową syreną prowadzi ze Śląskiem 18-13. Koncertowa gra pod opieką trenera Rafała Białego, zwłaszcza w defensywie. Pierwsze 30 minut należały do siódemki szczecińskiej, która prowadziła do przerwy 15-11. Świetnie w bramce spisywał się Adam Witkowski. Bardzo dobrze grał zespół w naszej obronie. Powstrzymywali ataki Śląska Wrocław i tylko bramkarz wrocławian Patryk Małecki utrzymywał ten zespół przy w miarę korzystnym wyniku. Ale w drugiej połowie sytuacja się nie zmienia. Nadal trwa dobra pasa naszej siódemki w obronie. Dobrze w ataku. Adam Biały się rozrzucał. Jakub Bogacz dzisiaj też na skrzydle trafia. No i Jakub Polok, ten najskuteczniejszy gracz szczecińskiej siódemki z rzutu karnego, zdobywa 19 bramkę. 20,5 minuty do końcowej syreny. Szczypiorniści Sandres Papogoni Szczecin prowadzą ze Śląskiem Wrocław 19-13. Dla wiadomości Artur Dyczewski, Radio Szczecin.
23: Nie czuję się bohaterem, mówił Andrzej Poczobut. Dziś odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent uhonorował także ludzi kultury, społeczników i kombatantów.
14: Andrzej Poczobut powiedział, że Order Orła Białego to symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi. Podkreślił, że nie czuje się bohaterem. Bohaterami tej historii są bowiem żołnierze Armii Krajowej.
15: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
14: Orderem Orła Białego uhonorowani zostali także dyrygentka i założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, działaczka opozycji niepodległościowej z czasów PRL-u Hanna Łukowska-Karniej oraz reżyser Lech Majewski. Prezydent powiedział, że odznaczeni swoimi życiorysami rysują obraz Polski odważnej, która nigdy nie odda wolności.
17: Składam raport twórcom Konstytucji 3 maja, że Polska jest w dobrych rękach. Niech żyje Polska.
14: Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: Szczecin, region, Polska i świat. Takie są wiadomości Radia Szczecin.
23: Od nieznanego lokalnego działacza do jednej z wchodzących gwiazd francuskiej lewicy. Taką drogę przeszedł w zaledwie kilka tygodni nowo wybrany czarnoskóry mer podparyskiego miasta Saint-Denis, Bali Bakayoko. Dziś we francuskiej stolicy odbyła się antyrasistowska demonstracja.
18: Dzisiejsza demonstracja ma być kontynuacją protestu z początku miesiąca w obronie mera Saint-Denis, który stał się celem ataków części prawicowych mediów. Ten człowiek jest jednym z nas i mówi za nas wszystkich, brzmiał wtedy Jean-Luc Mélenchon. Uwzględniany od kilku tygodni w sondażach Bali Bakayoko, w niektórych badaniach wyprzedza historycznego lidera radykalnej lewicy. Pojawił się także w rankingach najbardziej popularnych francuskich polityków, a jego notowania systematycznie rosną. W niektórych mediach pojawiają się nawet komentarze o francuskim Obamie i spekulacje o możliwym starcie pierwszego czarnoskórego polityka w wyborach prezydenckich we Francji. Według obserwatorów mer Saint-Denis stał się twarzą promowanej przez Mélenchona nowej Francji, czyli koncepcji nowego społeczeństwa opartego na imigrantach, która ma być głównym hasłem radykalnej lewicy w wyborach prezydenckich. Stefan Folzer, Polskie Radio.
23: Około 27 stopni w Szczecinie, coraz więcej chmur, wieczorem i w nocy będzie pochmurno, w nocy temperatura spadnie do 17 stopni, jutro możliwy niewielki deszcz, będzie nieco chłodniej, maksymalnie 23 stopnie, na ogół pochmurno z większymi przejaśnieniami.
6: W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Szczecin. Trochę kultury w Radiu Szczecin.
0: Nowe przygody psa Pompona już dostępne dla czytelników. Za chwilę relacja Joanny Skoniecznej. Zaraz potem Dorota Zamolska opowie nam o Festiwalu Szczecin Classic i sympozjum kompozytorskim, a także prawykonaniach najnowszych utworów polskich i zagranicznych kompozytorów. A na zakończenie zaprosimy też na Festiwal Muzyki Dawnej, który już od 15 maja w naszym mieście. Małgorzata Fromus, witam w kolejnej godzinie magazynu Trochę Kultury przy konsolecie Wawrzyniec Szwaja. Jesteśmy z Państwem do 17.

0: Ukłon na tropie upiora Filharmonii, premiera pierwszej kryminalnej serii dla dzieci o Szczecinie odbyła się w sobotę w Morskim Centrum Nauki. Z dziećmi spotkały się autorka Aleksandra Brambor-Rutkowska, ilustratorka Estera Kowalczyk oraz występująca w książce księgarka Monika Szymanik. A na spotkaniu z mikrofonem była Joanna Skonieczna.
1: O czym jest ta historia? Gdybyśmy mieli tak najkrócej powiedzieć. Historia kryminalna dla nie tylko małych Szczecinian, po prostu dla młodego czytelnika, który może przeczytać już tę książkę nawet sam. Ola, o czym to jest?
2: To jest książka o przygodach psa z Pomorza, bo to jest pies rasy Pomeranian, czyli tutaj nasza właśnie pomorska rasa. On jest narratorem tej historii i opowiada ze swojej perspektywy o różnych swoich przygodach, obserwacjach. On się nie komunikuje z ludźmi, więc jego narracja tam jest, dzięki temu jest dużo wpadek i różnych
1: taka
2: historii,
1: wewnętrzna takich, troszeczkę.
2: Tak, tak, dlatego, że on nie mówi, to nie jest pies mówiący tak jak w wielu historiach, tylko on po prostu obserwuje wszystko i bierze udział w tych wydarzeniach, natomiast przez ludzi bywa niezrozumiany, co jest też taką komedią omyłek niekiedy. Trafia razem ze swoją właścicielką, która jest dziennikarką, Ritą, na ślad upiora w Filharmonii. No i chcą się dowiedzieć, kto próbuje przeszkodzić miastu i przeszkodzić w świętowaniu święta, obchodów święta miasta. Trop wiedzie przez różne miejsca w Szczecinie, to są autentyczne historie, na końcu znajduje się też zdjęcia, właśnie autorstwa Moniki Szymanik, przez Morskie Centrum Nauki, przez Filharmonię, przez Kamienicę w Lesie, właśnie księgarnię, przez bar turysty, więc to są takie nasze lokalne miejsca. Oni sami mieszkają na ulicy Śląskiej. To miasto się pojawia w wielu miejscach i próbują dojść do tego, kto próbuje tutaj
1: namieszać. Trudno było narysować Pompona, psa z Pomorza?
3: Zdecydowanie trudno było go znaleźć, to znaczy znaleźć taką formę, która nie tylko odda jego charakter, ale też taka, która, bo może nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że narysować tego psa raz może jest łatwo, ale narysować go 100 razy w różnych okolicznościach, w pościgu,
1: nie w różnych pozach.
3: Nie w różnych pozach, to jest wyzwanie, ale w końcu przyszło to bardzo, bardzo naturalnie i rzeczywiście można było oddać tego psa w takim całym spektrum jego charakteru, to znaczy on jest bardzo pewny siebie momentami, taki wręcz puchnący z tej pewności. Czasami jest po prostu malutkim, drobnym, zagubionym psem, który jest trochę zawstydzony tym zamieszaniem, które wokół siebie robi. I no, muszę przyznać, że teraz to nawet, kiedy podpisuję książkę, to zintegrowałam swoje imię razem z charakterem Pompona, więc chyba stał się taką integralną częścią też mnie w pewnym sensie.
1: Dlaczego akurat taka forma?
2: Chciałam napisać kryminał i w ogóle sprawdzić się w dłuższej formie literackiej, która nie będzie konceptem, nie będzie książką aktywnościową, a będzie formą literacką. Ale przede wszystkim przyświecała mi idea, żeby znaleźć dla Szczecina bohatera, który będzie dla dzieci kimś takim jak Koziołek Matołek i będzie naszym pomorskim, tutaj zachodniopomorskim bohaterem, z którym dzieci dorastając będą się w jakiś sposób utożsamiały, będą kojarzyły go z czymś takim zabawnym, fajnym, co towarzyszyło ich dzieciństwu i co jest związane z ich miastem. Więc szukałam takiego bohatera już wcześniej i po prostu kiedy się pojawił ten pomysł tego Pomeranianina, od razu wiedziałam, że to jest to, że po prostu muszę napisać tę historię i szukałam formy i razem z Moniką Szymanik właśnie doszłyśmy do wniosku, że najciekawsza dla dzieci, zachęcająca ich też do tego, żeby czytały, będzie właśnie forma kryminału, a potem to już przyszło bardzo naturalnie.
1: To wszystko napisać to jest jedno, ale to wszystko zilustrować później, tę mitomanię małego pieska, to nie jest łatwa sprawa. Jak powstają takie ilustracje? Wtedy, kiedy 101 czy 121 raz rysuje się właśnie tego samego pieska, czy 50 raz jego panią Ritę.
3: Proces był o tyle ciekawy, że ja dwa razy przyjechałam na tak zwane weekendowe kolonie twórcze do Oli, gdzie właściwie całe wieczory i weekendy spędzałyśmy pracując nad książką. I co jest bardzo dla mnie, co było dla mnie bardzo wzruszające, to współtworzyły te ilustracje ze mną właśnie dzieci Oli. Tak naprawdę to były bardzo ciekawe tego procesu. Więc przychodziły, siadały na kolanach albo obok i takim przeciągłym ciociu, a dlaczego tutaj to? I miały bardzo dużo opinii na temat tego, jak powinna wyglądać kompozycja. Mają dużo ekspozycji na dobre książki, więc naprawdę miałam sporego stresa, muszę przyznać. Nie były to optymalne warunki pracy momentami, ale tak, to był ten kawałek. Co do kulis pracy, powiedzmy, ilustratorskich, to a propos też szukania tej formy, o której pani pytała na samym początku, to ja tak naprawdę pierwsze pierwszy miesiąc chodziłam ze szkicownikiem i właściwie wszędzie rysowałam tego pompona przy każdej możliwej okazji ręcznie, po to, żeby to było najbardziej naturalne i najbardziej zbliżone do tak naprawdę mojego ruchu ręki, tak żeby to po prostu nie było coś takiego sztywnego, tylko coś, co oddawałoby w jakiś sposób taką naturalność mojej ręki. Potem jest etap tego, żeby wpisać to w historię w odpowiednią, bo znalezienie tej formy postaci to jedno, ale zrobienie tego tak, aby te ilustracje po prostu grały w jednym rytmie z tekstem. Tak a propos trochę muzycznych metafor, to było coś innego. I tutaj tak naprawdę, jeżeli się nie zgrywa ilustrator z autorem, to wyobrażam sobie, że to może być bardzo trudne. Ja miałam taki przywilej, że się dobrze zgrywam z Olą, a Ola jest bardzo doświadczona też i ma sporo wyczucia w tym zakresie, więc na etapie szkicy rozkminiałyśmy wszystkie trudności tak naprawdę kompozycyjne, a czasami ja taka zlękniona przychodziłam do Oli z jakimiś szkicami, ona mówi, przecież to jest gotowa ilustracja. Tutaj tylko jeszcze to podrysujesz i będzie dobrze. Więc tak ten proces mniej więcej przebiegał, a od pierwszego do stu któregoś pompona.
1: Tutaj mamy taką zastosowaną kolorystykę, dosyć ograniczoną i to zapewne jest z premedytacją. Wydawałoby się, że prostą kreskę, ale trochę takich elementów zauważam komiksowych, także rzeczywiście te wszystkie ilustracje podążają za tekstem. Czy na takim trudnym rynku jest jeszcze miejsce na kolejną książkę i czy tutaj nie ma obawy, że ona gdzieś przepadnie? Czy nie było takich obaw?
2: Zawsze jest obawa, natomiast byłam pewna, że ta książka się po prostu spodoba dzieciom i że są braki przede wszystkim w książkach, które są literackie, które opowiadają historię. Mamy bardzo dużo książek edukacyjnych, bardzo dużo książek właśnie komiksowych, bardzo się to rozwinęło. Natomiast historii, które opowiadają historie miejskie, opowieści miejskie właśnie w formie literackiej, jeszcze kryminalnej, detektywistycznej, nie ma tak dużo. I od początku właściwie miałyśmy z Esterą pomysł na formę całościową tej książki, bo ja podchodzę do książki jako do przedmiotu pięknego, fizycznego, więc mam nadzieję, że Państwo...
1: I ta książka jest pięknym przedmiotem również.
2: Tak, właśnie. I miałyśmy od samego początku pomysł na to, że to będzie książka, która będzie się składać z dwóch kolorów, że będzie nawiązywać do tej tradycji ilustracji, polskiej szkoły ilustracji, przede wszystkim do lat 60., kiedy podobnie robiono książki. Widziałyśmy, jak dzieci reagują na nią, no i ja jestem bardzo tym zbudowana, że cieszę się, że po prostu... Bo ja marzyłam o tym, żeby to była książka właśnie dla dzieci, że dzieci ją otworzą, będą chciały ją czytać, i wejdą w ten świat fantazji, wyobraźni i będą chciały eksplorować miasto i eksplorować też literaturę po prostu.
0: Z autorką i ilustratorką rozmawiała Joanna Skonieczna. Seria o pomponie to historia przeznaczona dla dzieci z 6 do 10 roku życia. Pompon na tropie upiora Filharmonii to książka, która ukazała się pod patronatem Radia Szczecin. A już za chwilę opowiemy Państwu o Szczecin Classic.
4: Wiesz, miałem kiedyś takie podwórko, co wciąż się śni. Kamienne ściany, krzak bzu złamany, wysokie drzwi. Poduszki w oknach, trzepak po środku,

0: Twoje podwórko widziałem z okna. Chłopaka także nieduży był. Kreśliłaś kredą dni, które przyjdą, a śmietnik gnił. Mama w kolejce, ja targam lejce ze wszystkich sił.
1: Moje podwórko, twoje podwórko, nasze podwórko.

0: piątek, 1 maja, odbył się koncert finałowy Sympozjum Kompozytorów w ramach 8. Festiwalu Szczecin Classic, prezentujących utwory młodych twórców, nad którymi podczas wydarzenia prowadzono pracę warsztatową z tutorami, wybitnymi twórcami Karlem Fiorinim z Malty oraz Ignacym Zalewskim z Polski, a także ze światowej renomy polskim Neuma Kwartetem. W trakcie 6-dniowych spotkań kompozytorskie pomysły dopracowano w dialogu między kompozytorami, wykonawcami i mentorami. W twórczym procesie każdy zostawił swój ślad, dzięki czemu nowa muzyka 5 kompozytorów wyłonionych w drodze międzynarodowego konkursu wybrzmiała po raz pierwszy przed publicznością. Była tam z mikrofonem Dorota Zamolska i oto jej relacja.
1: Jesteśmy po wyjątkowym przedsięwzięciu festiwalu Sympozjum Kompozytorów. Było co grać, z czym się wręcz mierzyć. To było najtrudniejsze zadanie do wykonania, bo po raz pierwszy, bo współczesna muzyka, która tu szczęśliwie króluje.
2: Jesteśmy kwartetem smyczkowym Neuma Quartet.
1: Sławomira Wilga, skrzypaczka.
2: Wydarzenie, które miało miejsce, nie jest już pierwszym tego typu wydarzeniem, w którym uczestniczymy. Jest już to drugie Sympozjum Kompozytorów w Szczecinie. W tym roku było również wyjątkowe i bardzo cieszymy się, że mogliśmy w nim wziąć udział.
1: Agata Nowak, wiolonczelistka.
3: Mieliśmy w sumie 5 kompozytorów, 3 akurat polskich. Był to Dominik Radoń, Barbara Michalec i Julia Marczuk-Macidłowska. Mieliśmy też możliwość wykonania 2 kompozycji zagranicznych kompozytorów, co było też ciekawym doświadczeniem. Naszymi tutorami był Ignacy Zalewski, znakomity polski kompozytor, oraz Karl Fiorini.
2: Mieliśmy ogromną przyjemność wykonać 5 prapremier. Każdy z tych utworów jest niezwykle różnorodny. Każdy wprowadza nas w zupełnie inny świat. Można by porównać do tego różne charaktery, różne style i każdy z nich odwoływał się do pewnych zupełnie skrajnych skojarzeń.
1: To nowatorska muzyka.
3: To było dla mnie znakomite doświadczenie, bo mogłam odkryć wiele technik wykonawstwa. Dla mnie to było po prostu twórcze, bo sama mogłam też szukać brzmień nietypowych, niekonwencjonalnych na moim instrumencie. Mimo, że gram tyle lat, każdego dnia odkrywam nowe brzmienie tego instrumentu.
1: To znaczy?
3: Mogłam grać drzewcem, czyli tą drewnianą częścią smyczka. Mieliśmy okazję zagrać pizzicato bartokowskie, które było na tyle mocno brzmiące i dające koloru, że publiczność była zachwycona. Mogliśmy grać sul ponticello, które było tak szkliste, niczym szkło. I to było dla nas tak cudowne doświadczenie, że publiczność była podekscytowana.
1: I to wszystko w zapisie atonalnym. Jak trzeba było wziąć te dzieła, żeby publiczność zechciała się z nimi niejako zaprzyjaźnić? Michał Nowak, grający w drugich skrzypcach w tymże kwartecie.
4: Dla nas to też nie jest taka codzienność, bo na co dzień wykonujemy muzykę klasyczną, ale myślę, że podołaliśmy.
1: Tu trzeba było nie tylko niemal ekwilibrystycznych technik użyć, ale także śpiewać. Skrzypek i śpiewak?
4: Tak, w utworze Julii Marczuk-Macidłowskiej miałem okazję pierwszy raz właściwie śpiewać przed publicznością. Kompozytorka była dla mnie łaskawa i zapisała dokładnie, co mam śpiewać i wszystko było tonalne. Co najlepsze, w trakcie śpiewania musiałem też grać na skrzypcach, także musiałem połączyć te dwie rzeczy na raz.
2: Czasem zastanawiam się, jak to być kompozytorem. Przyznam, że jak byłam młodsza, to bardzo lubiłam pisać muzykę, ale była ona zbliżona bardziej do muzyki Bacha albo muzyki romantycznej. A ta muzyka rzeczywiście wymaga zupełnie innego skupienia i wykonawstwa. Przede wszystkim odzwierciedlała ona bardzo dużo pewnych szumów z przyrody. I jest to o tyle dla nas nowa sytuacja, że musieliśmy znaleźć właśnie pewne niuanse i bardzo dziwne brzmienia na instrumentach, żeby co

0: Wiedzieliśmy, że będziemy współpracować z tym zespołem, zgłaszając się na to sympozjum. Bardzo, bardzo się cieszę, że zostałam wybrana jako jedna z 5 osób, która miała okazję swoje prawykonania usłyszeć w wykonaniu tego naprawdę znakomitego kwartetu. Tutaj wcześniej pani wspominała o takiej trudności w oddawaniu swojego utworu w czyjeś ręce. Rzeczywiście jest to wyzwanie, bo mimo wszystko jest to bardzo wrażliwe i obnażające dla artysty, żeby powierzyć swoje dzieło komuś innemu. Natomiast muszę przyznać, że tutaj kwartet spisał się znakomicie. Mimo wszystko weszłam w pewien dialog z wykonawcami, pisząc tą partyturę i dając im trochę więcej swobody w niektórych miejscach. I oni to totalnie załapali, zrozumieli, weszli w ten klimat bardzo z duszą. To wszystko wykonali, więc mnie to przekonało, publiczność też. Jestem bardzo, bardzo dumna z tego wykonania.
1: Tajemniczy bardzo tytuł.
0: The Dictionary of Obscure Sorrows. No. To jest tytuł, który odnosi się do dzieła. To jest taki zbiór, słownik neologizmów stworzonych przez amerykańskiego pisarza i lingwistę Johna Koeniga. I każdy z tych jego neologizmów, każdy z tych słów opisuje jakąś emocję. I wybrałam słowa poruszające. W pewnym sensie każdy element cyklu, bo ten kwartet to jest cykl składający się z 5 części, opowiada muzycznie jakby każdą z tych emocji. I bardzo, bardzo się cieszę, że mogłam tutaj współpracować nie tylko ze znakomitym kwartetem, ale też mieć to wykonanie w takiej pięknej przestrzeni w Bałtyckim Porcie Kultury w ramach fantastycznego festiwalu Szczecin Classic. Naprawdę organizacja, klimat, energia na najwyższym poziomie. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tutaj spędzić moją majówkę i też przy okazji 1 maja, kiedy odbyło się prawykonanie mojego utworu, jest również to moja rocznica ślubu, więc jest to podwójnie wzruszająca okazja i bardzo się cieszę, że mogę właśnie ten dzień spędzić tutaj w gronie znakomitych wykonawców, znakomitych kompozytorów, mentorów w pięknym mieście z piękną pogodą.
1: Co pan wyniósł z tego przedsięwzięcia? Dominik Radoń, kompozytor.
2: Napisałem pierwszy kwartet smyczkowy Triska i Dekafobia. Ta tajemnicza nazwa oznacza nic innego jak strach przed liczbą 13. Ja chciałem podejść do tego zjawiska dość sarkastycznie i trochę żartobliwie. Dlatego w moim utworze oprócz nawiązań do liczby 13 zawarłem też bardzo taką wręcz rockową rytmikę, przez co ten utwór wymaga ogromnej precyzji, ale przede wszystkim ogromnej energii, a muzycy idealnie wypełnili moją wizję i to, jak sobie wyobrażałem. Nawet często dodawali od siebie swoje pomysły, które były gdzieś zapisane
1: w nutach. Na przykład właśnie.
2: Sami proponowali, jak zagrać smyczkiem, jak uzyskać dźwięk, czy więcej takiej szorstkości, czy więcej dźwięku, czy więcej jakichś pisków, czy dodać jakiś efekt bardziej perkusyjnie, czy może melodyjnie. Dużo rozmów odbyło się z wykonawcami, żeby znaleźć naszą wspólną wizję, która będzie i dla nich, i dla mnie prawdziwa.
1: A pani jest usatysfakcjonowana? Barbara Michalec, kompozytorka.
3: Ten utwór wymagał dużo takiego wejścia poza jakieś schematy, wyjścia ze swojej strefy komfortu, wczucia się w klimat tego utworu, ponieważ są to struktury, które są powtarzalne, ale te niuanse i detale stwarzają, że ten obraz całego utworu jest w taki, a nie inny sposób odbierany.
1: To, co najważniejsze, to żeby publiczność przyjęła nowe dzieła.
3: Głównie myślę o tym, jak odbiorca będzie słuchał tego utworu, żeby mógł coś z niego wynieść i zapamiętać. Dlatego często przemycam jakieś struktury, które po wysłuchaniu, żeby z nim zostały.
1: To kwantofonia.
3: Mój chłopak jest fizykiem i podczas pisania jego pracy magisterskiej z fizyki bardzo dużo opowiadał mi o tej dziedzinie. I z racji tego, że no ja jestem muzykiem, to kompletnie nie wiedziałam, o czym on do mnie mówi. Ale jakoś tak mnie zafascynowało to, w jaki sposób on o tym opowiadał i że to jest dla niego świat pasjonujący, jak dla mnie jest muzyka i jak bardzo te nasze światy są dla siebie abstrakcyjne, że kwantofonia stała się taką trochę odpowiedzią na to, co on opowiadał mi o fizyce, na moje jakieś takie przetworzenie na dźwięk tego świata jego nauki.
1: Czego można tylko pogratulować i co dalej?
0: Wiadomo, że jest marzeniem każdego kompozytora, żeby utwór wszedł do repertuaru zespołu. Mam nadzieję, że na kanwie tej współpracy rzeczywiście zespół będzie chciał powtarzać naszą utwory i włączać je do repertuaru tam, gdzie będą im pasować. A tak poza tym my dalej piszemy, komponujemy. Ja sama mam jeszcze w maju 2 kolejne koncerty, także trzeba nas śledzić i dziękujemy za ten wspaniały czas w Szczecinie.
3: Również moja twórczość będzie grana ponownie w lipcu w Bydgoszczy, także mam nadzieję, że słuchacze, którym się podobało, znajdą nas na naszych social mediach i będą mogli nas dalej oglądać i słuchać przede wszystkim.
2: Te kursy i wydarzenie było bardzo satysfakcjonujące, ale przede wszystkim otwiera zawierające głowę. Już mam bardzo dużo pomysłów na kolejne działania. Zresztą nawet prosto ze Szczecina jadę do Lusławic na kolejne prawykonanie. Także myślę, że twórczości ani pomysłów, ani wyobraźni

0: muzyka współczesna ma tu taki wspaniały dom. Emilia Koch-Salwador, dyrektor Baltignopolis Orkiestra.
1: Takie warsztaty dedykowane kompozytorom są dzisiaj szalenie ważne, żeby tym młodym twórcom dawać głos. Ponieważ kompozytorem dzisiaj może być każdy, nie oszukujmy się, każdy ma w domu komputer, każdy może próbować, ale praca z żywą materią, z żywym instrumentem to już jest zupełnie inna historia i to jest bardzo, bardzo potrzebne w praktyce, żeby kompozytor mógł odkryć też względy wykonawcze, co jest może wygodniejsze do zagrania na instrumentach smyczkowych, co jest bardziej rekomendowane przez muzyków. Także to ma taką praktyczną tutaj wartość, więc to też jest wiedza taka bardzo potrzebna i każdy też ma trochę swój inny punkt widzenia i to się wspaniale ze sobą przeplata, ale chciałam powiedzieć, że właśnie ubiegły rok kompozytorka, która zakwalifikowała się na nasze warsztaty kompozytorskie, w tym roku jej płyta, jej muzyka otrzymała Fryderyk.
0: Po tych też się należy spodziewać, że będą nagrody. Ci kompozytorzy wybrani spośród wielu.
1: Było bardzo dużo zgłoszeń z całego świata. Zakwalifikowało się 5 kompozytorów, 3 z Polski, 1 ze Stanów Zjednoczonych, 1 z Hongkongu i 5 kompozycji było wykonane. To jest głos współczesnego świata współczesnych twórców i reakcja publiczności tylko dowodzi, że kariera przed nimi, bo fantastycznie się ich słucha.
0: Mentorami młodych kompozytorów byli światowej sławy i klasy twórcy Karel Fiorini z Malty oraz Ignacy Zalewski z Polski.
2: Jest to jeden w ogóle z najciekawszych tego rodzaju festiwali na mapie świata, jeżeli chodzi o kształcenie kompozytorów. Wykonawców oczywiście też. Druga edycja Sympozjum Kompozytorów pokazała, że jest to potrzebne, widoczne na świecie i Szczecin dzięki temu staje się bardzo ważnym punktem odniesienia dla kształtowania muzyki współczesnej.
3: Tak w piątek wybrzmiała premierowa współczesna twórczość na sympozjum kompozytorskim w ramach 8. Festiwalu Szczecin Classic. Dziś w Złotej Sali Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza finał tygodniowego wydarzenia z udziałem wszystkich artystów przedsięwzięcia. Początek wieczoru o godzinie 19, a będzie tam oczywiście Dorota Zamolska z mikrofonem. Liczymy na kolejną relację w kolejnym Trochę Kultury, a już za chwilę zaproszę Państwa na 23. Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej i będzie moim gościem dyrektor artystyczna festiwalu Urszula Stawicka.

0: Urszula Stawicka, dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyki Dawnej w Szczecinie, prezes Fundacji Akademia Muzyki Dawnej. Tym razem rozpoczynamy już w połowie maja, 15 maja i to w cerkwi.
1: Jedna z idei festiwalu od samego początku tej imprezy, ukazanie różnorodności muzyki dawnej, zarówno geograficznej, jak i tej związanej z różnymi epokami, różnej stylistyki. W tym trwamy od początku tego festiwalu, a w tym roku rzeczywiście 23 to żadna magiczna liczba, od razu tak powiem.
0: A dlaczego nie?
1: Magiczny jest tytuł.
0: Muzyka tak, i tak. Uniwersum.
1: Filozoficznie, naukowo, zagadkowo, dlatego, że ja zawsze łączyłam muzykę i w ogóle sztukę w swojej głowie mentalnie, jednak z nauką. Dla mnie muzyka jest bardzo silnie powiązana z naukami, szczególnie tymi matematycznymi. Sama jako wykonawca, ale też jako nauczyciel, tak przekazuję muzykę innym. Chciałam w jakiś sposób w ramach właśnie festiwalu pokazać to, że muzyka, pewne odczucia muzyczne, które mamy słuchając czy wykonując muzykę, są połączone z nauką, jak z nauką, to z wszechświatem również.
0: Tym razem jaka epoka, w jakim kierunku to uniwersum w muzyce się odnajduje?
1: Jeżeli chodzi o epokę, to jest od czasów najwcześniejszych nowożytnych po muzykę epoki baroku, późnego baroku. To jest ten przedział czasowy.
0: Parę wieków.
1: To jest oczywiście parę wieków i parę różnych stylistyk muzycznych, bo trzeba pamiętać, że nawet w samej epoce baroku mamy bardzo odmienną stylistykę w epoce manieryzmu, czyli tej początkowej fazie. I jak dochodzimy do końcówki baroku, czyli rokoko, to też jest zupełnie inna muzyka, która jest inaczej pisana i inną emocjonalnością się tutaj kieruje.
0: To jest 5 koncertów rozłożonych na 2 weekendy. Jak Państwo planują coś w połowie maja, no to macie praktycznie piątek, sobotę, niedzielę 15, 16, 17 zajęte i 22 i 24, czyli piątek, niedziela. Ta cerkiew, o której zaczęliśmy, to nie przypadkowo, dlatego że tam będzie pierwszy koncert inauguracyjny. Jak cerkiew, no to tylko głos, jak głos, to tylko chór.
1: Chór, albo też można powiedzieć zespół wokalny, bo oni raczej chyba się jako taki identyfikują. Przewaga śpiewu jednogłosowego, ewentualnie zastosowaniem burdonu, no to raczej określa zespół wokalny, a nie chór, bo chór nam się kojarzy jednak z taką łacińską wielogłosowością. I program, który został przygotowany specjalnie na zamówienie festiwalu, bo jedną z refleksji, taką filozoficzną refleksją festiwalową, jest pytanie, dlaczego muzyka istnieje? Które zadawali
0: bo
1: sobie ludzie.
0: Nie można.
1: Bo tak, oczywiście, ale dlaczego w sposób naukowy? I tutaj odpowiedzią na to, domyślam się, chociaż nie jestem pewna, dlatego zachęcam Państwa do udziału w koncercie, będzie to, że muzyka to również architektura dźwięku i w niej możemy odnaleźć boską myśl. Bo tak na pewno, powiedział autor tego projektu, pan Marcin Abijski.
0: Doktor. A zresztą Marcin Abijski już był kiedyś w Szczecinie na festiwalu. To już w piątek o godzinie 19 w cerkwi świętego Mikołaja, to jakby ktoś zastanawiał się gdzie, no to czy się przy ulicy Zygmunta Starego ta ze złotą kopułą.
1: Tak jest, piękna, złoconą kopułą cerkiew, w której wystąpi zespół Paleologos. I ja tylko dodam Państwu, że akurat to mają to szczęście, zajmujące się muzyką bizantyjską, że oni mają więcej dźwięków, 2 razy więcej dźwięków, ponieważ my słyszymy tylko 1,5 tony, a oni słyszą 1/4 tony.
0: To też jest bardzo w ogóle piękne miejsce. Dobrze, że tam festiwal też zagości, dlatego, że wciąż jeszcze myślę tej sali Akademii Sztuki wielu Szczecinian po prostu nie zna.
1: Tak, to jest bardzo piękne miejsce, jeszcze nie do końca odnowione. Odnowione są tylko właściwie sklepienia tej sali.
0: Ale już gdzieś ale... w czasie koncertu jest oglądać.
1: Tak, jest piękny żyrandol, jest to miejsce, wydaje mi się, bardzo reprezentacyjne. No i w sercu miasta, to jest też bardzo ważne i historyczne, bo my szukając miejsc na koncerty jednak bardzo lubimy się odwołać do jakichś tam historycznych powiązań, no bo i nasza muzyka się do tego odwołuje.
0: Być może się lepiej czuje, tego nie wiemy, ale...
1: W wielu miejscach rzeczywiście lepiej ze względu chociażby na akustykę, tak, to jest bardzo dla nas ważne, istotne, nie gramy oczywiście z prądem, nasze struny jelitowe, instrumenty mają o wiele delikatniejsze brzmienie i potrzebujemy tego akustycznego wsparcia przestrzeni, w której gramy, na pewno.
0: Myślę, że w Akademii Sztuki będzie można to znaleźć i tam kto zagra?
1: Konsorcjum Sedinum, ale tu pod moim kierownictwem, a tak, gościem tu... specjalnym będzie Mojca Gal. Jest to słoweńsko-szwajcarska artystka, bo Słowenka, która wychowała się w Szwajcarii, skończyła tam słynną Schole Cantorum Basiliensis. To jest właściwie taka mekka kilka muzyków dawnych. Dostać się do tej uczelni jest bardzo trudno i ona kształci absolutnie najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie muzyki dawnej. Mojca jest skrzypaczką znakomitą, ale oprócz tego zajmuje się też tańcem historycznym i na tym koncercie będzie zarówno prowadzić zespół, jak i równocześnie tańczyć, grając.
0: Proszę Państwa, to tak pamiętam, że na początku festiwalu muzyki dawnej w Muzeum Narodowym też tak było. Przyjechał zespół, chyba ze swoim swoją częścią taneczną, też tańce już były na festiwalu, to nie, tak. jest żadna nowość, nie takie.
1: To znaczy, były nawet chyba dwukrotnie, bo zapraszaliśmy zespół z Krakowa, Krakowia Dansa, który występował na festiwalu na jednej z pierwszych edycji, były zespoły dziecięce. Tutaj ten taniec jest troszeczkę inny, oczywiście on będzie się opierał na krokach historycznych, niemniej jednak Mojca, co właśnie mnie bardzo odpowiada, nie wykorzystuje do tego takich atrybutów jak na przykład kostium historyczny, ale tańczy w, powiedzmy, wygodnych, dobranych specjalnie strojach i jej taniec ma również takie elementy współczesnej ekspresji. Więc to jest połączenie tańca historycznego ze spojrzeniem współczesnym, no i do tego gra, co zresztą też historycznie jest potwierdzone, gdyż mistrzowie tańca w epoce baroku byli to najczęściej skrzypkowie, którzy na małych skrzypcach przygrywali i równocześnie uczyli kroków tańca i tańczyli.
0: Albo bywali czasami takimi wodzirejami, powiedzielibyśmy, też. Choć tak. Nie wiem, czy to słowo do baroku pasuje, no ale ktoś, kto prowadzi może nie tyle co bal, co chociaż potańcówka w baroku, no dlaczego
1: też
0: nie?
1: Były, oczywiście. Też były historyczne potańcówki. Ale równie ciekawy, a może nawet ciekawszy jest sam program, bo to, jak mówiliśmy o marzeniach. To jedno z moich marzeń, które od 2 czy 3 lat mi towarzyszy, by zrobić właśnie ten cykl napisany przez kompozytora, który gdzieś zaginął w mrokach historii muzyki i dziejów. Johann Abraham Schmierer, który był znanym kompozytorem w swoim czasie, zasłynął z tego, że bardzo spodobała mu się stylistyka francuska. Był takim lilistą, tak można powiedzieć, czyli kompozytorem niemieckim, ale piszącym w stylu francuskim. Stąd też uwertury, utwory taneczne tak charakterystyczne dla muzyki francuskiej. I on napisał taki zbiór, który do naszych czasów niestety dotarł tylko w części. To są zodiaki muzyczne. Więc te zodiaki muzyczne w części od 1 do 6 będziemy mogli usłyszeć i też zobaczyć, bo będzie można zobaczyć taniec. Prawie każda suita będzie zawierała elementy taneczne, właściwie tylko poza jedną taką czysto smyczkową suitą. Ciekawa będzie też obsada, dlatego że wyobrażałam to sobie tak, że kompozytor zostawił tam wiele przestrzeni dla interpretacji. W związku z tym postanowiłam zrobić instrumentację. Każda suita ma odmienną instrumentację. Będą instrumenty smyczkowe, będą instrumenty dęte i to bardzo różne, bo będą i oboje barokowe, i flety proste, i flet traverso. I w związku z tym cały czas będziemy mieli nie tylko zmienność rytmów tańca, ale zmienność obsady wykonawczej.
0: Proponujemy następnego dnia szczecińsko-krakowski projekt.
1: Tak, to jest o melancholii trochę. Dlaczego o melancholii? Bo w tym roku świat muzyczny przypomina sobie o rocznicy śmierci jednego z wybitniejszych kompozytorów epoki renesansu, o Johnie Dowlandzie, autorze tych słynnych utworów Lacrime, czyli tych takich, można powiedzieć, lamentów muzycznych, które napisał w formie utworów wokalnych, ale też instrumentalnych. Muzyka Dowlanda jest rzeczywiście niezwykła, chociażby o tym świadczy fakt, że przecież słynny Sting wziął sobie to kiedyś na tapetę i nagrał całą płytę z muzyką, z pieśniami Dowlanda, stowarzyszeniem Arcylutni. Tutaj rzeczywiście będzie takie trochę pojedynek pomiędzy konsortem wiol, konsortem gambowym, czyli wykonanie tych utworów w wersjach czysto instrumentalnych oraz wykonaniem już utworów przez zespół Szczecin Vocal Project, któremu będzie towarzyszył wybitny lutnista i teorbista Maciej Kończak. I na końcu koncertu, z tego co słyszałam, nastąpi połączenie wszystkich tych sił, by Dowland mógł zabrzmieć w pełni w wersji wokalno-instrumentalnej.
0: Znowu wrócimy do Akademii Sztuki tydzień później i potem do Kościoła Ewangelicko-Zgórskiego. To jest w ogóle ciekawe, że ten kościół z drugiej strony Odry, on jest niezwykle dobry do muzyki. Tam jakoś tak muzyka bez prądu bardzo dobrze
1: tak,
0: brzmi,
1: akustycznie,
0: bo akustycznie świetnie brzmi. Akustycznie to jest bardzo dobre miejsce. To może wróćmy do tego koncertu Akademii Sztuki w Szczecinie. 7 barw Orientu.
1: Tak, to będzie taki koncert bardzo oryginalny. Wystąpi zespół Anima Shirvani. W skład tego zespołu wchodzą artyści z Niemiec, Turcji i Azerbejdżanu. A kierownikiem jest Tural Ismailow, wybitny puzonista, z którym zresztą współpracowaliśmy już kilkukrotnie, ale nie z jego zespołem. I on zaproponował program bardzo ciekawy, który przedstawi wczesno-nowożytną, jak napisał to sam autor programu, muzykę od Anatolii, Persji i Azerbejdżanu po już XVII-wieczne Włochy i Niemcy. Pokaże między innymi nam tradycję systemów modalnych, to te 12 dźwięków w naszej współczesnej skali europejskiej. To oni mieli swoje inne systemy, które się nazywają makam albo mugam. I każdy z nich ma inne przeznaczenie, to znaczy konkretny makam czy konkretny mugam jest stosowany na przykład, żeby wyrazić pewne emocje lub uczucia. Tutaj artyści odkryją nam nie tylko i wyłącznie przestrzeń dźwiękową czy znaczeniową tych właśnie skal, ale również bardzo oryginalne instrumenty, które Państwo będą mogli usłyszeć i zobaczyć na koncercie.
0: Czyli nie tylko słuchanie, ale też oglądanie będzie bardzo interesujące, no, jak na razie we wszystkich tych koncertach. Jeszcze ten 24 maja w Kościele Ewangelicko-Augsburskim 24 maja, czyli na koniec
1: niedzielę,
0: maja,
1: tak.
0: Co szykujemy? Scena inspiracji.
1: Tak, to jest tak też mój pomysł, by festiwal za każdym razem promował również młodych artystów. Do tej pory były to prezentacje związane, no, na przykład ze studentami Akademii Sztuki, jak to było w ubiegłym roku, czy dwa lata temu wykonywali studenci z Akademii Muzycznej z Poznania koncert. Tym razem wystąpią artyści młodzi, ale już mający pewne doświadczenie na scenach, powiedziałabym, nie tylko polskich. Główną bohaterką będzie Elżbieta Ziarnik, klawesynistka, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach i w Krakowie, która zagra recital, można powiedzieć, o ludzkich temperamentach. Do tego wybrała sobie utwory kompozytorów z różnych krajów, bo będą Francuzi, Włosi, Niemcy i Anglik, John Dowland w wersji klawesynowej. Będą oni symbolizować te temperamenty, które znamy, że wiemy, że są ich cztery. Elżbieta Ziarnik to absolutna, można powiedzieć, gwiazda taka wschodząca klawesynu, laureatka wielu konkursów międzynarodowych. Między innymi w jesienią ubiegłego roku wygrała konkurs imienia Wandy Landowskiej w Poznaniu. I tam też otrzymała specjalną nagrodę dyrektora Festiwalu Muzyki Dawnej w Szczecinie.
0: No i stąd ją mamy
1: stąd
0: tutaj.
1: Właśnie pani Elżbieta przyjedzie do nas i to jest taki zachwyci nas swoimi umiejętnościami.
0: I to jest, proszę Państwa, taki bardzo interesujący moment, bo z jednej strony świetnie jest ufundować nagrodę i dać koncert, ale z drugiej strony jedna wielka niewiadoma. Można dostać piękną bombonierkę, chociaż jak się funduje nagrodę w jakimś dobrym konkursie, no to szansa na coś złego jest marna.
1: Nie, no raczej tak. Raczej to są pozytywne rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że obserwując jeszcze chwilę wcześniej konkurs szopenowski i widząc tą ilość koncertów, które laureaci mają już zakontraktowane, wychodząc z tą pierwszą, drugą czy trzecią nagrodą, to pomyślałam sobie, dlaczego tak nie dzieje się w klawesynie, że jest tylko ta nagroda, nawet jeżeli ona jest pieniężna, to jest fajnie, jest dużo mniejsza niż te szopenowskie. No to postanowiłam jednak to troszeczkę chociaż zmienić i dać szansę.
0: A to jest, proszę Państwa, to też bardzo ciekawe, bo przecież wiemy doskonale, że niektórzy byli bardzo zdziwieni, jak to jest możliwe, że niespełna miesiąc, czy tam dwa, czy trzy tygodnie do Filharmonii przyjeżdża laureat chyba pierwszej czy drugiej nagrody konkursu Szopenowskiego i jak to się udało zakontraktować. A no bo się udało, bo jak się kupuje w ciemno, to można dostać naprawdę niezłą niespodziankę. I tutaj mamy tego najlepszy dowód. 25 maja spotykamy się w Kościele Ewangelickim Świętej Trójcy. Chciałabym jeszcze na zakończenie zapytać, czy przez te 23 lata, czy 22 poprzednie, 23, możemy dzisiaj mówić, że w Szczecinie osób, które bardzo lubią muzykę dawną, jest naprawdę wiele. Kiedy zaczynaliście, to była wielka ciekawość, ale ludzie zostali przy was.
1: Powiem tak, że przez te 23 lata w ogóle się bardzo zmienił Szczecin. To jest pierwsza rzecz. O tym zresztą rozmawialiśmy przy okazji ostatniego festiwalu imienia Bonhoeffera. Mamy zupełnie inną publiczność, innych odbiorców. Zmieniło się społeczeństwo Szczecina. Nie tylko Szczecin jako miasto wypiękniał, jest czystsze, bardziej zadbane, ale zmieniło się też społeczeństwo. Wydaje mi się, że mimo wszystko większe zapotrzebowanie jest na działania czy produkty artystyczne, które są trochę z wyższej półki, nie tylko i wyłącznie tanią rozrywkę. Od początku, planując festiwal, wiedzieliśmy, że on jest skierowany do jednak wąskiego grona odbiorców, tak? Tych, którzy potrzebują trochę innych przeżyć, niż tylko i wyłącznie posłuchać fajnej melodii i może troszeczkę sobie przy tym potupać nogą, chociaż tutaj będzie też taka możliwość, tak? Bo
0: no, ludzie zawsze tupali nóżką.
1: I także bardzo dobrze. I uważam, że tak też trzeba muzykę odbierać, po prostu żywiołowo. I myślę, że każdy wykonawca też na to czeka. Nie tylko i wyłącznie na te należące się na końcu oklaski, ale na żywy odbiór nawet każdej fajnie zagranej nuty czy frazy, prawda? Myślę, że Szczecin się zmienił, myślę, że społeczeństwo Szczecina się zmieniło, że jest większa potrzeba czelnie. Powstały nowe, rozwinęły się te, które były. I chyba z tym też jest związana większa potrzeba na tego typu muzykę wśród odbiorców.
0: Bilety, mam nadzieję, że już można sobie jakieś zakupić, jakiś karnet czy
1: tak,
0: coś?
1: Tak, tak, bilety, karnety są do zakupienia oczywiście
0: jak
1: tradycyjnie.
0: Fanaberii.
1: I Fanaberii też, i na naszej stronie one już że to się sprzedają. I co jest jeszcze bardzo istotne, jeden z koncertów ma wstęp wolny. Jest to koncert 16 maja w sali koncertowej Akademii Sztuki w Szczecinie. Koncert finansowany
0: z Interregu.
1: Tam, gdzie tańczymy, to ten właśnie koncert będzie wstępem wolnym i obowiązują wejściówki, dlatego że jednak każda sala ma swoją wyporność, żeby nie było potem sytuacji i pojemność, tak? Żeby na przykład ludzie nie mieli odpowiedniego miejsca do wysłuchania koncertu, no to dbamy o to, żeby...
0: A wiemy, że tak potrafi być.
1: Tak, potrafi tak być i czasami, zwłaszcza jak jest koncert darmowy, bywa to trudne do udźwignięcia.
0: Było to trudne i każdy chciałby mieć dobre miejsce, żeby po prostu z radością zobaczyć w spokoju i w dobrych warunkach to, co nam festiwal proponuje. Urszula Zdawicka była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Zapraszam na 23. Festiwal Muzyki Dawnej w Szczecinie.
1: Dziękuję bardzo. Zapraszam. Muzyka et Universum w Szczecinie.
2: Dokoła daje ostrą majem, ryczą wszelkie samograje i jak cukier. Wybitnie słodkie są dziewczyny, cool faceci, mówię wam, no super. I tylko w kręgach byłych młodych kurs.

We frytur woni, komór dzwoni 200, żeby nie uronić nic z wieści. Tyle miłości w mieście, że aż nie chce się w tym mieście to wszystko zmieścić.

Wiosenny pobór, mówiąc grzecznie, już ich raczej niekoniecznie dotyczy. Kląskanie drobiu, co najwyżej konwalika albo śpiew słowiczy. No czasem jeszcze sfruni.

0: mieć gust. Tak nasze spotkanie dzisiaj dobiegło końca. Za uwagę dziękuję Dorota Zamolska, Joanna Skonieczna i przy mikrofonie Małgorzata Frymus. Za tydzień trochę kultury oczywiście jest o tej samej porze, czyli o godzinie 15. Dzisiaj naszą audycję zrealizował Wawrzyniec Szwaja. Już za chwilę pod wieczorek naukowy i Paulina Zaręba, a także zaraz potem Rozmowy Nieuczesane i Agata Rokicka. Ja z Państwem spotkam się jeszcze dziś ponownie po 22 w Posydenkach. Wszystkiego dobrego. Małgorzata Frymus.
1: Autopromocja.
2: Najlepsza publicystyka tylko w Radiu Szczecin. Zapytaj eksperta. Już we wtorek od 20.
0: Nic w ostatnich latach w polskim systemie edukacji nie budziło tak wielkich emocji jak edukacja zdrowotna. W cyklu Zapytaj eksperta wyjaśnimy, na czym polega owa edukacja zdrowotna i dlaczego jest tak ważna. Naszym gościem będzie Katarzyna Skolimowska, koordynatorka wojewódzka do spraw edukacji zdrowotnej.
2: Nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale próbujemy je znaleźć. Pomagają nam w tym eksperci i ludzie z doświadczeniem. Dołącz do dyskusji i zapytaj eksperta 510-37-36 lub napisz ekspert@radioszczecin.pl.
0: Zapraszam, Małgorzata Frymus.
2: Radio Szczecin na wieczór. W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Poczuj ducha przygody w krainie wikingów. Hossoland zaprasza na majówkę z wikingami. Czekają atrakcje, wikińskie przygody i zabawa dla całej rodziny. Teraz bilety 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
5: Niezależnie od miejsca, słuchaj Radia Szczecin i Radia Szczecin Ekstra w cyfrowej jakości DAB+. Najnowsze informacje, zdjęcia i doskonała jakość dźwięku. Pamiętaj o DAB+, przy kupowaniu nowego odbiornika do domu, ogrodu czy samochodu. Usłysz i poczuj nową jakość.
6: Baszkowicka Wiosna już 9 i 10 maja. Zapraszamy na wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. To 2 dni pełne atrakcji dla całych rodzin. Strefa eko, konkursy, w których wygrasz sadzonkę drzewka. Koncerty Be Cool i Longhand Junior. Więcej informacji na zodr.pl/wystawa. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1: I po reklamie.
7: Zbliża się godzina 17. Wiadomości Krzysztof Kukliński. Zakończył się mecz szczypiornistów Pogoni ze Śląskiem Wrocław. Za chwilę relacja ze spotkania. Szczecinianie świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na drogach powroty z majówki, sporo nietrzeźwych kierowców.
2: To są wiadomości Radia Szczecin.
7: Koniec meczu piłkarzy ręcznych Sandry Spa Pogoni ze Śląskiem Wrocław. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15 w hali przy Twardowskiego w Szczecinie. Na miejscu jest Artur Dyczewski.
8: Super mecz rozegrali piłkarze ręczni Sandry Spa Pogoni. Szczecinianie rozbili lidera Ligi Centralnej i odroczyli sprawę awansu do Superligi do ostatniej kolejki, zachowując ciągle cień nadziei na bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Sandra Spa Pogoń Szczecin pokonała dziś Śląsk Wrocław 33-25, prowadząc do przerwy 15-11. Kapitalnie grali w obronie szczecinianie. Świetnie w bramce spisywał się Adam Witkowski, ale i do ataku też trudno mieć jakiekolwiek pretensje, bo była kontra bezpośrednia, pośrednia. Było dobre rozegranie akcji i celne rzuty. 7 goli Jakuba Poloka to najskuteczniejszy zawodnik szczecińskiej siódemki. 6 trafień Krzysztofa Mitruczuka, 5 Adama Białego i Jakuba Bogacza. Naprawdę na pochwały zasługuje cała siódemka trenera Rafała Białego. A Śląsk, lider, myślał, że tutaj wygra łatwo i będzie mógł świętować awans do Superligi, ale jeszcze nie tym razem. Sandra Spa Pogoń górą. Wszystko, jeżeli chodzi o awans, rozstrzygnie się w ostatniej kolejce. Dziś, przypomnę, szczecinianie pokonali Śląsk 33-25. Dla wiadomości Artur Dyczewski, Radio Szczecin.
7: Koteliony, flagi i pamięć. Szczecin świętował rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Główne uroczystości odbyły się na Jasnych Błoniach.
9: Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. To jest przede wszystkim święto demokracji i nowoczesnego świata, więc dzisiaj przychodzimy tutaj po to, żeby pochwalić się, że jesteśmy demokratycznym narodem, który miał pierwszy w Europie konstytucję.
10: No taki dzień dzisiaj, że wybraliśmy się z dziećmi tutaj, żeby poświętować wspólnie.
11: Czyli przejażdżka rowerowa, ale też pamięć o konstytucji.
10: Jak najbardziej. Rekreacja i pamięć o konstytucji. Myślę, że trzeba przekazywać młodszym pokoleniom, jakie to dzisiaj święto ważne.
11: Kotyliony są, flaga widzę tutaj w ręku. Świętujemy?
12: Świętujemy oczywiście, no bo jesteśmy Polakami.
13: Wspieram mojego brata w pierwszych krokach wojskowej kariery.
14: No ale też świętujemy konstytucję.
7: Konstytucja 3 maja uznawana jest za pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawę regulującą organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli.
1: Więcej na radioszczecin.pl.
7: Polacy wracają z majowego weekendu. Na drogach panuje wzmożony ruch. Plagą na polskich drogach niezmiennie są pijani kierowcy, mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
15: Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia maja funkcjonariusze zatrzymali około 400 nietrzeźwych kierujących. Dla porównania ostatniego dnia kwietnia było ich o około 150 mniej.
7: 1 i 2 maja na polskich drogach zginęło 9 osób, a 164 zostały ranne. Około 27 stopni w Szczecinie. Wieczorem i w nocy będzie pochmurno. W nocy temperatura spadnie do 17 stopni. Jutro możliwy niewielki deszcz. Będzie nieco chłodniej, maksymalnie 23 stopnie. Na ogół pochmurno z większymi przejaśnieniami.
4: W domu, na pracy, w samochodzie. Ciekawe eksperymenty, wynalazki, nowe odkrycia. Ludzie nauki i ich pracownie. Na naukowy podwieczorek zaprasza Paulina Zaręba.
1: Granice między rzeczywistością a światem wirtualnym od dawna się zacierają. Akademia Elektronika Uniwersytetu Jagiellońskiego pokazuje, jak nauka i działalność artystyczna mogą funkcjonować w środowisku VR. Czy nowe technologie rzeczywiście zmieniają sposób, w jaki się uczymy i odbieramy sztukę? Jakie możliwości stoją przed nami? O tym wszystkim opowie mój gość, magister Michał Parchimowicz, doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz pracownik Instytutu Pedagogiki tejże uczelni. Cześć.
16: Cześć.
1: Moglibyśmy zacząć o wielu rzeczach mówić, bo już przed rozpoczęciem tej audycji troszeczkę sobie rozmawialiśmy, ale zaczniemy, wyjdziemy od Akademii Sztuki, ponieważ pojawiła się w twoim życiu i trochę nakierunkowała to, co robisz. Później była ta ścieżka akademicka, ta ścieżka pedagogiczna, ale wszystko rozpoczęło się Akademią Sztuki.
16: Tak, jestem doktorantem w dyscyplinie pedagogika, a tam zaczęła się przygoda moja pedagogiczna pod okiem doktor pani Alicji Deleckiej-Bury od strony naukowej, a od strony bardziej praktycznej pani magister Małgorzaty Bortnik i Iwony Wierzbickiej, które są specjalistkami na najwyższym poziomie w tym, co robią. Akademia Sztuki dała mi podstawy pedagogiczne, ale też muzyczno-artystyczne. Ukończyłem tam specjalność dyrygentury choralnej, prowadzenie zespołów wokalnych, ale też w ramach specjalizacji jazz i muzyka rozrywkowa, dyrygentury orkiestr dętych. Tam też stawiałem pierwsze kroki w rozszerzonych przestrzeniach, ponieważ Akademia Sztuki jako interdyscyplinarna uczelnia ma te możliwości i tą technologię, żeby zadawać pytania, jak zachowuje się dźwięk muzyki choralnej w special environment. Niestety pandemia nas spotkała, natomiast jakaś tam hybrydowość w tym wszystkim została. Udało nam się stworzyć orkiestrę, bo to właśnie wszystko jest kwestia definicji tej rozszerzoności. Nie wiem, czy już padł temat mojej pracy.
1: Nie, jeszcze nie padł. Potencjał edukacyjno-artystyczny Akademia Elektronika.
16: I tutaj trafiamy na profesora Michała Ostrowickiego, na Akademię Elektronikę i na Uniwersytet Jagielloński. Profesor Michał Ostrowicki, aka Sidej Mio, jest to profesor nauk humanistycznych w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i to on od 2007 roku prowadzi i rozwija wirtualny uniwersytet, obecnie w pełni działający pod Uniwersytetem Jagiellońskim. Można się do niego dostać w dwa sposoby, przez Second Life albo przez platformę Spatial.io.
1: Może wytłumaczmy słuchaczom, co to jest.
16: To chyba najłatwiej jednak będzie przez Spatial.io. Każdym możliwym interfejsem, czy mamy telefon komórkowy, czy tablet, czy laptop, czy coś bardziej zaawansowanego, żeby konsumować w pełni wirtualność, czyli okulary rozszerzone. W każdych z tych urządzeń można się w internecie jakby wejść na www.sypyatyial.io. Jest to platforma, która głównie służy do gier wirtualnych, ale można w niej znaleźć też dużo zastosowań edukacyjnych i tam właśnie postanowili postawić wiele już jakby przestrzeni, bo tych sal jest ogrom. Akademię Elektronikę, w której dzieją się zarówno wykłady, zajęcia, warsztaty, konferencje, jak i pierwsza obrona pracy doktorskiej w pełni wirtualna, gdzie jakby można było jako awatar przyjść na obronę i obserwować i ci, co bronili, i ci, co oceniali, też byli w świecie wirtualnym.
1: No właśnie, ale w jaki sposób? To było przez okulary VR, czy jakoś musieli stworzyć swojego awatara i mówili?
16: Znaczy, tak, jest reprezentacja nas samych. Ja mam taki filmik, który mogę załączyć z podsumowania jednego z eksperymentów z opery wirtualnej z Włoch.
1: Tak, zaraz o niej opowiemy.
16: Widać, jak to wygląda. Ja tam jestem bardziej obstrzyżony i w krawacie. Natomiast jest tam awatar w miarę mnie odwzorowujący, ale można wybrać sobie dowolną jakby entity, jaki sobie człowiek wyobrazi. Są tu różne filozofie. Jedni jakby szukają przełożenia naszego świata, który nas otacza, do świata wirtualnego i starają się przenieść siebie najlepiej, jak się uda. Drudzy widzą w tym otwartość i przestrzeń do ekspresji w każdy dowolny sposób i mogą być latającymi punkcikami, duszkami, jakby czymkolwiek sobie zamarzą. To wszystko jakby wynika z ograniczeń platformy. To jest jakby ogólnodostępna, służąca głównie dzieciakom do zabawy, ale jesteśmy w stanie to przekonwertować też na przestrzeń jakby bardzo, bardzo wartościową, edukacyjną. Po zalogowaniu się tak, wybieramy dowolnego awatara albo swojego. Mamy wyszukiwarkę, w której możemy wpisać Akademia Elektronika. Najprawdopodobniej jedna z przestrzeni, która się pojawi, będzie się nazywała Agora. Jest to taka przestrzeń wejściowa do każdych następnych. W niej również mogą się spotykać ludzie pod kątem małych wykładów. Jest też ekran, są niektóre pamiątki. Dla osób, które pierwszy raz będą miały z tym kontakt, będzie to gra, będzie to poczucie takiej gry komputerowej, które no jakby nasze wyobrażenie o grach jest bardzo nakierunkowane, może nie negatywne, bo to za mocne słowo, ale pewne wyobrażenie jest, w którym jakby nie ma naturalnego połączenia gra i edukacja.
1: Tak, i właśnie też tutaj był program o tym, że się bada gry w ogóle, ale też widziałam ten filmik i pierwsze moje skojarzenie było właśnie takie, że ojej, to wygląda jak w grze.
16: Przeskakując, czy idąc dalej, wspominałem już o operze wirtualnej, w której właśnie w ramach takiej gry udało nam się wytworzyć plot akcji w wirtualnej rzeczywistości, działając właśnie w taki sposób, że każdy z artystów, który miał odgrywać swoją rolę, śpiewał ją jedynie na scenie, a dany operator danej postaci przy komputerze z awatarem skrojonym na kształt i potrzeby jakby plotu akcji starał się odwzorowywać te ruchy w wirtualnej rzeczywistości, w specjalnym stworzonym jej przestrzeni. To wszystko w ramach projektu KAPE, projektu horyzonowego, międzynarodowego z Polską, Portugalią, Włochami, Grecją, Kenią. Odbyło się to w La Spezia, w Konserwatorio Puccini w 2024 roku.
1: No, niedawno.
16: W maju. Tak, niedawno.
1: No ale jak? Muszę sobie to trochę wyobrazić, bo jednak jestem częściej w świecie rzeczywistym niż wirtualnym, chociaż to się trochę zmienia, ale jest opera, ona się gdzieś odbywa, czy oni są w studiu nagrań, czy oni są gdzieś na scenie, stoją i wiesz, jak to wygląda?
16: To byliśmy w sali, sala się nazywa Dante, ale sala jest taką typową salą performatywną, gdzie jest proscenium i widownia. I teraz tak, z definicji tego jakby eksperymentu artystyczno-naukowego można było to konsumować z dwóch perspektyw. Jedna perspektywa była taka, że całość akcji działa się w wirtualnej rzeczywistości, a dźwięk, który był grany na żywo w tej sali, był transmitowany do tej wirtualnej rzeczywistości. Czyli ty, będąc tutaj, mogłaś sobie odpalić tableta, nałożyć gogle, jakkolwiek chciałaś tego doznawać i wejść do przestrzeni, w której działy się plotopery za pomocą awantarów i słuchać jakby muzyki, która była na żywo jakby tworzona w sali Dante. Mhm. Osoby, które były na żywo, mogły tego doświadczać w sposób rozszerzony. Z tego względu, że na żywo orkiestra też była bardzo specyficzna, bo jednym z pytań i elementów testowych było, w jaki sposób przenieść dźwięk żywy do przestrzeni spatialowej. Maestro Federico Bardazzi, profesor konserwatorium Puccini, ma taki projekt, eksperyment, który nazywa się Virtual Stage i polega to na tym, że praktycznie cała orkiestra symfoniczna jest grana na klawiaturach i przechodzi przez jakby cały szereg interfejsów audio, które za pomocą DAW-ów nadają ostateczne brzmienie tym instrumentom. 15 maja w Krzemieniu w Domu Kultury będzie taka imersyjna opera właśnie z Federico Bardazzi, właśnie w ramach projektu KAPE przy współpracy z Akademią Sztuki w Szczecinie. Oni tam będą robić pewne rozszerzenia. Nie będzie to wirtualna opera, natomiast będzie to na pewno imersyjne widowisko oparte na operze Orfeo.
1: Mówiłeś o dźwięku i mówiłeś o odwzorowaniu.
16: Dobra, wracamy, przepraszam,
1: tak,
16: wracamy, dobra.
1: O odwzorowaniu
16: i teraz tak,
1: tego.
16: Jesteśmy w sytuacji, w której siedzimy na widowni. Jest orkiestra stworzona z tak zwanych parapetów, z cyfrowych pianin. Na scenie mamy artystów, którzy normalnie śpiewają, a za sceną mamy ekran, który na żywo transmituje akcję, która dzieje się w wirtualnej rzeczywistości. Mamy operatorów, awatarów, którzy ruszają się odpowiednimi postaciami i wykonują odpowiednie czynności. Mamy człowieka, który zajmuje się jakby realizacją wideo tego, co widzimy na tym ekranie z wewnątrz wirtualnej rzeczywistości. Teraz jako uczestnik w każdym momencie możemy, też mieliśmy zestawy okulusów, nałożyć ten wirtualny kask i wejść w ten ekran.
1: Czyli
16: usiąść sobie na widowni.
1: Jeszcze bardziej.
16: Tak, być jeszcze bardziej, że nie tylko widzieć ten film i tą opowieść na ekranie, ale normalnie jakby nagle stryknąć palcami i przy odpowiednim jakby kliknięciu joysticka przenosimy się w pełni wirtualni, to nas w pełni otacza i jesteśmy w tej sali, w której dzieje się akcja.
1: Może co do sztuki jest to nietrafne pytanie, ale myślę, że część osób zada sobie to pytanie i chciałabym w ich imieniu je tobie zadać. Po co? Dlaczego? Mogę iść na koncert i widzieć, jak ktoś śpiewa.
16: Trzeba popatrzeć trochę rozszerzeniami i tym, że ta technologia nie jest końcem, a jest początkiem. Eksperymenty, które się dzieją wokół wirtualnej rzeczywistości, jakby nie można pomijać sztucznej inteligencji, która bardzo się szybko rozwija, pozwalają nam na próbę przedefiniowania z perspektywy sztuki konsumpcji w pełni, a z perspektywy edukacyjnej całości działania systemu, zindywidualizowanej nauki, która może być u nas za rogiem. Jakby jako rozszerzenie wyobrażam sobie, że już za niedługi czas, jak już będą te wszystkie roboty u nas w domu biegały, to żeby one mogły wspierać dziecko przy odrabianiu lekcji matematycznych, czy żeby mogło być jego przewodnikiem po sieci i opiekunem bezpieczeństwa, bo to też jest jakby temat obecnego projektu, którym się zajmuje, projektu Guardian, który jakby szuka bezpieczeństwa i sensu relacji cyfrowej tożsamości z tym, co się obecnie dzieje w świecie jakby deepfake'ów, hejtów i wszystkiego, co jakby się wytwarza. Po co? No właśnie. Po to, że to nas otacza, to jest. Mamy to w ręku. Nie uciekniemy od tego. Każdy z nas wyciąga telefon i ma to rozszerzenie. I teraz jakby nałożenie na teatr nowej warstwy hologramowo-cyfrowej, czy właśnie w którymś momencie awans kin do 5.1, co już też jest spatial. Jakby to, jak wygląda w Los Angeles ta kula, czy nawet nowe kino tak. Pod Krakowem. Jakby świat idzie w tym kierunku. Ta technologia jest, będzie. Coraz więcej okularów, coraz silniejsze. Robotyka się pojawia i też będzie to bardzo ciekawe wyzwanie dla wszystkich, bo będzie to ciekawe połączenie i rozszerzenie również wirtualnej, rozszerzonej rzeczywistości. Dlaczego? Bo tam widzę najwięcej pytań. Tam widzę najmniej odpowiedzi. Tam widzę najwięcej zagadek i pułapek. I ponieważ założenie jest takie, że jednak jako doktoranci to pracujemy nad czymś innowacyjnym, tradycyjnym i musimy wnieść coś nowego w dyscyplinę, to ja pomyślałem, że ta przestrzeń pedagogiczna w wirtualnej rzeczywistości, patrząc jeszcze pryzmatem profesora Ostrowickiego i jego pomysłu na ontologię tego wszystkiego, to całkiem nowa przestrzeń do zagospodarowania i muszę przyznać, że mam przy tym dużo inspiracji, fajnej zabawy.
1: Tutaj twój doktorat bada potencjał edukacyjno-artystyczny właśnie Akademii Elektronika i czy ten potencjał jest, czy studenci, osoby związane z nauką, może osoby, które uczą, czy doktorzy, oni korzystają z tego, czy się boją nadal?
16: To znaczy tak, z perspektywy naukowej najtrudniejsze pytanie mi zadałaś, czy ten potencjał jest. Nie mam pojęcia jeszcze, na razie jestem w trakcie definiowania, czym ten potencjał w ogóle jest. Więc jak już będę wiedział, to chętnie wrócę i powiem, bo jeszcze teraz nie wiem. I tak i nie, jakby ta pandemia też, do której mogę wrócić, była czasem, która wprowadziła hybrydowość u nas wszystkich jakby w codzienność. Jest bardzo duża część świata na tyle niedofinansowana, że zupełnie tego nie dotyka. A nawet jak korzysta w jakiejś formie z wirtualnej przestrzeni, to nie rozumuje jej jako wirtualną, bo dopóki my to mamy najczęściej w ekranie telewizora czy w smartfonie, jest to gierka. Bardzo mało kto myśli gra komputerowa jako świat wirtualny. Ja widzę to jako medium, środek, które tak, w moim rozumieniu świata ma ogromny potencjał, jak będzie dobrze zaprojektowane i dobrze wykorzystane i jak będą na nie dostępne i w ramach niego narzędzia, które są skrojone przez autorytety, bezpieczne dla użytkownika. I wtedy zacznie się sytuacja, w której nauka naprawdę, w sensie edukacja przejdzie naprawdę dużą rewolucję.
1: A ten świat już nasz, XXI-wieczny, jest gotowy w ogóle na nowe formy sztuki, nowe ścieżki edukacji?
16: Moim zdaniem tak i świetnie sobie z tym radzi. Stąd jakby ten przykład tej hybrydowej orkiestry.
1: Właśnie, wróćmy do niej.
16: To jest nowa forma sztuki. Nagle ludzie zaczęli się do siebie dzwonić, nagrywać na telefon piosenki i wysyłać do tego wideo i pojawiał się z tego zarówno klip, zarówno jakby wartość muzyczna. Okazywało się, że czasami nie trzeba chodzić do bardzo drogiego studia, żeby wykręcić coś, co ma ręce i nogi. W naturalnej kolei rzeczy ta kreatywność się przedziera i w różny sposób imersyjny. Całe kino na dobrą sprawę to już są przestrzenie 3D, po których lata kamera. Nieuniknione, że będą nowi młodzi, którzy za pomocą zupełnie nowej palety wyrazów artystycznych stworzą całkiem nowe formy i niestworzone rzeczy. Tak mam nadzieję i tak mi się wydaje, że tak będzie.
1: I teraz, jeżeli powróciliśmy do tej hybrydowej orkiestry, o której mówiłeś na początku, to teraz będziemy emitować fragment. Też na stronie, kiedy pojawi się nasza rozmowa na stronie internetowej, będzie załączony do niej link i będzie można sobie odsłuchać w całości, więc teraz, zanim opowiesz trochę więcej o tym, posłuchajmy. Skręcie.

0: wracamy. No chyba myślę, że każdy rozpoznał, że to jest utwór Grechuty.
1: Tak, to jest sytuacja bardzo wczesnej pandemii. Ja jestem na pierwszym roku Akademii Sztuki, już poznałem dosyć dużo wykładowców. Wpadam na zwariowany pomysł, dzwonię po wszystkich, odbiera doktor Piotr Klimek, jak zawsze wielki ukłon w jego stronę, i mówi: w sumie to why not? Mhm. I jakieś 6-8 tygodni zajęło nam dzwonienie, wysyłanie mailów, proszenie wszystkich i dookoła, zarówno pod kątem legalności, żeby można było utworu użyć, ale żeby znaleźć ludzi, którzy zagrają na odpowiednich instrumentach. Więc mi się chciało czasami zamknąć w toalecie i nagrać wokal, czasami uciec od domu na ogródek i nagrać trąbkę. Udało nam się złożyć z tego bardzo energetyczny, fajny numer z artystami Piwnicy pod Baranami, bo też jakby szliśmy kluczem, kto tak naprawdę jest najbardziej wykluczony podczas tej pandemii i w kogo to trafiało. Seniorzy i również artyści seniorzy byli bardzo tym dotknięci, bo byli w grupie największego ryzyka i ciężko było oczekiwać, że wyjdą przed publikę, więc tutaj udało się zaprosić Tadeusza Kwintę, ale nie tylko. Bardzo polecam, jest fajny filmik na YouTubie, wszyscy są uśmiechnięci, grają. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba.
0: Teraz chciałabym przejść do tej formy konsumowania sztuki. Już trochę o tym powiedzieliśmy, że właśnie są te sposoby na zatopienie się, na jeszcze głębsze zrozumienie i też spojrzenie z innej strony w ogóle na sztukę. I ja też tak pomyślałam od razu, jak o tym gdzieś tam wspominałeś, że mamy też na przykład dzieła impresjonistów. Są różne także komercyjne wystawy, które właśnie w ten sposób, bardziej otwarty, bardziej technologiczny, próbują nas wchłonąć w te obrazy.
1: Bardzo dobry przykład, również w tym kontekście wydarzenia, które będzie w Krzemieniu. Dla tych wszystkich, którzy byli czy na Van Goghu, czy na Klimcie,
0: tak,
1: chyba teraz,
0: tak,
1: jak
0: teraz
1: jest,
0: Klimt
1: nie?
0: Był. Mhm.
1: Czy na Beksińskim, bo tego jakby w Europie tego już jest też dużo różnych instalacji. Proszę sobie wyobrazić, że jesteście na godzinnym wydarzeniu w takiej przestrzeni, bo na tym to polega, że ta imersja jakby wyświetlaczy dużego formatu z każdej strony, tworzącą przestrzeń i paru innych trików imersyjnych również. Podejrzewam, że też tam są okulary VR, które można założyć.
0: Tak, ja przynajmniej byłam na takiej.
1: No właśnie, nie? To jest właśnie tego typu doświadczenie, tylko wokół tego jest jeszcze godzinna opowieść muzyczna i artystyczna i można to przeżywać niestatycznie. Właśnie o to chodzi. To jest ten kierunek i to są te eksperymenty i to są te pytania, z czego się rzeźbi w wirtualnej rzeczywistości i czym się różni rzeźbiarz, który rzeźbi w glinie od tego, co rzeźbi w VR-ze, i to jakby się kotłuje z każdej strony i przekracza no, co chwilę jakby swoje granice.
0: Ale spotkałeś się z negatywnymi opiniami? Bo ja kiedyś właśnie się zastanawiałam nad tym i gdzieś tam rozmawiałam z kilkoma osobami i no tak, no mamy Chopina, mamy konkurs chopinowski, ale mamy na przykład AI, które nam może też to zagrać. I co teraz? I czy tu mamy, no bo wiesz, tutaj wkładasz
1: trudne
0: duszę w to,
1: znaczy tak,
0: emocje.
1: Czy jest w stanie zagrać? To jest, uważam, duże pytanie.
0: Mhm.
1: Bo jakby tu wchodzimy nie w AI, tylko w robotykę.
0: Mhm.
1: Nie, bo samo AI nam jakby nie zagra.
0: No tak,
1: może
0: uprościłam
1: nam, może dać nam reprezentację cyfrową
0: tak
1: tego wszystkiego, ale jakby do fortepianu jeszcze dzisiaj nie usiądzie.
0: Mhm.
1: Zobaczymy, co będzie za 5 lat. Są narzędzia, które obserwuję od długiego czasu, typu Suno, ale też Avia. Rozmawiamy o bardzo zaawansowanym algorytmie, a muzyka i forma notacji jest też algorytmem, więc ciężko by było spodziewać się, że w którymś momencie, przynajmniej w tej cyfrowej płaszczyźnie dźwięku, sztuczna inteligencja nas nie wyprzedzi. Natomiast analogowa forma, uważam, jest cały czas domeną ludzką, jeszcze długo pozostanie, bo jest tak dużo przeróżnych instrumentów.
0: Czyli nie bójmy się.
1: Znaczy,
0: nie jest to zagrożenie.
1: Ja nie wiem, czy należy się bać. Jest to, znaczy ogólnie każda technologia potrafi wywrócić nasze życie do góry nogami i może należy się bać, bo jako gatunek mamy tendencję wprowadzania czegoś na szybko, a po 20 latach jestem w projekcie Guardian i patrzymy, co ta cyfrowa tożsamość robi i co ludzie z tym robią. Więc może tak, natomiast z perspektywy naukowej, optymistycznej, z chęcią badawczą, to nie, to jakby idę do przodu i patrzę, co się dzieje, jakby staram się tego nie bać. Jest bardzo dużo opinii, że mi się to nie podoba, to nie jest dla mnie. Jest bardzo dużo opinii, bo to też trzeba mieć dobry błędnik, dobre oko. Niektórzy lubią być w tym urządzeniu VR, a też jakby trzeba rozróżnić, że Oculus, czyli tak na dobrą sprawę niezależne urządzenie, jest o wiele słabszej jakości niż te wszystkie headsety podłączone do dobrych komputerów i jakby to doznanie jest też na zupełnie innym poziomie. Więc to wszystko będzie się płynnie zmieniać w najbliższych latach i moim zdaniem doprowadzi do momentu, w

0: interesuje, jak już zostanie, to w jaki sposób i czy będzie to wartość dodana, czy możemy w ten sposób jakoś ciekawiej, szybciej, skuteczniej, szerzej tłumaczyć pewne zagadnienia i inspirować do poszukiwania jakby wiedzy. Będzie chyba pierwszy robot w Stanach, Neo się nazywa, sprzedawany. Od przyszłego roku można go zamawiać w Europie. Tak jak jeszcze ta sztuczna inteligencja nie jest na tyle jakby bezpieczna i spoko, żeby ją wrzucić do klasy, żeby uczyła, tak taki robot ma możliwość zdalnego przesyłania jakby wszystkiego, co czyta z headsetu. Więc widzę...
1: Jeszcze powiedz headset.
0: Headset, czyli okulary VR. Także ja na przykład widzę, że już w przyszłym roku na dobrą sprawę, jak ktoś naukowo mi da pieniądze, to bardzo chętnie to przetestuję, ale widzę możliwość robota, który jest zainstalowany w sali dokującej. Profesor Ostrowicki nakłada sobie headset, łapie joystick, budzi robota, który jakby przekazuje jego ruchy i jego głos, i będąc sobie gdziekolwiek na świecie za pomocą headsetu, używając robota w sali w Instytucie Pedagogiki, prowadzi wykład, bo to już jest cywilna technologia, to już nie są jakby rzeczy, które fajnie by było, to są rzeczy, które wchodzą na rynek i z których my jakby możemy zacząć próbować coś w którąś stronę wymyślić.
1: Mówimy cały czas o tym świecie cyfrowym. Wyszliśmy aż do robotów, ale ja troszeczkę na sam koniec wrócę. Chcę jeszcze się odwołać do sharentingu, czyli dzielenie się życiem dziecka w świecie online przez rodziców. I tutaj już powstała audycja w ramach tego programu Naukowy Podwieczorek na temat sharentingu z udziałem magister Anety Witosz oraz magister Oliwii Bator, które są doktorantkami Szkoły Doktorskiej US. Tam mówiłyśmy o tym, o ich badaniach i o tym, jak to zjawisko występuje, ale chciałabym z tobą jeszcze o tym porozmawiać i to przywołać, ponieważ maj jest takim miesiącem sharentingu projektów w tym temacie.
0: Tak, w ramach konsorcjum, w ramach działań Uniwersytetu Szczecińskiego maj został ogłoszony miesiącem świadomości o sharentingu. W ramach tego miesiąca będzie się działo bardzo dużo różnych fajnych wydarzeń. Zachęcam do zajrzenia na Facebooka Instytutu Pedagogiki, żeby znaleźć więcej informacji i szczegółów. A w ramach mojej działalności i zainteresowań wraz z panią profesor Elżbietą Pyrzycką-Borowską tworzymy w sumie, bo dopiero 12 maja o godzinie 19 będziemy się spotykać w Akademii Elektronice, a później przeniesiemy się do specjalnej przestrzeni przygotowanej, która ma jakby wzbudzać rozmowę, inspirować do dyskusji na temat sharentingu, i pooglądamy pracę badaczy z konsorcjum z Uniwersytetu Szczecińskiego, Śląskiego, Częstochowskiego Uniwersytetu Palackiego w Omouncu, Puno z Wielkiej Brytanii oraz Uniwersytetu Puani w Kenii. I będzie to właśnie w pełni wirtualne doświadczenie, spotkanie, na które możemy się udać telefonem albo w goglach. Link będzie również dostępny na social mediach Instytutu. I zapraszamy bardzo serdecznie na wszystkie wydarzenia, które będą się odbywały podczas tego miesiąca. Będzie tam też udostępniony link do platformy Spatial.io, na której zarówno Akademia Elektronika, bardzo serdecznie polecam, żeby zwiedzić, zobaczyć, dotknąć, a 12 maja o 19, jeszcze nie wiem w której auli, ale najprawdopodobniej w Agorze, spotkamy się z profesorem Ostrowickim, który otworzy spotkanie, a potem wszyscy przeniesiemy się do specjalnie zaprojektowanej galerii poświęconej sharentingowi.
1: Więc trochę dzisiaj wyjaśniliśmy, czym jest, a będzie można już niebawem tego doświadczyć.
0: Tak jest.
1: Zapraszam również serdecznie. Moim gościem był magister Michał Parchimowicz, doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik Instytutu Pedagogiki tejże uczelni. Dziękuję ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję.

0: Dzień dobry, Agata Rokicka. Życzę miłego świętowania i zapraszam na radiowy spacer po Pomorzanach razem z nieuczesanymi.
1: Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
0: Szczecińskie Pomorzane są podzielone torami kolejowymi na dwie części. Pierwsza położona jest na wzniesieniu z

dwoma osiedlami, zachodnim Wzgórzem Hetmańskim i wschodnimi Pomorzanami Właściwymi. Druga część leży na nizinie, nad Odrą Zachodnią. Przez wiele lat po II wojnie światowej Pomorzany były słabo zaludnione. Rozbudowa osiedla zaczęła się dopiero w końcu lat 60. XX wieku. I to właśnie z tych czasów pochodzi ta piosenka.

0: Kuchnia łazienka i szafy w ścianach, skrytka na tapczan i szklane drzwi.
1: A że dziewczę chorze robi to, co może, by dobra pomnożyć. Ju! Tu małą komutkę, tam zrobi przegródkę, patrzy, gdzie pomieścić ma. Cały swój dobytek chce do małych klitek zgrabnie poutykać. Ju! By mieć w domu wszystko tuż pod ręką, blisko, tak jak Noe w arce miał.
2: Tak, były czasy, gdy małe mieszkanko na Pomorzanach stanowiło szczyt marzeń. Ale Pomorzany to przecież nie tylko bloki.
3: Rozmowy nieuczesane o Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
4: To ja chciałam przekazać zdjęcie.
5: Z Pomorzan.
4: Tak, z Pomorzan.
5: Znam to zdjęcie.
4: To jest zdjęcie, które zostało zrobione po nalotach, które zmiotły trochę budynków w mieście. To były naloty z 20 na 21 kwietnia 1943 roku. Z okazji urodzin Hitlera, chciałoby się powiedzieć.
5: To był taki prezent na urodziny Hitlera. Brytyjczycy go zrobili.
4: Ale przyniosłam to zdjęcie, bo mamy rozmawiać o historii Pomorzan, o tym kawałku miasta, ale to zdjęcie wydaje mi się takie szczególnie wymowne, nawet nie tylko ze względu na to, że to Pomorzany. Nawiasem mówiąc, to są ruiny zabudowań przy nieistniejącej dziś Marienstrasse na Pomorzanach, a w tle ruiny przy Stettinerstrasse, czyli obecnej ulicy Smolańskiej. Ale tutaj istotą, tak mi się wydaje, jest to, że nie ma budynku, ale jest życie. Są dwie dziewczynki, które sobie idą, i te piece, które zostały. Jedyne, co zostało po domu.
5: No to kominy i piece kaflowe.
6: Bo miały wzmocnioną konstrukcję.
5: Banalne, znaczy były ognioodporne, pewnie reszta była drewniana.
4: Tak, ale też wydaje mi się, że to jest takie symboliczne dla historii Szczecina. Ja już wiem, bo kiedyś wydawało mi się, że to już jest po wojnie i że to są dwie polskie dziewczynki, ale zdecydowanie jest to zrobione jeszcze w czasach wojennych, czyli są to niemieckie dziewczynki idące tutaj wzdłuż dawnej ulicy i dawnego domu, ale to trochę nie ma znaczenia, jakie to dziewczynki, bo właśnie dzieci to chyba, jeśli chodzi o ofiary wojny, tacy najbardziej
5: poszkodowana generacja.
4: A jednocześnie kompletnie niewinna temu, co się dzieje. I to zdjęcie przypomina o tym, czym jest wojna w naszych czasach. To może jest
6: jeszcze takie
4: ważne,
6: jedną
4: żeby
6: rzecz
4: pamiętać.
6: Powiem. W początkach mojej kariery tej antykwarycznej, jak zacząłem jeździć po flomarkach, aukcjach i wszystkich innych historiach, giełdach w Niemczech, to w pewnym momencie jeden pan pokazał mi 3000 zdjęć sygnowanych przez szczecińskiego artystę grafika, nie pamiętam nazwiska. Później sobie próbowałem otworzyć, ale miał tylko zdjęcia zbombardowanego Szczecina. Tego było chyba ponad 2500 tych zdjęć. Kosztowało to 20 marek od sztuki. To sobie państwo przeliczą w głowie. Ja miałem olbrzymią ochotę kupić. Do tej pory, jeżeli mam czarny sen antykwariusza, to właśnie z powodu tych zdjęć.
5: Niekupionych.
6: I tam, co było dla mnie takim odkryciem, brzydko to powiedzieć, był stan, w jakim znajdowały się Pomorzany. Bo to, co się znajdowało przy nadbrzeżu tutaj w centrum i dalej, tam w porcie dzisiaj centralnym, to było wiadomo jakoś.
4: Trochę tych zdjęć zostało, są opublikowane, ale tutaj jest mniej rzeczywiście.
6: Nie ma w ogóle. Sobie pomyślałem wtedy i do tej pory podtrzymuję tą opinię, że ta historia Pomorzan, ona uciekła z tej świadomości Szczecinian. Ona jej nie ma jakoś tak. To było jakieś takie, ja sam wiem, jak przyjechałem do Szczecina, że była ulica Mieszka I i nie było nic. Jeżeli wrócimy do początku.
4: No nie, jeszcze był szpital, bo ten szpital przy powstańców wielkopolskich.
6: Jeszcze pani powiem, jak to się dzieli. To mi się zawsze przypomina, to zawsze mam taką reminiscencję, że był taki plakat L. Lisickiego, konstruktywisty, komunisty, kapitalny zresztą plakat, niech pochwalę komunistę za to, co zrobił w grafice. I ten plakat to jest coś takiego jak czerwonym klinem w białych koło, czyli ci biali i się wbija klin. I ja zawsze miałem takie skojarzenia, jak jechałem tam od strony poznańskiej w Szczecin, że to jest takie wjeżdżanie klinem L. Lisickiego do Szczecina. Bo jechało się Mieszka I. Jeszcze mówię o latach 70. Po prawej stronie mury cmentarza. Po lewej stronie nic. Po prostu znaczy się zależnie, którą stronę
4: no
6: się...
4: No bo właśnie, teraz myślę, że jakby do miasta jechać, to po lewej cmentarz.
6: Dopiero zaczyna się cokolwiek i jakakolwiek zabudowa i rozbudowa, która była, to była tam przy Dąbrowskiego, powstańców wielkopolskich i dalej. Ale ja wtedy tych dzielnic nie znałem. I dla mnie to była taka jakaś pustać, naprawdę proszę mi wierzyć, pustać. Rzeczywiście dziwne, bo jak wracałem tam z rozmaitych peregrynacji Mercedesem marki Serena, to właśnie było takie dojmujące poczucie pustki. Czegoś mi brakowało. Taki jakiś klik. Później jeszcze jak zacząłem się zagłębiać trochę w historię Szczecina, to z jednej strony była bardzo ekskluzywna, czyli elegancka trasa Mieszka I, taka wjazdowa i nic więcej.
4: Ale już w tamtych czasach istniało osiedle. No właśnie to jest ten czas, prawda? Kiedy powstały nowe domy, wieżowce, cała infrastruktura.
6: Jeszcze 70 lata. To było zapomniane. No wcześniej tam oczywiście, bo to pan Marian przypomni lepiej jak ja. Był problem gazowni, był problem elektrowni. Ten Szczecin musiał żyć jakoś. I trzeba było nie tyle odbudowywać, ale część robić od początku.

0: to może my odbudujmy to miejsce, przynajmniej tak w głowach naszych słuchaczy, w wyobraźni słuchaczy. Mam na myśli, jakim to miejscem było dla Szczecina wcześniej, do czasów wojny. Nazwa Pomorzany, czyli no, najbardziej pomorska z pomorskich dzielnic Szczecina.
1: Komisja, która zajmowała się nadawaniem polskich nazw, nazw ulic, dzielnic, a w szerszym zakresie myślę teraz o całym województwie, to i miejscowościom, i wszystkim innym obiektom geograficznym, to chyba spróbowano zrobić kalkę z nazwy wsi, która wcześniej się tam znajdowała, Pomerensdorf.
0: Czyli wieś pomorska.
1: I ma to miejsce, konotacje bardzo stare, średniowieczne. Choć ja, prawdę mówiąc, tak daleko pamięcią nie sięgam. Chętniej, jeżeli byśmy mówili o bardziej zamierzchłej historii tego obszaru, to raczej czasy wojen napoleońskich, no powiedzmy od XIX wieku, to już troszkę bardziej tą historię znam. Parę ciekawych wydarzeń się tam zdarzyło.
0: Na przykład?
1: A pozwolicie, żebym się rozgadał?
0: No pewnie.
2: O Napoleonie tam dużo się działo.
1: A to może nie zaczniemy od Napoleona, a to zaczniemy od Szwecji, bo niby co ma Szwecja wspólnego z Pomorzanami? Wiemy, że dziś Szwecja jest jednym z nielicznych państw w Europie, które ma monarchię, ma króla. I ten ród obecnie, który panuje na tronie szwedzkim, on już króluje od ponad 200 lat. A co to ma wspólnego z Pomorzanami? No bo w 1810 roku, jak się zaczęły tak zwane trudności dynastyczne, bo zanosiło się, że król Karol XIII umrze bezpotomnie, to król adoptował księcia de Pontecorvo.
2: Bernadotte.
1: I mianował go następcą tronu, tak, książę Jean-Baptiste Bernadotte.
2: On ale niech pan powie, że on
1: zaraz wszystko opowiem. Tak, z ludu, rzeczywiście z ludu. Był wyznania katolickiego, to dodajmy. Przeszedł na luteranizm, przyjął imiona Karl Johan, no takie bardziej szwedzkie. No i proszę państwa, ten następca tronu omal nie zginął 3 lata później właśnie tu, pod murami twierdzy Szczecin. Na terenie dzisiejszych Pomorzan. Ja próbowałem nawet ustalić to miejsce, gdzie to jest. To są okolice Placu Szyrockiego, o może tak.
0: I tam mógł zginąć?
1: Tam mógł zginąć, tak.
0: I dynastia szwedzka by wyginęła?
1: Zanim bezpotomnie by zginął i zanim dynastia Bernadotte powstała, by wygasła.
2: Ale jeszcze pan powie, że z punktu widzenia takich zasad etycznych, nawet obowiązujących w tamtym wieku, to był taki drobny krętak, żeby nie powiedzieć szuja.
1: Nie, będę bronił go, bo no, pan naczytał się Łysiaka, pan Waldemar Łysiak
2: Łysiaka, ja nie muszę. Ja Łysiaka nigdy nie czytałem, proszę mnie nie brać.
1: Bo on to rzeczywiście psy wiesza na księciu de Pontecorvo, czy ja na nie, panu
2: no, Bernadotte? Nie, no bo on jest, jak to się mówi, bo on jest zacięty i napoleonista, ale ja mówię, że wyraźnie, no kurczę, wolałem człowieka, który go zrobił marszałkiem, zdradzić.
1: No tak, bo
2: u Napoleona
1: to
2: był
1: po kolei.
2: No. Dobrze, później
1: kolei
2: walczyć, już sobie mógł nie iść pod ten Szczecin w 1813 roku, żeby udowodnić swoją lojalność wobec nowych sprzymierzeńców.
1: I wkupi się w ich łaski. On z Napoleonem mógł mieć, jeżeli tak pan sięga do tych przyczyn, to może nie do końca tylko służbowe sprawy zdecydowały. Pamiętajmy, że pan Bernadotte ożenił się z byłą narzeczoną Napoleona.
2: Tak, tak.
1: Więc tam jakieś mogły być zadrażnienia również prywatne. Chociaż w tamtych czasach. W
0: tych czasach. Ale to był prawym zdrajca i honorowym człowiekiem, czy zdrajcą?
1: Powiem tak, w połowie tego 1813 roku Francuzi uznali go zdecydowanie za zdrajcę, ale on dopiero właśnie w połowie 1813 roku zaczął rozważać, czy Szwecja wypowie wojnę Francji. Wcześniej wcale nie wojował z Napoleonem.
2: Aż 2 lata musiał czekać?
1: Prawie 3.
2: Bo się spodziewał, że będzie traktat pokojowy, a traktat pokojowy musi zatwierdzić jego królestwo, no, czyli Wiedeń. Tak. No to musiał uderzyć gdzieś. No akurat mu się nawinął.
1: Ale w końcu jak zdecydował, że będzie wojował, to go sojusznicy, ci napoleońscy, mianowali dowódcą takiego ugrupowania Armia Północna, to się nazywała. On tam zaczął dowodzić, miał wojsko i rosyjskie trochę pod sobą, i pruskie, i jakieś niewielkie oddziały angielskie. No i oczywiście szwedzkie też.
2: Miał doświadczenie z armii napoleońskiej wyśmienite jako dowódca.
1: Ale jako wtedy w sierpniu rzeczywiście obowiązywało zawieszenie broni. Toczyły się wtedy nawet rokowania pokojowe między Napoleonem a carem Rosji i królem Prus, że może wojnę skończymy, ale mniejsza o to. I w czasie tego rozejmu on przyjechał tutaj nadzorować, zrobić inspekcję w oddziałach, które oblegały, w pruskie oddziały oblegały Szczecin. Też chichot historii. Najpierw za miliony talarów Prusacy zbudowali twierdzę, a potem musieli ją sami zdobywać i oblegać. No ale dobrze im tak. I pojawił się tu na polach wsi Pomeransdorf. A jak się znalazł w pobliżu fortu Prusy, jak go dawni koledzy przez lunety z wałów fortu Prusy, bo tak ta część twierdzy się nazywała, jak go rozpoznali, że to pan Bernadotte, to co zrobili? Wystrzelili w jego stronę z armaty. No i jedni mówią 25, inni mówią 30 kroków od pana byłego marszałka Francji, no bo Bernadotte mianowany został przez Napoleona i marszałkiem Francji, i dostał ten tytuł książęcy, choć pochodził z bardzo prostej rodziny, a karierę wojskową zaczynał jako sierżant. Jeszcze wcześniej, nawet za rewolucji, to był szeregowcem. I co? Pocisk wybuchł, odłamki poleciały, ani pan marszałek, były marszałek, ani jego świta, nikt nie doznał z obrażeń. Wydarzenie jest opisywane w wielu źródłach historycznych, ale jak tak poskrobać, ja zaczynam mieć wątpliwości, czy tu nie skłonię się do pana Wojtka, że pan Bernadotte jest krętacz. Niewykluczone, że z pewnych powodów on stworzył, to jest fake news, tak. Ale ja to jeszcze dokładnie zbadam, może kiedyś coś o tym napiszę.
2: Bo jeszcze no, panie Marianie, prawomocne niekoniecznie mogło być uznanie za syna, czyli naturalizacja, czyli adopcja Bernadotte, z punktu widzenia zatwierdzenia na tronie i dziedziczenia tronu. I Bernadotte doskonale sobie zdawał sprawę, że o tym rozstrzygnie, jak wszyscy w Europie, bo to był nowy układ europejski, że o tym musi rozstrzygnąć, jak to się mówi, koncert Mozart. No i musiał się jakoś zasłużyć, musiał się jakoś podlizać. A może ktoś tam jakąś malutką minę zainstalował, narobiła dużo huku, hałasu, a Bernadotte chodził w glorii bohatera.

0: jak mówimy o tym oblężeniu Szczecina, to była jeszcze jedna ważna rzecz. Jest takie wzgórze, które nazywało się za niemieckich czasów Kozakenberg. Nestor szczecińskich historyków, pan profesor Białecki, pan Tadeusz Białecki, pisze, że ta nazwa pojawiła się w 1713 roku, kiedy Rosjanie po raz pierwszy oblegali Szczecin. To taki był hrabia Mieńszykow, generał carski. I to było w czasie wojny północnej, III wojny północnej. To jednak w innych źródłach się nie potwierdza. W połowie lutego, pod koniec lutego 1813 roku pojawiły się pierwsze patrole kozackie jako taka forpoczta carskiej armii. Napoleon przegrał marsz na Moskwę i w zasadzie wojsko francuskie się wycofywało. Stąd te rosyjskie forpoczty w ślad za Francuzami tu przyszły. I na tym wzgórzu kozackim tych kozaków pierwszy raz zobaczono, stąd ta nazwa. Dowódca tego oddziału, pułku kozackiego, nie doszedł tutaj, on wysłał tylko swój patrol, sam zakwaterował się w Kurowie. Tak to się dzisiaj nazywa, po niemiecku jakoś bardzo podobnie chyba też.
1: Tam, Kurow.
0: Tak. I w dworku miejscowego pruskiego junkra zamieszkał. Bardziej interesowała go zawartość piwniczki dworskiej niż wojowanie. Nawiasem mówiąc,
2: tak,
0: jego podwładni chyba brali przykład ze swojego dowódcy, bo jeden z oddziałów francuskich, oni wysyłali takie zwiadowcze oddziały, żeby się zorientować, co się wokół twierdzy dzieje, przy okazji trochę nagrabić żywności na zapas do twierdzy i ten oddział natknął się na dowodzony przez jakiegoś podoficera kozackiego, patrol kozacki, który był tak pijaniusieńki, że przywieziono ich należąco na jakimś chłopskim wozie tutaj i do końca oblężenia jako jeńcy wojenni na zamku sobie mieszkali, tyle że w piwnicy. No także to było z nimi. I dzisiaj to wzgórze nazywa się Wzgórze Hetmańskie.
2: No właśnie, i dlaczego? Co im kozacy przeszkadzali? Zwłaszcza w tamtych czasach, kiedy powstawała ta nazwa, to by się tłumaczyło, no żeby pozostawić tych kozaków.
0: Pasowało. Mówiliśmy o tej komisji już nieuczesanych parę razy. Ja myślę, może komisja chciała uczcić, nie wiem, hetmana Stefana Czarneckiego. Może stąd to Hetmańskie.
2: Ale coś miał wspólnego? Znaczy, chodzi mi o to miejsce w Szczecinie, o Pomorzany.
1: Tak, niedaleko. Był już za Stargardem i rzeczywiście obawiano się, że będzie na jak ówczesnym sposobem pustoszył okolice, czyli zbierał żywność i wyciągał rozmaite kontrybucje. W związku z tym w historiografii niemieckiej Czarnecki uchodził za rzeczywiście tam rozbójnika, grabiezcę. Był już niedaleko od Szczecina. To tam były kilometry, ale nie miał potrzeby dalej pójść. Zresztą on miał iść w typowym okresie nadanie, takie jego było zadanie strategiczne, a nie bawić się tutaj wojny z kmiotkami.
0: Nie, nie miał żołnierzy do oblężenia twierdzy.
1: Nie, oczywiście.
0: Była konnica, to była kawaleria.
1: No. On nie miał absolutnie tutaj żadnego zadania strategicznego i nie miał nawet celu w tym swoim marszu. Nieudanie.
2: A może to była taka właśnie cichy sprzeciw tej komisji przeciwko nie naszej historii. Tak trochę teoretyzuję i wymyślam. My tego nie sprawdzimy, bo takich zapisów na ten temat chyba nie ma.
1: Jest reminiscencja tego wszystkiego, bo gdzieś tam słyszałem i czytałem, że w Stargardzie bardzo mocno sprzeciwiano się jakimkolwiek śladom Czarnieckiego na ich ziemi, nie zezwalając na jakiekolwiek upamiętnienia.
0: Ale jeżeli już o tym wzgórzu mówimy, ona ma też późniejszą historię ciekawą. Bo w czasach, kiedy w Polsce było tuż przed i potem trwało powstanie styczniowe, ale wiecie co, ciekawe, jakbyśmy tak zrobili konkurs dla młodych słuchaczy, kto pamięta datę powstania styczniowego z tej młodzieży, więc tak, racja.
2: Postanowiłam wystąpić w roli młodzieży.
0: No to powiem inaczej. Na początku lat 60. XIX wieku rozpoczęto na Pomorzanach budowę, bo w ogóle zaczęto budowę ujęcia wody nad Odrą, ujęcia wody pitnej. Zrobiono tam stację, i to na Pomorzanach wszystko się działo, dlatego o tym mówię. Zbudowano stację uzdatniania wody. Długi czas używano na przykład do uzdatniania...
1: Prania tą wodę.
0: Proszę?
1: Najpierw ona była zbudowana jako stacja do prania. W tym tylko można było prać.
0: Ale potem wprowadzono nadmanganian potasu, nie chlor. Tak. Co ciekawe, bardzo długo, zanim wprowadzono chlor, długo używano nadmanganianu potasu. To była nowoczesna.
1: I była już woda uzdatniana już do powszechnego użytku.
0: I żeby ją można było rozesłać po całym mieście specjalnymi pompami, przesyłano ją właśnie na wzgórze kozackie.
1: Hetmańskie, panie
0: Marianie.
1: Tak jest,
0: na wzgórze hetmańskie, dobrze. I zbudowano tam coś w rodzaju wieży ciśnień. Wieże ciśnień to pamiętają na pewno wszyscy z mieszkańcy Pomorza Zachodniego w małych miasteczkach i przy stacjach kolejowych, takie budowle, które miały...
1: A Wielkopolska to nie?
0: No, my mówimy w audycji w Nieuczesanych, no to trzymam się tego tematu, tych granic geograficznych. No i wykorzystując prawo naczyń, zasadę naczyń połączonych, grawitację, to fajnie utrzymywało ciśnienie. Ale nie o tym mówimy. Najpierw projektowano ogromny zbiornik 6000 metrów sześciennych. To za drogo było, więc zbudowali 3000 metrów sześciennych zbiornik tam na tym wzgórzu, który 40 mniej więcej metrów nad poziomem tego ujęcia wody, to dawało w sumie w mieście niezłe ciśnienie w rurociągu. Ale całe szczęście, że nie zbudowano 6000-tysięcznego zbiornika, bo znalazłem w jednej z publikacji pana Andrzeja Kraśnickiego juniora taką wzmiankę, że w tym nalocie, o którym już tutaj dzisiaj mówiliśmy, 20 kwietnia 1943 roku, jedna z bomb trafiła, ale to nastąpił tak gwałtowny wypływ tych 3000 metrów sześciennych, że okoliczne domy zostały zalane wodą i kilkanaście osób zginęło, utopiło się we własnych mieszkaniach.
2: Co by było, gdyby to
0: miało... Co było jeszcze więcej.
2: Dwa razy większą.
0: Pan Marek Łuczak w swojej objętość. Monografii Pomorzan nie pisze, co prawda, o tym, ale tak było.
1: Na pewno tak było, bo jak to nie przetrwało do 1945 roku, to musiało wtedy dostać.
0: No tak, tak. Ale tego zbiornika, on tam resztki były, ale go nie odbudowano. Wiecie, co było zaraz po wojnie? Owczarnia była w tym ogromnym budynku. Pod koniec 1984 roku budynek przekazano Kościołowi Katolickiemu i tam na podstawie projektu pana inżyniera Witolda Jarzynki dokonano przebudowy. Tam pierwsze nabożeństwa chyba były w 1986 roku. Powstała unikalna świątynia. To jest kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Jasnogórskiej. Byłem tam ze 2 lub 3 razy na ślubach zaprzyjaźnionych rodzin z nami. Wnętrze robi wrażenie
2: takie,
0: i tą nietypowością, ale ta ogromna przestrzeń nie sprzyja skupieniu się na duchowych sprawach. To już znacznie lepiej pod względem takiego nastroju pasuje mi kościółek na Pomorzanach, na Włościańskiej. Co prawda on był wielokrotnie przebudowywany, ale czuję się jeszcze, że to jest jedna z najstarszych świątyń Szczecina. Te mury, ten gotyk, kamienne ściany, to robi wrażenie.
3: Rozmowy nieuczesane. W Radiu Szczecin w każdą niedzielę.
2: Ciąg dalszy nastąpi za tydzień, a w dzisiejszych nieuczesanych wykorzystałam piosenkę Tadeusza Klimowskiego z programu satyrycznego Radio Kuter. Naturalnie z archiwum Radia Szczecin. Agata Rokicka, zapraszam do słuchania Radia Szczecin. Za chwilę u nas wiadomości, a potem Radiowa Szkoła pod Żaglami, audycja Katarzyny Wolnik-Sajny. Natomiast po godzinie 20 machina czasu, a w niej ostatnia już część o szczecińskim festiwalu, który pojawiał się zawsze, gdy w mieście zakwitały magnolie. Miłego świątecznego wieczoru życzę. Do usłyszenia w Radiu Szczecin.
4: Autopromocja.
3: Radio Szczecin w pracy. Codziennie jesteśmy z wami.
5: Widowiskowa operacja w Szczecinie zakończona. Zwodowano drugą część gigantycznego pływającego doku w stoczni Wulkan. 4200 ton stali. Akcja trwała kilka godzin. Potrzebny był specjalny gigaponton. Mamy nagranie?
6: Ale
4: ale urwał. Ale to było dobre.
5: A tak było. A teraz te dwa wielkie kawałki trzeba połączyć i gotowy dok będzie służył do remontu największych statków, promów czy kontenerowców, które pływają po Bałtyku. Jak wyglądało wodowanie takiego stalowego kolosa, możecie zobaczyć na niesamowitym filmie na radioszczecin.pl. No, tylko trzeba mieć nerwy ze stali.
3: Radio Szczecin w pracy. Świetna muzyka, najważniejsze wiadomości, czas reakcji i raporty z dróg. Z nami twój dzień nabierze tempa.
6: W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin. Autopromocja. Reklama.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Internet jest super. Służy edukacji, rozrywce, ułatwia dostęp do kultury, ale ma też swoje ciemne strony. Zwracaj uwagę na treści, które ogląda w nim twoje dziecko. Pamiętaj, że serwując po sieci posiada nieograniczony dostęp do szkodliwych materiałów, takich jak przemoc, treści pornograficzne i fake newsy. Rozmawiaj z dzieckiem. Tłumacz istniejące zagrożenia. Gdy pokaże ci niepokojącą stronę, doceń, że ci ufa, zamiast je karać.
9: Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie od wielu lat niesie pomoc w domach chorych na nowotwory. Nieodpłatnie zapewniamy lekarza, pielęgniarkę, psychologa, duszpasterza, pracownika socjalnego oraz wolontariuszy medycznych i niemedycznych. Dla chorych w fazie terminalnej choroby wybudowaliśmy dom, w którym liczyć mogą na profesjonalną opiekę, a ich rodziny na wsparcie. Informacje pod numerem telefonu 91 31 22 989 www.hospicjum-tanowo.pl.
10: Ej, maturzysto! Zasłużyłeś na coś słodkiego po tym stresie, nie? Wpadaj na kremówki do klubu Jego 42 przy Placu Grunwaldzkim w Szczecinie. Trochę relaksu po egzaminach, znajomi, kawa, śmiech i wspomnienia, które serio mogą zostać z tobą na lata. Jak zdobyć wejściówkę? Wbij na jego.org.pl. Fundacja Jego. Książka, kawa, film to tylko pretekst, żeby się spotkać.
6: I po reklamie.
11: Minęła godzina 18. Wiadomości, Krzysztof Kukliński. Pogoń Szczecin, Wisła, Płock. Za chwilę relacja ze spotkania. Twórcy Konstytucji 3 maja przewidzieli, że po 25 latach należy dokonać jej weryfikacji. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach.
3: To są wiadomości Radia Szczecin.
11: Trwa mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Płock w 31. kolejce rozgrywek. Portowcy muszą pokonać nafciarzy, aby oddalić się od strefy spadkowej. Mecz rozpoczął się o godzinie 17.30, a na stadionie Przytwardowskiego jest Artur Dyczewski.
12: Witam ponownie. 28 minuta tego meczu i Portowcy remisują z nafciarzami 0-0. Na razie taki ostrożny mecz w wykonaniu obu drużyn. Wisła Płock schowana za podwójną gardą, ale niebezpieczna w swoich kontratakach, bo to Płocczanie mieli bardzo dobrą okazję do zdobycia gola w 18 minucie po dalekim podaniu. Wiktor Nowak był z piłką w polu karnym i z 13 metrów oddał groźny strzał, ale piłka poszybowała nad poprzeczką. Pogoń ma więcej z gry, jest więcej przy piłce, ale brakuje konkretów w 16 rywala. Jeszcze Portowcy nie oddali żadnego strzału na bramkę nafciarzy, bo te próby są albo blokowane, albo gdzieś tam brakuje pomysłu na wykończenie tej akcji. Były stałe fragmenty gry, były dośrodkowania w pole karne, ale za każdym razem te piłki wybijali zawodnicy Wisły Płock, podopieczni szczecińskiego trenera, byłego piłkarza Pogoni Mariusza Misiury. Rzut rożny mają teraz Portowcy. Może coś po tym stałym fragmencie gry wpadnie do siatki. Kejlina Costa, Amerykanin, ustawiał piłkę w narożniku boiska. Dośrodkowana piłka w pole karne, ale piąstkuje tutaj Leszczyński. Jeszcze zamieszanie w polu karnym i faul Linusa Walkista. 29 minuta meczu na Twardowskiego. Pogoń Szczecin remisuje z Wisłą Płock 0-0.
11: Artur Dyczewski ze stadionu Pogoni, a kolejna relacja z tego meczu już za niecałą godzinę.
6: Takie są wiadomości Radia Szczecin.
11: Konstytucja 3 maja dawała nadzieję Polakom w czasach zaborów na ponowne odrodzenie państwa, mówi historyk profesor Janusz Odziemkowski. Profesor nawiązał w Polskim Radiu 24 do dyskusji dyskusji politycznej na temat nowej ustawy zasadniczej. Historyk przypomniał o zapisie z Konstytucji 3 maja, że po 25 latach należy dokonać przeglądu Konstytucji, ponieważ może ona nie odpowiadać obecnym realiom.
13: Kiedy my dzisiaj dyskutujemy, czy nam jest potrzebna nowa Konstytucja, czy może reforma tej, która jest, to pamiętajmy, że nasi przodkowie już ponad 200 lat temu przewidzieli, że bieg wypadków i zmiany na świecie mogą powodować to, że to, co oni uważają w tej chwili za święte i piękne, za te 25 lat będzie wymagało naprawy.
11: Konstytucja 3 maja z 1791 roku wprowadzała m.in. trójpodział władzy, monarchię dziedziczną oraz opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem, a także znosiła liberum veto.
6: Wiadomości możesz komentować na radioszczecin.pl.
11: Państwowa Straż Pożarna alarmuje, że na większości obszaru Polski obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu. Rzecznik PSP Wojciech Gralec przypomina, że wysoka temperatura, dużo słońca i delikatny wiatr sprzyjają pożarom lasów.
14: Przez pierwsze dwa dni majówki strażacy interweniowali przy blisko 320 pożarach lasu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowy rozsądek podczas korzystania z obszarów leśnych do wypoczynku.
11: Od jutra prognozowane są opady deszczu, gdzieniegdzie również o charakterze burzowym, które nie wpłyną jednak znacząco na poprawę sytuacji hydrologicznej. W Szczecinie 27 stopni, wieczorem i w nocy będzie pochmurno, w nocy ciepło, temperatura spadnie do 17 stopni. Jutro możliwy niewielki deszcz, będzie nieco chłodniej, maksymalnie 23 stopnie. Na ogół pochmurno z większymi przejaśnieniami.
3: W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Szczecin. Radiowa Szkoła pod Żaglami w Radiu Szczecin.
15: Radiowa Szkoła pod Żaglami, Katarzyna Wolnik-Zajna. Dobry wieczór Państwu.
16: No i mam czego chciałam. Proszę Was o propozycję piosenek, które miałyby naszą audycję rozpocząć. I jest Klęska Urodzaju. Naprawdę miałam dzisiaj duży kłopot. Poproszono mnie o piosenkę Andrzeja Koryckiego, Fale. No tak, tylko ten pieśniarz śpiewa dwie piosenki pod tym tytułem. To też, żeby pogodzić wszystkich, obydwie dzisiaj znajdą się w audycji. Prosicie mnie o piosenki formacji, prosicie o piosenki starych dzwonów, o ryczące dwudziestki i staram się spełnić Wasze oczekiwania. Andrzej Korycki, Fale.

0: Radiowa Szkoła pod Żaglami w Radiu Szczecin. Radiu Szczecin.
1: Pomyślałam sobie, że warto byłoby przypomnieć pewną historię o przekraczaniu własnych ograniczeń w realizacji życiowych pasji, o sytuacji niewidomych i niedowidzących. Mój niebieski to woda to tytuł reportażu, który zrealizowałam podczas obozu treningowego w Policach, kiedy to grupa osób, która pragnie wyjść na morze, uczy się, jak tego dokonać. Wszystko to działo się z inicjatywy kapitana Janusza Zbierajewskiego, ponieważ to on był pierwszą osobą, która odważyła się wyjść na morze z osobami niedowidzącymi i niewidomymi. A organizacją tych rejsów zajmuje się Fundacja Zobaczyć Morze. Posłuchajcie tej historii.
2: Na razie idziemy sobie trawką i teraz będzie góreczka. Uważaj. O, i jesteśmy prawie.
1: Wzrok uciekł ci po drodze twojego życia. Ile miałeś lat?
3: Nazywa się Dariusz Borowiak. Jakiś uszczerbek na zdrowiu wyczułem mając 12-13 lat. Do 2002 roku mogłem jeszcze pracować zawodowo. Niestety już wtedy zostałem przez zakład skierowany na komisję lekarską. Tam usłyszałem diagnozę. No niestety muszę sobie dać spokój z pracą zawodową. Wzrok będzie mi coraz szybciej zanikał. No i tak się stało od jakichś 7 lat. Po prostu no nie ma oczu. Mój przypadek to dla osób jako ociemniałych, niewidomych jest całkiem inny. Ja życie znam, ja dużo fizycznie i praktycznie pracowałem. Wiem, jak dużo rzeczy sobie zrobić, a ludzie, którzy od małego nie widzą, no to jest też inne życie. Ja to wszystko rozumiem.
1: Kiedy pierwszy raz popłynąłeś?
3: Z fundacją Zobaczyć Morze popłynąłem pierwszy raz w 2010 roku. Aczkolwiek byłem już przez swoje środowisko namawiany od 2006, jak tylko ta fundacja zaczęła pływać po morzu. Ale no, jakoś małe dzieci, sprawy rodzinne, budowa domu akurat, sprawy, które chciałem jeszcze dopilnować, zanim mi się ten wzrok całkowicie nie zamknie. Chciałem to pierwsze dopilnować, a teraz, kiedy już dzieci podrosły w miarę, pewne sprawy poregulowałem, mogłem się oddać temu, co kocham od małego, bo przygodę z żaglami to zacząłem od 6 roku życia. Jeżeli wypływamy na morze, jest załoga konstruowana z załogi 50/50, czyli 50% załogi jest z problemami wzrokowymi, 50% załogi jest osób zdrowych. I teraz w wielu przypadkach daję sobie radę lepiej niż osoby, można powiedzieć, widzące, zdrowe. Być może, że przez to, że ja nie widzę przeszkód.
2: Karolina, słyszałam, że ty jesteś bardzo uzdolniona muzycznie.
4: No cóż, ja ukończyłam Akademię Muzyczną w Warszawie, ukończyłam dyrygenturę choralną, ukończyłam Wydział Edukacji Muzycznej. No i przy okazji też gram na gitarze, przy okazji trochę śpiewam, co się bardzo przydaje przy różnego rodzaju imprezach żeglarsko-wakacyjnych i nie tylko.
2: Przed chwilą powiedziałaś coś takiego, jak pożyczałyśmy gitarę od Jacka Zielińskiego. Widziałam, całowali się, całowaliśmy się na powitanie. Co to znaczy widziałam?
4: O, bardzo dużo. W tej chwili na przykład siedzimy sobie na ławce, z tyłu słychać całą chmarę wszystkich nas, którzy przyjechaliśmy tutaj na regaty. Wokół nas słychać jeszcze pięknie śpiewające ptaki. Odzywają się żaby, więc na pewno jacyś książęta są poczarowani i w ogóle jest przepięknie. Także mnóstwo rzeczy tutaj widać i mnóstwo rzeczy tutaj słychać. Także jest bardzo, bardzo pięknie i bardzo, bardzo sympatycznie się zaczyna dziać.
2: Widziałaś kiedyś?
4: Nie. Nigdy nie widziałam. Niewiele to zmienia, można sobie naprawdę mnóstwo rzeczy wyobrazić, próbować sobie to wszystko fajnie zbudować i jakoś mieć.
2: Jak wygląda twój kolor wody?
4: Woda potrafi być bardzo wzburzona i wtedy jest taka, o właśnie żaba się odezwała, jak miło, ciekawe czy ją będzie słychać w mikrofonie. To wtedy na pewno jest zupełnie, zupełnie inna woda, taka jest bardzo, bardzo zła, te fale słychać wtedy, że są takie podniesione, jakieś takie zaszumione i w ogóle inne. Ale teraz mam wrażenie, że woda jest bardzo taka wygładzona i taka spokojniutka, więc chyba w ogóle się nie rusza. Myślę, że woda jest bardzo ładna. ładna, a taka niebieska. W każdym razie wszyscy zawsze mówili, że woda jest niebieska. Moje niebieskie to jest taki kolor wody. Jak się ją dotknie, dotknie się ręką, ale tak delikatnie, delikatnie przejedzie się po ręce, ale tak, żeby jej nie złamać tej powierzchni wody, to jest mój niebieski.
1: Który zmysł jest najbardziej wyczulony u ciebie?
3: Słuch i węch. W domu wręcz żona mi mówi, że boi się myśleć o czymkolwiek, bo ja słyszę, co ona myśli. I jeszcze co? Pamięć. Stanowczo pamięć. Ludzie się dziwią, nieraz rozmawiając z kimś przez telefon, czy właśnie pewne informacje ktoś jak przekazuje, no to wiadomo, że osoba widząca sobie zapisze, czy gdzieś sobie coś tam może, jakieś notatki zrobi, no ale tu niestety numery telefonów, jakieś kontakty, jakieś pewne wiadomości. Ja słuchając nawet różnych stacji radiowych, żona moja się dziwi, że wychwytuje jakieś tam błędy redaktorów prowadzących, że coś tam się przejęzyczyli, czy do tego. Dla niej, słuchającej tej audycji, niby było wszystko w porządku. My inaczej musimy tego wszystkiego słuchać.
1: A na jachcie, na żaglowcu wszystkie zmysły pracują. Co jest najbardziej wyczulone?
3: Słuch. No i przede wszystkim to podwójne myślenie, bo ktoś nawet poruszając się w bardzo złych warunkach na morzu, to on myśli, żeby tu, tego, te, a my musimy mieć to wszystko zakodowane w głowie i my nie możemy sobie powiedzieć, że najwyżej wdepniemy na to czy na tamto. Nie. Nie to, że idziemy, jak idziemy, to idziemy taranem, bo jest ciemno i nikt nam światła nie zapalił, tylko nieraz są takie sytuacje właśnie na żaglowcach, że dopóki światła ktoś nie zapali, to widomi nie pójdą. A my wtedy mówimy, tak, chodźcie, my was zaprowadzimy, bo wiemy, gdzie jest jakaś lina, gdzie trzeba tego, tylko proszę idźcie za nami. Wtedy my służymy im jako te latarki, a oni nam w dzień mogą służyć jako przewodnicy.
5: Stanu dookoła, każdy sobie macnie, popatrzy.
6: Spróbujcie odmacać te rączki i spróbujcie ustawić wiosło do płynięcia. Na razie bez tłumaczenia, spróbujcie sami. Kto ogarnie, o co tam chodzi? Na samym końcu.
7: Ja podejrzewam, że tak.
6: Nie, to nie jest dobrze. Na samym końcu obmacaj. Tam, gdzie się ręce idą. Tak, tak, o.
8: Pineski do góry.
6: Albo na dół, albo do góry.
5: Wiosła są
6: tak. O, tak, właśnie.
5: Specyficznie zbudowane, że na końcu wiosła jest pióro. Pióro jest płaskie. Możecie sobie przejść i zobaczyć to pióro. Ja nie chciałbym podnosić, bo mógłbym kogoś zabić. Wiosło działa wtedy, kiedy pióro jest prostopadłe do wody.
3: Ten żywioł, ta woda, te fale odbijające się o ten pokład, nieraz przelewające się przez pokład, bo też takie są przypadły, no bo to jak na morzu, no różny jest stan morza, to wszystko jest inaczej już odbierane. To są emocje w ludziach, ale oni potrafią później wrócić na ląd, wrócić do swoich rodzin, do swoich jakichś kolegów z klasy czy ze studiów i opowiadać. Jeżeli słyszą, to od razu jest inny zwrot myślenia, że jednak kurczę, te osoby też dużo mogą. Te osoby też chcą i jeżeli chcą, to dużo zyskują i dosięgną tego, o czym sobie marzą.
5: Za chwilę powoli każdy będzie mógł sobie wejść, tylko nie wszyscy naraz, ponieważ jest to lekko łódka. To nie jest Zawisza Czarny i DZ-a jest to łódka zrobiona z szalupy okrętowej. Jak nazwa wskazuje, DZ, czyli 10 załogi. Jest to catch.
2: A Monika się obija. Co ty się tak obijasz? Tam każdy ogląda sobie łódkę, a ty co?
9: A ja stwierdziłam, że nie będę się pchać w tłumie, jak oni sobie obejrzą, to ja sobie też obejrzę.
2: Żeglowałaś już?
9: Tak, na różnych jednostkach, na większych i na mniejszych. Ja głównie na żeglowcach pływam. Studiowałam filologię hiszpańską.
2: No to jak się powitamy po hiszpańsku?
9: Hola, ¿cómo estás?
2: A gracias, bien. ¿Y tú?
9: Muy bien. Un poco frío. Kiedyś jakaś dziewczyna w akademiku mnie zaczepiła, przyszła do mnie do pokoju i powiedziała, że widziałam cię na korytarzu, że chodzisz z białą laską, że ze sobą niewidomą i mam takie pytanie, czy nie chciałabyś popłynąć na rejs? A ja mówię, w sensie, że co? A ona, no, zadzwoniła wtedy do Roberta i on mi powiedział, że no tak, że robią taki rejs na Zawiszy Czarnym, że połowa załogi są osoby niewidome lub słabowidzące, połowa osoby widzące i tak to ma wyglądać. To było w 2008 roku i to był rejs z Bergen do Den Helder. Dwa lata później znowu popłynęłam zobaczyć morze, a potem to już tak poleciało i już, no nie tylko na, tutaj na tych projektach dla niewidomych, ale też na jakichś takich normalnych rejsach pływam i na Pogori, na Darze Młodzieży, na Burchardzie. Zachorowałam w dzieciństwie. Jak chodziłam do przedszkola, dostałam zapalenie błony naczyniowej i no to była taka choroba, która jakby zaatakowała całe oko, cała gałka oczna tam została zniszczona dosyć mocno. Jak chodziłam do podstawówki, to miałam takie bardzo grube okulary, typu denko od butelek, jeszcze jakieś tam szkło powiększające do tego, no i byłam w stanie coś tam pisać i czytać takim powiększonym drukiem. Jak już szłam do gimnazjum, to się okazało, że no te okulary to za dużo mi nie dają, więc się zaczęłam używać Braille'a. No i tak to wyglądało. No dosyć szybko na szczęście pojawiły się komputery, więc tego Braille'a mogłam szybko dosyć odstawić, którego nienawidziłam i funkcjonuję na dzień dzisiejszy jako no, osoba niewidoma. Poruszam się z białą laską i tak dalej. Natomiast jakieś tam takie szczątkowe widzenie mam poczucie światła, jestem w stanie na przykład kolory rozróżniać. Jak jest ładna pogoda, jak sobie płyniemy, to mogę sobie obserwować piękne niebieskie niebo z białymi chmurkami.
7: Jak ty widzisz to morze?
9: Dźwiękiem przede wszystkim. Uwielbiam ten szum morza dookoła. Jak się płynie na żaglach tylko, gdzieś tam w nocy na przykład sobie śpisz w koi i słyszysz, jak ta woda się rozbija o burtę, która jest kilka centymetrów od ciebie, ta woda chlupie, bo tam po drugiej stronie. To jest fantastyczne uczucie. Krzyki mew gdzieś tam nad głową, także no to oczywiście wiadomo, zapach. Ta sól, która jest wszędzie, nie zawsze jest to przyjemne, ale jest to nieodłączna część tego. Ja na przykład pracowałam jako wolontariusz na Zawiszy. Szliśmy żagle, wymienialiśmy liny, gdzieś tam pletliśmy liny, szelki żeśmy naprawiali, tak?
8: Przepraszam. Ola jest?
9: Nie. Gdzieś tam jest, tam, ale... Gdzieś.
7: Monika, chyba, wiesz co, oni już chyba wszyscy obejrzeli. Teraz musisz iść ty.
9: Dobrze.
6: O, wyżej. O, i przełóż teraz niżej tą nogę, lewą dalej, tak. Poczujesz coś? Jesteś? Tak. Okej, wchodzisz do środka i sobie jeszcze wymataj. Pod nogami masz? Niżej. Tak, okej. I proszę cię bardzo, do przodu sobie przechodź w koło, ławeczki przekraczaj i macaj na lewej burcie, takie otwory na wiosła będą, tak?
4: Osoby niewidome są naprawdę tak normalnymi ludźmi. Jedni, jeżeli chcą, no to niestety siedzą w domu i są zamknięci, bo tego faktycznie chcą, a inni, no, walczą, próbują, robią tak niesamowite rzeczy, że się w głowie nie mieści, a że czasami po prostu potrzebują może ciuteńkę więcej pomocy w wykonywaniu swoich marzeń, bo oni też mają swoje marzenia i to jest właśnie ta cała radocha w tym wszystkim. To wtedy myślę, że jest fajniej i dla jednych, i dla drugich, i dla niewidomych, i dla widzących.
7: Zaśpiewaj mi coś. Możesz? Choć kawałeczek?
4: No ja śpiewam różne rzeczy. Bardzo zabawnie to jest, bo szant raczej sama nie śpiewam, bo uważam, że szanty to są piosenki dla facetów. No one muszą, no co?
7: Ale chór nam się zrobił.
4: No one muszą, no właśnie tutaj.
7: No popatrz, chóru już masz, potrzebujemy tylko solistki. Tak, śpiewaj.
4: Muszą właśnie tutaj posłuchać. W rozpalonej chacie rozpaliłem ogień. Z wypalonych pieców pieśni wyniosłem węgle, naciągnąłem na dachy gontów błękitną taflę nieba, będę malować od nowa wioskę w dolinie. A resztę w następnym odcinku.
7: A do tego żeglarstwa kto cię namówił?
4: To była oczywiście historia związana z Romkiem Roczeniem. Ja Romka poznałam już jako dzieciak. Nie ukrywam, że się kiedyś kochałam w Romku. Jak usłyszałam Romka jako nastolatka, jak zaśpiewał Czwartą nad ranem, to po prostu szczena mi opadła do ziemi i po prostu takie... no i długo się nie mogłam otrząsnąć, jak w 2006 roku Romek powiedział, że organizuje rejs swój pierwszy, zobaczyć morze. Dobra, płyniemy. Oczywiście, nie ma problemu. Mój rok dyplomowy na akademii, jak mój pan profesor usłyszał, że ja chcę popłynąć na rejs, w ogóle nikt nic nie wie, nie wiadomo jak to będzie. I on mówi, co? Ale pani Karolino, ale jak? Ale pani ma dyplom. Mówię, tak, wiem profesorze, ale ja wrócę. Pojechałam, już podpadłam, już zostało. Aczkolwiek też mi bardzo bliskie są rowery. Jeździmy na tandemach. To też może być bardzo ciekawa przygoda, bo zwiedzanie kraju z pozycji roweru też może być bardzo interesujące.
10: Piękny pol rejs nam dał. Widać, los łaskawy był. Każdy myślał, gdyśmy iść do domu szli. Na lądzie da się przeżyć miesiąc, dwa lub trzy.

0: Szaman. Ty żeś to uczynił. Najpierw śpiewałeś o morzu, a potem go sobie zobaczyłeś.
1: No taka była dróżka rzeczywiście. Postanowiłem sprawdzić, czy ja śpiewam prawdę, czy ja rozumiem to, o czym śpiewam. Bo przecież ja wyjechałem, a może wjechałem do świata muzyki żeglarskiej piosenką o czekaniu, o trudzie spotkania się z pozbawieniem nadziei. To są właśnie kobiety sportu. Piosenka o tym, że ludzie płynęli, była awaria, jeden się uratował i powinien być szczęśliwy. On wraca do portu i musi popatrzeć w oczy żonom mężów, którzy z nim płynęli i nie wrócili. Poczułem, że to jest dobry przekaz, ale szukałem w sobie takiej odpowiedzi prostej, czy farba.

Straty zawsze są, nie w ludziach, to w sprzęcie. I nie ma dobrej, mądrej rzeczy bez strat. Pytanie tylko, jak na stratę zareagujesz. Ja dostałem od losu trudne pytanie i mogłem powiedzieć na nie nigdy więcej, ale wtedy bym skłamał. I po niełatwych doświadczeniach wracam i ciągle jestem ten sam. To tylko utwierdziło mnie, że tam to miało sens już. Czyli ta pierwsza decyzja, że warto się z morzem zaprzyjaźnić. Tylko to jest taka przyjaźń, wiesz, jak z Bogiem. Ona jest obustronna, ale musi być porządek. Wiemy, kto jakie miejsce zajmuje. Bo jeżeli jest dobry czas, to morze pozwala rządzić. Ale często sprawdza, trzeba by się, bracie, nie rozpędziłeś. Dla mnie głównie morze to jest muzyka.

0: Ja myślę, że każdy ma swój sposób odbioru morza. Po pierwsze muzyka, po drugie, bo to generalnie się wiąże z żeglarstwem. Żeglarstwo jest pewnego rodzaju platformą do poznawania ludzi. A mnie chyba fascynuje poznawanie ludzi, bo żeglarstwo trochę jak góry, to jest bardzo podobne narzędzie. Obdziera ludzi z blitru, z farby. Ono pokazuje ze środka. Nie jak mnie nauczyli, nie z czym przyjechałem. Tak było na Zobaczysz Morze. Bardzo często ludzie przyjeżdżali pełni przekonania, że tacy fajni i tak tym niewidomym tu pomogą i tak się rzucają do pomocy. Tylko nagle się okazało, że trochę za dużo tych niewidomych, żeby każdemu pomóc. Oni zaczynają być po ludzku zmęczeni, bo jest wachta, bo jest nieprzespana noc, bo buja, bo mam chorobę morską i włączają się rzeczy, chcę coś dla siebie. I dopiero wtedy zaczynamy rozmawiać normalnie. Wtedy wyłączamy wszystkie nadludzkości niewidomych i patrzymy wtedy, aha, czekaj, ten się opieprza, a mógłby mi pomóc. On leży sobie w łóżku, bo mówi, że mu ciężko, a obok niego drugi, też niewidomy, stara się. I nagle okazuje się, że można niewidomych nie lubić. Można ich popędzić do pracy. Albo można uznać za naprawdę fajnych ludzi. Normalnie, odczarowanie w drugą stronę jest podobnie. Ludzie niewidomi często przypisują nieprawdopodobne cechy ludziom widzącym, no bo to tak jest. Co byśmy nie mówili, brak wzroku nie jest łatwą rzeczą. Ludzie widzący są lepsi, ale w morzu bywają momenty, kiedy po pierwsze wszystkim trudno tak samo, bo leżą i żegają i wtedy naprawdę nie ma znaczenia, czy ktoś widzi, czy nie. I wtedy niewidomy przynoszący kisiel czy coś do wyra skonanemu widzącemu rośnie. On widzi, że to nie na niby, nie, że jest na imprezie, na której za pieniądze unijne zamieniamy role, wy widzący udajecie, że sobie nie dajecie rady, tylko tam jest wszystko naprawdę. I dlatego mnie pochłonęła absolutnie ta platforma. Ja często żeglarzy przepraszam za to, że żeglarstwo w tej całej zabawie jest cholera najmniej ważne. Stricte żeglarstwo, czyli powierzchnia żagla, przepłynięty dystans. Tu w tym przypadku nie to jest ważne, tylko właśnie ważne są zachowania jednej i drugiej grupki. Większość z tych ludzi już pływała z nami, ale Marek, owszem, był na jednym czy dwóch rejsach, ale on tu dzisiaj dostał zdanie zupełnie nowe. On miał swoją przestrzeń. Był oficerem, tutaj został szefem grupy.
1: Marek Minkowski, zwany komandorem tej całej zabawy. Kiedyś, jakiś czas temu, jako że ja jestem żeglarzem, zakochałem się w żaglach w 77 roku, więc trochę... O, właśnie sobie uświadomiłem, że to 40 lat temu. O matko, właśnie też sobie uświadomiłem, że jaki człowiek jest stary. Zakochałem się w żaglach jakiś czas temu.

0: Na festiwalu filmów żeglarskich obejrzałem film, mogę mylić tytuł, natomiast to było Morze moimi oczami, o dziewczynie, która straciła wzrok ze względu na chorobę, straciła wzrok, straciła pracę, jednocześnie straciła męża i straciła dzieci, bo mąż zabrał dzieci i oczy. Została samotna w domu i ktoś ze znajomych ją wyciągnął ją na rejs, właśnie na jeden z pierwszych rejsów prowadzonych przez Janusza Zbierajewskiego, właśnie Fundacji Zobaczyć Morze. I właśnie ten film doprowadził do tego, że postanowiłem zobaczyć, jak to jest możliwe. Jak to jest? Jak ci ludzie sobie dają radę? Przecież to jest straszne kalectwo, to jest coś niesamowitego. To się nie da. Postanowiłem z cicha pęk, mimo że już wtedy miałem jachtowego sternika morskiego, z cicha pęk zapisać się na Zobaczyć Morze, na Zawiszę i popłynąłem. To był taki bardzo niefartowny rejs Zawiszy, ponieważ zepsuło się jedno małe koło zębate. Jak wszyscy wiedzą, silnik Zawiszy to jest chyba bodajże 1940 rok produkcji, więc koło zębate było jedno jedyne u krupa, trzeba było ściągać, no i tam całe przeprawy. Rejs się skończył na slipie, remont Zawiszy. Ja przeżyłem chyba najciekawszy swój rejs w życiu. Poruszanie się i zajmowanie czasu sobie i osobom z dysfunkcją wzroku doprowadziło do tego, że strasznie się zżyłem z tymi ludźmi i ja zobaczyłem, że oni żyją na trochę innym poziomie. I dlatego to robię, bo wiem, że tym ludziom należy się normalne życie i nie rozumiem, dlaczego mieliby nie żeglować, kiedy to jest coś pięknego. Ja ich uczę żeglować, natomiast od nich uczę się żyć.
1: Radiowa Szkoła pod Żaglami w Radiu Szczecin.
2: Druga część naszej audycji będzie częścią muzyczną. Przed nami podróż bez paszportów, bez biletów. Wystarczy zamknąć oczy, by usłyszeć szum fal, skrzypienie pokładów i wiatr niosący opowieści z najdalszych zakątków świata. To będzie podróż przez muzykę mórz i oceanów.

Muzyka Mórz i Oceanów opowiada przede wszystkim o drodze, o tęsknocie za domem, o przygodzie, wolności i odwadze. Słychać w niej historię długich rejsów, portowych spotkań, miłości zostawionych gdzieś na brzegu oraz radość portów. To pieśni pracy, pieśni wspólnoty i pieśni marzeń.

0: wodą.
1: Woda daje bardzo wiele możliwości naszej wyobraźni. Nastroje tej muzyki zmieniają się jak pogoda na morzu, od żywiołowej energii i radosnej zabawy przez zadumę i melancholię, aż po atmosferę tajemnicy i nieskończoności. Zespół Danny Roberts.

I tak oto dopłynęliśmy do brzegu. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Katarzyna Wolnik-Sajna. Do przyszłej niedzieli.

0: Radiowa Szkoła pod Żaglami w Radiu Szczecin.
1: Autopromocja.
0: Najlepsza publicystyka tylko w Radiu Szczecin. Zapytaj eksperta. Już we wtorek od 20.
2: Nic w ostatnich latach w polskim systemie edukacji nie budziło tak wielkich emocji jak edukacja zdrowotna. W cyklu Zapytaj eksperta wyjaśnimy, na czym polega owa edukacja zdrowotna i dlaczego jest tak ważna. Naszym gościem będzie Katarzyna Skolimowska, koordynatorka wojewódzka do spraw edukacji zdrowotnej.
0: Nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale próbujemy je znaleźć. Pomagają nam w tym eksperci i ludzie z doświadczeniem. Dołącz do dyskusji i zapytaj eksperta 510-37-36 lub napisz ekspert@radioszczecin.pl.
2: Zapraszam, Małgorzata Frymus.
0: Radio Szczecin na wieczór. W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
4: Wyobraź sobie dziecko, które nigdy nie dorośnie do swoich możliwości. Dziecko, które będzie zmagać się z nauką, zaburzeniami uwagi, problemami zdrowotnymi przez całe życie. W Polsce co roku 1000 dzieci rodzi się z płodowym zespołem alkoholowym FAS. Powód? Alkohol w ciąży. Jedna lampka nie zaszkodzi to mit, który kosztuje zdrowie dzieci, bo nie ma bezpiecznej dawki. Ale ty możesz temu zapobiec. Uświadom swoich bliskich, przyjaciół, koleżanki. Ta jedna rozmowa może ochronić życie dziecka. 0% alkoholu to 100% miłości. Wybierz przyszłość bez FAS. Aktywną profilaktykę w zakresie zapobiegania FAS prowadzi Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc. Zapraszamy do kontaktu na www.tęczaserc.pl.
5: Psst, ej maturzysto, zasłużyłeś na coś słodkiego po tym stresie, nie? Wpadaj na kremówki do klubu Jego 42 przy Placu Grunwaldzkim w Szczecinie. Trochę relaksu po egzaminach, znajomi, kawa, śmiech i wspomnienia, które serio mogą zostać z tobą na lata. Jak zdobyć wejściówkę? Wbij na jego.org.pl. Fundacja Jego. Książka, kawa, film to tylko pretekst, żeby się spotkać.
1: I po reklamie.
6: W domu, w pracy, w samochodzie.
0: W Szczecinie i Stargardzie na 92 i 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98 i 7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106 i 3 FM.
1: Oczywiście, tylko Radio Szczecin.
7: Zbliża się godzina 19. Wiadomości, Krzysztof Kukliński. Pogoń Szczecin, Wisła, Płock. Za chwilę relacja ze spotkania. Prezydent Karol Nawrocki wręczył ordery Orła Białego. Już jutro matury.
0: To są wiadomości Radia Szczecin.
7: Trwa mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Płock w 31. kolejce rozgrywek. Na stadionie przy ulicy Twardowskiego jest Artur Dyczewski.
8: I mam dobre informacje do przekazania. 65. minuta tego pojedynku i Pogoń prowadzi z Wisłą Płock 1-0. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy rzut rożny, dośrodkowanie Duńczyka, Matsa Agera w pole karne. Tam dość duże zamieszanie, taki kocioł w polu bramkowym przed golkiperem nawciarzy Marcinem Rafałem Leszczyńskim. I najsprytniejszy okazał się napastnik Pogoni, bośniak Filip Czujicz, który opanował piłkę i dosłownie z 2 metrów wpakował ją do siatki. Szał radości na trybunach. Szał radości wśród zawodników Pogoni, bo Pogoń dziś wygrywając to spotkanie bardzo, ale to bardzo przybliży się do utrzymania w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski, bo jeżeli uda się utrzymać ten korzystny wynik, to Pogoń nad strefą spadkową, nad otwierającą tą strefę spadkową Widzewem Łódź będzie mieć 5 punktów przewagi. Ale w drugiej połowie to Wisła atakuje, to Wisła jest stroną przeważającą. Groźny strzelał Dani Paczeko, hiszpański pomocnik płockiej drużyny, ale kapitalną interwencją popisał się Valentin Korzeń. Karu. Jeszcze było też niebezpiecznie po uderzeniu Marcina Kamińskiego, ale piłka poszybowała nad poprzeczką. 66. minuta gry na Twardowskiego. Pogoń po bramce Filipa Czujicza prowadzi z Wisłą Płocki 1-0. Dla wiadomości Artur Dyczewski, Radio Szczecin.
7: Nie czuję się bohaterem, mówił Andrzej Poczobut. Dziś odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent uhonorował także ludzi kultury, społeczników i kombatantów.
9: Andrzej Poczobut powiedział, że Order Orła Białego to symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi. Podkreślił, że nie czuje się bohaterem. Bohaterami tej historii są bowiem żołnierze Armii Krajowej.
10: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
9: Orderem Orła Białego uhonorowani zostali także dyrygentka i założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, działaczka opozycji niepodległościowej z czasów PRL-u Hanna Łukowska-Karniej oraz reżyser Lech Majewski. Prezydent powiedział, że odznaczeni swoimi życiorysami rysują obraz Polski odważnej, która nigdy nie odda wolności.
11: Składam raport twórcom Konstytucji 3 maja, że Polska jest w dobrych rękach. Niech żyje Polska.
9: Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Szczecin, region, Polska i świat. Takie są wiadomości Radia Szczecin.
7: To najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu. W poniedziałek rozpoczynają się matury. Ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników musi zdać egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego na minimum 30%, a także podejść do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Zdający nie kryją, że nerwy już się pojawiają.
12: Jest trochę stres jednak. Powiem szczerze, że już to napięcie tak od jakiegoś czasu czuję. Widzę, że to się tak przekłada trochę na mnie.
13: Wszystko, co możemy, to ćwiczymy. Cały czas myślimy, że za mało robimy albo za mało umiemy. To jest na pewno bardzo stresujący czas, ale szybko się skończy i
14: wyczekujemy tak naprawdę tego dnia, aż będziemy mogły odsapnąć.
15: Czuję, że jestem przygotowany.
7: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przypomina, że wyniki z przedmiotów dodatkowych są punktowane przy przyjmowaniu na studia.
16: Przedmiot na poziomie rozszerzonym, przedmiot dodatkowym jest przedmiotem rekrutacyjnym, stąd nie ma żadnego poziomu zdawalności tego egzaminu, ale trzeba pamiętać, że są to przedmioty rekrutacyjne, że same uczelnie tutaj będą stawiały progi i będą stawiały wymagania, żeby te egzaminy były dobrze również zdane.
7: Wyniki tegorocznych matur będą ogłoszone 8 lipca. Około 27 stopni w Szczecinie, wieczorem i w nocy będzie pochmurno, w nocy temperatura spadnie do 17 stopni. Jutro już możliwy niewielki deszcz, będzie nieco chłodniej, maksymalnie 23 stopnie.
0: W domu

0: Pożyteczni. Magazyn organizacji pożytku publicznego.
1: Małgorzata Furga, witam w kolejnym wydaniu Pożytecznych. Porozmawiamy dzisiaj o działaniach Fundacji Pokonać Endometriozę, która wspiera kobiety z tą poważną i bardzo obciążającą chorobą, ale nie tylko, bo od kilku lat walczyła ta organizacja o wprowadzenie do systemu procedur ułatwiających dostęp do leczenia. Kolejna organizacja, która dzisiaj się zaprezentuje, to Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie. Porozmawiamy dzisiaj o maju z Czerwonym Krzyżem. Na zakończenie naszego spotkania odwiedzimy ośrodek wsparcia i testów prowadzony przez Fundację Promocja Zdrowia i opowiemy o ofercie skierowanej do osób z niepełnosprawnościami. Jak zawsze nasze rozmowy trafią na stronę internetową Radia Szczecin. Przypomnę adres www.radioszczecin.pl/pożyteczni. Rozmów szukamy oczywiście w zakładce podcasty. A już teraz zaczynamy.

0: W maju dużo się będzie działo w Polskim Czerwonym Krzyżu. Można powiedzieć, że nasze rozmowy zaczynamy od hasła Maj z Polskim Czerwonym Krzyżem.
1: I Anna Łaskarzewska, dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Kręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.
0: No właśnie, jaki będzie maj dla Czerwonego Krzyża i dla tych wszystkich, którzy chcą się zaprzyjaźnić z tą organizacją albo już są zaprzyjaźnieni?
1: Maj jest szczególnym okresem, dlatego że 8 maja obchodzimy urodziny Dunanta, założyciela organizacji międzynarodowej, największej na całym świecie. Ostatnio robiliśmy taki quiz dla naszych uczestników placówek i okazało się, że na 197 krajów na całym świecie, dwóch krajów obserwatorów, Czerwonych Krzyży jest około 160, czyli stowarzyszeń krajowych, około 30-40 stowarzyszeń półksiężyca i jeden kryształ. Czerwony kryształ. Więc tak naprawdę, jakbyśmy zsumowali i porównali do istniejących krajów, to właściwie może około 10 nie ma stowarzyszeń krajowych, co znaczy, że te kraje nie ratyfikowały konwencji genewskich. Więc jeżeli mówimy o idei ruchu Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca, to Dunant, który powołał tą organizację do życia w 1863 roku, stworzył coś niesamowitego, coś, co przetrwało lata, stulecia i będzie trwało kolejne lata, bo widzimy, że w przestrzeni geopolitycznej nic się nie zmienia. Dalej mamy konflikty, dalej mamy biedę, niedożywienie i pomoc takiej organizacji jak Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wciąż jest potrzebna asysta, neutralność, humanitaryzm, bezstronność, powszechność i jedność.
0: No i co ważne, jeżeli znajdziemy się poza granicami własnego kraju, to jeżeli zobaczymy gdzieś znak Czerwonego Krzyża, to możemy spodziewać się, że w tym miejscu udzielą nam pomocy.
1: Tak jak zobaczymy znak Czerwonego Półksiężyca czy Czerwonego Kryształu w jednym z krajów, a jest nim zagadka dla słuchaczy, co to za kraj, który używa znaku Czerwonego Kryształu.
2: Marzena Malanowska, starszy instruktor Wydziału Organizacyjnego Zachodniopomorskiego Oddziału Kręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.
0: No i właśnie, co się będzie działo w maju?
2: O, u nas się zawsze dzieje w maju. Już od 3 lat na Jeziorze Głębokim morsujemy. Morsujemy z dzieciakami, morsujemy z dorosłymi. Zaprosiliśmy do tego naszego morsowania szkolne koło PCK przy Szkole Podstawowej nr 8 w Szczecinie, ale w tym roku mamy niespodziankę, bo będzie jeszcze z nami więcej ludzi, więcej osób i więcej obserwujących.
0: A skąd będą te osoby? Skąd będą obserwatorzy?
3: Iwona Baryła, starszy instruktor Wydziału Organizacyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie. Obserwatorzy będą z Centrum Integracji dla Uchodźców i z Klubu Seniora, które są w naszym budynku przy Zachodniopomorskim Oddziale Okręgowym.
0: Często wybieracie się gdzieś w przestrzeń poza siedzibę Polskiego Czerwonego Krzyża, bo zależy Wam na tym, aby seniorzy byli aktywni.
3: O tak, bardzo zależy nam na tym, żeby seniorzy byli aktywni. W maju przy pięknej pogodzie na pewno wybierzemy się na spacer, pójdziemy sobie na plac Czerwonego Krzyża, obejrzymy sobie szpital przy Unii Lubelskiej, który należał kiedyś do Czerwonego Krzyża, a następnie całą gromadą pójdziemy nad Jezioro Głębokie i weźmiemy udział w morsowaniu, być może, nie wiem.
0: A może jakiś quiz związany z wiedzą o Czerwonym Krzyżu?
3: Dla osób, które nie będą chciały korzystać z morsowania, będą przygotowane pytania, będzie przygotowany quiz, nagrody. Zobaczymy, jak nasi beneficjenci, jak nasi podopieczni znają historię Czerwonego Krzyża, co o nas wiedzą. Już tyle lat są z nami związani, więc mamy nadzieję, że popiszą się swoją wiedzą.
0: W centrum spotykają się również uchodźcy, migranci i na przykład jeśli chodzi o uchodźców z Ukrainy, to oni również związani są z ukraińskim Czerwonym Krzyżem, bo to organizacja, która aktywnie wspiera swoich mieszkańców.
3: Tak, jak najbardziej. Związani są z ukraińskim Czerwonym Krzyżem, ale w obecnych okolicznościach związani są z naszym czerwonym, polskim Czerwonym Krzyżem.
1: Nie bez kozery ta współpraca jest pomiędzy stowarzyszeniami i Polski Czerwony Krzyż bezpośrednio wspiera ukraiński Czerwony Krzyż. Jest to współpraca również oparta na wymianie informacji, wsparciu finansowym, rzeczowym, ale także na asystowaniu konwojów osób przemieszczających się pomiędzy granicami, łączenie rodzin. To są takie działania, o których się nie mówi, a w przestrzeni publicznej, a które na pewno omówimy na takim spotkaniu z okazji urodzin Henrygo Dunanta. Tutaj u nas w przestrzeni zapraszamy wszystkie osoby chętne. Wyświetlimy prezentację, film. Na pewno będzie ciekawiej, będzie można się dowiedzieć czegoś, o czym się nie wiedziało, mówiąc o Czerwonym Krzyżu. Druga odsłona.
0: Ucząc się historii, wiemy, że po II wojnie światowej Czerwony Krzyż pomagał odszukać rodziny. Dzisiaj Czerwony Krzyż pomaga w odszukiwaniu członków rodzin, którzy zaginęli w efekcie prowadzonych działań wojennych, na przykład na terenie Ukrainy.
1: Dokładnie tak. Przedstawiciele ruchu międzynarodowego Czerwonego Krzyża również wizytują obozy jenieckie, obozy wojskowe. Także to łączenie rodzin się odbywa na wielu płaszczyznach, łącznie z tym, co tutaj powiedziałam. Zostało przy tej relokacji, gdzieś te kontakty zanikły, gdzieś się ludzie pogubili. Wiemy, że było przyjęcie dzieci. Polski Czerwony Krzyż po II wojnie odszukiwał, prowadził repatriację dzieci. Także takie czynności również się dzieją w naszej przestrzeni na co dzień.
0: Niestety.
1: Niestety.
0: No i jeszcze mamy Wesołą Chatkę. Dzieciaki również włączą się w obchody w tydzień czerwonokrzyski. Jaki macie pomysł?
4: Nikola Szostak, wychowawca placówki wsparcia dziennego. Dnia 8 maja planujemy wybrać się z naszymi dziećmi, z naszymi uczestnikami na Jasne Błonia. Przygotowaliśmy happening, który ma zamiar szerzyć wiedzę i informacje o Polskim Czerwonym Krzyżu. Mamy dla mieszkańców Szczecina flagi przygotowane przez naszych dzieci własnoręcznie. Przygotowywaliśmy je kilka dobrych tygodni i planujemy tak szerzyć informacje o Polskim Czerwonym Krzyżu.
0: No i apelujemy do mieszkańców Szczecina, którzy w tym momencie będą odbiorcami tych flag, aby sympatycznie przyjęli najmłodszych.
4: Oczywiście my jako wychowawcy i nasze dzieci jesteśmy bardzo otwarci do ludzi i mamy nadzieję, że ludzie to odwzajemnią.
0: Także dzięki temu dzieciaki nauczą się, że wiedzę o Czerwonym Krzyżu należy szerzyć, trzeba informować społeczeństwo i oni już wcześniej zaczynają.
4: Oczywiście, myślę, że im wcześniej, tym lepiej. Tym bardziej, że nasze dzieci są bardzo otwarte do innych ludzi i bardzo chcą pomagać innym. Jesteśmy tutaj też otwarci i wspieramy seniorów z naszego Polskiego Czerwonego Krzyża. Zatem mamy nadzieję, że też inni nas przyjmą z otwartymi ramionami i chętnie posłuchają, co mamy do powiedzenia w tym dniu.
0: A 8 maja obchodzimy?
1: A 8 maja obchodzimy urodziny założyciela ruchu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża Henrygo Dunanta.
0: Także jak dzieciaki zapytają nas na Jasnych Błoniach, jaki mamy dzień, chodzi o 8 maja, jaki to jest dzień związany z Czerwonym Krzyżem, to są to urodziny założyciela ruchu czerwonokrzyskiego.
1: Dokładnie tak i to będzie quiz. Wygraną jest chorągiewka własnoręcznie przygotowana przez dzieci.
0: No i jakiś słodki prezent drobny.
1: Tak, i słodycz zawsze jest dla tych, co odgadną. Dla tych, co nie odgadną, będzie quiz, zagadka do wygooglowania w internecie.
0: W maju również odbywają się Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. Za nami?
1: Za nami już kwiecień i w kwietniu odbyły się Mistrzostwa Rejonowe. Zwycięzcy Mistrzostw Rejonowych, ogromna radość, przyjadą na eliminacje okręgowe, które odbędą się tym razem w tym roku wyjątkowo na Wałach Chrobrego, więc nowa lokalizacja mistrzostw, które się już będą odbywać 32 rok. Mieliśmy małą przerwę covidową, jesteśmy z powrotem i no, będzie rywalizacja. Najpierw rozpoznanie urazów, później adekwatne udzielenie pierwszej pomocy, ocena, no i zwycięski zespół będzie reprezentował nasze województwo w czerwcu na Mistrzostwach Krajowych Pierwszej Pomocy. Wydarzenie nie lada dla młodzieży, dla wszystkich instytucji, które nas wspierają w propagowaniu praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy. No i to jest, myślę, taki element wiedzy i praktyki, który wpisuje się w dzisiejszą przestrzeń wszelkiego rodzaju i samopomocy, i zagrożeń, jakie na nas czyhają, czy to w związku z klimatem, czy kryzysem geopolitycznym.
0: Kiedy odbędą się te okręgowe mistrzostwa?
1: 23 maja. Serdecznie wszystkich zapraszam na Wały Chrobrego.

powiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

0: Zostań ze mną.
1: Na łączach telefonicznych goszczę prezeskę Fundacji Pokonać Endometriozę, Lucynę Jaworską-Wojtas. Porozmawiamy dzisiaj o działaniach fundacji, która postawiła sobie za zadanie wsparcie kobiet z tą poważną i bardzo obciążającą chorobą. Ale nie tylko, bo od kilku lat walczyła o wprowadzenie do systemu procedur ułatwiających dostęp do leczenia. Pani Lucyna, od lipca ubiegłego roku działa w Polsce program kompleksowego leczenia endometriozy finansowany przez NFZ i on jest realizowany w wyspecjalizowanych centrach leczenia. I co może pani powiedzieć po tych kilku miesiącach, czy te centra się sprawdzają, czy jest to to, czego pani oczekiwała, jeśli chodzi o pomoc dla kobiet chorych na endometriozę?
2: Po pierwsze, to na pewno jest to przełom. I mamy w tej chwili fundament naszej działalności endometriozy, który zaczęliśmy od tego, że zajęliśmy się najgorszą postacią endometriozy, czyli zajęliśmy się endometriozą głęboko naciekającą. Na pewno jak system ten ruszył, nie był od razu doskonały, ponieważ te ośrodki musiały sobie wszystko poukładać. Więc przez pierwsze miesiące można powiedzieć, że był chaos. Dążyliśmy do tego, żeby te ośrodki postępowały podobnie albo tak samo i chodziło nam o to, żeby przyjmowały pacjentki, kierowały na operację głęboko naciekającej endometriozy i żeby również zaopiekowały się pooperacyjnie pacjentkami. Oraz jeżeli pacjentka wymagała tylko leczenia, to zaczęły to leczenie. Natomiast na pewno nie jest to wystarczające, dlatego że po pierwsze już wiemy, że mamy kolejki, że jednak tych kobiet do przeoperowania w Polsce jest wiele i musimy zająć się tym, żeby zwiększyć albo ilość środków przeznaczanych na operatywę w tych ośrodkach, bo te ośrodki mogą więcej. I z 2-3 ośrodki chciałabym, żebyśmy mogli dodać do tego systemu.
1: To może przypomnijmy, tutaj... pani Lucyno, że mamy ten ośrodek w Opolskim Centrum Onkologii. W Lublinie mamy w Wojskowym Szpitalu Klinicznym. Szpital Uniwersytecki Kraków to kolejny ośrodek. Katowickie Centrum Onkologii to kolejny. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Szpitale Pomorskie w Gdyni. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi i Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu. To są te ośrodki.
2: Tak. Ja chciałabym, żeby również powstał taki zespół, który będzie akredytował te ośrodki, żeby sprawdzał, czy one rzeczywiście nadal spełniają wymagania, które zostały zapisane w rozporządzeniu, żebyśmy mogli stwierdzić, czy wszystkie ośrodki rzeczywiście działają na wysokim poziomie. I tutaj mamy do zrobienia właśnie, jeżeli chodzi o głęboko naciekającą endometriozę, to 3 rzeczy. Po pierwsze, akredytację tych ośrodków. Po drugie, wskazanie ministerstwu, że kolejki są i że należałoby zwiększyć środki na operatywę w tych ośrodkach. I po trzecie, zwiększyć o 2-3 ośrodki w systemie ilość jakby tych ośrodków.
1: Na przykład w Szczecinie by się przydał taki ośrodek.
2: Tylko, że pamiętajmy o tym, że w takim ośrodku muszą znajdować się specjaliści, którzy się równają ośrodkowi. Więc jeżeli będą tacy specjaliści w Szczecinie, którzy spełnią kryteria z rozporządzenia, no to ja życzę Szczecinowi jak najlepiej.
1: Kobiety w dalszym ciągu narzekają na długie, kilkumiesięczne oczekiwanie na diagnozę. Wszyscy myśleli, że centra szybko rozwiążą problem.
2: Ja powiem tak, że jeżeli sama diagnoza endometriozy trwała od 8 do 12 lat, a obecnie zmniejszyliśmy to do tego, że na rezonans czeka się parę miesięcy, no to myślę, że to już jest bardzo duży postęp.
1: Tak na to pani
2: patrzy. Jeżeli kobieta czeka na operację 2 lata czy rok, a czekała 12 lat, to chyba to jest bardzo duży postęp. Tylko że po prostu nie doceniają tego kobiety, dlatego że chciałyby wszystko już od razu, no bo takie mamy czasy, ale niestety nie mamy takiej ilości specjalistów. I najpierw będziemy musieli wyszkolić specjalistów i mieć ośrodki takie drugiego stopnia, o które teraz walczymy, opiekę ambulatoryjną, zwiększoną ilość diagnostów i tych, którzy będą mogli rozczytywać te rezonanse magnetyczne. I dopiero wtedy, jeżeli będziemy mieli taką ilość lekarzy na taką ilość kobiet, która choruje, no to możemy mówić o tym, że poprawią się oczekiwania w kolejkach.
1: Mm-hmm. A proszę powiedzieć, które uczelnie medyczne są zainteresowane, czy wykazały się zainteresowaniem, jeśli chodzi o przygotowanie specjalistów do tego obszaru?
2: To znaczy obecnie już doprowadziliśmy do tego, że na studiach podyplomowych, już specjalistycznych, jest taki rozdział o endometriozie i tutaj przede wszystkim zależy od tego, ilu tych lekarzy będzie chciało się tej endometriozy uczyć, bo to jest trudna jednostka chorobowa, wymagająca od lekarzy poświęcenia. Więc jeżeli ktoś będzie chciał się zajmować na przykład operatywą endometriozy, będzie musiał się zdecydować na to, że jakieś 7 lat musi poświęcić na samą naukę. Jeżeli chodzi o diagnostykę, dzieje się już dużo, ponieważ wiele szkoleń już jest odnośnie diagnostyki endometriozy. Prowadzą to i prywatne ośrodki, i państwowe. Także tutaj cały czas coś się dzieje, tylko teraz chęć lekarzy, którzy zainteresują się tematem.
1: A proszę powiedzieć, bo pani współpracuje jako szefowa Fundacji Pokonać Endometriozę z wieloma ośrodkami kształcenia tych medyków, przyszłych medyków. Które są takie najbardziej aktywne, pani zdaniem?
2: Myślę, że na pewno Szpital Uniwersytecki w Krakowie, który nawet organizuje takie szkolenia wspólnie z Europejską Ligą Endometriozy i szkoli lekarzy. Są też prywatne kliniki, takie jak na przykład w Warszawie Medicover, który organizuje bardzo wiele szkoleń i uczy na przykład USG, odczytywania USG, jak robić USG, więc jest trochę tych klinik, które się starają uczyć lekarzy. Na pewno pani profesor Nabzdyk i Opole również organizuje takie szkolenia. Więc myślę, że te szpitale, które mają w tej chwili centra, one również zapraszają lekarzy, którzy są zainteresowani endometriozą.
1: No to jest w ich interesie, żeby wyławiać najlepszych też przy okazji.
2: Tak.
1: A dlaczego to jest tak ważne, pani Lucyno, żeby w tym pierwszym momencie, kiedy jeszcze nie do końca wiadomo, czy to jest endometrioza, czy nie, żeby ona była dobrze zaopiekowana?
2: Bardzo jest to ważne właśnie dlatego, że powinien być skrócony czas diagnozy endometriozy, bo im bardziej

0: nie? I płodnościowo w taki sposób, żeby umniejszyć kobiecie bólu i spowodować, żeby ona zachowała narządy, bo przede wszystkim to my później przez te nacieczenia i przez te zmiany, które zachodzą w narządach, te narządy tracimy.
1: Czyli to, co można usunąć, to się usuwa.
0: Tak.
1: Jest to strasznie obciążające. Ta jednostka chorobowa to nawet psychicznie, jak się słucha o problemach kobiet, to po prostu jest przerażające, że nas to dotyka.
0: Tak, niestety ta choroba jest chorobą bardzo obciążającą i psychikę, i ciało kobiety, więc narządy i bólowo, i społecznie, więc no jest to bardzo, bardzo trudna jednostka chorobowa. Na pewno do zaopiekowania się w bardzo dużym procencie tak, by nie powodowała wielu szkód, ale jeżeli już spowoduje, to idzie z kobietą przez praktycznie całe już życie i bardzo często powoduje, że ona zostaje kaleką.
1: Wiele kobiet nawet nie może podjąć pracy, bo ból, który towarzyszy tej chorobie i różne problemy związane z tą chorobą uniemożliwiają podjęcie normalnego zatrudnienia.
0: I to też jest problem społeczny i to też podnosimy w rozmowach z rządem, że właśnie bardziej warto skierować te pieniądze na zaopiekowanie się tą kobietą i szybkie wykrycie choroby i pomoc, niż wydawać pieniądze na zwolnienia lekarskie, na to, że ona nie będzie mogła pracować, czy nie będzie mogła mieć dzieci. To są jeszcze większe koszty, więc ja nawet chcę stworzyć taki raport, w którym obliczę te koszty, jak będę miała już statystyki i pokażę Państwu, że niestety, ale niezaopiekowanie się chorobą jest dla Państwa bardziej kosztowne, jak zaopiekowanie się.
1: Tutaj wspomniała Pani o tej opiece ambulatoryjnej jako takim pierwszym kontakcie dla kobiet, jeśli dobrze zrozumiałam, z endometriozą. Tak. Możemy powiedzieć troszkę więcej, na czym by polegało pierwsze takie podejście do opieki nad tą kobietą, która jeszcze nie do końca jest zdiagnozowana, ale jest już podejrzenie, że być może te wszystkie problemy, które ją dotykają, to jest właśnie endometrioza.
0: I tutaj właśnie jest ta edukacja i lekarzy, i społeczeństwa, i samych tych kobiet, i żeby właśnie zajmować się zdrowiem i edukacją zdrowotną. Więc tu w pierwszym rzędzie muszą się wszyscy nauczyć i wyedukować, jakie objawy mogą świadczyć o tym, że kobieta jest chora na endometriozę. Lekarz pierwszego kontaktu, lekarze, do których kobieta po drodze trafia, bo może trafić do urologa, do gastrologa, do różnych innych specjalności, ale im powinna się zapalić lampka czerwona, że jeżeli ma problemy gastryczne, a również ma problemy związane z okresem i bolesne miesiączki, to może być endometrioza. Więc same te kobiety powinny być wyedukowane i tutaj musimy do nich docierać, żeby też wiedziały, że jeżeli takie objawy dotyczą ich ciała, to żeby jej się też zapaliła lampka, że może to być endometrioza. Żeby wymagała później od lekarzy zwrócenia na to uwagę, czy to nie jest endometrioza. Lepiej ją wykluczyć, jak na nią chorować.
1: I też należałoby uczulić matki, bo czasami młode dziewczyny, zaczyna je ten problem dotykać, bo endometrioza może się pojawić w bardzo młodym wieku.
0: Tak, endometrioza może się pojawić od pierwszej miesiączki, a to jest 10 lat, 12 lat, więc tutaj trzeba uczulić naprawdę matki, żeby zwracały uwagę na to, co mówią te dziewczynki, bo jeżeli tak bardzo je boli, to one naprawdę nie kłamią i matka powinna być czujna i powinna trafić do odpowiednich lekarzy, żeby tej dziewczynce pomóc.
1: Ale ma Pani świadomość, że jak się idzie na przykład do lekarza rodzinnego, czy nawet do jakiegoś tam innego specjalisty, który nie miał kontaktu z endometriozą, to tak jak często słyszymy, taka jest Pani uroda, tak? Taka jest Wasza uroda. To musi boleć. Dlatego chyba zależy Wam na tej opiece ambulatoryjnej, żeby te kobiety, te dziewczyny trafiały w miejsce, gdzie nie usłyszą takich zdań.
0: Ja byłabym szczęśliwa, gdyby się tak stało w 100% i żebym nie musiała się za żadnego lekarza wstydzić, że jeszcze takie rzeczy w XXI wieku opowiada. Chciałabym, żeby, to jest moje marzenie, żeby do tego doszło, żeby już żaden lekarz nie powiedział,

0: chorej na endometriozie dziewczynce, czy jej mamie, czy komukolwiek, że taka jest twoja uroda. Urodą jest coś innego, na pewno nie ból i nie choroba, więc to byłoby moje marzenie. Ale jak to w życiu, wszystko zależy od człowieka. Jeżeli jakiś lekarz będzie chciał tak mówić i nie będzie chciał się edukować, to nie wiem, chyba się nigdy nie wyedukuje, bo takie jest chyba jego marzenie. Natomiast jeżeli lekarze już chcą rozumieć tą chorobę i chcą wiedzieć o niej coś więcej i mają podejście empatyczne do człowieka, do kobiety, do dziewczynki, to tacy lekarze pokierują dalej. I oni, chociażby to był lekarz pierwszego kontaktu, on nie zostawi tej dziewczyny bez pomocy, bo pokieruje, bo już można pokierować i on będzie się interesował i na pewno pokieruje w dobrą stronę.
1: A czy już mamy takie ściągawki, poradniki dla, nie tylko dla pacjentek właśnie, które podejrzewają, że mogą mieć endometriozę, że mogą chorować na endometriozę, ale też poradniki dla lekarzy, którzy nie specjalizują się w tym, ale na przykład pokazanie takiej ścieżki, jak pokierować pacjentką, która zgłasza takie problemy.
0: My jako fundacja mamy taki poradnik i dla kobiet chorych na endometriozę i może go przeczytać również jakiś lekarz i też będzie wiedział, jak pokierować. Natomiast jeżeli chodzi o NFZ i system opieki zdrowotnej, jeszcze takiego poradnika nie ma. Wiem, że jak będzie utworzona ścieżka pacjentki ambulatoryjnej, to będzie w obwieszczeniu Ministerstwa Zdrowia taka ścieżka ujęta dla wszystkich lekarzy, czyli każdy lekarz, który zobaczy takie objawy u danej kobiety, będzie musiał zastosować taką ścieżkę. I to razem z wejściem w życie opieki ambulatoryjnej wejdzie w obwieszczenia.
1: Także już nie będzie można pacjentki tak odsyłać od lekarza do lekarza. Może któryś trafi.
0: Ja myślę, że tak będzie, chociaż na pewno przypadki, tak jak mówiłam, ciężkich lekarzy, którzy nie chcą się nauczyć, będą. To jest tak samo jak w onkologii. No, mamy kartę DILO, mamy ścieżkę pacjenta onkologicznego, a zdarzają się przypadki, że pacjent, który jest leczony kilka lat, nie ma podstawowych badań zrobionych, żeby mu sprawdzić, czy nie ma przerzutów. Sama jestem tego przykładem w rodzinie, ponieważ tak u mnie się wydarzyło w rodzinie i wiem już, że no niestety to nie do końca działa, jeżeli jest empatyczny lekarz, który powinien wziąć sobie do serca opiekę nad tym pacjentem i zwracać uwagę na to, co mówi, i wykonywać badania, które są podstawowymi badaniami, jak na przykład PET. Więc tutaj będzie to samo. Jeżeli trafimy na takiego lekarza, który nie będzie chciał pomóc, no to nic nie zrobimy. My jako pacjentki chore na endometriozę musimy się również same edukować. Musimy właśnie to, co pani mówiła, edukować te matki, tych ojców, te rodziny, tych partnerów, żeby oni od tych lekarzy wymagali, żeby stali jakby na straży tych kobiet chorych na endometriozę jako ich przyjaciele, którzy również wymagają. Ja już się spotykam z kolejnymi młodymi lekarzami, którzy są pasjonatami, jeżdżą do tych ośrodków, uczą się od przecież nie starych lekarzy, bo taki doktor Kurczyński przecież to jest młody człowiek, a już ma kolejnych młodych ludzi, którzy jeszcze młodszych od niego, którzy są zafascynowani endometriozą i uczy ich operatywy, więc myślę, że zachęcajmy tych młodych lekarzy, niech ministerstwo dociera do uczelni, żeby można było w uczelniach jak najwięcej o tej endometriozie mówić. I te ośrodki niech robią jak najwięcej szkoleń. Więc jeżeli tutaj będzie ta linia tych szkoleń, czy przez CMKP, czy przez właśnie te ośrodki, no to ci lekarze pomału zaczną się interesować i będą się realizować w endometriozie, na pewno.
1: W naszej rozmowie wielokrotnie padło określenie opieka ambulatoryjna. Co to oznacza?
0: podstawa ambulatoryjne leczenie endometriozy w Polsce to jest jakby kolejny etap, który musimy doprowadzić do końca. I druga sprawa, no cały czas szukam pieniędzy, które pozwolą mi na dużą kampanię edukacyjną w Polsce. Chciałabym, żeby ta kampania była naprawdę duża. Na razie robimy tą edukację poprzez warsztaty, spotkania,
1: endokawki
0: i takie nasze działania, na które nam pozwalają te środki, które mamy. Natomiast jeżeli uda mi się jakiś duży grant zdobyć albo jakieś bardzo duże pieniądze, to na pewno zrobię bardzo dużą kampanię edukacyjną z billboardami, z nagraniami i tak dalej.
1: A co w tej kampanii byłoby najważniejsze? Jakie informacje chciałaby pani zamieścić? Bo to jest też taka informacja dla potencjalnego sponsora, może grantodawcy.
0: Chciałabym zamieścić przede wszystkim, żeby dotarło do społeczeństwa, jakie objawy mogą świadczyć o endometriozie, jakie badania należy wykonać, co w ogóle jest ta choroba i jak ona się objawia, co ona może spowodować, jakie zagrożenia są spowodowane z tą chorobą i żeby skrócić czas ich diagnozy i później leczenia.
1: Także to bardzo bogaty program, jeśli chodzi o kampanię, to myślę, że kilka można by było zrealizować. Także trzymam kciuki, aby to się wszystko udało. I żebyśmy jako kobiety były lepiej jednak zaopiekowane, bo tak się wydawało do niedawna, że tych przypadków endometriozy nie jest tak dużo, ale coraz częściej wśród swoich znajomych słyszę, niestety, mam endometriozę. I jest to naprawdę bardzo częste, że słyszę właśnie od swoich znajomych, że cierpią, że boli, że czeka je operacja. To nie jest coś, co napawa nas jakimś optymizmem, że jest tylko kilka przypadków. Nie, nas jest bardzo dużo. Nie.
0: Właśnie dlatego ja dążę do tego, żeby mając już za jakiś okres statystykę, a mając tą opiekę ambulatoryjną, będę miała statystykę również ambulatoryjną, nie tylko tą endometriozy najgłębszej, tej naciekającej głęboko, tylko również występującej w różnych postaciach i tych łagodniejszych również. I chciałabym wtedy zrobić raport i ten raport przedstawić też Ministerstwu Zdrowia, że jest to według statystyk i według tego, jak te kobiety już przychodzą, są rejestrowane według kodów endometriozy, że my naprawdę nie jesteśmy małą grupą, tylko grupą 3 milionów kobiet w Polsce, które potrzebują coraz większych nakładów i coraz większego zaopiekowania holistycznego.
1: No, pokonała pani potwora. Udało się stworzyć tych kilka ośrodków. Mam nadzieję, że powstaną następne i że będziemy mieć tą opiekę ambulatoryjną, bo myślę, że ona powinna być w każdym województwie, nie tylko w tych ośrodkach, które w tej chwili są zadeklarowane jako te, które leczą endometriozę. Tak, żeby było blisko.
0: Opieka ambulatoryjna powinna być w każdym województwie, w większym mieście, w trochę mniejszym mieście. Ale tutaj to zachęcam właśnie młodych lekarzy do tego, żeby uczyli się diagnozować endometriozę. To jest bardzo ważne, bo jeżeli się nauczą diagnozować endometriozę, będą mogli się nią zaopiekować na początku i opiekować się właściwie pacjentką przez długi okres jej życia. Natomiast jeżeli już będzie wymagała tej opieki w centrach, to wyślą ją do centrum. No i w tej opiece ambulatoryjnej musi się znajdować psycholog, dietetyk, musi się znajdować fizjoterapeuta. Musimy też wywalczyć odpowiednią ilość wizyt i u psychologa, i u psychoterapeuty, i u dietetyka, czy urofizjoterapeuty. Musimy to po prostu zrobić w taki sposób, żeby ta dziewczyna była zaopiekowana.
1: To musi być standard.
0: Tak.
1: Takie procedury do wypełnienia, tak żeby ta kobieta nie chodziła od gabinetu do gabinetu, a w jednym miejscu uzyskała pomoc.
0: Tak.
1: Dziękuję.
0: O tym marzę.
1: Tak. Trzymam kciuki, żeby się te marzenia spełniły. Już dużo pani zrobiła, ale no jeszcze trochę.
0: Jeszcze jest praca oczywiście i myślę, że na ile sił starczy, na ile życia starczy, to cały czas w endometriozie będzie coś do poprawienia.
1: Gościem pożytecznych była dzisiaj Lucyna Jaworska-Wojtas, prezeska Fundacji Pokonać Endometriozę. Nasza rozmowa jak zawsze trafi na stronę internetową Radia Szczecin. Przypomnę adres www.radioszczecin.pl/pozyteczni i rozmowa trafi oczywiście do zakładki podcasty.

0: pożyteczni.
1: Odwiedzimy dzisiaj ośrodek wsparcia i testów prowadzony przez Fundację Promocja Zdrowia, w którym to wsparcie sprzętowe, ale także edukację i informacje otrzymują osoby z niepełnosprawnościami. Mówi prezeska Fundacji Promocja Zdrowia Anna Okupińska.
2: Jesteśmy jedyną taką placówką w województwie, więc to też świadczy o tym, jak ważna jest to część naszej działalności. W dużej mierze są to osoby z niepełnosprawnościami, które się do nas zgłaszają na testowanie, na dobór, na instruktaż urządzeń, na naukę obsługi technologii asystującej, bo technologia asystująca może ułatwić życie pod warunkiem, jeżeli wiemy, jak jej używać.
3: Ważnym elementem jest przeszkolenie i odpowiednie dobranie tego narzędzia.
2: Ważnym elementem jest przede wszystkim dobór, a później nauka jego wykorzystania, bo tylko w takiej sytuacji ta technologia asystująca spełnia swoje kryterium. To nie jest technologia, która ma leżeć w szufladzie, tylko taka technologia, która ma ułatwić codzienne życie. Czy to w wykonywaniu codziennych czynności, czy to w edukacji, w nauce, czy to w studiowaniu, czy wykonywaniu pracy zawodowej.
4: To jest rękawica robotyczna. Służy do treningu dla osób przykładowo po udarach.
5: Robi wrażenie taka jak ręka robota.
4: Tak, dokładnie. Dlatego robotyczna. Mhm. Dlatego taka nazwa, robotyczna.
5: Jak pani to odczuwa?
6: Bardzo pożyteczne. Właśnie testuję to pod względem mojej podopiecznej.
5: Ale co zmusza panią ta konstrukcja tutaj tej rękawicy do tego, żeby pani ruszała palcami?
6: Dokładnie, tak. W momencie, kiedy ktoś ma ograniczoną swobodę ruchu, ona niejako pomaga i powoduje, że ręka staje się coraz sprawniejsza. Ćwiczy motorykę małą w momencie, kiedy sam podopieczny nie jest w stanie tych ruchów wykonywać.
5: A co tu panią jeszcze zainteresowało poza tą rękawicą?
6: No na przykład sztućce,
5: też ciekawe.
6: Też dostosowane specjalnie do osób z mniejszą ruchomością w stawach, mniejszą sprawnością ręki, powodujące to, że ułatwiające trzymanie osobom, które nie mogą utrzymać zwykłych sztućców.
5: Powiedziała pani o swoich podopiecznych, a gdzie pani na co dzień pracuje?
6: Pracuję w środowiskowym domu samopomocy. Mamy podopiecznych, którzy niektórzy bardzo byli zainteresowani właśnie tego typu rehabilitacją i używaniem tego typu sprzętów.
5: No i tu jest miejsce, w którym można sobie obejrzeć, przetestować i dopasować do konkretnych potrzeb.
6: Tak, i osoby, które na przykład wiedzą o tym, że są takie sprzęty, mają możliwość zobaczyć to w naturze, przetestować, przekonać, że jest to niezbędne.
3: Jeśli byśmy spróbowali ocenić ilościowo, to miesięcznie ile osób jesteście w stanie obsłużyć w ośrodku wsparcia i testów?
2: Różnie. Ankiet czasami jest 2, 3, czasami jest 10, w zależności od tego miesiąca. Ale założenie jest takie, że w tym roku, czyli w tym drugim okresie finansowania, mamy obsłużyć minimum 120 nowych osób, czyli takich, które nigdy jeszcze nie skorzystały z ośrodka wsparcia i testów. Więc wychodzi około 10 miesięcznie. Jeśli chodzi o porady, ogólną liczbę porad, którą mamy do zrealizowania na ten rok, to jest 400 porad. Czyli z tych 120 każda osoba mogłaby skorzystać z około 3-4 porad.
3: Ja się pytam, czy to jest dużo, czy mało, bo ktoś usłyszy, no pomagają 10 osobom w ciągu miesiąca, tak mało, ale powiedzmy właśnie, na czym ta pomoc i to wspieranie polega i dlaczego tyle osób jest średnio liczonych na miesiąc.
2: Czasami ten instruktaż czy ta porada trwa dłużej niż 1 godzinę. Czasami jest to krótka porada telefoniczna, ale bardzo często jest to porada trwająca godzinę, 2, 3, 4 godziny z instruktażem, na przykład z testowaniem. Żeby móc dobrać prawidłowo technologię, trzeba przetestować różne urządzenia, tak jak ja na przykład dobieram lupy elektroniczne, czy też technologie dla osób z dysfunkcją wzroku, czy systemy wspomagające komunikację. To nie jest tak, że wyciągnę, sprawdzę, obejrzę tak jak w sklepie telefon, dobrze, podoba mi się, kupuję. Nie, tutaj musimy naprawdę usiąść i sprawdzić wszystkie funkcje, czy one są użyteczne, czy spełniają oczekiwania tej osoby. I bardzo często jest to 1, 2 osoby w ciągu dnia. Czasami obsłużymy 4 osoby, jeżeli jest 2 instruktorów równocześnie. Jeździmy też do beneficjentów do domu, a to zajmuje czas, żeby dojechać powiedzmy 150 km od Szczecina, potrzebujemy około 1,5 godziny na dojazd do tego człowieka i 1,5 godziny na powrót. To są też nasze godziny pracy i tak naprawdę będziemy obsługiwać tego jednego człowieka. Bardzo często jedziemy z zespołem, czyli jedzie kierownik OWID i instruktor. Nie mamy samochodu służbowego, którym możemy się przemieszczać, więc wykorzystujemy też swoje własne samochody, prywatne samochody, żeby do tego beneficjenta dojechać. I to zajmuje też czas. Jeśli chodzi o instruktaże, które mamy przeprowadzić, to mamy zaplanowanych 280 instruktaży zgodnie z umową. Czyli przyjmując, że mamy te 120 nowych osób i 280 instruktaży, to każda osoba otrzyma 2-3 instruktaże do danego urządzenia, a czasami ten jeden instruktaż nie wystarczy. Czasami jest potrzebne szkolenie.
3: No bo powiedzmy sobie, jest jakiś program komputerowy, jest jakaś aplikacja, no to czasami jedno spotkanie i pokazanie, no proszę pani, proszę pana, tu musi pan tu to zrobić, to i to będzie działało. To tak nie działa.
2: Nie działa, zwłaszcza kiedy na przykład jest brak całkowity wzroku, gdzie trzeba nauczyć się posługiwać telefonem z udźwiękowieniem, gdzie trzeba nauczyć się włączać, wyłączać, przechodzić między oknami, szukać tej aplikacji i bardzo często na taki instruktaż osoby przychodzą kilkukrotnie. Czasami ten czas trwania od momentu zarejestrowania ankiety do zakończenia trwa kilka miesięcy, bo przetestuję sobie jedno urządzenie, mówię pani co, no nie bardzo mi pasuje, czy macie coś innego? Więc szukamy innego rozwiązania, testujemy sobie inną rzecz. Są sytuacje, że ktoś wypożycza i testuje przez 3 miesiące i prosi o jeszcze przedłużenie, bo na przykład oczekuje na dofinansowanie zakupu urządzenia i z wypożyczalni można wypożyczyć bezpłatnie na 3 miesiące. Jest możliwość przedłużenia maksymalnie jeszcze do 3 miesięcy jednorazowo, bądź kilkukrotnie, na przykład o miesiąc, więc tak naprawdę przez pół roku czasami urządzenia nie mamy, a jeżeli mamy jedno urządzenie, to testujemy je na miejscu albo wypożyczamy na krótszy czas. Raz była sytuacja, że faktycznie beneficjent czekał, aż urządzenie wróci z testowania, bo mieliśmy tylko 2 urządzenia, 2 krzesełka kąpielowe, które były wypożyczone i nie mieliśmy możliwości przetestowania go.
3: Czyli ja rozumiem, że macie taki skarbiec użytecznych rzeczy dla osób z niepełnosprawnościami. Wystarczy wejść na stronę, przeglądać sobie, a być może znajdę coś, co pomoże mi, ułatwi mi codzienne życie.
2: Na stronę lub zapraszamy do Ośrodka Wsparcia i Testów na Bohaterów Warszawy 27. Jesteśmy dostępni, więc każda osoba może wejść do lokalu z pozycji ulicy. Nie mamy żadnych barier architektonicznych. Są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Jest znacznik miejsca Tutu Point, który pozwala też osobom niewidomym do nas dotrzeć. Są fony doprowadzające pod drzwi OWID-u od momentu wejścia do fundacji. I pracujemy tak naprawdę od godziny 8 rano. Tak pracuje fundacja od 8 do 19. OWID jest dostępny do godziny 16. Ale po godzinie 16 zawsze jest ten dyżur, pracownik na dyżurze takim telefonicznym bądź tym takim stacjonarnym, który również udzieli informacji i w razie potrzeby też pokaże technologię.
1: Przypomnę, Ośrodek Wsparcia i Testów prowadzi Fundacja Promocja Zdrowia. Pożyteczni.
3: I to wszystko, co przygotowałam na dzisiaj w magazynie Pożyteczni. Przypomnę jeszcze adres www.radioszczecin.pl/pożyteczni. Rozmowy trafią do zakładki podcasty. My usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. A dzisiaj za uwagę dziękuję już Małgorzata Furga.

0: Autopromocja.
1: Radio Szczecin i wydawnictwo Wielka Litera prezentują książkę do posłuchania.
2: Mój tata jest marynarzem. Kiedy uczęszczałam do podstawówki, pływał od portu do portu miesiącami. A kiedy wracał do domu odreagować sztormy, oddawał się z pasją telefonowaniu do Radia Szczecin.
1: To rzecz o przyjaźni, miłości, Radiu Szczecinie, dzieciach, dietach, potrzebach, nałogach. O wszystkim, co nas otacza.
3: Czy gdyby słowa były reglamentowane i każdy otrzymałby ściśle określoną ich liczbę do wypowiedzenia na przestrzeni życia, paplalibyśmy bez opamiętania, jak czynimy to teraz?
1: Katarzyna Nosowska, a jażem jej powiedziała. Czytają autorka i jej przyjaciółka Agata Kulesza.
3: A jażem jej powiedziała Kaśka.
1: Ona jej powiedziała. My posłuchajmy. Od poniedziałku do piątku po 11:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
5: Stowarzyszenie Potrzebny Dom. Każdego dnia z sercem pomagamy dzieciom. Tym z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Tym, które się usamodzielniają, a także osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, dużym rodzinom i bezdomnym. Zobacz, co robimy na www.potrzebnydom.stargard.pl. Zobacz i pomagaj razem z nami.
6: Stowarzyszenie Potrzebny Dom polecają.
7: Jadwiga Dąbrowska.
8: Renata Kraus.
9: Joanna Sulaja.
10: Dorota Wojdała.
11: Jacek Spychalski.
12: Jan Sawicki.
13: Janusz Drozik.
14: Piotr Mynt.
0: I po reklamie. W domu, w pracy, w samochodzie.
1: W Szczecinie i Stargardzie na 92 i 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98 i 7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106 i 3 FM.
0: Oczywiście, tylko Radio Szczecin.
15: Zbliża się godzina 20. Wiadomości, Krzysztof Kukliński. Pogoń Szczecin, Wisła, Płock. Dobry wynik na stadionie Przytwardowskiego. Prezydent Karol Nawrocki proponuje dyskusję nad zmianami w Konstytucji. Stany Zjednoczone wycofują z Niemiec swoich żołnierzy.
1: To są wiadomości Radia Szczecin.
15: Pogoń nie zawiodła kibiców w meczu z Wisłą Płock. Mecz na stadionie Przytwardowskiego oglądał Artur Dyczewski.
16: Sportowcy zrobili milowy krok na drodze do utrzymania w rozgrywkach o Mistrzostwa Polski. Piłkarze Pogoni pokonali dziś w Szczecinie Wisłę Płock 3-0, prowadząc do przerwy 1-0. Rezultat niedzielnego pojedynku otworzył w doliczonym czasie gry pierwszej połowy bośniak Filip Czujcz, który był najsprytniejszy w polu karnym po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Duńczyka Matsa Agera. Do przerwy 1-0 w drugiej połowie przeważała Wisła Płock, ale to szczecinianie zdobywali kolejne gole. W 75. minucie z autu piłkę daleko wrzucił w pole karne Matsa Ager. Wybili ją obrońcy Wisły Płock na 16 metr. Tam jednak Nigeryjczyk Paul Mukairu, napastnik Pogoni, zgrał piłkę ponownie głową w pole karne. Dopadł do niej Filip Czujcz i bośniak z 5 metrów pokonał Rafała Leszczyńskiego. Było 2-0. Wisła się odkryła, Pogoń się umiejętnie broniła i w doliczonym czasie gry po koronkowej akcji i asyście 19-letniego Jacka Czaplińskiego trzeciego gola dla portowej jedenastki strzelił Irakijczyk Hussein Ali. To jego pierwsze trafienie w Ekstraklasie. Bardzo cenne 3 punkty. Pogoń ma już 41 punktów na swoim koncie i 5 punktów przewagi nad otwierającym strefę spadkową Widzewem Łódź. Wydaje się, że w 3 ostatnich meczach wystarczy Pogoni nawet jeden skromny puncik, a może się też tak sytuacja ułożyć, że po tym dzisiejszym zwycięstwie to wystarczy do utrzymania w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski, bo Pogoń awansowała na 8 miejsce w tabeli. Jeszcze warto dodać, że Fredrik Ulvestad podpisał nowy kontrakt obowiązujący na kolejne 2 lata. Pogoń Wisła 3-0. Dla wiadomości Artur Dyczewski, Radio Szczecin.
0: Czas na wiadomości z kraju.
15: Karol Nawrocki powołał Korpus Rady do spraw nowej konstytucji. Prezydent podczas obchodów rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja mówił, że władza nie może być rozdrobniona.
17: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na 2 ośrodki.
15: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział też powołanie Rady Konstytucyjnej, która zajmie się nową ustawą zasadniczą. W jej skład wejdą delegaci klubów i kół poselskich, eksperci i przedstawiciele różnych światopoglądów.
7: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
15: Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec dużo więcej niż 5 tysięcy żołnierzy, powiedział Donald Trump. W ten sposób skomentował wczorajszą decyzję Pentagonu o zmniejszeniu liczebności amerykańskiego kontyngentu w Niemczech. Temat ten jest za oceanem bardzo szeroko komentowany.
8: Chociaż Donald Trump grozi ograniczeniem liczebności wojsk amerykańskich w Europie, ustawa o autoryzacji obrony narodowej na rok 2026 zabrania Pentagonowi redukcji poziomu wojsk na europejskim obszarze działań poniżej 76 tysięcy żołnierzy, chyba że sekretarz obrony poświadczy przed Kongresem, iż decyzja ta została podjęta w koordynacji z sojusznikami z NATO. Zapowiadana redukcja wpisuje się w priorytety Białego Domu dotyczące półkuli zachodniej oraz regionu Indo-Pacyfiku. Stacja NBC News, powołując się na swoje źródła, pisze, że administracja Joe Bidena wzmocniła obecność amerykańskich brygadowych grup bojowych w Europie w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę w 2022 roku, zaznaczając jednocześnie, że to wzmocnienie od początku miało mieć tylko charakter tymczasowy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
15: 25 stopni w Szczecinie, w nocy będzie pochmurno i ciepło, temperatura spadnie do 17 stopni. Jutro możliwy niewielki deszcz, będzie nieco chłodniej, maksymalnie 23 stopnie. Na ogół pochmurno z większymi przejaśnieniami.
1: W domu, w pracy, w samochodzie.
9: Dzień dobry. Agata Rokicka, jak zwykle w niedzielę o tej porze zapraszam do machiny czasu. Od 3 tygodni swoją historię kontrapunktu przedstawia Małgorzata Zielińska, która uczestniczyła w niemal wszystkich festiwalach od 1966 roku. Właściwie z jednym wyjątkiem. Edycji w 1982, bowiem wówczas urodziła syna. Zapraszam na trzecią, ostatnią część Machiny Czasu, Inna Zielona Ścieżka.
10: I have a dream that one day this nation will rise up.
11: Jeśli nam pomożecie, no.
12: A kiss of the hand.
13: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
1: Machina czasu w Radiu Szczecin.
14: Żeby oprócz tej naszej codziennej ścieżki, którą idziemy, bo to jest codziennie szkoła, praca, dzieci, dom, była ta druga ścieżka, zielona, inna, o której się myśli, którą się wspomina, która zostaje na całe życie. Bo niektóre spektakle, jak zaraz opowiem, pozostały naprawdę na całe życie, a oglądałam je 50 parę lat temu przecież. I ja mam je przed oczyma. Ja je słyszę dosłownie i widzę cały czas.
9: I właśnie takimi spektaklami, które na zawsze pozostają w pamięci, są przedstawienia teatru adekwatnego.
14: Aktor, który mi to zaproponował.
9: Magda Teresa Wójcik, aktorka, reżyserka, współtwórczyni teatru adekwatnego.
14: Nie zaproponował mi pracę. Pan Henryk Bołkowski był jak gdyby zbuntowany. Mówił wtedy do mnie tak, że ja muszę stworzyć nowy teatr, dlatego że ten teatr, którego ja się uczyłem, jak skończyłem szkołę i wszedłem na scenę, to on akurat gdzieś wyszedł innymi drzwiami. I mnie to szalenie fascynowało, jak stworzyć teatr inny. I tak on tam powstał. Co to znaczy inny? Do dziś to zresztą jest ten program nasz, ten cały taki, to się mówi, ja nie wiem, no program duchowy, że poprzez grę aktorską rozumiemy nie sztukę udawania, ale sztukę przekonywania. A więc za tym idzie jak gdyby naturalność bycia na scenie.
18: Bardzo bliski kontakt z widzem.
14: Identyfikowanie się z widzem. Wypowiadanie się w imieniu widza, oczywiście starając się to unieść do rangi sztuki. Z czym przyjechali? Mewa. Wielka improwizacja to Bołkowski. Takiej wielkiej improwizacji nie pamiętam. Jako Konrad. Mały książę.
19: Mały książę.
9: książę Antoine'a de Saint-Exupéry'ego w wykonaniu Teatru Adekwatnego podczas 15 Szczecińskiego Tygodnia Teatralnego w 1980 roku.
19: Zaraz. Jeżeli baranek zjada krzaki, to przecież zjada także kwiaty.
20: A, baranek zjada wszystko, co napotka.
19: Nawet kwiaty, które mają kolce.
20: Do czego służą kolce?
19: Do czego?
20: Nie wiedziałem.
19: Było to 5. dnia mego pobytu na pustyni. Zajęty byłem właśnie luzowaniem zbyt ściągniętego sworznia mojego motoru. Niepokoiłem się bardzo, bo woda do picia kończyła się. Uszkodzenie okazało się bardzo poważne. Myślałem o najgorszym. Kolce! Kolce nie służą do niczego! Kolce to tylko taka złośliwość kwiatów. Nie wierzę ci, powiedział. Nie wierzę. Kwiaty są słabe. Kwiaty są naiwne. Im się wydaje, że z kolcami są bardzo groźni. Więc ty sądzisz?
20: Ja nic nie sądzę.
19: Powiedziałem byle co. Jestem zajęty poważnymi sprawami. Jak to poważnymi sprawami? Mówisz jak dorosły. Nie rozumiesz nic i mieszasz wszystko. Jedno z drugim.
21: Z Leśmianem przyjechali, ale to już w latach późniejszych. To już nie było to. No i Joanna d'Arc. Najlepsze przedstawienie. Ona plus cała komisja, która mają skazać na śmierć. I argumentacja. Było tu trochę improwizacji, dlatego że widziałam drugie przedstawienie, ale niewielkie. Dlatego że, jak mówią wielcy aktorzy, improwizacja kosztuje podwójnej pracy, bo to przygotowanie improwizacji jest niezwykle trudne.
14: Tu w Szczecinie uważam za swój wielki sukces kiedyś, kiedy grałam Joannę d'Arc i zawieziono mnie w małych formach. Wozili mnie tu wszędzie. Wszędzie zawieziono mnie do klubu, muszę go wymienić. Nazywał się Trygław. Był to klub ZMS-u, chyba tak. I tam była dyskoteka i pamiętam, że organizatorka weszła, wyciągnęła drut ze ściany. Tam był też alkohol, zapanowała cisza i bunt tych ludzi tam. Więc pamiętam ten bunt, bo objawiał się w ten sposób, że oni wszyscy postawili na słowo, że będzie przedstawienie. No może nie wszyscy, ale stawiali tak butelki z wódką. Ja pamiętam to takie uderzenie, pach, pach, pach, tak stanęły te butelki. Ale ja wtedy ludzi bardzo kochałam i kocham dalej, tylko wtedy miałam siłę ogromną walki. Powiedziałam, nie, ja zagram. No i zaczęło się, ponieważ to była Joanna d'Arc i ona miała jedną zaletę, że była całym spektaklem improwizowanym, więc ja musiałam w pierwszych słowach odnieść się do tego, co mnie otacza. Oczywiście w formie sztuki, bo to nie można było powiedzieć, że jestem tutaj eminencją w klubie Trygław, prawda, gdzie... Ja tylko powiedziałam, pamiętam do dzisiaj, że zwracam się do eminencji z prośbą, że kiedy się walczy o życie lub wiadomo będzie się skazanym na śmierć, to każdy człowiek, najgorszy zbrodniarz, ma prawo do tej chwili ciszy, do warunków, w których to się powinno odbywać, do godnych warunków. I od tego momentu godzina czy półtorej przeszła nam idealnie.
21: Też przedstawienie do głębi przejmujące, bo uczciwość Joanny d'Arc, która jak gdyby uspółcześniona, która ma argument, że ona po prostu walczy o dobro, o sprawiedliwość. Spotyka się z bezwzględną argumentacją i to taką męską argumentacją. Tak bym to w tej chwili nazwała, bo tam byli sami mężczyźni, a ona jedna kobieta. To by było świetne, tak pomyślałam, świetne przedstawienie na dzisiaj właśnie.
22: Na teraz.
21: Doskonałe. W tej chwili mi to przyszło do głowy. Bo ona była jedna, a reszta mężczyzn okrutnych, bezwzględnych, którzy już właściwie wydali na nią wyrok. Był jeszcze teatr, a to później, teatr ósmego dnia pojawił się Arka Parku. Najlepsze to było ich przedstawienie. Arka tutaj w Parku Żeromskiego, przedstawiająca tak jak gdyby dzieje ludzkości. Taka Arka, no właśnie, pomoc, ratunku, miejsce, które może uratować.
2: Bardzo ciekawym przedstawieniem z kolei była Arka.
9: Jeden z ważniejszych spektakli 37. Kontrapunktu festiwalu w 2002 roku przedstawia Leokadia Kaczyńska, teatrolożka, krytyczka teatralna.
2: To był spektakl Teatru Ósmego Dnia, a więc teatru, który reprezentuje tą najstarszą, legendarną alternatywę. Spektakl, który porywał artystycznym wyrazem, który niósł z sobą ważne przesłanie. Jakieś takie naprawdę wybitne zjawisko teatru plenerowego.
3: Ja jestem jeszcze do tej pory pod wrażeniem widowiska.
9: Robert Cieślak, teatrolog, krytyk teatralny.
3: Przemawiającego do wyobraźni, rozbudzającego tę wyobraźnię, niezwykle inspirującego, przestrzennie, wspaniale zaprojektowanego, zrealizowanego przez artystów Teatru Ósmego Dnia z wielkim rozmachem, z dymami, ogniem, światłami, ze wspaniałą koncepcją arki w postaci statku uzupełnianego o skrzydła. Jest tam tak wiele symboliki, tak wiele propozycji sięgających do rozmaitych czy emocji, czy znaczeń kulturowych, które można czytać w tej propozycji, że długo moglibyśmy o tym przedstawieniu mówić. Bardzo się cieszę, że przyszło na to przedstawienie, na tę prezentację ogromnie dużo osób i zwłaszcza młodzieży, osób, które być może nie śledziły całego kontrapunktu, ale w jakiś sposób dowiedziały się o Arce i do tej Arki przybiegły. To niezwykłe zjawisko i w takiej atmosferze ogromnego tłumu też inaczej się takie przedstawienia odbiera.
21: Publiczność. Z jednej strony stałe grono, gdzie wszyscy zdaliśmy się z widzenia albo trochę bardziej. Z tym, że ja to tak nazwałam, że to były takie zamknięte podzbiory w dużym zbiorze. To zawsze było kilka osób takich, takie bańki jak gdyby potworzone. Takie właśnie podzbiory zamknięte. I właściwie myśmy między sobą nie mieli bliższego kontaktu na temat analizy czy oceny spektaklu, który żeśmy oglądali. Dlaczego? No właśnie tak się zastanawiałam, bo tyle lat chodzimy razem i czy baliśmy się ośmieszenia, czy inaczej żeśmy zrozumieli pewne rzeczy, czy baliśmy się zapytać o pewne sprawy. Tu wytworzyła się taka pewna sztuczność i myśmy też grali swoje role. Tak jak ci aktorzy na scenie, tak my przez te 20-30 lat gramy te swoje role cały czas i to się właściwie nie zmienia. Myśmy już się przyzwyczaili, że tak jest. Jeżeli nawet kogoś nie ma jednego roku, to nie szkodzi, bo się pojawi na drugi rok i znowu jest w tym podzbiorze określonym, gdzie się witamy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast konkretnie na temat już sztuki wszystko analizujemy w tej małej podgrupie. Najczęściej w Małej Tumskiej. Co tu ukrywać?
9: Ale tak, niektórzy się pojawiali w tym roku, ale w tamtym nie. A ty właściwie cały czas.
22: Cały czas, bo tak jak mówiłam, to było dla mnie zawsze wielkie święto i czekałam. Kiedy wreszcie będzie ten festiwal, bo to było dla mnie święto całoroczne. Wreszcie nabieram oddechu, wychodziłam na przystanek, spotykałam panią Michałowską, nauczycielkę z technikum mechaniczno-energetycznego. Starzy uczniowie wszyscy na pewno znają panią Michałowską. To była wspaniała, niespotykana postać. Wsiadałyśmy do trójki, rozmawiałyśmy. Ona miała ogromny szacunek dla każdego rozmówcy. Każdego bardzo poważnie traktowała. Wspaniała, cudowna stała bywalczyni. Była najstarsza chyba w naszej grupie. Również bardzo długo chodziła pani Kurcjuszowa. Bardzo długo.
9: Pani Helena Kurcjuszowa, pani architekt, pionierka Szczecina.
22: Szczecina zawsze oryginalnie i ciekawie ubrana. Zawsze, kiedy drzwi już były zamknięte, aha, już i on nie odbywał festiwal w 13 muzach, tylko na przykład w Teatrze Polskim. Nie zapomnę, pani Kurcjuszowa stała przy drzwiach i trzymała klamkę, bo musiała pierwsza wejść na salę. I to było bardzo charakterystyczne. Nikt tutaj nie miał żadnych pretensji, nawet jak już był tłum, a pani Helena Kurcjusz chciała się dostać do drzwi, wszyscy ustępowali jej miejsca. Nie było żadnego problemu. Brakuje takich osób trochę. Nie wiem, może ja będę przypominać się długo taką panią przy klamce. Chociaż nie, teraz już są drzwi teatru otwarte. Nie ma problemu.
9: To grono takich stałych, z tej bańki. Kto jeszcze należał do tego zbioru? Najbliższego.
22: No więc ja się znalazłam w takim bardzo ciekawym, ale prawniczym gronie przede wszystkim. Znaczy, jeżeli można, myślę, że się koleżanki nie pogniewają tutaj. Ania Kosiorowska, Jola Czarnota, Grażynka Królak, jej siostra, później doszła Basia. Był również okres, że blisko dosyć z nami był Robert Cieślak, z którym Małgosia Frymus bardzo blisko pracowałam.
9: Mój kolega z grupy, tak? Ze studiów.
22: No proszę. Tak, on bardzo Różewicza cenił, bardzo Różewicza i był zachwycony Śmiesznym Staruszkiem. To lalkarski taki był teatr. Piotr, który wyjechał do Warszawy już też z nami, szczególnie w tym okresie, kiedy siedzieliśmy w Kanie już. Bo później, kiedy zamknięto 13 mus, właściwie życie towarzyskie przyniosło się do Kany. Było tam bardzo sympatycznie z tym, że za młodzieżowo się zrobiło niestety. I właśnie przenieśliśmy się do Małej Tumskiej.
9: Z dyskusjami po, naturalnie.
22: Z dyskusjami po. Co jeszcze było istotną sprawą? Następowała analiza gazetki. W 90 roku powstała gazetka. To zdaje się była zasługa Ireneusza Schmidta. Młodzi recenzenci pisali recenzje. Wiem, że całe noce pracowali. Rzeczywiście była to niezwykle ciekawa gazetka, bo jeszcze dołączył później Słoś. To znaczy, pamiętamy te rysunki jego dowcipne.
9: Sławomir Osiński, znakomita postać. No, też znają go młodzi ludzie, bo wychował chyba wiele pokoleń młodych Szczecinian jako nauczyciel.
22: Jako nauczyciel, tak, był z nauczycielem, jak również takich wielbicieli teatru. I on właściwie prowadził tą grupę tych młodych ludzi, którzy pisali recenzje, czasami przeciwstawne zupełnie na temat tego samego spektaklu. Z tym, że nadszedł taki czas, był to 2000, może 10 rok, kiedy ogłaszał, proszę państwa, szczególnie zwracał się do młodych, przyjdźcie do naszej redakcji, brakuje nam. Coś się zaczęło dziać, zaczęli odchodzić. Nie chcieli pisać już recenzji. I gazetka jak gdyby umarła śmiercią naturalną. Nawet nie wiemy, kiedy i jak to się stało, bo była coraz chudsza, coraz mniej ciekawa. Zanikła po prostu. Co jeszcze? Było tak. Tu mam wyrzuty sumienia. Były znakomite sesje teatrologiczne. Takie naukowe, gdzie rzeczywiście naukowcy i przyjeżdżali, i również nasi szczecińscy naukowcy wygłaszali referaty, recenzje, omawiali spektakle. Byłam na kilku, przyznam, dlatego że późno się kończyły przecież spektakle. A te sesje odbywały się w Małym Teatrze na Bogusława, bo to bardzo miłe, bardzo sympatyczne, tylko no niestety godzina trudna do przełknięcia, bo to była godzina 10 czy 11, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale te sesje trwały około 2 godzin, a później zaraz były spektakle, także do przełknięcia cały dzień był dosyć trudny po prostu w takim biegu teatralnym. Równocześnie jeszcze się odbywały wystawy. Wystawy, czy malarskie, czy fotograficzne, bardzo często fotograficzne, dlatego że pozwolę sobie jednak tutaj wymienić te osoby, które się cały czas między nami kręciły i nam nie przeszkadzały. Mogły sobie robić zdjęcia, gdzie chciały. One były jak gdyby częścią festiwalu. To też one grały swoje role aktorskie, te osoby. Państwo Cieślakowie, pan Weczer z śliczną małżonką, Marek Czasnoć, później Wojtek Jabłoński. Przez długie lata Wojtek Jabłoński, którego jeszcze pamiętam z Dymnali, który organizował Opatowicz z piwnicą pod Baranami w Zamku. No Wojtek był tym wybitnym aktorem, muszę powiedzieć, Festiwalu Małych Form Teatralnych. I wielka szkoda, że go nagle zabrakło.
4: Sławomir Osiński.
5: To była taka swoista, można powiedzieć, sezonowa przyjaźń związana z teatrem. Z Wojtkiem się spotykaliśmy zawsze na przeglądzie atratów Małych Form i była to osobowość artystycznego świata Szczecina. No, ciężko w takiej chwili mówić, bo nigdy człowiek nie jest przygotowany chyba na taki moment. Zawsze w moich gazetkach, w Słodszych Formach była zawsze uwaga do Wojtka, zawsze były życzenia i najgorsze, że znów zabraknie. Nie będzie już tych życzeń. To jest może jakieś takie przykre, ale z drugiej strony ja myślę, że gdzieś ta pamięć pozostanie.
4: Tim Stitz.
6: Kto nie poznaje Wojtka? Wiele lat współpracowaliśmy. Pamiętam na każdą wystawę spotkałem go zawsze serdecznie. W 13 mus pamiętam, zawsze można go znaleźć przy kieliszku i dobrą rozmowę.
4: Przemysław Cerebiś-Torowicki.
23: Moim zdaniem to jest tak, że to co Wojciech zawsze mówił. Zdjęcia nie robi się aparatem, tylko fotografem. To jedna z cenniejszych myśli, którą
4: przekazywał Wojtek.
23: Otóż no.
22: Ostatnie lata też spędziliśmy z bardzo miłą dziewczyną, bardzo ładną, miłą brunetką, Dominiką Odrowąż. Dominika Odrowąż krąży między nami, ale ona w taki kobiecy, bardzo dyskretny sposób robi zdjęcia.
9: Teraz festiwal Kontrapunkt dokumentuje Piotr Nykowski.
22: Jest aktor następny, grający rolę właśnie fotografa, co jest bardzo ważne. Były również, o ile dobrze pamiętam, projekcje filmowe. Ja w tym nie uczestniczyłam i naprawdę trudno mi tutaj coś bliżej powiedzieć, ale o ile się nie mylę, gdzieś tam się śpieszono właśnie na jakieś projekcje filmowe. Dlatego, że co tu ukrywać, mniej więcej tak od roku 2000 nagle pojawiły się inne elementy w życiu teatralnym Małych Form. Pojawiła się również, to był 2000 rok, nie to, że moda może, a może można nazwać to modą. To znaczy pokazywanie ciała, rozbieranie się i nie to, że patowanie na gością, tylko pokazywanie, że aktor to też jest człowiek. Ma ręce, ma nogi, jak również sygnalizowanie czy podkreślenie treści spektaklu. Tu mogę przypomnieć spektakl Caryca Katarzyna. Zresztą spektakl zakończył się straszną kłótnią w naszej właśnie podgrupie. Czy można aż tak, czy aktorzy przesadzili, czy nie, dlatego że młody aktor się za bardzo uniósł tutaj emocjami. Także dochodziło do zabawnych sytuacji, tym bardziej, że zaraz na przykład po Carycy Katarzynie był spektakl w reżyserii Marciniak z Bydgoszczy, Skąpiec, też niezwykle ciekawy, przedstawiony, bo nie to już od razu nas ostrzeżono, żeby usiąść wyżej trochę na sali, dlatego że aktorzy rzeczywiście miotali się na niższych poziomach, a dodatkowo jeszcze były wystawione króliki w klatce, które do siebie miały więcej niż życzliwy stosunek, także to był element dodatkowy. Niezapomniane przedstawienie. Teraz Kana. Kana powstała koło 80 roku, 79, o ile wiem, Zygmunt Duczyński, uczeń Schmidta, założył teatr Kana. Wraz ze swoimi uczniami, on był instruktorem teatralnym, miał. Zresztą nie wiemy do tej chwili, o co tu chodziło. Może osoby

0: bo w upale, bo kiedy był festiwal, był wtedy ogromny upał. Ale w końcu wszyscy jakoś się mieścili w tej kanie, część siedziała na podłodze i zaczynały się z opóźnieniem, najczęściej zaczynały się wspaniałe niektóre przedstawienia, które zapamiętałam szczególnie. Zresztą to miały być w ogóle alternatywne przedstawienia, inne niż w 13 muzach czy w innych miejscach, takie bardziej eksperymentalne, wprowadzające jakieś nowe środki wyrazu, coś, czego nie znamy, stawiające nas, widzów, wobec niecodziennych sytuacji. Rzeczywiście był taki spektakl z Warszawy, gdzie aktorzy po prostu brali torebki. Dosłownie. Poproszę torebkę, zwracała się aktorka. Brała torebkę od widza i otwierała i wyciągała, co tam jest. O, pieniądze, widzę. Ciekawe, ile pani ma w środku tych pieniędzy. O, widzę klucze do domu i tak dalej, i tak dalej. Po kilku takich sprawdzianach torebki, grono profesorskie, które uczestniczy co festiwal, ostentacyjnie wyszło, czym rozbawiło dosyć publiczność. Reszta wytrzymała jakoś. Skończyło się przedstawienie i jedna z dziewcząt z naszego grona podeszła do aktorki. No i właściwie po co pani to było, to wszystko? Aktorka powiedziała, no i widzi pani, wszystko mi pani popsuła w tej chwili. No i tak to się skończyło. Także były rzeczywiście eksperymentalne, ale również były, znaczy normalne przedstawienia, świetne, Mąż i żona. W reżyserii Augustynowicz, przygotowane przez Teatr Bałtycki w Gdańsku, dziewczyny na czarno ubrane, czarne małe sukienki. Panowie w garniturach, dwóch panów, białe koszule nieskazitelne, krawaty. I zagrane. To było rewelacyjne przedstawienie, naprawdę.
1: Werdykt jury festiwalu w 1998 roku.
2: Nagroda Magnolii, Nagroda Miasta Szczecina dla przedstawienia Mąż i żona Aleksandra Fredry w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.
3: Nie wyjedziesz, przecie! Można by się czasami pokazać na świecie. Zawsze się w domu, zawsze same widzę.
4: Lubię samotność.
3: Ja jej nienawidzę. Gust osobliwszy siedzieć zawsze w domu.
4: Gust nieszkodzący nikomu.
3: O, zapewne nikomu nie szkodzi. Ale że nudny, mówić mi się godzi.
5: To już jest drugi spektakl, który Ania Augustynowicz robi w Teatrze Wybrzeże.
6: Maciej Nowak, dyrektor Teatru Wybrzeże.
5: Pierwszy po deszczu wielki apetyt wśród aktorów zrobiłby dalej z Anią kontynuować pracę. I gdy ja zacząłem moją misję w Teatrze Wybrzeże, bardzo zabiegałem o to, żeby Anka przyjechała do nas raz jeszcze i pracowała. I rzeczywiście prawie 2 lata trwały rozmowy. Początkowo Ania była bardziej skłonna zagrać coś ze swojego takiego standardowego repertuaru niemieckiego, bardziej takiego brutalnego. I muszę przyznać, że to ja ją namawiałem bardzo na Fredra i ciągle mi się nie udawało. I tak gadaliśmy i właśnie mniej więcej rok temu, też taką wiosną, przyjechałem do Szczecina i spotkaliśmy się i ona wtedy jakby połknęła ten pomysł.
7: Powiem szczerze, że to jest znowuż taka forma teatralna i taki temat teatralny, który...
6: Lech Raczak, przewodniczący jury.
7: Ode mnie jest dosyć daleko, ale ja muszę jednak docenić sprawność realizacyjną tego przedstawienia, konsekwencję formalną, fakt, że spektakl nie nudzi ani przez chwilę. Nie kocham tego typu teatru, ale potrafię docenić.
8: Ja za mało znam festiwale. Mam wrażenie, że on jest niezwykły, to znaczy, że nie ma podobnego festiwalu w Polsce, więc warto być z tego kontrapunktu dumny.
0: Dzieje konia, też lata 90. Przyjechał teatr bardzo ciekawy, z Zameczowa, w ogóle nieznany. Prowadzącym był słynny Józef Broda, ludowy instrumentalista, śpiewak, człowiek kultury wiejskiej. Wszyscy go znamy i pamiętamy, zresztą cała rodzina jego była związana z tą tradycją wiejską, który opowiadał dzieje konia. Konia grał młody aktor. I rzeczywiście przedstawione zostały te dzieje konia, dlatego że Józef Broda głosem, że tak powiem, nie tylko opowiadał, ale również charakteryzował te momenty najważniejsze, które się mogą dziać ze zwierzęciem młodym, starszym już trochę, silnym i zdrowym oraz starym koniem. Czerwona strefa. Przyjechał spektakl teatralny z Petersburga. Była to, trudno powiedzieć, taniec, pantomima, muzyka, wspaniała gra aktorów, którzy się potrafili przeinaczać, zmieniać. Wrażeniowo było to niesamowite, coś przerażającego, groteskowego i zachwycającego. Wiem, że po zakończeniu spektaklu zaległa

0: Po prostu cisza. Dopiero po chwili rozległy się oklaski. Później widzieliśmy tych aktorów niewiarygodne w dżinsach, ręce w kieszeni, kurteczki. Nie przypominali tych bogów wspaniałych na scenie. To też się w Kanie. To właśnie Kana ściągnęła i do Szczecina. No Moskwa, Pietruszki, później i Topor, i Dürrenmatt, teatr współczesny ze Szczecina. Jak być kochaną. Wiele, wiele spektakli, które, mówię, za bardzo się nie różniły od tych, które były grane w 13 wózach. Także ten teatr alternatywny okazał się po prostu teatrem. Po prostu teatrem. Zresztą taki później się dzieje w tej chwili. Przecież grają normalnie, czy znakomite Matka, Ojciec, Gęstość zaludnienia. Znakomite spektakle, na które normalnie można chodzić.
1: Miejsca.
0: Jeżeli chodzi o miejsca, bo to się tak po prostu rozsypało. Trudno inaczej nazwać. Przedtem było to w 13 muzach, skomasowane. I dlatego te lata najlepiej się pamięta. To właśnie do roku 80, kiedy oddano do remontu 13 muz. I już nigdy 13 muz nie wróciło do swojej roli, do roli 13 muz, czyli ośrodka, który promienieje na cały Szczecin. Tam byli przecież i malarze, pisarze, wszyscy się spotykali, dziennikarze. Cały świat, no nie tylko artystyczny, ten najciekawszy świat spotykał się w 13 muzach. I takiego miejsca zabrakło, bo w tej chwili, no niestety to już nie jest to. Nie jest to, co było. Następne miejsca. Znakomicie sprawdził się festiwal w Starej Pleciuce. I Nowej również. Wiąże się to z organizacją, nie ukrywam, organizacją. Wprawdzie brakuje bufetu, takiego dorosłego bufetu. I tutaj, to znaczy i w Starej, i w Nowej Pleciudze, żeby można było usiąść. No tutaj może troszeczkę jest lepiej, w tej Nowej Pleciudze. Tu spektakle rzeczywiście są przygotowane, dobrze zorganizowane, dobrze się ogląda. Pojawiło się takie miejsce, jak na przykład konferencja w Teheranie odbyła się w sali wykładowej chyba uniwersytetu. Ja w ogóle nie wiedziałam, że takie miejsce istnieje, bo to jest koło Manhattanu. Koło Manhattanu, tylko w głębi, to znaczy w parku. Przepraszam, nie pamiętam ulicy nawet, bo po raz pierwszy tam byłam w życiu. Pierwszy i ostatni właśnie na tej konferencji w Teheranie, konferencji, która była poświęcona pokojowi na świecie. Grała tam Buzek i wielu znakomitych aktorów. Taki dziwny dosyć spektakl. Parowozownia. Niestety nie zdała egzaminu, dlatego że tak, Raczak wystawił tam kiedyś swoją żonę Tarkowskiego, która podobno jest świetnie odbierana była wszędzie, natomiast Parowozowni w ogóle nie wyszła. Tam również wystawiła Wysocka swoją Klątwę z Krakowa, taką współcześnioną. Też, no niestety, ale Nieczytelna też nie wyszła. Następne miejsca, które tak się zapisały w spektaklach, no teatr, wiadomo, teatry wszystkie nasze, polski, współczesny, dziedziniec zamkowy, gdzie biuro podróży wystawiało swoje plenerowe sztuki, jak również Nabrzeże jeszcze, Odrzańskie. Historia Titanika to przedstawił teatr niemiecki, czyli budowa, zwodowanie i później katastrofa. Świetne przedstawienie na Nabrzeżu, tam gdzie znajduje się w tej chwili Muzeum Morskie.

0: Ania Garlicka przejęła szefowanie razem. Buszko, był Janek jeszcze. Trwała i bardzo silna ekipa, która wiele lat, rzeczywiście ten festiwal szczeciński, nie to, że postawiła na nogi, ale rzeczywiście czuło się tą silną rękę kobiecą Ani Garlickiej, plus fachowość, bo festiwal był dobrze zorganizowany. Nagle skończyły się w Cannes potężne kolejki, tłok, wszystko było zorganizowane mniej więcej na czas. Nie było już kłopotliwych sytuacji, które no zawsze jakoś tam udało się zatuszować. Natomiast od czasu właśnie Ani Garlickiej muszę powiedzieć, że festiwal znakomicie się toczył kilkanaście lat. I bardzo żałuję tego okresu, że już się skończył.
1: Na czym to polegało? Bo rozumiem, że z jednej strony na takim profesjonalnym podejściu do tego festiwalu, żeby to było dobrze zorganizowane, żeby nie było takich organizacyjnych wpadek, ale czy też w sensie artystycznym? Na czym polegało to ich podejście, które sprawiło, że do tego okresu się odwołujesz jako takiego okresu świetności festiwalu.
0: Tak jest, znaczy pojawia się ogromna różnorodność form. Noce teatralne. Nie za często brałam udział, bo co tu ukrywać, jednak te parę spektakli dziennie, a czasami trwał festiwal kilka dni, to 3-4 spektakle w ciągu dnia i jeszcze cała noc, to najczęściej było w sobotę czy w piątek, gdzie poszczególne teatry przedstawiały najciekawsze fragmenty ze swoich sztuk aktualnych. Było to niezwykle miłe. Bardzo dużo osób przychodziło ze Szczecina, wtedy nie uczestniczących w ogóle w festiwalu, tylko chcących pochodzić po teatrach, bo to niezwykle sympatyczne przedsięwzięcie. Pojawił się również festiwal dla najmłodszych. Wiem, że zaczęli tutaj korzystać właśnie rodzice z małymi dziećmi. To były i warsztaty, i przedstawienia. Bardzo dobry pomysł. Tym bardziej, że właśnie organizowała ten spektakl Ania Garlicka, pracowała w Pleciuce, także czuwała nad tym bardzo sumiennie. Wyjazdy do Berlina się pojawiły. No to było takie bardzo nobilitujące i była to niezwykła atrakcja. Tym bardziej, że nie wiem, jak to organizatorzy robili, ale to nie były bardzo kosztowne wyjazdy.
2: Warto było przyjechać. Tak jak w tamtym roku, warto było przyjechać, bo to jest jednak zupełnie inny teatr niż ten nasz. Chociaż to jest teatr.
3: Warto było przyjechać?
2: Oczywiście. I w porównaniu z tamtym rokiem muszę stwierdzić, że chyba ten spektakl były ciekawsze. Przynajmniej ten ostatni, tak jak dla mnie.
4: Wszystko w porządku, poza René Poleszem. Nie. Drugie przedstawienie zostanie nieudane. Właśnie tym mocniej, jak się to zestawia obok, no takie pełne chaosu i jakiejś aberracji, powiedział nawet. Mózg wariata na scenie, mówiąc językiem Tkaczego, czy taki, nie wiem, postmodernizm wyżygany. Ja takiego teatru, jak proponuje René Polesz, wciąż, to jest moje kolejne podejście do Polesza, wciąż najgłębiej nie akceptuję i się przeciwko temu buntuję. Nie wiem, czy to się nadaje na antenę.
5: A cały dzień, no cóż, piękny Berlin. Teatr może nie dorasta do atrakcji tej wycieczki trochę, ale warto było na pewno zobaczyć, żeby choćby porównać z tymi propozycjami, które mamy na szczecińskich scenach kontrapunktu.
0: Wspaniała rzecz, dlatego że tak, można było porozmawiać, jadąc do Berlina i z Berlina, bo to Berlin pod Szczecinem, ale to nieprawda, 3 godziny się jedzie z przerwą. Zawsze była ta przerwa. Przy pewnej stacji takiej, wtedy wszyscy wyciągali kanapki jeszcze i w ogóle robiło się sympatycznie, prowadziło się rozmowy. Dojeżdżało się do Berlina i myśmy za bardzo nawet nie wiedzieli, które teatry, co zobaczymy, bo to nie było takie istotne. Jak się dojeżdżało, ani wręczano takie śliczne skrzynki pełne drożdżówek i każdy dostawał drożdżówkę, najczęściej z budyniem. Ten wyjazd miał charakter takiej wycieczki, dlatego że odkrywało się siebie na nowo, to było. Nawiązywało się różne kontakty. I najczęściej była ładna pogoda. Tak organizowała to Ania Garlicka, żeby był czas wolny. Czyli mieliśmy te 2 godziny, żeby pospacerować po Berlinie. I nagle się okazało, że ten Berlin jest nie tylko podobny do Szczecina, to znaczy Szczecin podobny do Berlina, ale że jest bardzo piękny. Ja od tych wycieczek bardzo polubiłam Berlin. zaczęło się samobiczowanie. Jacy to my jesteśmy? I tu wyszliśmy, no niestety, ale w przesadę. Antysemityzm. Nasza pozorna i fałszywa religijność, obrzędowość, nieszczerość, nacjonalizm, tendencje takie narodowościowe. Doszło to według mnie jednak do pewnej przesady. Szczępka i Demirski są rzeczywiście znakomici, ale tu już doszło do takiego samobiczowania, mam wrażenie trochę, że aż tak źle nie jest. Chyba.
3: Kontrapunkt. 2011.
6: Tadeusz Słowodzianek przyjechał na Kontrapunkt. Co tak naprawdę pana najbardziej zainspirowało w tworzeniu tego tekstu?
7: Pani, no niewątpliwie takim punktem istotnym była książka Grossa, którą przeczytałem. Mówię o sąsiadach, która zrobiła na mnie jakieś ogromne wrażenie, tak jak na wszystkich właściwie. Przecież to jest jedna z takich książek, która zmienia spojrzenie na nas samych. Mimo, że wcześniej się dużo rzeczy wie i ma się do niego, do tych jakiś w ogóle określony stosunek, to po prostu sprawia, że no coś z tym trzeba zrobić. No, ja zrobiłem to, co umiałem najlepiej, czyli napisałem sztukę teatralną.
6: Bo pan napisał dramat, w którym nie ma mniej winnych i bardziej winnych. Nie ma tak. Tak jak w życiu. To jest niesamowite. W gruncie rzeczy wydawałoby się, że te granice są ostrzejsze, że to są wyraźniejsze sprawy. U pana to wszystko, nie chcę powiedzieć, jest płynne, ale niejednoznaczne.
7: Wie pani, no ja chcę zawsze, żeby traktować widza poważnie, czy czytelnika. Myślę, że ludzie, którzy sięgają po tą książkę, że przychodzą do teatru, są na tyle poważni, dojrzali i świadomi. Pewne kwestie moralne mogą rozstrzygać po prostu sami. Rolą jego dramaturga nie jest ocenianie, nie jest krytykowanie, nie jest żadne zastępowanie sądów czy zastępowanie prokuratorów krytyczną jakąś oceną, czy też uprawianie jakiejś ideologii, to znaczy w tłumaczeniu widzom, że z tego punktu widzenia to ci są dobrze, a ci są źle. Ja po prostu chcę spróbować napisać tekst i doprowadzić go do finału, czy do przedstawienia, którym widz zostanie w jakiś sposób poruszony, wstrząśnięty, który efekt spektaklu będzie w jakiś sposób przypominał katarzis. A katarzys, jak wiadomo, to jest coś, co pozwala na wiele rzeczy spojrzeć inaczej, co pozwala myśleć, pozwala szukać samemu odpowiedzi na pytania. No a ja po prostu, cała moja praca, cała moja energia, cały, jeżeli istnieje coś takiego, mój talent idzie tylko w to, żeby te po prostu pytania w sposób właściwy, istotny, interesujący postawić.
8: Nazywam się Abram, zawód tatusia szewc. Chciałbym być szewcem, jak mój tatuś, Szlomo.
9: Jestem Heniek, zawód ojca rolnik. Chciałbym być strażakiem.
10: Jestem Rachelka, zawód taty młynarz. Chcę zostać lekarzem, jak mój wujek Mosze.
11: Jakub Kac, zawód ojca kupiec. Chciałbym być nauczycielem.
12: Władek, ojciec rolnik. Chciałbym być furmanem.
13: Menachem, zawód ojca rzeźnik. Też furmanem.
14: Zygmunt, ojciec murarz, ja wojskowy.
15: Jestem Zocha, zawód matki służąca, chcę zostać krawcową.
16: Dora, zawód ojca kupiec, ja artystką filmową.
17: Jestem Rysiek, ojciec murarz, ja pilotem.
0: To była nasza klasa Słowodzianka, Pułapka, Pasoliniego, no i według mnie najlepsze przedstawienie, które zrobiła parę lat temu Magda Umer na podstawie wspomnień Sabiny Baral, zapiski z wygnania. Spektakl naturalnie, zresztą wszystkie monodramy Jandy były zawsze poza konkursami, pozakonkursowe. Reżyserowała to Magda Umer. Scenografią była tylko przeźroczysta zasłona, także widać była aktorkę. Natomiast zastosowanie właśnie tej delikatnej zasłony, czyli że to jest za nami, było nie to, że rekwizytem, ale zabiegiem takim scenograficznym, genialnym po prostu, bo wiadomo, że to już było, stało się i że to jest zamknięte. Wstrząsające wspomnienia i uważam, że jeżeli chodzi o rozliczeniowe spektakle, pod tym kątem właśnie, w tym temacie, jak mówi klasyk, najlepiej to zrobiła Krystyna Janda.
3: Według historyków od 1 stycznia 1968 roku do 31 sierpnia 1969 roku wyemigrowało z Polski do Izraela 9570 dorosłych osób.
18: Przedstawienie wstrząsające. Powiem szczerze, zostanie mi to długo, długo w pamięci. Powiem tak, koleżanki zrobiły mi prezent urodzinowy. Nie zapomnę tych urodzin chyba do końca życia. Właśnie dzięki tej sztuce.
6: Oczywiście. Wydawało mi się, że wszyscy to wiemy, niby to znamy.
18: Niby tak, ale dodatkowo w ustach pani Jandy chyba zrobiło to na mnie jeszcze większe wrażenie. Podziwiam ją. Jest dla mnie naprawdę wielką aktorką. Bardzo wzruszająca sztuka i mocna, ale może taka powinna być.
3: Na tle całości emigracji z PRL-u lub ogółu ludności Polski, emigranci pomarcowi byli grupą niezwykłą. Odsetek osób z wykształceniem wyższym i studentów był wśród nich 8 razy większy.
6: Szukałyśmy długo z Magdą Umer tekstu, by zrealizować spektakl z okazji 50. rocznicy marca 68. Mówiła po przedstawieniu Krystyna Janda.
19: I pewnego dnia, a mniej więcej na rok przed premierą, zadzwonił do mnie ktoś z Instytutu Austriackiego, że przyjechała autorka, pani Sabina Baral, która ma promocję książki i nie ma kto przeczytać fragmentów. Czy przyjadę i przeczytam te fragmenty? Ja przyjechałam, to była niedziela, przed południem, bardzo miłe spotkanie. I po przeczytaniu tych tekstów zrobiła się taka cisza na sali, zrobiła się taka jakaś atmosfera. Sama Sabina była tym poruszona, bo usłyszała to pierwszy raz tak głośno czytane. A ja potem pokazałam tę książkę Magdzie. Magda przeczytała ten tekst i rano, pamiętam, byłyśmy na wakacjach, Włochy, lato, cudownie. I mówi do mnie, słuchaj, zrobimy z tego spektakl. Takiego tekstu nie znajdziemy lepszego materiału.
3: Pozostały na peronie nasze zaciśnięte dłonie i ten szept, bywaj zdrów, napisz list. A zapłakane oczy lśnią, otulę.

0: ciepłym, dobrym domu sen. W tunelu czarnym ginie hen. Nie tak malował pan Chagall.
1: A gdybyś ty miała wybrać jeden spektakl, jeden, czy to się w ogóle da?
2: Tak jest. Da.
3: Da się. Dlatego, że przez długi okres najlepszym spektaklem dla mnie była Joanna Dark. Teatr adekwatny. Później, no niestety lata biegły, pojawiały się nowe spektakle i zmieniłam zdanie niestety. Przepraszam, Teatr adekwatny, ale wybrałam Między nami dobrze jest Warlikowskiego na podstawie Masłowskiej.
4: 46. Przegląd Teatrów Małych Form. Kontrapunkt 2011.
5: Komisja skrutacyjna 46. Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt 2011 stwierdziła, że w plebiscycie oddano 152 głosy na 11 spektakli spośród 12 biorących udział w konkursie. Grand Prix, czyli wielką nagrodę publiczności w wysokości 10 tysięcy złotych oraz statuetkę ufundowaną przez prezydenta miasta Szczecina otrzymuje, uzyskawszy 47 głosów, spektakl Między nami dobrze jest. W rewizie przygotowania Jarzyny TR Warszawa.
6: We Francji jest Francja. W Ameryce Ameryka. W Niemczech są Niemcy. I nawet w Czechach są Czechy. A tylko w Polsce jest Polska! We Francji są bagietki, w Anglii grzanki, w Niemczech bułki, a w Polsce chleb. Ciągle tylko ten chleb, chleb i chleb.
7: No i dobrze.
6: We Francji wszyscy mówią po francusku. W Anglii po angielsku. I tylko w tej Polsce ciągle wszyscy. Pierwsza litera pier, druga do, po polsku, czego nikt nie rozumie. Ja to już od dawna zdecydowałam, że nie jestem żadną Polką. Żadną Polką, tylko Europejką.
3: I wygrywa w tej chwili według mnie spektakl Stenki Koncert Życzeń.
4: Jacek Wakar, przewodniczący tegorocznego jury Kontrapunktu, ale także krytyk teatralny i szef redakcji publicystyki Polskiego Radia Program Drugi.
8: Koncert Życzeń i wielka moim przekonaniu rola Dan Stenki. No i właśnie owo działanie, które już wykracza zdecydowanie poza tradycyjny teatr. Jest tak naprawdę domeną teatru alternatywnego, domeną teatru, który szuka innych form komunikacji z widzem. Skręca w stronę działań adramatycznych czy postdramatycznych, działań, gdzie głównym motorem jest pantomima, plastyka, operowanie ciałem, performance, dokładnie tak.
3: Jest jak gdyby scena w scenie, czyli klatka wypełniona, jak to Schmidt odkreślił, Ireneusz Schmidt, sprzętem AGD, jest pokój, jest toaleta z łazienką i mała sypialnia. W środku Danuta Stenka. Cały spektakl jest milczący, Stenka nie odzywa się, nie mówi ani jednego słowa. Wraca z pracy, przebiera się, strzepuje ubraniem, bo coś tam się przyczepiło na spodniach czy spódnicy, składa, ubiera domowe rzeczy, robi kolację, zaparza pomidora. O, właśnie jak zaparza pomidora. To jest ciekawe, bo ja to powtarzam w tej chwili, zalewa wrzątkiem i robi później na czubku taką gwiazdkę. I to jest rzeczywiście świetny pomysł. Ja to w tej chwili stosuję. Robi kolację. Pan Wojciech Mann prowadzi koncert życzeń. Tu wujek taki i taki kochanej Kasi, swojej siostrzenicy i chrześnicy składa życzenia i przesyła piosenkę i leci jakaś piosenka. Pani Danuta je kolację, tak prawdziwie je kolację, czyli je, gryzie i nagle się zamyśla, przestaje gryźć. Ona gra rewelacyjnie, tę kobietę w tym pustym domu. Kończy kolację, zmywa, idzie na moment do łazienki, zaczyna pracować, wyciąga laptopa, koncert życzeń leci cały czas. pan Wojciech Mann mówi tam dla kochającej Beaty w rocznicę ślubu, kochający mąż, znowu leci piosenka. Cały czas koncert życzeń tradycyjny, taki jak znamy z telewizji czy z radia. Pani Danuta pracuje, zbliża się godzina, patrzy na zegarek. Nie pamiętam, czy się myje, czy nie. Na czym polega cały spektakl? Że widzowie mogą chodzić naokoło swobodnie tej klatki, tego niby mieszkania. Chodzą, mogą z bliska, mogą z jednej strony, z drugiej strony spojrzeć. Nagle w pewnym momencie, bo spektakl no, rzeczywiście jest dziwny trochę, jedna z pań krzyczy: ludzie, na co wy patrzycie? Przecież to nie jest teatr, dajecie się nabrać. Przede mną stała jakaś kobieta, która odwróciła twarz. Ja zobaczyłam, że to Anna Augustynowicz. Miała oczy pełne łez. Kobieta się przebiera w piżamę, kładzie się do łóżka i wyłącza radio. Nie może zasnąć. Wstaje, bierze jedną tabletkę, popija wodą, kładzie się spać. Lekko przyciemnione światło, dalej nie może spać. Wstaje, wyciąga całą fiolkę z tabletkami, wysypuje jedną, trzy, pięć, później całą garść. Chwilę się zastanawia, idzie do lodówki, wyciąga szampana, nalewa do kieliszka czy do szklanki, nie pamiętam, szampana. No wtedy już zalega cisza właściwie na niby widowni. I zaczyna najpierw jedną tabletkę, później dwie, trzy. Połyka wszystkie tabletki, popijając szampanem. Ten pogodnie zaczynający się spektakl prowadzi do strasznego, naprawdę strasznego dramatu. Przerażającej samotności, zakończonej samobójstwem.

0: Co właściwie daje ci teatr?
1: To nie tylko chodzi o problemy, scenografię, aktorów, no, których chce się zobaczyć, bo to nie o to chodzi, że chodzę na aktorów. Nie, nie, nie. Tylko, że no właśnie, jakby to tak powiedzieć, to tak jakbym była spragniona i napiła się wody. Tak jakbym była zmęczona i spocona, no i nagle trafiłam pod cudowny prysznic. Tak jakbym została obmyta, odświeżona. Teatr właśnie iskierką, która dawała po prostu energię. Trochę teatru. I od razu inaczej wygląda świat. Ma taką ozdrowieńczą trochę moc teatr po prostu.
2: Inna zielona ścieżka. To była trzecia, ostatnia część Machiny Czasu, którą poświęciliśmy historii kontrapunktu, subiektywną, bardzo osobistą. Historię tego festiwalu przedstawiła Małgorzata Zielińska, miłośniczka teatru, miłośniczka tego festiwalu. Bardzo ci, Małgosiu, dziękuję za tę opowieść. Ty wiesz dlaczego. Agata Rokicka, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas, dziękuję za podróż do przeszłości i zapraszam do przyszłości. Kolejny kontrapunkt za 2 lata. Pisze się nowa historia tej imprezy. Agata Rokicka, życzę spokojnego wieczoru. Do usłyszenia w Radiu Szczecin.
3: Autopromocja.
4: Radio Szczecin na dzień dobry. Tak budzimy was codziennie.
5: Niektórzy uważają, jest taka dyskusja w ogóle w internecie przede wszystkim, że te linie pospieszne wcale nie są pospieszne, no, a więc nie powinny być droższe, no, a są dwukrotnie droższe. Godzina jazdy to 12 zł, a normalna stawka to 6 zł.
6: I to tak dla wyjaśnienia właściwie dotyczy tylko autobusów jadących na Prawobrzeże. Tam jest właściwie drożej, a wcale nie szybciej.
5: No właśnie, bo pośpiech to ten na Słoneczne czy Majowe.
6: No.
5: Ale dla osób spoza Szczecina to wcale nie jest takie oczywiste.
6: Podpowiadamy osobom spoza Szczecina, że pospieszny to zasadniczo ten autobus, co łączy brzegi.
5: Czyli że które to brzegi?
7: Prawy do lewego! Lewe do prawego!
6: No, to pomogliśmy z panią Kają, ale swoją drogą...
5: Śpiewa i specjalistka od komunikacji miejskiej.
6: I to szczecińskiej.
5: Dokładnie.
6: To zawsze była widocznie ambasadorka Szczecina.
4: Radio Szczecin na dzień dobry. Dobry humor, najważniejsze wiadomości, raporty z dróg, rozmowa pod krawatem i muzyka, która postawi cię na nogi.
3: W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin. Autopromocja.
8: Minęła godzina 21. Wiadomości, Krzysztof Kukliński. Prezydent Karol Nawrocki wręczył ordery Orła Białego. Szczecinianie świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Rekordowa liczba maturzystów przystąpi do egzaminu dojrzałości.
4: To są wiadomości Radia Szczecin.
8: Nie czuję się bohaterem, mówił Andrzej Poczobut. Dziś odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent uhonorował także ludzi kultury, społeczników i kombatantów.
9: Andrzej Poczobut powiedział, że Order Orła Białego to symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi. Podkreślił, że nie czuje się bohaterem. Bohaterami tej historii są bowiem żołnierze Armii Krajowej.
10: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
9: Orderem Orła Białego uhonorowani zostali także dyrygentka i założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, działaczka opozycji niepodległościowej z czasów PRL-u Hanna Łukowska-Karniej oraz reżyser Lech Majewski. Prezydent powiedział, że odznaczeni swoimi życiorysami rysują obraz Polski odważnej, która nigdy nie odda wolności.
11: Składam raport twórcom Konstytucji 3 maja, że Polska jest w dobrych rękach. Niech żyje Polska.
9: Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Szczecin, region, Polska i świat. Takie są wiadomości Radia Szczecin.
8: Kotyliony, flagi i pamięć. Szczecin świętował rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Główne uroczystości odbyły się na Jasnych Błoniach.
7: Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. To jest przede wszystkim święto demokracji i nowoczesnego świata, więc dzisiaj przychodzimy tutaj po to, żeby pochwalić się, że jesteśmy demokratycznym narodem, który miał pierwszy w Europie konstytucję.
12: No taki dzień dzisiaj, że wybraliśmy się z dziećmi tutaj, żeby poświętować wspólnie.
13: Czyli przejażdżka rowerowa, ale też pamięć o konstytucji.
12: Jak najbardziej. Rekreacja i pamięć o konstytucji. Myślę, że trzeba przekazywać młodszym pokoleniom, jakie to dzisiaj święto ważne.
13: Kotyliony są, flaga widzę tutaj w ręku. Świętujemy?
14: Świętujemy oczywiście, no bo jesteśmy Polakami.
15: Wspieram mojego brata w pierwszych krokach wojskowej kariery.
16: No ale też świętujemy konstytucję.
8: Konstytucja 3 maja uznawana jest za pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawę regulującą organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli.
3: Więcej na radioszczecin.pl.
8: Tak dużo maturzystów nie było od wielu lat. W poniedziałek rozpocznie się tegoroczny egzamin dojrzałości. Duża liczba tegorocznych absolwentów liceów i techników to efekt poprzednich reform edukacji, obowiązku szkolnego dla 6-latków i likwidacji gimnazjów. W sumie matury napisze około 450 tysięcy osób, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
17: W tym 345 tysięcy tegorocznych absolwentów, czyli będziemy mieli około 1 853 000 egzaminów w części pisemnej i 711 tysięcy egzaminów w części ustnej.
8: Wyniki matur poznamy 8 lipca. Około 25 stopni w Szczecinie, w nocy będzie pochmurno i ciepło, temperatura spadnie do 17 stopni, jutro możliwy niewielki deszcz, będzie nieco chłodniej, maksymalnie 23 stopnie, na ogół pochmurno, z większymi przejaśnieniami.
4: W domu, w pracy, w samochodzie. Z boisk i stadionów w Radiu Szczecin.
18: Wawrzyniec Szwaja, Artur Dyczewski, dobry wieczór, witamy serdecznie w niedzielnej, już majowej, sportowej audycji z boiski stadionów ze stadionu Przytwardowskiego, gdzie dziś piłkarze Pogoni Szczecin grali z Wisłą Polski Portowcy Górą, Nafciarze Pokodani. Pogoń wygrała 3-0. Wracamy do meczu w wykonaniu drużyny trenera Tomasa Tomasberga z ekipą prowadzoną przez byłego piłkarza Pogoni Szczecin, szczecinianina Mariusza Misiurę. Pogoń Szczecin, Wisła Płock, mega cenne zwycięstwo dla Portowców przy gorącej atmosferze i ku wielkiej radości kibiców. Piłkarze Pogoni odnieśli bardzo cenne zwycięstwo. Szczecinianie pokonali Wisłę Płock 3-0 po dwóch bramkach Filipa Ciuicia i golu Husajna Aliego. Jacek Czapliński, pomocnik Pogoni Szczecin. Mega cenny sukces, mega cenne 3 punkty.
19: No bardzo ważne zwycięstwo, bardzo nam pomaga i trochę też uspokaja naszą sytuację w tabeli i bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa i tym bardziej, że to było takie pewne zwycięstwo. Tego nam właśnie brakowało, takich meczów jak dzisiaj. Na pewno teraz poczujemy ten wiatr w żagle i będzie coraz lepiej.
18: Akcja meczu to oczywiście gol na 3-0, no i ta siata założona jednemu z graczy Wisły Płock przez młodego, zdolnego 19-letniego Jacka Czaplińskiego.
19: Bardzo się cieszę, że wszystko wyszło tak, jak chciałem, żeby wyszło i że udało się, że ja mam asystę.
18: I mógł pan też skończyć mecz z golem, bo była ku temu dobra okazja i nawet był pomysł na rozegranie tej akcji, ale coś tam w ostatniej fazie przeszkodziło w zdobyciu bramki.
19: No niestety czasami tak bywa. Już miałem w głowie, że będę nawijał. Czekałem, aż obrońca podbiegnie, nawijałem, tylko nie spodziewałem się, że tam bramkarz tak wysoko wyjdzie i niestety się nie udało, ale mam nadzieję, że w następnym meczu też będę miał sytuację, którą już tym razem zamienię na gola.
18: 41 punktów po tym zwycięstwie ma Pogoń. Utrzymanie już pewne?
19: No wiadomo, nigdy nic nie jest pewne, dopóki już tak naprawdę nie będzie przesądzone, ale na pewno nam daje trochę spokoju.
18: Widać było po was taką determinację, że tutaj wszystko postawiliście na jedną kartę, że trzeba koniecznie ten mecz wygrać, nieważne jak.
19: No wiadomo, bo wiemy też, jak mecze nas czekają teraz. No musieliśmy wygrać i też właśnie cieszymy się, że to w taki sposób zrobiliśmy i że teraz już mamy trochę spokoju większego w tej tabeli.
18: I awans na 8 miejsce, to też trzeba na to spojrzeć. I znowu może ktoś spoglądać wyżej. O, już nie tak dużo nawet do tej strefy 4-5 miejsca do europejskich pucharów.
19: No wiadomo, bardzo duży ścisk w tabeli, więc nigdy nie wiadomo, na którym miejscu skończymy. Możemy iść do góry i mam nadzieję, że powalczymy jeszcze o te puchary.
18: podbudowuje takie zwycięstwo, bo przed wami mecz w Białymstoku z Jagiellonią, która jeszcze walczy o tytuł mistrza Polski.
19: No wiadomo, ale uważam, że jesteśmy tak dobrą drużyną, że z każdą drużyną w tej lidze możemy wygrać, więc jak teraz takie zwycięstwo właśnie jak dzisiaj nas buduje, to nie widzę żadnych przeciwwskazań, żebyśmy wygrali ten kolejny mecz.
18: Czyli Jagi się nie boicie?
19: Nie, absolutnie. Wygramy, taką mam nadzieję.
18: W szatni była duża radość po tym wygranym meczu z Nawciarzami?
19: Bardzo duża radość i bardzo takie momenty też budują, jak w szatni czy na boisku, i jedziemy dalej.
18: Kibice też wam pomogli, tu była super atmosfera na tym niedzielnym meczu.
19: No i bardzo to doceniamy, z boiska wszystko słyszymy, to też nas napędza i na pewno pomaga w takich meczach jak dzisiaj, że w taki sposób wygrywamy ten mecz.
18: Dominik Kun, Wisła Płock, no nie udało się Nawciarzom wygrać w Szczecinie, Pogoń górą, Pogoń wygrała 3-0, choć Wisła walczyła ambitnie.
20: No tak, no walczyliśmy na tyle, na ile nas było stać w tym meczu, straciliśmy bramki po stałych fragmentach między innymi, gdzieś tutaj to mi się wydaje, że to było kluczowe, tak, na cały mecz, tak, bo te bramki ustawiły mecz i już potem było ciężko wrócić. Także, no, tak bym to podsumował. Mecz gdzieś tam z boiska na początku wyrównany, ale potem w stałym fragmencie gry już Pogoń przyjęła inicjatywę.
18: Ten gol do szatni w pierwszej połowie dużo zmienił. Mimo, że w drugą rozpoczęliście dobrze, mieliście przewagę przez te 20-30 minut, ale brakło finalizacji.
20: No właśnie, bramka do szatni, tak, to jest taki newralgiczny moment, że źle taką dostać, no ale to też nie powinno mieć takiego dużego wpływu na naszą grę, ale by też był ten pozytywna reakcja po wyjściu na drugą połowę, gdzieś tam żeśmy trochę zaczęli więcej grać w piłkę i gdzieś tam trochę tą inicjatywę przejęliśmy, no ale później gdzieś Pogoń się skutecznie wybroniła i wyprowadziła dwa ataki bez punktów.
18: No ale mimo tej porażki to i tak jest dobry sezon Wisły Płock w Ekstraklasie, przecież głównym celem było utrzymanie, to już dawno zostało spełnione, a ciągle jeszcze możecie marzyć o czymś więcej, nawet o europejskich pucharach.
20: No dokładnie, także ten sezon jeszcze jest cały czas w grze, także tu nie zwieszamy głów i mimo tej porażki jeszcze mamy dwa mecze u siebie, potem gdzieś tam jeszcze jeden wyjazd na koniec i myślę, że jeszcze jest dużo do ugrania, tak jak pan powiedział, cel nadrzędny ociągnięty, także no cóż, tylko możemy się jeszcze chwilę jakby tym momentem cieszyć i jak najlepiej go wykorzystać.
18: Trochę się tu w Szczecinie zmieniło od pana występów w Pogoni.
20: No tak, podróż sentymentalna i tak, no już tutaj, chociaż na tym stadionie już mi dane było chyba z dwa razy, albo raz co najmniej byłem, także gdzieś, no, Szczecin jak zawsze ładny, mi się podoba, także mówię, fajnie wrócić po tych dziesięciu latach już.
18: Pogoń Szczecin, Wisła Płock 3-0. W innych meczach 31. kolejki w niedzielę GKS Katowice pokonał Brugbet, Termonika Nieciecza 5-1, a Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowiem Kraków 0-0. W sobotę Motor Lublin przegrał z Lechem Poznań 0-1. W piątek Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1, a Legia Warszawa wygrała z Widzewem Łódź 1-0. W tabeli prowadzi Lech Poznań. Kolejosz zmierza po kolejny mistrzowski tytuł. To obrońca Mistrzostwa Polski. Wydaje się, że Lech także i te rozgrywki zakończy na pierwszym miejscu. Pogoń po dzisiejszym zwycięstwie awansowała na 8. pozycję w tabeli. Portowcy mają 41 punktów i to co najważniejsze, 5 punktów przewagi nad otwierającą strefę spadkową 16. Widzewem Łódź. W kolejnym meczu Ekstraklasy Pogoń w sobotę w Białymstoku zagra z walczącą o tytuł mistrza Polski tamtejszą Jagiellonią. Sukces na Twardowskiego, niepowodzenie na Stołczyńskiej w drugiej lidze, bo piłkarze Świtu doznali 4. z rzędu porażki w drugiej lidze. Niestety bez przełamania piłkarze Świtu. 4. z rzędu porażka stała się faktem. Przegrana z Podbeskidziem 0-2. Kacper Wojdak, kapitan Świtu Szczecin. No zaczęliście grać od 30 minuty, ale wówczas było już 0-2.
21: Nie to sobie powiedzieliśmy w szatni, a nie to zrobiliśmy przez te 30 minut, bo chyba ta druga bramka dopiero nas obudziła. Szkoda, bo straciliśmy 30 minut meczu. Przeciwnik w te 30 sobie ułożył mecz. My później gdzieś tam chcieliśmy stwarzać tę sytuację, ale docelowo biliśmy głową w mur po prostu.
18: Ale dobra była ta wasza reakcja na tą drugą połowę. Widać było, że walczycie, że chcecie zmienić ten niekorzystny wynik. Też trzeba oddać, po prostu rywal był bardzo mocny i dobrze grający.
21: No, rywal też jest napędzony, ale nie na to musimy patrzeć. Musimy spojrzeć na siebie, bo jeśli po 30 minucie możemy grać tak, jak graliśmy, czyli możemy walczyć, jak nam nie szło, tak, przez pierwsze 30 minut i napędzać się, budować się po prostu, no to my tak musimy grać po prostu od pierwszej minuty. No, ja jestem tu bardzo długo, ode mnie się to zaczyna, ja to też muszę wziąć na siebie. I ja pamiętam ten Świt po prostu taki, chociażby czy w tamtej rundzie, czy w początku takich meczów.
18: No ja nie tracę nadziei, że ta końcówka sezonu będzie lepsza niż ten etap, bo trzeba walczyć, żeby uniknąć tych baraży o utrzymanie, bo na tym trzeba się w tej chwili skupić.
21: No dokładnie, ja tu nic teraz nie wymyślę, nic panu nie powiem, ale no tu trzeba po prostu wziąć się w garść, bo ta liga może niestety pójść w takim kierunku, o którym w ogóle nikt nie myślał.
0: rezerwy ŁKS Łódź, to będą waszym najbliższym rywalem. Trzeba zapunktować, chociaż to będzie wyjazdowy mecz, ale też tak twierdzę, że jak zaskoczycie, jak zapunktujecie, jak wygracie, to już będzie o wiele lepiej.
21: Prawdopodobnie tak będzie, ale ja bym się skupiał teraz na każdym pojedynczym meczu, bo dla nas każdy pojedynczy mecz teraz to jest tak zwany finał i tu no nie ma co tutaj owijać w bawełnę. Nie ma co wybiegać w przyszłość, że nagle wygramy 5 meczów do końca i zakręcimy się wyżej. Nie, tu stopniowo musimy zacząć budować po prostu to, co mamy do zbudowania, czyli to utrzymanie, a później będziemy sobie rozmawiać na czymś innym.
0: Marcin Urunowicz, Podbeskidzie, Bielsko-Białe. Gratulacje. Bardzo dobry mecz rozegraliście w Szczecinie. Zdominowaliście Świt, zwłaszcza w pierwszej połowie. Pewne to zwycięstwo 2-0. No a ozdobą meczu pana przepiękny gol.
1: Dziękujemy bardzo. Ważne 3 punkty dla nas. Kawał drogi przejechaliśmy. Wiedzieliśmy, że musimy być od początku dobrze nastawieni. Cóż, gol piękny. Próba była pierwsza, ta była druga. Jeszcze miałem jedną sytuację, gdzie żałowałem, że nie strzelałem, ale właśnie po tej sytuacji od razu wiedziałem, że jak będzie następna, będę uderzał, no i piękna bramka.
0: Dobrze weszliście w ten mecz, bo od początku narzuciliście swoje warunki gry i Świt był bezradny przez te pierwsze pół godziny.
1: Tak jak pan mówi, chcieliśmy dobrze zacząć, chcieliśmy wyjść mocno, agresywnie, to też się udało i kontrolowaliśmy pierwszą połowę. Drugie już było troszkę bardziej nerwowo, ale no to wiadomo, że też Świt już wyszedł wyżej i nie miał nic do stracenia.
0: Ale mądrze graliście w tej drugiej połowie, bo Świt może gdzieś tam momentami był więcej przy piłce, może momentami był więcej na waszej połowie, ale tak na dobrą sprawę jakieś setki to nie stworzył.
1: Tak, tak. No jeżeli spadamy do tego 5-4-1 naszego ustawienia, to już każdy wie, co ma robić i jesteśmy w tym agresywni, także no nie daliśmy tutaj za dużo sytuacji Świtowi.
0: Super seria macie, chyba to czwarte z rzędu zwycięstwo?
1: Trzecie z rzędu.
0: Czwarte będzie, bo za tydzień nie gracie z Jastrzębiem.
1: Tak, tak, właśnie do tego zmierzałem, dokładnie.
0: Także no, to miejsce barażowe wydaje się praktycznie niezagrożone, a może jeszcze coś tam wyżej?
1: O to walczymy, mamy jeszcze 3 mecze, musimy je wygrać i zobaczymy, co nam los przyniesie.
0: Dobrze wyglądacie na tym boisku i pod względem takim motorycznym, fizycznym, ale też takiej kultury gry, organizacji gry. Tu nie ma przypadku.
1: Dokładnie, dobrze się czujemy, jak idzie, to idzie, jak to się mawia. Fajnie, że znowu zagraliśmy na zero, bo to też dla bramkarza i obrońców jest ważne i działamy dalej.
0: Damian Ciechanowski, Świt Szczecin. No szarpał pan po tym skrzydle, starał się, robił groźne akcje i był pan no, bliski też szczęścia zdobycia tego gola kontaktowego w pierwszej połowie. Tam naprawdę niewiele zabrakło do zdobycia bramki.
22: No zabrakło niewiele, ale wynik jest jaki jest. Przegrywamy kolejny mecz. Nie mieliśmy chyba nigdy, od kiedy ja jestem w Świcie, tak fatalnej pasy. Zdajemy sobie sprawę, w jakiej sytuacji jesteśmy i wiemy, jak ciężko będzie. Nie ma co oszukiwać, ciężko będzie w najbliższych meczach, ale musimy się przede wszystkim zmobilizować, skupić się na pracy i odwrócić te losy, no bo sytuacja na pewno nie jest ciekawa.
0: W meczu z Podbeskidziem źle weszliście w to spotkanie. Daliście sobie narzucić warunki gry rywala, a nim się przebudziliście, to już było 0-2.
22: Dokładnie tak, tylko tutaj też jest taki problem, że my nawet pierwsi strzelając w bramkę też oddajemy nagle pole i przeciwnik nas dominuje. Potrafimy grać w piłkę, bo udowodniliśmy to już nieraz. Na pewno jesteśmy w jakimś kryzysie punktowym, ale nie ma innego wyjścia. Został miesiąc pracy, trzeba ciężko się przygotowywać. My musimy zacząć punktować, no bo innej drogi nie ma.
0: Mały pozytyw taki, wasza reakcja po zmianie stron, bo ta druga połowa już była naprawdę niezła, już był ten Świt walczący.
22: Na pewno tak, ta druga połowa wyglądała lepiej, ale nie na tym polega piłka, żeby grać jedną połowę lepszą, a drugą słabszą. No sami sobie robimy problemy, no bo nie wiem, w której minucie, jakoś na początku meczu, nam 7 minuta pierwsza bramka i potem zaraz druga, no i grać z bagażem 2-0, no to nie jest łatwe i jeszcze brakowało nam szczęścia w tych kilku, w tej mojej sytuacji, w tych potem późniejszych. Nie daliśmy rady złapać tego kontaktu, no i potem to wygląda jak wygląda, że przegrywamy kolejny mecz i kolejny mecz nie strzelamy bramek, bo zawsze nas cechowało to, że mimo tego, że traciliśmy ich dużo, strzelaliśmy dużo, a my w 11 meczach strzeliliśmy 9 bramek, co ciężko jest tracąc 2 na mecz, strzelając niecałą jedną, wygrywać mecz.
0: No to gdy tak idzie ciężko, to przychodzi to przełamanie w najmniej może spodziewanym momencie. Ja was wierzę, bo wiem, na co was stać, wiem, że potraficie grać i każdy dzień z nowym trenerem też działa na waszą korzyść i te rezerwy ŁKS-u Łódź jesteście w stanie pokonać, bo to będzie wasz najbliższy przeciwnik.
22: Uważam, że tak, ta liga pokazała, że tak naprawdę każdy z każdym może wygrać mecz, ale przede wszystkim musimy uwierzyć sami w siebie i zacząć punktować, bo to jest teraz najważniejsze w tej sytuacji, w której jesteśmy.
0: Maciej Koziara, Świt Szczecin. No ożywił pan grę Świtu w przodzie po tym wejściu na boisko w drugiej połowie. Zaczęło się dziać, były te akcje ofensywne, ale zabrakło braku tego kontaktowego gola, żeby można było pomyśleć o czymś więcej i niestety skończyło się porażką z Podbeskidziem.
2: Nie wiem, czy ożywiłem, to już trzeba ocenić kibice, no ja nie wiem, z mojej strony nie za bardzo, no bo to nic nie dało, ani bramek, ani asyst, więc na pewno to jest do poprawy. No na pewno jest ogromny niedosyt. Siedliśmy teraz w szatni chwilę, porozmawialiśmy sobie. Nie może tak to wyglądać na pewno, że nie punktujemy ostatnio, na pewno jest nam przykro z tego powodu. Ciężko coś powiedzieć, bo to na pewno boli. Brak tych punktów gdzieś tam w nas siedzi. Wiadomo, wpadamy coraz większy dołek, no ale jeszcze to nie jest jakaś najgorsza sytuacja. Myślę, że po prostu każdy musi wziąć się w garść, spojrzeć w lustro, czy daje wszystko, no i po prostu poprawić to w następnych meczach.
0: No ja twierdzę, że mimo tej porażki jest ten promyczek nadziei. Ta wasza postawa w drugiej połowie, gdy było 0-2, nie zwiesiliście głów, tylko robiliście wszystko, żeby zmienić ten niekorzystny wynik. Na tym można budować jakieś podstawy do optymizmu.
2: No jeżeli już mam szukać małych pozytywów, to na pewno ta druga połowa wyglądała lepiej niż pierwsza, no tu się zgodzę. Gdzieś tam w pierwszej średnio to wyglądało, trzeba to sobie powiedzieć. W drugiej połowie jakby no zaczęliśmy grać lepiej, zaczęliśmy walczyć więcej na pewno. Przeciwstawiliśmy się pod Beskidziu, które też zagrały dzisiaj dobre zawody, ale no to w ogólnym rozrachunku nie pomogło. No i tak jak mówię, będziemy się starać, więc w tych meczach poprawić to.
0: Trzeba szukać punktów w najbliższym pojedynku. On może być bardzo istotny, może wam zapewnić większy oddech, więcej luzu i spokoju na samą końcówkę z rezerwami UKS-u Łódź. No musicie zrobić wszystko, niemal stanąć na głowie, żeby zdobyć 3 punkty. Punkt też nie będzie zły, ale potrzebujecie zwycięstwa na przełamanie.
2: Też tak uważam, jedziemy teraz do Łodzi, no i po prostu musimy ten mecz przepchnąć, nieważne jak. Trzeba ten mecz wygrać, na pewno po to tam będziemy jechać, ale uważam, że teraz te ostatnie 4-5 meczów to są dla nas same finały i musimy się zabrać jak najlepiej możemy, zrobić wszystko, żeby te mecze po prostu wygrać, punktować, no i żeby mieć po prostu spokojnie się utrzymać w tej lidze, bo myślę, że już tylko na to patrzymy.
0: Posłuchajmy jeszcze opinii po meczu Świtu Szczecin z Podbeskidziem Bielsko-Biała nowego trenera Dumy Północy, Marcina Sasala.
5: Musieliśmy trochę w szatni porozmawiać po meczu, stąd to spóźnienie moje na konferencję, na pewno nic braku szacunku. Trzeba jedną rzecz sobie powiedzieć, że jeżeli zaczynamy grać od 35, 6 minuty, ale dobrze chociaż, że do końca i że w drugiej połowie, no to trudno odrobić straty, chociaż tutaj jeśli można szukać pozytywów, to właśnie od tej minuty, to co zrobiliśmy w przerwie i to co działo się w drugiej połowie, to jest jakiś optymizm, natomiast w pierwszej połowie po prostu no, nie można powiedzieć, że oddaliśmy inicjatywę, bo nie było nas w meczu. Przede wszystkim popełniliśmy kardynalne błędy przy bramkach. Nie skracaliśmy pole gry. Przy pierwszej daliśmy sobie zrzucić piłkę za plecy i interwencja bramkarza niepewna. Gdzieś ta piłka została w koźle i dobrze się ułożyła do napastnika i on to strzelił. Później nie skracaliśmy na piłkę, zawodnik oddaje strzał. Mieliśmy dużo strat, mieliśmy dużo rzeczy takich niepoukładanych i też to, że założyliśmy sobie troszeczkę inaczej te nasze otwarcia i te wszystkie rzeczy, co innego było z placu, być może są jeszcze nawyki, ale w tej chwili nasza sytuacja jest taka, że my musimy tutaj jak mężczyźni podjąć się tego, żeby zdobyć punkty i w następnym sezonie grać w drugiej lidze, bo jeżeli tak będziemy wychodzić jak na dzisiejszy mecz, to po prostu to jest dla mnie skandal i myślę, że wszyscy to zrozumieją, bo ja to głośno powiedziałem w szatni i jest prosta sprawa, my od dzisiaj właściwie my musimy już myśleć o tym i o następnym meczu i o tym, żebyśmy te punkty zdobyli, ale ten charakter musimy wydobyć z siebie. Mamy plan określony. Mam nadzieję, że jak się spotkamy tutaj za 2 tygodnie, będzie zupełnie inna sprawa i Państwo zobaczą, że moje słowa nie są czczą gadaniną, tylko wszyscy to dźwigną, bo ustaliliśmy sobie z zespołem to, co mamy zrobić i liczę na to, że to zrealizujemy.
0: Sportowo nie jest dobrze. 4. z rzędu porażka piłkarzy Świtu Szczecin i drużyna trenera Marcina Sasala może już praktycznie zapomnieć o barażach, o awans do pierwszej ligi, a skupić się na walce o uniknięcie baraży, o utrzymanie. Świt na 10. miejscu w tabeli, 40 punktów i przewaga nad otwierającą strefę barażową 13. Stalą Stalowa Wola wynosi tylko 4 punkty, a w kolejnym meczu drużyna Świtu Szczecin zagra w Bełchatowie w piątek z rezerwami ŁKS Łódź. Źle pod względem sportowym, ale za to znacznie lepiej pod względem, jeżeli chodzi o organizację i zmian na stadionie przy Stołczyńskiej, bo pojawiło się światełko w tunelu, że w końcu ten obiekt się zmieni na lepsze.
6: Rezler Karol, zastępca dyrektora do spraw inwestycyjnych.
0: Dużo się mówi o zmianach na stadionie przy Stołczyńskiej, ale to nie jedyne zmiany związane z tym obiektem, bo wiadomo, że no, kibiców najbardziej interesuje pierwszy zespół Świtu i to główne boisko, ale też się będzie wiele działo poza głównym boiskiem.
6: Dokładnie. Jesteśmy, można tak powiedzieć, przed dzień uzyskania pozwolenia na budowę, na realizację programu w ramach szczecińskiego budżetu obywatelskiego, który to w swoim zakresie obejmował wybudowanie trybuny zadaszonej na 500 osób, dodatkowo dwa mini boiska z trawą sztuczną, drogi dojścia, nowe oświetlenie boiska istniejącego, naturalnego, jak również trybuna dla kibiców gości. Tutaj boisko będzie spełniało wymogi czwartej ligi dla drugiego zespołu Świtu.
0: No super informacje, bo to nie tylko pierwszy zespół korzysta i kibice z głównego boiska, ale drugi zespół, no i przede wszystkim dzieci i młodzież trenująca w Świcie, bo zyskają dobre boiska treningowe.
6: Dokładnie, dokładnie. Taki był zamysł tutaj projektodawców tego przedsięwzięcia. Jesteśmy po to, żeby sprostać temu zadaniu.
0: Czy będzie wyścig z czasem, które boisko, który obiekt będzie pierwszy, powstanie taki ładny, czy też jest ten harmonogram ustalony tak, że prace przy jednym, przy drugim nie będą ze sobą kolidować?
6: W tym roku planujemy na boisku głównym wykonanie oświetlenia głównego. Mówi się tylko oświetlenie, ale to będzie poważna inwestycja polegająca na budowie oświetlenia spełniające wymogi pierwszej ligi piłki nożnej mężczyzn. Takie szczegóły, no to powstaną 4 słupy o wysokości około 28 metrów. To są potężne słupy, które trzeba zapalować, trzeba wzmocnić, które muszą unieść każdy ze słupów ponad 40 opraw oświetleniowych. Więc to jest w tym roku, planujemy to przedsięwzięcie zrobić. Mamy już wyłonionego projektanta. Kończymy projektowanie, można powiedzieć. Uzyskanie pozwolenia na budowę. Złożymy wniosek po majówce teraz, więc realizacyjnie już jest harmonogram obrany na ten rok i na to mamy przewidziane finansowanie z programu Moje Boisko, Moja Dzielnica. Następnie w tym roku również uzyskujemy pozwolenie na budowę, na realizację SBO. I też MOSiR Szczecin będzie tutaj realizował postępowanie przetargowe pozwalające wyłonić wykonawcę. Czy nam się to uda zrobić? Zobaczymy, bo to wszystko też zależy, jakie oferty spłyną do nas.
0: Oto ma co robić Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, bo tych inwestycji sportowych w Szczecinie naprawdę nie brakuje, tych programów nie brakuje, bo to jest boisko, tak tylko w skrócie i nie wszystkie oczywiście wymienię, boisko, stadion przy Stołczyńskiej, przecież tenisowa, tor kolarski, no tych inwestycji mnóstwo.
6: Dokładnie. Jakiś taki dobry czas nastał w MOSiRze, że nie nudzimy się, jeżeli chodzi, i nie narzekamy na brak pracy, a cieszymy się, że infrastruktura sportowa w Szczecinie wygląda dużo bardziej profesjonalnie, lepiej. No i mieszkańcy mają z czego skorzystać.
0: Karol Lipiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie. No to zmienia się stadion przy Stołczyńskiej, na którym grają piłkarze Świtu w końcu. Będzie tutaj no istna rewolucja.
9: No może nie rewolucja, ale ewolucja. Powoli, no od dłuższego czasu powoli zmieniamy ten obiekt, bo tutaj może na tej dzisiejszej konferencji to nie padło, no ale w zeszłym roku były wymienione trybuny, była zrobiona trybuna tymczasowa, tymczasowe zaplecze szatniowe, także ten obiekt nie pozostaje sam sobie od wielu lat, on od kilku lat jest remontowany i ewolucja na nim cały czas jest, natomiast faktycznie można powiedzieć, że ten rok jest takim rokiem przyspieszenia, czyli planujemy do końca tego roku uzyskać zezwolenie na budowę i projekt i zezwolenie na budowę nowego obiektu szatniowo-socjalnego z nową trybuną, która już będzie spełniała wymogi na grę w pierwszej lidze. Postawimy oświetlenie, bo tutaj oświetlenia nie ma, no i zrobimy ten tunel, który w tej chwili jest takim must have, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo zawodników. Także to są te plany na dziś i myślę, że powoli, małymi krokami ten obiekt będzie zyskiwał tutaj i będzie stawał się jeszcze piękniejszy niż jest.
0: Wiadomo, że też troszeczkę tempo tych zmian narzuca podręcznik licencyjny. Jeszcze w tym sezonie, który się skończy na początku czerwca, co zostanie zrobione, albo inaczej, jakie prace się rozpoczną?
9: Znaczy, no ten sezon już dobiega końca, więc tutaj niewiele uda się zrobić. Na pewno powstanie ten tunel, bo tak naprawdę to już dzisiaj będą pierwsze prace wykonywane. No i już przed pierwszym gwizdkiem nowego sezonu mam nadzieję, że będą przynajmniej stałe słupy oświetleniowe na nowe oświetlenie, które będzie już na pierwszą ligę. Natomiast mam taką nadzieję, że do końca trzeciego kwartału faktycznie uda się to oświetlenie już oddać do użytkowania w całości.
0: Są zabezpieczone środki finansowe na te wszystkie inwestycje?
9: Tak, środki są zabezpieczone. Mamy zadania już w budżecie naszym MOSiR-owskim, także tutaj nie ma niebezpieczeństwa, żeby akurat te pierwsze inwestycje zostały, że jest jakieś zagrożenie dla nich.
0: Prawdopodobnie ma wszystko się zamknąć w kwocie 15 milionów złotych, ale wiadomo, że to może ulec chyba zmianie.
9: Myślę, że tutaj padło pewne niezrozumienie. 15 milionów złotych jest przeznaczone na nowy budynek z zapleczem szatniowym i z trybuną. Natomiast osobnym budżetem jest kwestia oświetlenia, no i tego tunelu. Także to są tak jakby dwie różne rzeczy. Oświetlenie i tunel to będzie koszt w granicach, no tak 3,5, myślę, że może do 4 milionów złotych. Natomiast jeżeli chodzi o ten budynek, no to tak naprawdę dopiero na etapie wykonania całego projektu będziemy znali szacunkowe koszty. One na dzisiaj są szacowane tak gdzieś na 15-16 milionów złotych. Natomiast tak naprawdę to rynek pokaże, jaka ta kwota ostatecznie będzie wyglądała. Natomiast tak jak pan prezydent powiedział na tej konferencji, myślę, że wszyscy już są za tym, żeby ten obiekt powstał i że te pieniądze na pewno

0: tej trybunie. Na to przyjdzie pewnie jeszcze poczekać, no ale już wydaje się, że tym razem to nie zostanie, że tak powiem, zniszczone, rozwalone, tylko będzie realizowane.
1: No tak to wygląda. Za nami, można powiedzieć, kolejne długie miesiące spotkań w gabinetach tutaj miejskich u prezydenta Marcina Biskupskiego. Gdzieś te ustalenia, no bywały i momenty bardzo burzliwe, nie da się tego ukryć. No tutaj też mówili o tym panowie i panie na konferencji. Bywały trudne, bywały takie, że wydawało się, że już nic z tego nie będzie, ale gdzieś udało się uzyskać i ustalić, powiedzmy, kompromis, który powoli pozwoli zrealizować te elementy. No i najważniejszy ten element tak naprawdę, czyli ten budynek szatniowo-socjalny z prawdziwego zdarzenia, no bo wszyscy wiemy, jak te warunki tutaj w północnym Szczecinie przy Stołczyńskiej wyglądają. Dzisiaj też gościliśmy renomowanego rywala, co prawda sportowo niestety przegraliśmy, ale gdzieś tam jadąc chociażby w drugą stronę do Podbeskidzia, Bielsko-Biała na ich stadion, no to jest różnica, nie powiem tyle, że klasy, ale kilku klas. Oczywiście to zespół, który grał w Ekstraklasie, no ale my tu powoli na tej północy Szczecina bardzo byśmy chcieli i będziemy to robić zgodnie z zapewnieniami władz, zmieniać tamtą obraz tej infrastruktury na lepszej, dostosowywać ten obiekt do tego, żebyśmy się nie musieli go wstydzić, żeby on był taką fajną perełką północy, żeby tu ludzie jeszcze chętniej jak dzisiaj przyjeżdżali, odwiedzali nas, a także żeby poprawić warunki dla treningu dla najmłodszych, bo te szatnie, to budynek socjalny, trzeba o tym głośno powiedzieć, nie tylko dla zawodników pierwszego zespołu, dla tych piłkarzy, nazwijmy to, profesjonalnych, ale także dla dzieci i młodzieży są tam przewidziane szatnie, a także boiska w ramach tutaj realizacji szczecińskiego budżetu obywatelskiego, dwóch wygranych projektów, więc zwiększy się te możliwości treningowe prowadzenia tych zajęć, co będzie tylko z korzyścią dla najmłodszych adeptów piłki nożnej w naszym klubie.
0: Piłkarki nożne Pogoni Szczecin walczyły z liderem Ekstraligi Kobiet, z Czarnymi Sosnowiec, ale niestety nie udało się odnieść zwycięstwa. Gdy gra Pogoń z Czarnymi Sosnowiec, to wiadomo, że są emocje do ostatniego gwizdka sędziny. Nie inaczej było w sobotnim meczu. Remis 2-2 do przerwy po bramce Klaudii Miłek z rzutu karnego było 0-1. Wyrównała Julia Brzozowska po dośrodkowaniu Zuzanny Radochońskiej z rzutu rożnego i celną główką doprowadza do remisu. Ale po dwóch minutach Patrycja Sarapata, jest 2-1 dla Czarnych, ale Pogoń walcząca zawsze do końca. Zuza Rybińska doprowadza do remisu. Podział punktów, z którego chyba nikt nie jest tutaj zadowolony, a na pewno nie szczecinianki. Julia Brzozowska, Pogoń Szczecin.
2: Zdecydowanie. I Sosnowiec, i zarówno tak samo i my chcieliśmy zdobyć komplet. Nie udało się. Na pewno mnie cieszy fakt, że goniłyśmy tak naprawdę cały mecz wynik. Nie udało się doprowadzić do tego remisu i to dwa razy. Także to też pokazuje, że w tej drugiej połowie się otrząsnęłyśmy, bo pierwsza połowa na pewno do zapomnienia. No i tyle. I musimy walczyć dalej.
0: Była ta walka, zwłaszcza w tej drugiej odsłonie i były te okazje, ale też za łatwo straciłyście tego drugiego gola, bo to był kluczowy moment w tym meczu.
2: Tak, no rozluźnienie, gdy się odrabia, chce się iść do przodu, a zawsze najważniejsze jest, żeby trzymać tą defensywę i moim zdaniem od tego powinniśmy wychodzić, żeby trzymać to z tyłu i później dawać do przodu.
0: Po bramce na 2-2 Zuzanny Rybińskiej to już była jazda bez trzymanki. Oba zespoły już się otworzyły, poszły na całość.
2: Tak, wymiana ciosów, już też ta pogoda dzisiaj wiadomo nie rozpieszczała i w końcu scenie dość, że brakowało sił, to chaos, żeby jeszcze tą szalę przechylić na naszą korzyść, ale niestety się nie udało.
0: Remis, który no praktycznie was pozbawia nadziei na Mistrzostwo Polski. Ja wiem, że jest 5 punktów straty, że jeszcze 3 mecze do końca, że teoretycznie można wyprzedzić Sosnowiczanki, ale trzeba się już chyba tylko skupić na walce o jak najwyższą lokatę w lidze, o ten srebrny medal.
2: Dokładnie, już teraz nie ma co też zbytnio patrzeć w tabelę, tylko trzeba po prostu wszystko, co możliwe, wyciągnąć z tego sezonu i wszystkie te mecze do końca sezonu wygrać. No i wtedy zobaczymy, co zawiesimy na naszej szyi.
0: A gol daje chociaż trochę satysfakcji w takim meczu po wejściu na boisko?
2: Ten gol na pewno cieszy. Czy daje satysfakcję? Gdyby dawał 3 punkty, to na pewno. Dzisiaj nie do końca, ale cieszę się z tej bramki i cieszę się, że dałyśmy impuls po tych zmianach.
0: Ten punkt też trzeba docenić, chociaż wiadomo, no boli, że nie ma tego zwycięstwa, że znowu te Czarne tutaj nie udało się pokonać.
2: Nie, no szanujemy naprawdę ten punkt, bo zdajemy sobie sprawę, że Sosnowiec miał o wiele więcej sytuacji klarownych i w pierwszej połowie, i w drugiej połowie. Także szanujemy ten punkt.
0: Zofia Buszewska, Czarni, Sosnowiec. Dalej oczywiście jesteście liderem, dalej macie przewagę, ale podejrzewam, że macie duże poczucie niedosytu po tym meczu w Szczecinie, zremisowanym 2-2, no bo tyle sytuacji, co miałyście w tym pojedynku, to wystarczyłoby na 2 wygrane mecze.
3: No myślę, że na pewno dla oka kibica to był bardzo przyjemny mecz, bo obie drużyny postawiły bardzo mocne warunki. No nie dało się dzisiaj wygrać, także szanujemy.

0: Marnujemy ten jeden cenny punkt, aczkolwiek, no tak jak mówię, no w każdym meczu chcemy wygrywać, no takie jest nasze DNA, no niestety nie dało się dzisiaj wygrać, także szanujemy ten jeden punkt z ciężkiego terenu, no i czekamy do końca, jak ta liga się rozwinie dalej.
1: Szalona końcówka, bo Pogoń wyrównała w 80. bodajże 4. minucie na 2-2, ale w tym doliczonym czasie gry, no to mogłyście rozstrzygnąć sprawę na swoją korzyść, bo działo się w tym polu karnym Pogoni niesamowicie dużo.
0: No miałyśmy swoje sytuacje, no teraz mądry czas, żeby gdzieś tam zrobić dobrą analizę i wyciągnąć jak najwięcej z tego meczu i w kolejnym spotkaniu walczyć o pełną pulę punktów.
1: No wydaje się, że już wam nikt tego mistrzowskiego tytułu nie odbierze, ale licho nie śpi.
0: Nadal nie uważamy, że już zdobyłyśmy mistrzostwo, nie walczymy do końca, bo tak jak liga pokazuje, no różne rzeczy się mogą wydarzyć, aczkolwiek my dajemy z siebie wszystko w każdym meczu i do ostatniego gwizdka każdego meczu będziemy walczyć o 3 punkty, żeby ten mistrz finalnie został w Sosnowcu.
1: Natalia Radkiewicz, bramkarka Pogoni Szczecin, no na pewno nie może być pani zadowolona z wyniku. Z gry? Tak, bo ratowała pani skórę swoim koleżankom z drużyny, no ale jest tylko remis z Czarnymi 2-2. To remis, który chyba pozbawia was szansy na zdobycie Mistrzostwa Polski.
2: Myślę, że byłabym zadowolona, gdybym dzisiaj zagrała na 0 z tyłu, a tak się nie udało niestety. No, co można powiedzieć po takim meczu? Ciężki mecz na pewno. Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz. Przeciwnik, no walczymy tak naprawdę o jedno miejsce, więc i nam, i im tak samo zależało. No i dzisiaj myślę, że dosyć sprawiedliwy ten podział punktów, choć nie będę ukrywać, liczyliśmy na więcej. No nic, zostały nam parę meczy, trzeba dać z nich siebie wszystko i zobaczymy, który krążek nam to przyniesie.
1: No macie charakter, przegrywałyście, ten rywal stwarzał okazję, ale do końca wierzyłyście, że ten mecz można nie tylko zremisować, ale wygrać, dlatego też macie ten punkt.
2: No tak, myślę, że na pewno dzisiaj dużo uznania dla zmienniczek, bo weszły na boisko i dały świeżą krew i tego potrzebowaliśmy.
1: To był dobry mecz, tak jak pani powiedziała, dużo się działo, dużo fajnych akcji, ładne gole, mnóstwo sytuacji, interwencji, bramkarek obu drużyn, naprawdę to się dobrze oglądało.
2: Tak, by się dużo lepiej oglądało, gdyby jeszcze nie sędzina była w roli głównej, bo chciałabym się też do tego odnieść. Co tydzień gdzieś tam walczymy z wiatrakami i dzisiaj uważam, że to już było za dużo, żeby się do tego nie odnieść, bo stoimy w tunelu przed meczem i sędzina wyraźnie mówi: dziewczyny, ze mną możecie porozmawiać, każdą sytuację wyjaśnię, nie przybiegajcie, podchodźcie, będziemy rozmawiać. Sytuacja z pola karnego naszego, kiedy podyrtowała rzut karny, podeszłyśmy wraz z Weroniką Szymaszek, kapitanem, tak, opaską upoważnia do tego, żeby rozmawiać z sędziną, grzecznie się pytamy, żeby wyjaśniła sytuację. Ona mówi: nie, teraz nie będziemy rozmawiać. No to w takim razie kiedy mamy rozmawiać? Po meczu i przed meczem, a w trakcie to o czym mamy rozmawiać? Dlatego dla mnie to jest niepojęte, jak jesteśmy wiecznie krzywdzeni przed sędziów, a dzisiaj to już po prostu przeszły w same siebie.
1: To prawda, bo ten karny mocno wątpliwy, delikatnie to mówiąc. No i wiele takich sytuacji gwizdniętych na korzyść sosnowiczanek, gdzie przewinień nie było. Więc no, walczyłyście także z panią arbiter w tym meczu, więc tym bardziej należy docenić wasz trud i charakter. Ale faktycznie tak nie może być, bo w Katowicach skrzywdzona, ewidentnie tutaj też coś z tym trzeba zrobić. VAR by się przydał.
2: No nie pierwszy raz gram przeciwko 12 zawodniczkom, więc myślę, że jesteśmy też do tego przyzwyczajeni, ale no ile można, tak? Dajemy z siebie wszystko, a potem sytuacja tak naprawdę znikąd i jest 1-0, bo Sosnowiec no nie miał za wiele do powiedzenia w tej pierwszej połowie, mimo że my też nie miałyśmy, ale no żadna z drużyn nie stwarzała tych sytuacji wielu i jest jakaś sytuacja taka wątpliwa, jest z tego rzut karny 1-0, no to mocno podcina skrzydła. Uważam, że no w takim meczu i w takim momencie i w takiej sytuacji no nie daje się rzutu karnego.
1: Jak najbardziej, tu się z panią zgodzę. Jeszcze zostało kilka spotkań do końca. Trzeba walczyć o ten medal, bo ten medal jest w dalszym ciągu w zasięgu, może nawet srebrny, bo mistrzostwo, no obawiam się, że czarne już tego nie wypuszczą.
2: Jak najbardziej, nie ma co zwieszać głów, zostały nam 3 mecze, jak się nie mylę. Trzeba dać siebie wszystko, po 3 punkty w każdym meczu i na koniec będziemy rozmawiać i zobaczymy, co przyniesie.
1: Zuzanna Rybińska, Pogoń Szczecin. No udało się, jest ten remis, zdobyła pani tego wyrównującego gola. Łatwo nie było z czarnymi, ale na ten punkt zasłużyłyście, powiem tak.
3: Tak, bardzo się cieszę, że udało się tutaj wywalczyć ten chociaż jeden punkt. Wiadomo, że zamiary były na 3 punkty, no ale cieszymy się z tego cennego punktu i będziemy walczyć do samego końca.
1: Próbowała pani już wcześniej zdobyć tego gola. Bardzo dobry strzał z dystansu, bo trzeba było strzelać z wiatrem. Bramkarka pod słońce, nie udało się? No to wpadło z trochę z bliższej odległości.
3: Tak, bardzo się cieszę, że praktycznie bramka moja dała nam ten punkt i cieszę się bardzo, że drużyna walczyła też do końca i pokazaliśmy, że Pogoń walczy do końca.
1: To prawda, zasłużyłyście przynajmniej na ten jeden punkt, ale żałujemy oczywiście, że nie ma 3, bo sprawa mistrzowskiego tytułu byłaby wówczas nadal otwarta.
3: Dokładnie. Dokładnie, no cieszmy się z chociaż tego jednego punktu. Wiadomo, że chcieliśmy te 3 punkty, no ale niestety taka jest piłka i mam nadzieję, że będziemy walczyć do końca o to mistrzostwo i się nigdy nie poddawać.
1: Szczecinianki bez wygranej, natomiast ze zwycięstwem w Orlen Basket Lidze koszykarze Kinga Szczecin. Faworyt nie zawiódł, choć niespodzianka w Szczecinie była bliska, ale ostatecznie koszykarze Kinga Szczecin pokonali miasto Szkła Krosno 88-85. Tomasz Gielo, kapitan Wilków Morskich. Świetny początek, prowadzenie 12-0, ale to jest koszykówka i rywal walczący o życie zrobił wszystko, żeby tutaj odrobić straty. To mu się prawie udało.
4: Tak, trzeba oddać drużynie z Krosna, że nie przyjechali tutaj na wycieczkę, tylko rzeczywiście walczyli o życie. W żadnym momencie tego meczu się nie poddali. A gdzieś wydaje mi się, że mając tą przewagę, wchodząc dość gładko w to spotkanie i mając tą przewagę 12-0, gdzieś troszeczkę może nam odjechała koncentracja. Uważam, że w sporcie jest tak, to nie jest przycisk, który sobie można włączać i wyłączać, ta koncentracja, tylko jak ona gdzieś raz ucieknie, jest bardzo ciężko potem ją znaleźć z powrotem. Całe szczęście w tych kluczowych momentach gdzieś nas napędzało to, co nas napędza w sumie przez cały sezon, czyli dobra obrona, zakończona zbiórką i od razu szybką kontrą. Kiedy możemy grać i takie warunki stawiać naszym przeciwnikowi, uważam, że z każdą drużyną w tej lidze możemy grać w taki sposób i grać skutecznie. Mieliśmy trochę większe problemy troszeczkę z obroną ich pick and roll, Spanish pick and rolla, czyli tak tego pick and rolla z zasłoną w plecy dla wysokiego zawodnika. Jakiś tam element dla nas do poprawy, ale ogólnie niełatwe spotkanie. Cieszymy się, że ten sezon zasadniczy kończymy zwycięstwem w Enea Arenie, bo niech też chcemy, żeby no dalej to była nasza twierdza na playoffy, czyli na tą najważniejszą część sezonu.
1: Do przerwy prowadzenie 45-38, trzecia kwarta przegrana i to wysoko 15-30 i losy rywalizacji rozstrzygnęły się w ostatniej odsłonie, gdzie musieliście odrabiać straty, goniliście rywala, no ale w końcówce wyszła jednak ta większa jakość lidera.
4: Tak, no ja na pewno tak też wydaje mi się, że no trochę jednak, oczywiście my zawsze gramy po to, żeby wygrać, nie ma mowy o czymś takim, o lekceważeniu przeciwnika, nic takiego, ale też może było tak, że w końcowych tych momentach, walcząc o tą wygraną, która oczywiście im da, coś da, drużyna z Krosna może czuła większą presję niż my tak naprawdę, jakbyśmy tak przeanalizowali sytuację w tabeli, ten mecz aż tak wiele by nam nie zmienił, nawet w przypadku porażki, bo potem i tak wszystko by się rozstrzygało tym ostatnim meczem z Legią, ale no na pewno cieszymy się z tego zwycięstwa i chcemy teraz udowodnić naszą wartość, tą pozycję lidera w Warszawie. To nie będzie łatwe spotkanie, to jest drużyna, która też teraz najważniejszą część sezonu wchodzi na fali, więc wyzwanie przed nami, ale my lubimy takie wyzwanie i chcemy bić się o najwyższy cel.
1: Bo wiadomo, Wilki Morskie skończą sezon zasadniczy na pierwszym albo na drugim miejscu, o tym zadecyduje ten środowy mecz w stolicy z Legią, z aktualnym mistrzem Polski. No, hit na koniec sezonu zasadniczego.
4: Tak, na pewno tak to. No, to jest najlepsze w tym sporcie, te emocje, które są do końca. Też nie ma takiego czekania, kiedy się zaczną te playoffy, tylko rzeczywiście to jest takie, jeszcze roszady mogą wystąpić w tej tabeli, że nie wiadomo, każdy o coś gra. Jedni walczą o play-iny, drudzy walczą o gwarancję gry w playoffach bezpośrednio. My gramy o pozycję lidera i też wydaje mi się, że dla mnie osobiście byłoby to coś wyjątkowego. Jest to jakby tytuł, którego jeszcze ten klub nie ma w swoich zdobyczach. Nigdy klub nie był na pierwszym miejscu po sezonie zasadniczym. Teraz wszystko w naszych rękach. Chcemy to wykorzystać, bo też nie chcemy kończyć sezonu zasadniczego przed playoffami porażką. Chcemy być na fali, wchodząc w tą najważniejszą część sezonu.
1: Niespodzianka w Szczecinie była blisko, ale ostatecznie koszykarze drużyny Miasto Szkła Krosno przegrali 85-88. Jan Wójcik, Miasto Szkła Krosno. No walczyliście bardzo dzielnie.
5: Walczyliśmy cały czas. Początek mieliśmy słaby, bo 12-0, ale tak to no, chcieliśmy pokazać kibicom Krosna, że bardzo chcemy nadal utrzymać się w lidze i dalej walczyć, a nie, że już jest po wszystkim. No. Nie udało się niestety, ale brawo za nasz zespół, za walkę.
1: Ta walka była niesamowita, bo ten słaby początek was nie zraził. Do przerwy King prowadził 45-38, ale już ta trzecia wygrana kwarta pozwoliła wam wyjść na prowadzenie po 30 minutach 68-60. Jeszcze nawet na początku czwartej kwarty ta przewaga wzrosła do 10 punktów, ale finisz Wilków Morskich był imponujący.
5: Był bardzo imponujący. Trzeba przyznać, że naprawdę no, dali z siebie wszystko i utrzymali koncentrację do końca tego meczu i wyrwali to. No, niestety u nas parę głupich strat, później indywidualne akcje i niestety przegraliśmy.
1: A ta porażka oznacza spadek z Orlen Basket Ligi, no ale pożegnaliście się z honorem.
5: No z honorem, no walczyliśmy cały czas. Myślę, że nie było żadnego takiego meczu, żebyśmy przegrali. No może 3 się zdarzyły takie, żebyśmy przewagą większą niż, nie wiem, 20 czy tam 19 punktów. A tak, no to robiliśmy co mogliśmy i tyle. Dziękuję za ten sezon. Tyle.
1: Mateusz Kostrzewski, King Szczecin. Po ostatnim meczu sezonu zasadniczego we własnej hali jest zwycięstwo. Choć niespodzianka była blisko, bo miasto szkło Krosno walczyło.
6: Tak, znowu się odezwały te nasze demony z sezonu, gdzie potrafimy sobie wypracować świetną przewagę i kilka minut ją po prostu stracić, więc tak było i dzisiaj. Wiedzieliśmy, że drużyna z Krosna nie będzie odpuszczać, bo też mają swoje cele, chcą zostać w lidze i też będą po prostu cały czas napierać, żeby też się pokazać z jak najlepszej strony, więc tak dzisiaj to robili. No, myślę, że końcówka lepsza z naszej strony, troszeczkę lepsza obrona, więcej zimnej krwi i cieszymy się bardzo, że udało nam się doprowadzić do kolejnego wygranego spotkania, więc zostaje nam tylko ostatnie spotkanie z Legią o pierwsze miejsce po sezonie regularnym.
1: Bo ten mecz miał różne fazy, świetny początek, 12-0, pierwsze punkty gości po 4,5 minutach gry, prowadzenie do przerwy 45-38, fatalna trzecia kwarta, bo o tym trzeba powiedzieć, 15-30 przegrana i znakomity finisz w czwartej odsłonie.
6: Tak, dokładnie. No, w tym meczu było dużo zwrotków i upadków i też dobrego grania, więc może nam troszeczkę się ta pierwsza kwarta nam po prostu tak namąciła w głowach, że było aż za łatwo zdobywać te punkty i potem zrobiło się troszeczkę ciężej i już nie mogliśmy jakby ustabilizować tej naszej gry w ataku. Oni się po prostu też napędzali. Mają dobrych zawodników, którzy grają dobrze 1-1 i potrafią dla siebie wyprowadzić pozycję do rzutu, gdzie trafiali i wykorzystywali to, więc ten mecz, myślę, troszeczkę dramaturgii kibicom mógł się podobać, takie na zakończenie rundy zasadniczej u siebie, więc ale tym bardziej cieszy to, że udało nam się to spotkanie wygrać.
1: A teraz hit w stolicy na koniec sezonu zasadniczego, starcie lidera z wiceliderem, no będzie się działo.
6: Tak, na pewno będzie się działo, to będzie taki przesmak przed playoffami, bo spotykamy się z aktualnym mistrzem Polski, więc chcemy jakby sprawdzić siebie na tle mistrza.
1: Stawka meczu jest duża, bo można zakończyć po raz pierwszy w historii Kinga sezon zasadniczy na pierwszym miejscu.
6: Tak, dokładnie. Mamy to z tyłu głowy. Na pewno chcemy pojechać tam, zagrać świetne spotkanie i być na tej pozycji lidera.
1: Warto się o to postarać, bo później ciągle będzie też ten atut własnego parkietu, wliczając to już te decydujące mecze o złoty medal, no bo o tym wszyscy marzymy.
6: Tak, dokładnie. Wiemy o tym i tym bardziej, że w tym sezonie bardzo dobrze wykorzystujemy atut naszej hali, gdzie kibice dopisują, więc chcemy właśnie tak zakończyć, żeby tych spotkań było jak najwięcej u nas.
1: Przemysław Żołnierewicz, King Szczecin. No jest zwycięstwo na koniec sezonu zasadniczego we własnej hali. Miasto Szkła Krosne pokonane, ale łatwo ten sukces nie przyszedł. 88-85, bo rywal walczył o życie.
7: Dokładnie tak. Widzieliśmy, że jest to zespół nieobliczalny, bardzo groźny ofensywnie i szczególnie w momentach, kiedy walczy się o życie, że wiedzą, że dla nich ta porażka w tym meczu może być końcem sezonu, mogą być bardzo nieobliczalni. I mimo, że wyszliśmy z fajnym początkiem, no to jednak nie utrzymaliśmy tego dobrego poziomu gry. Przez całe spotkanie daliśmy mu wierzyć, natomiast no cieszę, że w tej końcówce zachowaliśmy jedną głowę i wywieźliśmy dla nas też bardzo ważne zwycięstwo, bo bijemy się o pierwszą pozycję w następnym meczu.
1: Ta ostatnia kwarta rozstrzygnęła losy pojedynku i to też trzeba docenić, że zespół mając minus 10 zdołał wyjść na prowadzenie, grający z mocnym przeciwnikiem, który już postawił wszystko na jedną kartę i z tą presją upływającego czasu.
7: Dokładnie tak. No, świetny impuls dał Noah dzisiaj, który mimo pierwszej połowy i praktycznie całej kwarcie trzeciej nie miał jeszcze punktu, dał kilka trójek z rzędu, dał mu dobry atak, więc naprawdę dał świetny impuls. No i też fajna obrona. Zachowaliśmy trzeźwość umysłową w obronie, walczyliśmy tą zbiórkę, więc to dało nam to zwycięstwo w niepewnej końcówce.
1: Były takie emocje, że się nie zdziwię, jak tam na ławce w pewnym momencie może trener powiedział: Przemek, to dawaj, za chwileczkę wejdziesz.
7: Nie, tak. Aż takich dużych emocji nie było. Natomiast wiadomo, było trochę nerwowo, bo ten mecz nie szedł do końca po naszej myśli.
1: Ale już wiemy na pewno, pierwsze lub drugie miejsce na koniec sezonu zasadniczego. Jeszcze mecz w stolicy o tym rozstrzygnie, z której dokładnie lokaty przystąpią Wilki Morskie do fazy playoff.
7: Dokładnie tak. No, myślę, że to założenie, żeby bić się o tą lokatę, zbierać te punkty przez cały sezon zasadniczy, zostało spełnione. Czy skończymy na pierwszej, czy na drugiej lokacie? Można powiedzieć, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Natomiast no, teraz się zaraz zacznie prawdziwa gra playoff, to co na co wszyscy czekają. No i mam nadzieję, że będziemy w jak najlepszej dyspozycji, jak najlepszej formie, z jak najlepszą wiedzą taktyczną i koszykarską i będziemy szli po Mistrzostwu Polski.
1: Na ten playoff już pan będzie gotowy, już te problemy zdrowotne znikną?
7: Chciałbym, natomiast no, to nie jest tak takie proste. Będę robił wszystko z mojej mocy, żeby wrócić jak najszybciej do gry, natomiast zobaczymy, co czas pokaże.
1: Maciej Majcherek, trener Kinga Szczecin. Po wygranym meczu z miastem Szkła Krosna 88-85 Beniaminek walczył o życie, dlatego były duże emocje, no i łatwo to zwycięstwo nie przyszło.
8: Tak, szczerze to się spodziewałem takiego meczu. Trochę tak podnerwowany byłem od początku tygodnia, bo wiadomo, po trzech fajnych wygranych przychodzi taki mecz czasami, że ta koncentracja ucieka. Początek był bardzo fajny, ale też tak trochę zdradliwy. Jako trener nie lubię, jak wygrywa się zawsze na początku 12-14-0, bo to trochę ta koncentracja zawodników ucieka i tak samo było tutaj. Początek fajny, ale potem ta koncentracja uciekła i bardzo się męczyliśmy. Ale trzeba też wyrazić szacunku dla zespołu z Krosna, bo naprawdę walczyli o życie i naprawdę jeden z lepszych meczów w sezonie zagrali.
1: Po trzeciej kwarcie, przegranej w słabym stylu, bo 15-30, gdzie w 10 minut 30 punktów naprawdę rzadko w tym sezonie zespół tracił, to jednak się podnieśli w tej ostatniej kwarcie i odrobili 10-punktową stratę i wygrali ten mecz.
8: Tak, tak. No to trzeba powiedzieć, no mamy ten charakter tutaj u nas na boisku, pokazujemy go, walczymy do samego końca. Ja im powiedziałem tak samo, że w szatni przed meczem, że musimy pokazać taką naszą grę po prostu, że nie możemy lekceważyć rywala, walczymy do końca, przez cały sezon to robimy i w tej czwartej kwarcie znowu pokazaliśmy ten wilczy charakter i wyciągnęliśmy to zwycięstwo.
1: A już w środę mecz o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym, pierwsze historyczne, bo jeszcze King nigdy nie był pierwszy po sezonie zasadniczym.
8: Tak, nigdy nie był. Myślę, że to jest taka nagroda dla całego zespołu, że gramy ostatni mecz sezonu regularnego w hali Mistrza Polski w Warszawie, gramy o pierwsze miejsce w tabeli, więc myślę, jak przed sezonem ktoś by tak mi powiedział, już powiedziałem to chłopakom, że będziemy grali, że ten mecz będzie dostawał pierwsze miejsce w tabeli, to bym powiedział: OK, dziękuję ci, ale przestań żartować sobie. Jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Zasłużyliśmy na to na pewno całą pracę przez cały sezon i będziemy chcieli wygrać ten mecz.
1: Ale Legia ma ostatnio naprawdę imponującą serię wygranych spotkań, bez względu na to, gdzie gra i z kim gra.
8: Tak, Legia ma 7 zwycięstw z rzędu, mamy 4 zwycięstwa z rzędu, więc w ostatnich spotkaniach spotkają się niepokonane drużyny dwie, więc no zobaczymy. Myślę, że będzie bardzo fajny mecz, bardzo, bardzo fizyczny. Zobaczymy, kto wygra.
1: W ślady Wilków Morskich poszli dziś szczypiorniści Sandry Spa Pogoni Szczecin, którzy w meczu na szczycie wygrali z liderem Ligi Centralnej Śląskiem Wrocław. Ale mecz zagrali szczypiorniści Sandry Spa Pogoni. Rewelacyjny występ i lider Ligi Centralnej pokonany, bo szczecinianie wygrali 33-25. Jakub Bogacz, Sandra Spa Pogoń Szczecin. Wielkie gratulacje, wielkie słowa uznania, bo to naprawdę kapitalny wasz mecz. I w defensywie, i w ataku.
9: Tak, zagraliśmy świetny mecz w obronie. Harowaliśmy naprawdę przez 60 minut. Wiadomo, zdarzały się błędy, ale ogólnie dzisiaj nasza postawa w obronie była, uważam, bardzo, bardzo dobra. Pomagaliśmy bramkarzom, żeby odbijali, żeby odbijało im się łatwiej. No i dzisiaj Wiciu tak samo, kilka interwencji sam na sam, no szapoba.
1: No i ten atak też był dobry, bo były i kontra, i bezpośrednia, pośrednia i akcje rozgrywane z polotem, gdzie gubiliście defensywę Śląska.
9: Tak, mimo wszystko mieliśmy też, uważam, dużo lepszą skuteczność niż w kilku poprzednich meczach i wykorzystywaliśmy te na przykład przechwycone sytuacje w obronie. Więc udało nam się odskoczyć na pewien dystans i fajnie, że utrzymaliśmy to i dokładaliśmy. Cieszę się bardzo.
1: I twierdza Szczecin nie zdobyta, bo w tym sezonie Ligi Centralnej wygraliście w hali Przytwardowskiego wszystkie mecze.
9: Tak, wszystkie mecze i to pokazuje, że u siebie jesteśmy naprawdę bardzo mocni. Jakieś słabsze mecze na wyjeździe nam się zdarzyły, ale tak, atut naszej hali nam bardzo pomaga.
1: No i kwestia awansu do Superligi rozstrzygnie się w ostatniej kolejce. Śląsk teraz pod dużą presją, bo gra u siebie, wiadomo, wszyscy przyjdą świętować awans, ale jeszcze trzeba wygrać mecz. Wy też musicie zrobić swoje i wygrać w stolicy z AZS-em AWF Warszawa.
9: Tak, my przed tym meczem nie zwiesiliśmy głów, tylko dalej robimy wszystko, żeby ten awans był z pierwszego miejsca. Teraz, tak jak pan mówi, ostatnia kolejka będzie decydująca. Mam nadzieję, że pozytywnie dla nas.
1: A na zakończenie audycji z boiski stadionów czas na siatkówkę, bo choć już po sezonie, to Julia Orzeł, przyjmująca Lotto Chemika Police, jeszcze wakacji nie ma. Julia Orzeł, siatkarka Lotto Chemika Police. Pani Julio, gratulacje, bo została pani powołana do reprezentacji Polski na zgrupowanie na ten sezon 2026. Jak pani przyjęła wiadomość o powołaniu do kadry Stefano Lavariniego? Było zaskoczenie, czy też tak po cichu pani liczyła na to powołanie?
10: Dziękuję bardzo serdecznie. Może zacznę od tego drugiego pytania. Myślę, że nadal to było zaskoczenie. Miłe zaskoczenie, nawet jak gdzieś tam może z tyłu głowy miałam ogromną nadzieję, nadzieję, że to się stanie, to nadal ten arsenał na przyjęciu jest potężny w naszej kadrze i to, kogo trener wybierze, zawsze jest niewiadomo, więc cieszyłam się, jak gdzieś tam odebrałam ten telefon.
1: To nie jest pani pierwsze powołanie do reprezentacji. Rok temu też już pani była na zgrupowaniu.
10: Tak, to prawda. Byłam 2 tygodnie właśnie w Wałczu i super to było doświadczenie. Nawet jeżeli chodzi o to, żeby poznać tych ludzi, poznać, gdzieś tam dowiedzieć nawet kilku fajnych, ważnych rzeczy, to warto było w tym wziąć udział i na to liczę w tym roku. Zrobię wszystko, żeby być tam trochę dłużej, ale zobaczymy, jak to wyjdzie i co będzie w moich rękach.
1: No wszyscy zaczynają z czystą kartą, chyba też tak można powiedzieć, bo jest trochę zmiana w reprezentacji. Niektóre siatkarki zrezygnowały z gry w narodowej drużynie, inne muszą podleczyć zdrowie, więc też ich nie będzie, więc pojawia się też trochę nowych twarzy, no i pojawia się szansa dla każdej tak praktycznie zawodniczki.
10: To prawda. To fajny okres i fajny moment na wchodzenie w tą kadrę, więc fajnie też by było spotkać te wszystkie doświadczone zawodniczki, ale plus jest taki, że wszystkie wchodzimy z tą nową kartą i gdzieś tam zaczynamy od tego samego momentu, a nadal będzie w Polsce dziewczyn, która jest doświadczona i która gdzieś tam ma ze sobą kilka tych ważnych sezonów w kadrze.
1: Nie chcę powiedzieć, że pani pech na tym polega, ale pozycja przyjmującej w każdej drużynie jest najsilniej obsadzona. Nie inaczej jest i w reprezentacji.
10: To prawda. Ja jestem świadoma, jakie dziewczyny są na tej pozycji, ale to też fajna okazja, żeby je podpatrywać z boku i tam wymieniać się tymi doświadczeniami, więc zobaczymy. Pochodzę z tego założenia, że im więcej nas silnych na tej pozycji, tym lepiej, bo gdzieś tam na późniejszym etapie każdy jest potrzebny i wszystkie ręce na pokład i te zmiany, czy te dziewczyny, które nawet nie są w 14, a gdzieś tam cały czas są w treningu, w szczyrku z asystentami kadry narodowej, to tak samo będą potrzebne, więc jaka będzie moja rola, taką przyjmę i się już nie mogę doczekać.
1: Wydaje mi się, że jednak szansa jest, bo ten sezon reprezentacyjny jest dosyć intensywny. Będą mecze w Lidze Narodów, te turnieje, ale będą też przygotowania i występy w Mistrzostwach Europy. I wiadomo, że trener Stefano Lavarini może, że tak powiem, troszeczkę podzielić reprezentację, że część zawodniczek będzie tylko na Ligę Narodów, część na Mistrzostwa Europy, a część i Liga Narodów, i Mistrzostwa Europy.
10: To prawda. Nie wiem, jaką ma wizję. Nie wiem, czy będzie chciał eksperymentować z całym nowym składem, na przykład na niektóre turnieje, czy będzie mieszał, czy będzie jednak starał się ogrywać tą szóstkę, którą będzie widział na tą czternastkę, którą będzie widział na Mistrzostwa. Nie wiem, więc zobaczymy. Na razie co mogę kontrolować, czy żeby pokazać się z jak najlepszej strony w te kilka pierwszych tygodni.
1: A udało się chociaż trochę odpocząć po trudach tego intensywnego, długiego, wyczerpującego sezonu?
10: Trochę tak. Od siatkówki na pewno tak, bo ile mamy? 2,5 tygodnia od momentu, kiedy zakończyłyśmy ten sezon, więc dużo jest ogarniania gdzieś tam, jeżeli chodzi o uczelnię, jeżeli chodzi o to przygotowanie motoryczne, gdzieś trochę kursuje pomiędzy Olsztynem a Szczecinem teraz, więc tego odpoczynku trochę jest właśnie w domu, ale też jestem sporo w Szczecinie i tutaj załatwiam takie sprawy.
1: Jako, że to nie będzie pani pierwszy pobyt w reprezentacji, to chyba takiej tremy nie powinno być i mam nadzieję, że nie będzie. Czy jednak sam fakt, że jest się w narodowej reprezentacji, w kadrze, gdy się odbiera te reprezentacyjne stroje z orzełkiem na koszulce, te wszystkie emblematy, no to czuć, że to jest jednak coś innego niż klub, niż drużyna klubowa.
10: Czuć, że to jest coś innego, ale w tym roku jest to większa taka radość i mniejsze przytłoczenie tym stresem i tym wielkością tego powołania. Więc teraz bardzo się cieszę, że znam ND i mi się wydaje, że jeszcze więcej będę mogła czerpać bez właśnie tego zbędnego negatywnego stresu czy spięcia tym, że nikogo tam nie znam albo nie wiem, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o organizację, więc cieszę się, że już mam to pierwszy prysznic za sobą i myślę, że będzie lepiej w tym roku.
1: Już 4 maja trzeba się stawić do Wałcza i rozpocznie pani reprezentacyjne przygotowania.
10: Tak jest. Właśnie jeszcze ten majówkowy weekend przed nami, no ale już trzeba się pakować i zbierać.
1: No to pani Julio, powodzenia, do odważnych świat należy, pani ma umiejętności, wszystkie dane ku temu, żeby w tej reprezentacji zagościć na trochę dłużej niż tylko na to zgrupowanie, a nawet jeżeli będzie inaczej, to i tak warto tam być, warto czerpać naukę, doświadczenie i treningi pod wodzą trenera Stefano Lavariniego, czy też całego sztabu szkoleniowego, bo to tylko może wyjść i wyłącznie taki pobyt w reprezentacji na korzyść.
10: Też tak uważam, więc wszystkie siły na pokład i cieszę się ogromnie, że tam będę.
1: To wszystko w sportowej audycji z boiski stadionu w Wawrzynie. Trwa Artur Dyczewski. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
11: Autopromocja. Najlepsza publicystyka tylko w Radiu Szczecin. Zapytaj eksperta. Już we wtorek od 20.
12: Nic w ostatnich latach w polskim systemie edukacji nie budziło tak wielkich emocji jak edukacja zdrowotna. W cyklu Zapytaj eksperta wyjaśnimy, na czym polega owa edukacja zdrowotna i dlaczego jest tak ważna. Naszym gościem będzie Katarzyna Skolimowska, koordynatorka wojewódzka do spraw edukacji zdrowotnej.
11: Nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale próbujemy je znaleźć. Pomagają nam w tym eksperci i ludzie z doświadczeniem. Dołącz do dyskusji i zapytaj eksperta 510-37-36 lub napisz ekspert@radioszczecin.pl.
12: Zapraszam, Małgorzata Frymus.
11: Radio Szczecin na wieczór. W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin.
13: Autopromocja.
14: Zbliża się godzina 22. Wiadomości Krzysztof Kukliński. Prezydent Karol Nawrocki proponuje dyskusję nad zmianami w Konstytucji. Twórcy Konstytucji 3 maja przewidzieli, po 25 latach należy dokonać jej weryfikacji. Cenne zwycięstwo piłkarzy ręcznych Sandry Spa-Pogoni.
11: To są wiadomości Radia Szczecin.
14: Prezydent Karol Nawrocki powołał Korpus Rady do spraw nowej Konstytucji. Prezydent podczas obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja mówił, że władza nie może być rozdrobniona.
15: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
14: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział też powołanie Rady Konstytucyjnej, która zajmie się nową ustawą zasadniczą. W jej skład wejdą delegaci klubów i kół poselskich, eksperci i przedstawiciele różnych światopoglądów.
13: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
14: Konstytucja 3 maja dawała nadzieję Polakom w czasach zaborów na ponowne odrodzenie państwa, mówił historyk profesor Janusz Odziemkowski. Profesor nawiązał w Polskim Radiu 24 do dyskusji politycznej na temat nowej ustawy zasadniczej. Historyk przypomniał o zapisie z Konstytucji 3 maja, że po 25 latach należy dokonać przeglądu Konstytucji, ponieważ może ona nie odpowiadać obecnym realiom.
16: Kiedy my dzisiaj dyskutujemy, czy nam jest potrzebna nowa Konstytucja, czy może reforma tej, która jest, to pamiętajmy, że nasi przodkowie już ponad 200 lat temu przewidzieli, że bieg wypadków i zmiany na świecie mogą powodować to, że to, co oni uważają w tej chwili za święte i piękne, za te 25 lat będzie wymagało naprawy.
14: Konstytucja z 1791 roku wprowadzała m.in. trójpodział władzy, monarchię dziedziczną oraz opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem, a także znosiła liberum veto.
13: Sportowe emocje w wiadomościach Radia Szczecin.
14: Piłkarze ręczni Sandry Spa-Pogoni rozbili lidera Ligi Centralnej. Szczecinianie wygrali ze Śląskiem Wrocław 33-25 w przedostatniej kolejce rozgrywek. Do sukcesu w meczu poprowadził bramka sportowej siódemki Adam Witkowski, który popisywał się kapitalnymi interwencjami.
17: Bardzo dobrze gdzieś się pokazałem i koledzy właśnie w obronie też dołożyli cegiełkę i mi pomagali. No, mecz z liderem. Najlepszy mecz. To było fajne bardzo spotkanie. Graliśmy do końca, pokazaliśmy, że u siebie jesteśmy niepokonani.
14: Podopieczni trenera Rafała Białego wygrali wszystkie domowe spotkania w tym sezonie we własnej hali, odnosząc komplet 13 zwycięstw. W nocy będzie pochmurno i ciepło. Temperatura spadnie do 17 stopni. Jutro na ogół pochmurno z przejaśnieniami. Możliwe także niewielkie opady deszczu i maksymalnie 23 stopnie.

0: посиденьки.
1: Чили розмови українські.
2: Dobry wieczór, witam, Małgorzata Frymus. Kilka dni temu minęła 79. rocznica rozpoczęcia akcji Wisła. Oto w zaledwie niespełna 2 lata po zakończeniu II wojny światowej, po piekle na ziemi dla milionów ludzi, z powodów politycznych postanowiono niektórym obywatelom Polski nie pozwolić zapomnieć o wojnie. O tym w pierwszej części naszego spotkania. W drugiej części naszej audycji przypomnę pierwsze dni kultury ukraińskiej w tym roku, pod koniec maja, kolejna odsłona, 28. Dni kultury ukraińskiej. A dziś rano autobus przewożący dzieci zaatakowany został przez rosyjskie drony, podała informacyjna agencja radiowa. Jeden z dzieci został ranny. Do ataku doszło na stacji benzynowej w obwodzie Dniepropetrowskim. Oprócz autobusu uszkodzona została też ciężarówka. W sumie ucierpiało 6 osób. Autobus przewoził około 40 dzieci. Tuż przed atakiem opuściły pojazd, tłumaczył kierowca.
3: 8 godzin ranku to było. Zupinili się, wysadzili dzieci w toalet. Dzieci tylko wyszły, leci dron. I leci nad nami. Думаю, пройде. Ще напарник каже, chowaj się. Він może wpaść. No, w общем, ja nie успів zachować. Ja перелетів, оце все, дорогу перелетів. I все, i dron вдарив. I все pobył nam się.
2: Dzieci zostały przetransportowane w bezpieczne miejsce, gdzie udzielona jest im pomoc psychologiczna. Zaś wczoraj 2 osoby zginęły, a 5 zostało rannych w wyniku nocnego rosyjskiego ataku na obwód Odeski, podaje informacyjna agencja radiowa. Jak przekazał szef Regionalnej Administracji Wojskowej, drony uderzyły w 3 budynki mieszkalne. Zostały zniszczone też sąsiednie domy, mówi jedna z mieszkanek.
4: Stikla zbierają, słuchajcie, bo to będą zaszywać nikt. Темно буде, нічого не видно, а зашивати треба, тому що як тату не лишиш одну, на роботу йдемо, все відкрите, все відчинене, за куди ви куди. Ви бачите, замор знескло, все позносило, ніде нічого не оспалося.
2: В обводі Одеським ушкоджена została теж інфраструктура портова. Вчорай także prezydent Ukrainy mówił w mediach o niecodziennej aktywności na granicy Ukrainy i Białorusi. Do incydentu doszło 1 maja po białoruskiej stronie, informuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W codziennym orędziu do narodu zapewnił, że sytuacja jest monitorowana.
5: Także napredodnie była dość specyficzna aktywność na dzielankach kordonu Ukrainy i Białorusi, z boku Białorusi. Uważno wszystko fiksujemy, wszystko kontrolujemy. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет. Кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
2: Президент Володимир Зеленський оголосив теж в п'ятницю реформи української армії. Зміни мають вийти в життя в червні. Jedna ze zmian zakłada zwiększenie wsparcia finansowego dla żołnierzy. Minimalny poziom wynagrodzenia powinien wynosić co najmniej 30 tysięcy hrywien dla stanowisk tyłowych, zapowiedział Wołodymyr Zełenski. To około 2,5 tysiąca złotych. Prezydent Ukrainy dodał, że dowódcy, sierżanci, oficerowie powinni mieć kilkukrotnie wyższe uposażenie.
5: Większe takiej державної powagi do doświadczonej ланки управління в армії. Україна має забезпечувати реальність. Стимули, щоб люди, які знають, як управляти військом безпосередньо на лінії фронту і боєм, були зацікавлені бути в армії та відчували, що їхній досвід цінується.
2: В залежності від задань бойових, жовніж української піхоти має отримати навіть до 400 тисяч гривен, чи около 33 тисяч злотих. Володимир Зеленський запевнив również можливість звільнення зі служби осіб, які найвчасніше змобілізовано. Український президент підкреслив, що в прийшому тижні сподівається raportu na temat konkretnych kroków we wdrażaniu reformy. Ukraina w ciągu 4 lat działania koalicji Rammstein uzyskała pomoc wojskową w wysokości 150 miliardów dolarów. Rammstein to nieformalny międzynarodowy sojusz ponad 50 państw, w tym Polski. Koordynuje on regularną pomoc wojskową, dostawy broni oraz szkolenie dla Ukrainy w celu wsparcia jej obrony przed Rosją. O szczegółach Paweł Buszko.
0: Bilans 4 lat tak zwanego sojuszu Ramstein opublikowało ukraińskie Ministerstwo Obrony. Grupa zawiązała się 26 kwietnia 2022 roku. Od tego czasu w ramach wartej 150 miliardów dolarów pomocy Ukraińcy do walki z Rosją otrzymali m.in. systemy obrony powietrznej, czołgi, systemy rakietowe, haubice, transportery opancerzone, samoloty, amunicję oraz drony. Ponad 5 miliardów dolarów wydano na produkcję ukraińskich bezzałogowców. Za prezydentury Donalda Trumpa USA ograniczyły pomoc Ukrainie, sprzedając jednak nad Dniepr niezbędne dla Ukraińców uzbrojenie. Główny ciężar pomocy przejęły państwa Europy. W czwartym roku wojny Ukraina aktywnie rozwija własną produkcję broni, w tym nowoczesnych systemów bezzałogowców. Współpracuje też w tej dziedzinie z krajami Zachodu. Paweł Buszko, Polskie Radio.

0: kraje w domach.
1: Akcja Wisła rozpoczęła się w Polsce 28 kwietnia 1947 roku. Była to akcja pacyfikacyjna o charakterze polityczno-wojskowym, przeprowadzana od 1947 do 1950 roku, choć tak zwane równanie granic odbywało się niemal do połowy lat 50. XX wieku. Akcja polegała na wysiedlaniu całych wsi i osad oraz rozproszeniu ludności cywilnej z terenów Polski południowo-wschodniej na obszary ziem zachodnich. Objęły one Ukraińców, Bojków, Dolinian i Łemków. Wysiedlenia szacuje się, że objęły około 140 tysięcy osób cywilnych, obywateli polskich pochodzenia ukraińskiego. Niektórych uwięziono w obozie pracy w Jaworznie. Historycy przyznają, że akcja Wisła była inspirowana przez Moskwę, by zlikwidować UPA, czyli Ukraińską Powstańczą Armię, i OUN, czyli Organizację Ukraińskich Nacjonalistów. Jednak w wyniku akcji Wisła cierpienia wysiedlenia doznały osoby nie tylko wojskowe, ale przede wszystkim cywilne. Dziś o tym porozmawiam z Janem Syrnykiem, który tę historię jako urodzony po wojnie zna z opowieści rodzinnych.

0: Dokładnie 28 kwietnia 1947 roku rozpoczęła się akcja Wisła. Powspominamy trochę akcję Wisła. Najlepiej zawsze te trudne czasy wspominać właśnie wspomnieniami uczestników, bezpośrednich uczestników tamtych wydarzeń. Oni byli wtedy małymi dziećmi, ale te ich opowieści są niezwykle wzruszające dlatego i bardzo mocne, dlatego że to, co się stało wtedy, zadecydowało o całym ich życiu. Jakich musieli mieć mocnych, mądrych rodziców, że pozostał w nich żal, ból, ale nie ma nienawiści. To jest bardzo ważne.
1: Jak wsi znają, akcja Wisła, wysełenia w 47 roku, prowadziła się na tereny bywszych zemel zasełnych Niemcami. Pisla 45 roku z tych zemel było wywezeno ludzi, jakie tu żyły, to osnowne Niemcy, i w 47 roku na zachodnie Pomorie przyjechał blisko, jak się nie pomylają się, 30 tysięcy. Przywezono bila 30 tysięcy Ukraińców. Otóż one były rozsyłane w rejonach, najbliższe skupczynie, co było Gryfice, rejon Trzebiatowa, także tu okolicy Pyrzyc, Choszna, same własne poza Szczeciną. W Szczecinie Ukraińcy nie były przywezeni, one przyjechały późniejsze do szkół, do pracy.
0: Też pamiętajmy, że była taka zasada, że nie wolno było, by jedne rodziny z tej samej wsi blisko siebie mieszkały. No ale też pamiętajmy, że w 1947 roku, to już było ponad 2 lata po tym, jak tutaj najlepsze gospodarstwa po prostu już były pozajmowane.
1: Tak to i było. Natomiast dla Ukraińców jak raz trafiały się chaty, jakie gdzieś były wydalone od seła, gdzieś tak zwane, po polsku mówiąc, na przysiłkach, gdzieś w lesie, bez elektryki, bez dorych, i w takich misjach były zaselowane Ukraińcy. Ważko skazać, jakim procesem to się odbywało, ale był jeden z takich zakonów, że najbliższe jak 10% naselenia było mało prawo buty w odnoseli. To 10 siemej ukraińskich, maksymalno na 100 siemej polskich, takiej proporcji. Tak jak kazała też, że dziś siemi były rozjednane z sobą, nie było możliwości jeden do drugiego przyjeżdżać, nie było możliwości kontaktować się, nie było takoż duchowej podtrzymki, nie było cerkwi przede wszystkim. Otóż dużo ważko było i ludzie tutaj żyły z piętną Ukraińcy, banderiwci, upiwci, bo tak ich naznaczono, w trzech kategoriach ABC, że sama najchilsza kategoria to była A. I każdy z nich, jaki żył w tym osyli, miał swoje piętno na sobie. To same dobre znajdziesz, Małgosiu, że ta trauma pisla wysełenia, pisla załyszenia swoich zemel, chatyny, pisla załyszenia swoich kłodowysz, tam, gdzie simi był pochowany, ona trwała rokami. I ja nie poboję się skazać, że ona trwała do siechodni. Każdy z nas to w jakiś sposób przeżywa. Każdy z nas idzie w seła, w rodne seła, tam, gdzie moi dzidy żyły, tam, gdzie mój tato żył, tam, gdzie moja mama żyła. I przez szkiru przechodzą murażki do siechodni. A w niektórych wykłykuje to i slozy. Nie każdemu było dane powrnuty, nie każdy baczył swoją chatę. Ciężko było, na pewno. I taka pamięć w nich załyszyła się do siechodni.
0: To też bardzo często, ale to już nie będziemy tego wątku dzisiaj rozwijać, chociaż mówiliśmy o tym. Często też się zdarzało, już nie pamiętam i proszę mi Państwo wybaczą, bo tych rozmów w ubiegłym roku sporo odbyłam. Pamiętam, kiedy jedna z rozmówczyń opowiedziała nam, że dopiero po latach się dowiedziała, dlaczego jej ojciec został tak bardzo mocno pobity, kiedy byli wywożeni, bo nie chciał jakiegoś papieru podpisać. No dopiero po latach zobaczyła, o co chodziło tak naprawdę. Poszła do IPN-u i znalazła tam papier, który jej ojciec potem podpisał, mimo że był dopiero po tym, jak został ciężko pobity. Kazano mu podpisać, że zostawia drewnianą, krytą strzechą chatę, a oni właśnie jakieś pół roku temu skończyli budowę swojego nowego murowanego domu, z którego byli strasznie dumni. I ojciec nie chciał podpisać, że zrzeka się jakiejś rozwalającej się chałupy. I dlatego gotowy był walczyć o to. Takich sytuacji było bardzo dużo. Póki będziemy o nich pamiętać, póty ci ludzie będą po prostu w naszej pamięci, głowach i sercach żyli.
1: No, historia przede wszystkim musi nas wczyty, tak? Jak mają sobie powody, ty, że w najbudniu, tak jak ty wskazała, przez pamięć musimy nawczyty się, że ty do przodu.
0: Jesteśmy w pięknym ogrodzie w Wińsku. Pani Mario, pani nazwisko to Maria Leśkiw. To jest nazwisko po mężu.
2: Tak, to jest nazwisko po mężu.
0: A jak z domu?
2: Smolak.
0: To takie ukraińskie nazwisko, czy jak to jest?
2: Moje dziadowie, pradziadowie, wszyscy my zawsze mieszkaliśmy w Polsce. A więc my jesteśmy Ukraińcami polskimi. Mieszkaliśmy na pograniczu, gdzie te kultury i narodowości się zbiegały. W związku z tym, no takie mam nazwisko nieukraińskie, bo wydaje mi się, że ukraińskie tam bardziej na Ukrainie są. Te. A tutaj była mieszanina kultury i ludzi, i Ukraińcy, Polacy, Czesi, Węgrzy, tam wszyscy się
0: właśnie... Wszystko jest możliwe.
2: Wszystko jest możliwe, dlatego tak właśnie, aha, takie nazwisko miało.
0: A w jakich rejonach rodzice mieszkali? W jakich?
2: Bieszczady, Lesko. Stamtąd teraz Andrus pochodzi mi, między innymi. Tak. Mama, tata, dziadowie, pradziadowie, wszyscy my, po prostu zawsze Polska była naszą ojczyzną. Rodzice poznali się w Bieszczadach, ja również urodziłam się w Bieszczadach. Myśmy nie przyjechali, właściwie to nas przywieźli w wagonach towarowych razem ze zwierzętami i z końmi. Ja wtedy miałam 4 lata. Ale niewiele z tego pamiętam, niektóre tylko momenty, jak kiedy nas zabierano z domu, wypędzano po prostu. Ojca już nie mieliśmy, ponieważ tuż po moim urodzeniu ojca gdzieś tak w 43 zabrali Niemcy na robotę. Nie, bo to była wojna przecież. I on już z tej roboty nie wrócił z Niemiec. Mieszkaliśmy tylko z mamą, a było nas 4. W roku 47, kiedy przyszła ta wywózka, to wypędzenie, że tak powiem, u nas był jeszcze jeden chłopiec, taki daleki kuzyn, bo jego rodzice zginęli w czasie wojny, więc do tej 4 jeszcze dołączył ten 5, daleki kuzyn nasz. Więc była mama i nas 5. I pamiętam moment w tym 47 roku, niektóre tylko momenty pamiętam.
0: Klisze.
2: Tak, to było rok 47, ja miałam 4 lata.

0: Ja przecież nie stanowię żadnego zagrożenia. Nie. I ciągnęli ją, tak mama mocno się trzymała, wyciągnęli. To pamiętam, wyciągnęli, ja uczepiona mamy, zawsze na rynku, cały czas na rynku. Wyciągnęli nas z domu na taki wzgórek i na oczach mamy podpalili ten dom. Mama gdzieś była wtedy w wieku niecałej 40, miała gdzieś 38 lat. Podpalili dom i mówią, już nie masz dokąd wracać, staraka.
1: Tę historię Marii Leśkiw nagrałam kilka lat temu, ale wracam do niej i wracać będę, bo takie historie nie powinny się zdarzyć, choć przecież słyszymy o nich niemal codziennie w wiadomościach. Zawsze gdzieś na świecie ktoś daje sobie prawo, by wejść do czyjegoś domu i go stamtąd wyrzucić.

0: Pod koniec maja w Szczecinie rozpoczną się po raz 28 Dni Kultury Ukraińskiej. 25 lat temu rozmawiałam o imprezie z ówczesnym przewodniczącym Szczecińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce Henrykiem Kołodziejem, który tak o idei Dni Kultury mówił.
1: Cel, jak co roku, to już impreza cykliczna, która wyraźnie odczuwamy, zżywa się z tym miastem. Po prostu my chcemy zaprezentować cały czas szeroką kulturę ukraińską w wielu wydaniach. Początek był znacznie skromniejszy. W tej chwili już, jak wyraźnie z programu widać, będzie już i teatr, wystąpił bas, a więc jak najszerszą gamę, przekrój kultury ukraińskiej. Co jest celem bezpośrednim? Poznać się i pokazać się dla społeczeństwa, przede wszystkim polskiego. Gdyż mniejszość ukraińska na ogół, jeśli chodzi o region szczeciński, to na tyle jest związana z własną kulturą, że ją jeszcze kultywujemy i znamy. Chodzi przede wszystkim o Polaków i o inne narodowości, które przeżywają na terytorium województwa szczecińskiego, gdyż Dni Kultury sięgają także aż do Trzebiatowa, nie tylko w samym Szczecinie. A co za tym idzie, jak się bliżej poznamy, może nam się uda jako organizacji mniejszości narodowej zorganizować w następnym etapie spotkanie na przykład biznesmenów, ekonomistów Polski i Ukrainy. Staramy się działać świadomie i realnie. Ukraina potrzebuje w tej chwili wsparcia Polski, tak politycznego, jak i ekonomicznego. I chcielibyśmy, żeby nasza duchowa ojczyzna skorzystała z tych doświadczeń, a także już w wielu przypadkach dużej przychylności ze strony Polaków i polskich polityków. Co prawda, to między innymi takie dni powinny, przybliżając Ukraińców i kulturę Ukrainy do społeczeństwa polskiego, powinni się także Polacy zapytać, dlaczego było na przykład tak cicho, gdy był premier Ukrainy. Prawie, że nie można było w prasie wyczytać. Droga Ukrainy na zachód według mnie powinna prowadzić przez Polskę i z Polską. I to jest główny cel Dni Kultury, które będą w dalszych latach także organizowane.
2: Jak dużo osób w Szczecinie przyznaje się do tego, że ma także pochodzenie ukraińskie?
1: My bardziej mamy dane, które otrzymujemy od Polaków, my nigdy nie liczymy, a szczególnie obecnie, gdy jest to wręcz niepopularne dochodzenie, kto jest kim. My obliczamy, że w samym Szczecinie żyje około 1000 mieszkańców Szczecina pochodzenia ukraińskiego. Jeśli chodzi o uczestnictwo w imprezach, w koncertach, to jest zawsze 200-250 osób bierze udział. Jeśli to przemnożyć przez rodziny, to się mniej więcej by zgadzało. Kilkanaście tysięcy żyje na terenie byłego województwa szczecińskiego, a już znacznie więcej na terenie obecnego województwa zachodniopomorskiego, gdzie jest szkoła w Białymborze, jedyna imienia Tarasa Szewczenka, duże ośrodki w samym Koszalinie, to jest potężny punkt nauczania, prawie szkoła, ponad 120 dzieci uczęszcza do punktu nauczania języka ukraińskiego w Koszalinie. Duże środowisko ukraińskie w Sławnie, w Szczecinku, w Słupsku, w Bytowie, w Człuchowie, w Wałczu. Także wyraźnie, jeśli chodzi o obecne województwo, jesteśmy liczebnie i nie tylko aktywnie. Także ja tutaj dodam, że kończą się Dni Kultury Ukraińskiej w Szczecinie, a w połowie czerwca już jest Festiwal Zespołów Dziecięcych w Koszalinie. W tej chwili odbywa się także duża impreza, przegląd zespołów folklorystycznych, przede wszystkim ukraińskich, w Wałczu, w Człuchowie. To wszystko jest równolegle. Po prostu bierzemy udział już normalnie, jako już pełnoprawni współobywatele, w normalnym życiu kulturalnym regionu.
2: Jaka jest obecność młodych ludzi w waszym związku?
1: To są różne przyczyny, bo rzeczywiście jednak pierwszym, i tu jest to truizm, jak się to powtórzę, pierwszym punktem to jest rodzina, to są rodzice, ale nie zawsze tak jest. Są zjawiska, szczególnie ostatnio, że po prostu młody człowiek studiując dowiaduje się, przychodzi sam, domyśliłem się, że jestem Ukraińcem, chciałbym po prostu tutaj być, czy mogę być członkiem. Co prawda składki przy tak dużych inwestycjach, jak my prowadzimy, są bardzo duże i to też jest swego rodzaju hamulec, że jeden członek rodziny na ogół jest, czy może czasem dwóch, tylko członkiem organizacji, ale dochodzenie do tożsamości narodowej jest bardziej skomplikowane i nie zawsze tylko od małego. Zdarzają się jednak przypadki, że przyznają się jeden z bardzo ważnych ludzi w Szczecinie w momencie wręczania mnie dyplomu nieprzeciętny 99 podszedł i mówi: ja także jestem ułamkiem Ukraińcem. Jest to zjawisko, które w jakiś sposób ewoluuje i trudno mi jest tak otwarcie powiedzieć, w którą stronę ono pójdzie, ale im będzie lepiej na płaszczyźnie Polacy-Ukraińcy, to okazuje się, że coraz to więcej tych, którzy mają krople krwi ukraińskie. Po prostu nasza historia jest tak bardzo skomplikowana, tak się przeplatały te losy obydwu narodów, że nie od tego to będzie zależało, czy my, czy, powiem cudzysłowiowy, będziemy decydowali o tym, jaką kto ma tożsamość. Po prostu na pewno szkoły, punkty nauczania pomagają, ośrodek pomaga, ale do tożsamości dochodzi się różnymi drogami.
2: Myślę, że w gruncie rzeczy być może przez wiele lat tak nie było. Myśmy o tym nie chcieli wiedzieć albo nie chcieliśmy się do tego przyznawać, że tylko nasza różnorodność jest naszym bogactwem. To dopiero jest całokształt naszej kultury.
0: Ta rozmowa odbyła się ćwierć wieku temu. Mój głos jest już inny, starszy, poważniejszy. A nie ma wśród nas też Henryka Kołodzieja, ówczesnego przewodniczącego szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce, późniejszego, wieloletniego, oddanego konsula honorowego Ukrainy w Szczecinie. A tamta rozmowa jest wciąż aktualna i mogłaby się odbyć dzisiaj. Kiedy odbywały się kilkanaście lat temu 15 Dni Kultury Ukraińskiej, było też małe podsumowanie imprezy.
3: Czy potrzebne są takie Dni Kultury Ukraińskiej?
4: Tylko warto, ale i trzeba. Przecież to jest zbliżenie krajów, państw. Widzi pani, w jakiej miłej atmosferze się to wszystko odbyło? Jaka piękna kultura. Ta wystawa, którą oglądaliśmy, prawda? To jest tak drobiazgowe, tak szczegółowe, tak piękne.
5: Takie imprezy są bardzo potrzebne. Zbliżają dwa narody, ukraiński i polski.
3: Andrzej Wątorski od, myślę, że samego początku obserwuje, czy współorganizuje Dni Kultury Ukraińskiej. 15 to jubileuszowe. Czas na jakieś małe podsumowanie. A jest co podsumowywać?
6: Och, jest. 10 spektakli teatralnych. Prawie drugie tyle filmów. Kilkadziesiąt wystaw, w tym jedna wystawa filatelistyczna. To rzadkość. Mieliśmy taką okazję. Kilka było wystaw fotograficznych, ale te kilkadziesiąt wystaw to wystawy najprzeróżniejsze, bo to i szkło artystyczne, i hologramy. Też jedna taka wystawa była. Około kilkuset koncertów. To były najróżniejsze koncerty, bo to były i koncerty kameralne muzyki poważnej i zdarzały się koncerty symfoniczne, gdzie przyjeżdżała kameralna orkiestra ze Lwowa, ale były to też koncerty popowe, koncerty rockowe, koncerty folkowe, głównie właśnie na dziedzińcu. Były też tak nietypowe zespoły, jak chociażby Pikardyjska Tercja, którą w ogóle trudno jest zakwalifikować do jakiegokolwiek nurtu, bo oni śpiewają wszystko. Były Dinozaury Rocka, czyli byli Ukraińcy z Wielkiej Brytanii, zespół The Ukrainians. Łącznie, jeśli by jeszcze jedno takie podsumowanie przedstawić, około 1000 wykonawców.

Dobry wieczór Państwu, kłaniam się nisko i zapraszam na godzinę w dialogu z muzyką wspaniałą. A jako, że mija pierwsza niedziela maja, to już myślę czas najwyższy, aby Państwu przypomnieć, co czeka Szczecin w najbliższych tygodniach. Otóż już 15 maja rozpoczniemy majowe święto, czyli 23. edycję Festiwalu Muzyki Dawnej w Szczecinie i czekają nas wielkie, naprawdę wielkie atrakcje pod hasłem Muzyka et Universum. Będzie to prezentacja muzyki od średniowiecznych hymnów, wczesnej, renesansowej polifonii poprzez barokowe koncepcje muzyki sfer, aż po, uwaga, orientalne praktyki muzyczne z Persji, Anatolii, Azerbejdżanu i prawosławnego Wschodu. Hasło do poszukiwań porządku kosmicznego jest oczywiście stare jak świat. Państwo pamiętają, muzyka mundana, czyli niesłyszalna muzyka kosmosu, rytm pór roku, żywiołów, zbyt subtelny i cichy, aby go usłyszeć, ale też jest im muzyka humana, muzyka ludzkiego ciała i duszy, nasz bliski nam mikrokosmos. No i wreszcie muzyka instrumentalis, jedyna muzyka, którą słychać, tworzona przez głosy i instrumenty. Jedną z głównych atrakcji i wcieleń tej idei festiwalu będzie koncert Muzyka i Kosmos, a wykonawcami będą Mojca Gal ze Szwajcarii, niezwykła tancerka i skrzypaczka zarazem, która wystąpi wspólnie z zespołem konsorcjum, z Sediną, z Urszulą Stawicko, kierownikiem artystyczną zespołu i festiwalu. W programie cykl suite i, uwaga, Johanna Abrahama Schmirera, Zodiaci Musici.

Słuchamy w dialogu muzycznym niezwykłego absolutnie cyklu barokowych tańców. To była uwertura Allemande, Chaconne, Bourret, Menuet, Gavotte, Jigs i Rondo, jakie skomponował zapomniany dziś już niemiecki kompozytor Johann Abraham Schmierer. Otóż napisał on zbiór 6 tanecznych suit utrzymanych we francuskich, jak Państwo z nazw tańców słyszą, stylu. Wszystkie one noszą tytuł Zodiaci Musici in Partitas Baleticas. Jako że do dziś znamy tylko pierwszych 6 suit, są to kolejno owe wiosenne i letnie znaki Zodiaku. Pozostałe 6 nam się zagubiło. No ale w sam raz na ten majowy czas usłyszymy muzyczne portrety barana, byka, bliźniąt, raka, lwa i panny. Suity te zbudowane są, jak Państwo słyszą, z wielu tańców, głównie francuskich, gdyż ich autor był tak zwanym lulistą. I tu zatrzymajmy się na chwilę, aby wyjaśnić, co ten termin lulista oznacza. A oznacza tyle, co iż był on, kompozytor niemiecki, zwolennikiem francuskiej sztuki tanecznej i dramatycznej, bardzo bliskiej operze i teatrowi. I tu chciałbym, abyśmy mogli tej nocy porównać pierwowzór dla owych suit tanecznych, a tym najokazalszym bodaj jest muzyka do arcykomedii Moliera, Mieszczanin szlachcicem, w której to muzyce Jean-Baptiste Lully, wielki twórca, podziwiany przecież przez króla słońca Ludwika XIV, pozwolił sobie bowiem Lully na muzyczne żarty i układa on, zgodnie ze scenami molierowskiej sztuki, portrety postaci i zabawne sytuacje. Kulminacją tej komedii jest oczywiście słynna scena tureckiego żartu, czyli pasowania bohatera głównego na fikcyjną, absurdalną, absolutnie nieistniejącą nawet postać tytułu Mamamusiego, dzięki któremu mieszczanin dostąpi awansu szlacheckiego na tureckiego szlachcica. Wszystko przy dźwiękach śmiertelnie poważnego marsza ceremonialnego. I tu pojawią się na scenie także i postacie, a jakże komedii dell'arte, Skaramusz i Arlekin. Wszystko w takt królewskiej nieomal muzyki. To bodaj jedna z najsłynniejszych teatralnych opraw muzycznych, jaka przyniosła już wówczas w XVII wieku sławę w całej Europie Jean-Baptiste Lullyemu. A kolejni kompozytorzy, naśladując wzór paryskiego kapelmistrza, wpisywali się w tak zwany nurt lulistów. Oto muzyka Jean-Baptiste Lullyego do komedii Moliera Le Bourgeois Gentilhon, czyli Mieszczanin szlachcicem. Po uwerturze nastąpi gawot Canary i wreszcie marsz ceremonii tureckiej, sarabanda hiszpańska, Jigs, wreszcie Skaramusz i Pasacaglia dla Arlekina.

Jean-Baptiste Lully i słynna suita teatralna Le Bourgeois Gentilhomme Moliera. Zafascynowani kompozytorzy osiągnięciami mistrza Lully'ego poszli tym śladem, naśladując suity taneczne francuskiego mistrza. Tak też i postąpił Johann Abraham Schmierer, jeden z bohaterów tegorocznego Święta Muzyki Dawnej w Szczecinie. Posłuchamy, jak brzmi suita zodiakalna i, aby być na czasie, posłuchajmy muzycznego portretu byka. W demolowej tonacji uwertura, allemande, rondo, bourré, menuet, gavot, żig i plante. Nie wiemy, dlaczego ostatnia część tej suity nosi nietaneczny tytuł, przecież plante to skarga. Choć być może chodzi o to, iż uparty byk skarży się, iż inni nie chcą przyjąć

dialogu muzycznym pomieścimy, myślę, jeszcze ostatni z cyklu zodiaków muzycznych Johanna Abrahama Schmirera. Kto tylko zainteresuje się tym barokowym muzycznym klejnotem, zapraszam już dziś na Festiwal Muzyki Dawnej w Szczecinie. To będzie sobota 16 maja w sali koncertowej Akademii Sztuki przy Alei Niepodległości. Usłyszymy pełen cykl zodiaków muzycznych w oryginalnej wersji gwiazdy festiwalu Mojcy Gal, która zatańczy i zagra na historycznych skrzypcach barokowych z Stowarzyszeniem Zespołu Konsorcjum Sedinum. I oto ostatni z zachowanych znaków zodiaku Schmirera. Jest to portret panny, czyli suita w tonacji G-moll. Ouvertura, entrée, menuet, bourrée, mélodie, gavotte, jig i air.

0: tej nocy. W dialogu muzycznym słuchaliśmy muzyki Johanna Abrahama Schmirera w nagraniach zespołu Ensemble Tourbillon nieodżałowanej pamięci Petra Wagnera, który przed laty był naszym szczecińskim gościem na Festiwalu Muzyki Dawnej. A kompozycję Jean-Baptiste Lilliego słuchaliśmy wcześniej w nagraniach Le Concert Nation Jordi Savala. Ja dziękuję już Państwu za nasze spotkanie. Życzę spokojnej majowej nocy, dobrego tygodnia, a jak wszystko się pięknie ułoży, to usłyszymy się za tydzień, w kolejną niedzielę, po godzinie 23 w Dialogu Muzycznym Radia Szczecin. A dziękuję i dobrej nocy, mówi Paweł Osuchowski.
1: W domu, w pracy,
2: w Szczecinie i Stargardzie na 92 i 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98 i 7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106 i 3 FM.
3: Oczywiście, tylko Radio Szczecin.

0: Autopromocja.
1: Radio Szczecin w pracy. Codziennie jesteśmy z wami.
2: A jak będziecie spacerować sobie w okolicach szczecińskiej katedry, to się możecie zdziwić, jak się zielono wiosennie zrobiło na placu Orła Białego. To mimo tego, że remont wciąż trwa i jest tam nieźle rozkopane, zaczęło się już sadzenie drzew i krzewów. Dojechało dokładnie 14 drzew, 7 dębów błotnych i 7 ambrowców amerykańskich, do tego pierwsze z 16 tysięcy przeróżnych roślin ozdobnych, takich jak brunera wielkolistna, astry wieloletnie czy wiązówka błotna, które stworzą zmieniający się od wiosny do jesieni kwitnący dywan. No, tylko żeby z tym sadzeniem za bardzo nie przesadzili, bo zaraz z białego to będzie plac orła kolorowego.
1: Radio Szczecin w pracy.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Marcin pyta, czy w zdaniu w internetowej gazecie jest wszystko w porządku. A zdanie to brzmi: tysiące samochodów zaskoczyły kenijski port. I pyta pan Marcin, czy samochody mogą zaskoczyć port? No tu możemy mieć wątpliwości, czy rzeczownik tysiące w liczbie mnogiej powinien istotnie być, mieć także mnogi czasownik, zaskoczyły, czy może zaskoczyło, jak niektórzy by chcieli. Nie, tutaj jest poprawnie, tysiące zaskoczyły. Tamta druga wersja też jest możliwa, ale niekonieczna. Ale nie o to chodzi. Nie chodzi o to, czy zaskoczyły, czy zaskoczyło, ale czy w ogóle samochody mogą kogoś zaskoczyć. No tak to jest, że czasami to, co właściwe jest człowiekowi, rozszerzamy na to, co jest dla tego człowieka albo siedzibą, albo jakąś własnością, miejscem. Tak jak możemy powiedzieć, że te domy opowiedziały się za kimś, a myślimy o mieszkańcach domów. Tu moglibyśmy powiedzieć, że chodzi o tych, którzy tymi samochodami przyjechali. I to oni zaskoczyli, ale to też nie taka prosta sprawa, bo my tak postrzegamy te pojazdy prawie jak, no, w każdym razie żywe byty. To nie kierowca samochodu zaskoczył. Tak wyobraźni swojej to próbuje umieścić. Ja bym powiedział, ten samochód nie zaskoczył. No, oczywiście mógł mnie zaskoczyć swoim wyglądem, swoją funkcjonalnością, różnie to bywa. I tak mówimy czasami, że to mnie zaskoczyło, jakaś rzecz zaskoczyła mnie czymś, jakąś swoją cechą. Ale w tym przypadku to, że się pojawiły te samochody, sprawiło to zaskoczenie. Chyba o to chodziło. I dla mnie, choć istotnie słowo samochód zaskoczył, będę raczej kojarzył, że ruszył wreszcie, czy też silnik zaskoczył, ale nie, że samochód mnie zdziwił, pojawiając się, to uznałbym to za usprawiedliwione skrócenie, czy też usprawiedliwiony skrót myślowy.
0: Słowo o słowie.
1: Do usłyszenia.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: Autopromocja.
1: Radio Szczecin na dzień dobry. Tak budzimy was codziennie.
2: Akcja, która nazywa się Czysta Odra.
3: Najprościej rzecz ujmując, chodzi w niej o to, że wolontariusze przy pomocy takiego gigantycznego magnesu wyciągają metalowe przedmioty z rzeki. Tym razem udało się wyłowić zatopione hulajnogi, części statków czy narzędzia.
2: Bardzo ciekawe. A ciekawe też, co się z tymi przedmiotami wyciągniętymi potem dzieje, nie?
3: Nie, no wiesz co, Bochen, zakładam, że trafiają na złom.
2: O, to szkoda. Mnie by się niektóre przydały, bo te, niedawno badania krwi robiłem.
3: No i co ma jedno z drugim?
2: No wyszło mi, że mam mało żelaza.
1: Radio Szczecin na dzień dobry. Dobry humor, najważniejsze wiadomości, raporty z dróg, rozmowa pod krawatem i muzyka, która postawi cię na nogi.
0: W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin. Autopromocja.